this what we aim for? 'Cause you

Dobrze się pan czuje. To świetnie, właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Ode mnie niebo.

Lepiej chodźmy, bo papieros gaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie, a robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę pieska, bieska, stół.

ręce. Dziś Pan dostrzega, proszę Pana, te realia. I Pan haruje, proszę Pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie i czym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę Pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną.

out, and there you were.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
2: My się znowu tu jeszcze tak dobrze nie ukokosiliśmy,
1: a to już siódma.
2: Już Franek nas wybija z porannego rytmu. Chociaż co sobota
1: on
2: to
1: nas
2: jest...
1: wbija w ten rytm.
2: Właśnie, chciałem powiedzieć, że on nas z jednej strony, z jednego rytmu nas wybija po to, żeby nas wbić w drugi sobotnio-brzaskowy. O! Patryk Rabiega.
1: Weronika Babszkowicz.
2: Ja jeszcze chyba nie jestem w tym dobrym rytmie. No i Franek Wójcicki wspomniany już, a dziś, no.
1: Myślałam, że powiedz, ja jeszcze nie jestem Patrykiem Rabiegą. Bo tak, ja jeszcze, no ja powoli też się staję Weroniką Babszkowicz, bo na razie jestem Weroniką zaspaną.
2: No ja chyba też, jak dobrze państwo słyszą, to coś na rozbudzenie, taki hicior nad hiciory.

0: 5 minut już nawet w tej chwili, uwaga, 6 minut po 7. Jeszcze zanim dżingiel pogody i wiadomości pogodowe, to muszę się Państwu zwierzyć z tego, z czego zwierzyłem się przed chwilą Weronice. Jak byłem małym Patryczkiem, to byłem przekonany, że Easy Lover to oni śpiewają Easy Lava. I że chodzi o jakąś taką lawę, którą jest łatwo pokonać.
1: A bawiłeś się w ogóle w lawę?
0: Oczywiście.
1: A państwo wiedzą, o co chodzi w zabawie w lawę? Ja myślę, że młodsze pokolenie może nie wiedzieć. To na razie zostawmy tę kwestię w zawieszeniu i może ktoś nam nagra głosówkę, jak bawił się w lawę. Okej?
0: Okay?
1: I pierwsza osoba, która nam opowie o tym, jak bawił lub bawiła się w lawę, dostanie dzisiaj pocztówkę analogową. Tego jeszcze nie graliśmy.
0: A może niektórzy z Państwa bawią się w lawę nadal, bo przecież dziecko w każdym z nas zostaje na zawsze.
1: Ja nawet dzisiaj się z Tobą mogę tutaj w studiu w lawę pobawić.
0: Dobra.
1: Dobra.
0: Jesteśmy umówieni. Ale najpierw pogoda.
2: Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami możliwe opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu, a po południu możliwe także burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni Celsjusza. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich, bo tu od 19 do 22 stopni.
1: Zanim zabiorę Państwa w wycieczkę po Europie, to patrzę w stronę Franka. Czy Franek się bawił w lawę, bo to mi nie daje spokoju. Bawił
0: tak,
1: się,
0: potwierdza.
1: Okay. To my tutaj wszyscy.
0: Ja myślę, że to jest, wiesz, międzypokoleniowa zabawa. To po prostu każdy ma wpisane w DNA. I wcześniej czy później
1: Easy lava.
0: Wcześniej czy później easy lava do niego przypłynie.
1: No to teraz szybka pogoda. 16 stopni dzisiaj maksymalnie w Paryżu, 18 stopni z deszczem w Rzymie i zamykamy tę prognozę pogody w Lizbonie. 21 stopni bez przeszkód deszczowych.

0: 60 mil na godzinę to była grupa New Order. My zdecydowanie szybciej będziemy jechać. Już 12 minut po siódmej, jest sobota, 16 dzień maja i dziś imieniny obchodzą. Adam, Adamina, Andromacha, Andrzej, Brendan, Fidol, Germeriusz, Honorat, Jan Nepomucen, Jędrzej, Peregryn, Rambert, Szymon. Oto to trudne. Trzebiemysł, tak? Ubald, Wiktorian, Wiktoriana i Wiktorianna. Tego Trzebiemysła chyba trzeba sprawdzić,
1: tak,
0: co?
1: Tak, Ubalta i jeszcze, i coś mi już zniknęło Fidol? Z głowy. O, Fidol, dokładnie Fidol.
0: Fidol, dobra. To zaczynamy od Trzebiemysła. Trzebiemysł, staropolskie imię męskie złożone z członów trzebie, czyli czyszczenie, i mysł, czyli myśleć, według innej interpretacji odnoszącej człon trzebie do sprawa, ofiara i potrzeba, mogło ono oznaczać tego, którego potrzebą jest myślenie. O. Czyli taki głodny wiedzy i głodny tego, żeby myśleć po prostu w życiu. To się akurat przydaje bardzo.
1: Wiesz co, uśmiecham się

0: Ponieważ najczęstszym zdaniem, które ostatnio słyszę od swojego Tomka, jest zdanie: wiesz co, tak sobie myślałem, i to najczęściej oznacza jakąś nową roślinę czy krzew. I po prostu to myślenie jest już co najmniej niepokojące. Ale jaśminowiec na przykład nowy jest, a to pachnie obłędnie.
1: A no widzisz, czyli jednak z tego myślenia kiełkuje dobro. No.
0: Tak, tak, tak sobie myślę. To jeszcze raz, to jak go mogę nazywać teraz?
1: Możesz go teraz nazywać ten, którego potrzebą jest myślenie.
0: Ale to imię całe? Jak ono
1: a,
0: tam...
1: Trzebiemysł.
0: Trzebiemysł.
1: Trzebiemysł.
0: Trzebiemyśle. Jedziesz teraz pewnie, to pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Nie myśl za dużo po drodze. Skoncentruj się na tym, co przed tobą. To jeszcze Ubald. O Ubaldzie niewiele, bo tylko tyle, że jest to imię męskie pochodzenia germańskiego. No i jeszcze sprawdźmy Fidola. Imię męskie nieznanego pochodzenia. Na gruncie łacińskim, który jest najbardziej prawdopodobny, tak rzecze Wikipedia, może ono stanowić formę pochodną od przydomka fidus, zawierający wierny, bezpieczny. O.
0: O, a z oryginalnych imion ostatnio się dowiedziałam od mojej koleżanki, że ma sąsiadkę, która przedstawiła się jako Śnieżka. I faktycznie takie imię istnieje, Śnieżana Śnieżka.
1: Naprawdę?
0: Tak, i podobno kilkanaście chyba tylko osób w Polsce ma, więc... A jeżeli chodzi o Śnieżkę, to ja dostałam kiedyś chyba najbardziej nietypową propozycję pracy. Czy poprowadziłabym premierę Królewny Śnieżki w stroju Śnieżki? I żałuję do dzisiaj, że się na to nie zgodziłam,
1: no
0: wiesz?
1: No właśnie, no i co?
0: No nie wiem, chyba mi zabrakło wtedy odwagi, wiesz, żeby
1: no
0: się
1: ale
0: tak...
1: przecież ona tę sukienkę miała taką całkiem okej,
0: okay, no całkiem
1: nie?
0: Właśnie okej, okay, więc w sumie nie wiem. Może nie było wtedy krasnoludków i ja powiedziałam, że bez krasnoludków to nie wystąpi.
1: Nie, no
0: nie
1: wiadomo,
0: wiem.
1: Bez krasnoludków to oczywiście, że żadna zabawa. Mm. No jak jest Śnieżka, to muszą być i krasnoludki.

0: Future Islands na 20 minut po 7.
1: No to, drodzy Państwo, czas otworzyć nasz brzaskowy rozkład jazdy i trochę podsycić apetyt na to, co przed nami do godziny 10.
0: Oj, a dzisiaj będzie się działo bardzo, bardzo dużo i jak zwykle co tydzień mamy dla Państwa mnóstwo dobra. W tej godzinie pojawi się oczywiście tradycyjnie Mateusz Andruszkiewicz i trochę jego spojrzenia na to, co w przeszłości działo się w muzyce.
1: Potem będą nasze zachwyty tygodnia, czyli pluszowa zbroja, którą zakładamy co tydzień. Dla niewtajemniczonych to są te wszystkie rzeczy i ci wszyscy ludzie, którzy trzymają nam głowę nad powierzchnią wody, tak? Kiedy człowiek ma wrażenie, że już się topi, no to jest zawsze się czego lub kogo złapać.
0: A co dzisiaj przyniosłaś?
1: Ja dzisiaj mam książkę jedną związaną z moją nową pasją robakową, o tak, czy insektową, juchu.
0: Będą nowe nazwy robaczków.
1: Będą nowe jazdy.
0: Super.
1: Już się prawie wyrwałam, ale jeszcze nie. Powoli odkrywajmy karty. I drugą książkę. I to wszystko będzie z takiej kategorii, kiedy człowiek sięga po książkę po to, żeby dostać coś dobrego, lekkiego. Tam pod spodem w jednej jest taki delikatny ciężar, ale na pewno nie jest to literatura, o której jakiś czas temu Państwu opowiadałam, która rozkłada na łopatki emocjonalnie. Tylko coś dla tych, których życie już przygniotło i chcieliby jednak się trochę podnieść. O.
0: No to ja jestem już zaintrygowany, a jakby mało było Państwu książek, to ode mnie też będzie książka. Także
1: i zaraz będą pretensje, że puszczamy Państwa z torbami.
0: No właśnie, więc z góry przepraszamy, no ale tak po prostu musi już być. Taka proza sobotniego brzasku, ale w prozie sobotniego brzasku mamy też poezję, która pojawi się w chwilę przed 9. Poeta czy poetka?
1: Poetka. Zresztą obiecałam Państwu w minionych niezapominajkach, że sięgnę po Halinę Poświatowską, bo całkiem niedawno minęła rocznica jej urodzin. I powiem ci, że jak zaczęłam sobie zgłębiać w ogóle życiorys tej poetki, to stwierdziłam, że sięgnę sobie po biografię wkrótce, bo w tym krótkim życiu wydarzyło się tyle i na pewno od Haliny Poświatowskiej chciałabym sobie zabrać odwagę, bo ona miała taki moment w życiu, kiedy wyjechała na operację serca za granicę do Stanów Zjednoczonych i stwierdziła, że jak już tam jest, to ona jakoś ten czas wykorzysta i napisała aplikację do różnych uniwersytetów z prośbą też o stypendium, no bo nie była by w stanie studiować, bo po prostu tych pieniędzy nie miała. No i wyobraź sobie, że przyjęto ją na ten uniwersytet. Między innymi, super, jak opowiadał jej brat, właśnie ze względu na to, że nie to, że była słynną wówczas poetką, tylko że była słynną pacjentką, bo ta operacja serca, którą przeprowadzono w Stanach, było o niej bardzo głośno. I ona, wyobraź sobie, że nie znała angielskiego, kiedy aplikowała. Miała pół roku, żeby się nauczyć. Mieszkała z koleżanką i umówiły się, że przez te pół roku rozmawiają tylko po angielsku z koleżanką, która już była w Stanach, więc stwierdziłam, że dla mnie to jest odwaga.
0: Tak, o tym samym pomyślałem, że to jest ogromna odwaga i naprawdę zazdroszczę i doceniam takich ludzi, którzy potrafią na tak odważny krok się zdobyć. Na przykład wyjechać gdzieś za granicę, mieszkać i pracować w obcym miejscu, nie znając języka. No to ile jest takich historii? No mnóstwo przecież. A jednak się udało, więc tak, to jest zawsze coś, co mnie tak podbudowuje, że można.
1: I ten wiersz, który na dzisiaj wybrałam, on będzie, no smutny będzie, ale w smutku też czasem jest piękno, no bo jednak to zdecydowanie była kobieta, która miała świadomość tego, że to jej życie no jest bardzo zagrożone. Miała, myślę, też świadomość, że będzie krótkie i może też przez to tak intensywnie chciała jak najwięcej z tego życia wycisnąć. Więc poezja w prozie brzasku jak najbardziej tak. Dzisiaj w Centrum Zainteresowania Halina Poświatowska.
0: No to spotkanie z Haliną Poświatowską około 8:30, a tuż po nim tradycyjnie kącik klimatyczny. Dziś o mocnym zabarwieniu politycznym, szanowni państwo. No, czasami ta polityka w sobotnim brzasku niestety musi się pojawić. Niedawno prezydent wyszedł z inicjatywą zorganizowania w Polsce referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Co na to eksperci? Jednego z nich właśnie zapytałem, profesor Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej i profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pojawi się tuż przed 9:00.
1: Bardzo lubię początek rozmowy, kiedy pan profesor używa takiej pięknej metafory, ale żeby usłyszeć tę metaforę, to muszą być państwo z nami przed dziewiątą.
0: Oceniając pytanie, które tak. proponuje pan prezydent.
1: Wspaniałe. A drodzy państwo, po godzinie dziewiątej w Centrum Zainteresowania książka, którą będziemy mieć również dla naszych słuchaczy, przy której naprawdę wydawałam niekontrolowane odgłosy typu o rany, jakie to musi być dobre.
0: Weronika mi napisała, zjadłabym absolutnie wszystko, co tam jest.
1: Ale naprawdę. I powiem państwu, że jeżeli są po drugiej stronie fani ziemniaków,
0: pyry, kartofle, ziemniaki. To jak zwał, tak zwał.
1: Tak zwał, jak zwał. To po prostu tam jest wszystko do zjedzenia i te ziemniaki można użyć i w takiej formie wytrawnej, ale nawet można sobie zrobić marcepan z ziemniaka. Słowo no, daję.
0: I to było chyba największe zaskoczenie, jak skończyłem czytać książkę Ziemniaki w roślinnej kuchni regionalnej Pawła Ochmana, że nawet jest tam rozdział ziemniaki na słodko. Co oczywiście na pierwszy rzut ucha wydaje się mało apetyczne, ale muszą nam państwo uwierzyć na słowo, no te przepisy, które Paweł proponuje, te słodkie ziemniaczane przepisy, no ślinka sama cieknie.
1: Ja też dowiedziałam się, że na, teraz mi wypadła ta podstawowa nazwa, na kalarepę, w pewnych regionach, w jakich państwu zdradzimy, mówi się oberiba. I w ogóle oberiba jest takim słowem, które od razu do mnie trafia. Powiedzmy też, że Paweł podróżował w zasadzie po całej Polsce, odwiedzał koła gospodyń wiejskich. Nazwy tych wszystkich potraw to już jest opowieść, która zasługuje na dwugodzinną, trzygodzinną audycję. My zrobimy dla państwa esencję. No, ogromna radość. Ziemniaki w roślinnej kuchni regionalnej dzisiaj będą dla państwa serwowane.
0: I jeśli dobrze pamiętam, to przygotowując tę książkę i testując przepisy, które się w niej znalazły, Paweł zużył ponad 100 kg ziemniaków. Chyba dobrze pamiętam.
1: Tak, te ilości ja nawet wiem, że były bardzo duże i tak dzisiaj myślę, że jak się Paweł pojawi, to ja bym zasugerowała, że możemy być testerami. Gdyby potrzebował kogoś do
0: Oczywiście.
1: Sprawdzania, czy to na pewno wyszło, to my chętnie.
0: Ziemniaki też w każdej formie.
1: No to drodzy państwo, będą jeszcze krótkie zwierzenia, jak już państwo się nafutrują tymi ziemniakami, to będzie Adam Stasiak i bardzo ciekawa rozmowa z Mają Kleczewską, reżyserką.

0: Donoszą słuchacze, że zabawa w lawę wciąż jest aktualna, że młode pokolenie też się bawi. Nawet Wanda napisała, że mając już 60+, nie miała wyboru, bo jej wnusia Hania, 10 lat, zmuszała ją do zabawy w lawę i tak, także jest to zabawa przekazywana z pokolenia na pokolenie.
1: No to drodzy państwo, czy ktoś wyjaśni innym, którzy nie wiedzą, co to jest jawa?
0: Lawa.
1: Lawa na jawie.
0: Lawa na jawie.
1: I śnie.
0: Albo jawa na lawie. Też może być.
1: O,
0: to takie co? Już bardziej poetyckie, ale tak.
1: No ale to jest poezja w prozie brzasku zawsze. No drodzy państwo, to czekamy, bo mamy ochotę. Ja byłam ostatnio na poczcie i w ogóle miałam super miłe okienko. I wysyłałam
0: niemożliwe,
1: list.
0: Tylko nowa poczta jakaś, czy nie?
1: Nie, ta sama poczta. I to była przesyłka do Szwecji. No i cóż, że do Szwecji. Także jeżeli ktoś w Szwecji, a ten ktoś wie, o kim mowa, czeka na pocztówkę, to ona już jest w drodze. Przy okazji sprawdzimy, ile idzie pocztówka z Polski do Szwecji.
0: A propos pocztówek, to też dostajemy pocztówki od państwa, za co bardzo, bardzo dziękujemy, bo ta wymiana pocztówkowego dobra jest naprawdę fantastyczna i dostaliśmy niesamowitą przesyłkę od Julii Kończak, naszej słuchaczki chiropterolożki, za którą bardzo, bardzo dziękujemy, bo to są pocztówki z polskiej stacji Henryka Arctowskiego, także no z daleka, daleka, daleka. Pani Julia była tam 10 lat temu, jak pisze, obserwowała między innymi pingwiny. Ja mam pocztówkę, dostałem pocztówkę z kolonią pingwinów, a ty dostałaś chyba z uszatkami, tak? Dobrze kojarzę, dobrze pamiętam?
1: Uchatkami.
0: Uszatki, tu masz.
1: A uszatkiem mnie nazywano, bo ja mam jedno odstające ucho, drodzy
0: państwo. A no widzisz, no to dlatego się tak przejęzyczyłem. No tak, czyli masz? Tak, naprawdę?
1: Czekaj, nie wiem, czy mam ci pokazać odstające ucho czy kartkę teraz.
0: Poczekaj, zatrzymajmy się na kartce.
1: To jest ucho, ale to jest po prostu znak, że ja powinnam w radiu pracować. A teraz uchatki. Ale uchatki, uszatki, jeszcze fajniej. Dobra.
0: A czy to nie jest wymienne?
1: Wydaje mi się, że nie. Jest miś uszatek.
0: No, co klapnięte uszatek, uszko tak, ma. Czekaj, uszatka, to mi się chyba z czapką po prostu po... Nie, uszatka. No, czy jest takie zwierzątko też, tylko to jest sowa, a nie...
1: Nie, no proste. Uszatka to jest sowa, no.
0: No, uszatka zwyczajna, a uchatka, no matko. Każdy się może przejęzyczyć o 7:30, ale na pewno jakieś uszatki też...
1: Przeuszatkowały ci się.
0: O, dziękuję. Ty zawsze wiesz, jak tutaj wydobyć mnie z opresji.
1: Ale zobacz, ja dostałam życzenia na imieniny, których nie obchodzę dzisiaj, ale w zasadzie powinnam tak, bo to chyba jest tak, że pierwszy dzień w kalendarzu po urodzinach, ale nie wiem, dlaczego się utarło, że obchodzę 9 lipca, ale jak pan Hubert składa życzenia, to ja będę dzisiaj obchodzić. I pan Hubert napisał tak, dowiedziałem się... o tym w Dniu Patronki wczoraj na zajęciach, gdy mieliśmy dyskusję o wiośnie i jej zimnej odmianie, jedna z pań zacytowała: Weronika chustkę zrzuci, wiosna od nas się odwróci. Więc trzeba trzymać kciuki, żebym ciepło musiała się w niedzielę najbliższą odziać, czyli nie zrzucała tej chustki.
0: Tak, tak? Czyli musisz mieć na głowie chustkę.
1: Oj, no to ja...
0: No dzisiaj nie masz, dlatego jest zimno.
1: A czy to jest winny w końcu za tą pogodę?
0: Nareszcie się wyjaśniło.
1: Panie Hubercie, no to teraz ja mam dużą odpowiedzialność, ale zobacz, jest jakaś głosóweczka z latarni, więc my ją otwieramy i za chwilę do państwa wracamy, że zakończę takim rymem częstochowskim.

0: muszę Państwu powiedzieć, że tutaj koleżanka redaktor Wawrzkowicz
1: to
0: uszatka, uchatka, każde słowo z tej piosenki.
1: No bo Ewa Bem to naprawdę jest na twardym dysku w głowie i faktycznie obudzona w nocy, o północy te płyty mogę recytować.
0: No dobrze, to będziemy sprawdzać w takim razie. Wywołaliśmy Państwa do tablicy z pocztówkami wszelakimi, także głównie tymi dźwiękowymi, no i dostaliśmy pocztówkę z dalekiej północy.
2: Ale długo czekałam, żeby to powiedzieć. Dzień dobry z latarni morskiej Sletnes na północy Norwegii. Dotarłam tu już kilka dni temu i jest połowa maja, a jakby koniec czerwca, bo tegoroczna wiosna za kołem podbiegunowym jest bardzo wczesna i ciepła. Dzisiaj będzie 14 stopni, czyli tak jak w lipcu. I trochę się zmieniło, trochę nie. Para orłów, która mieszka tutaj koło latarni, jest już na miejscu. Pozostałe ptaki też. Przez to, że jest taka wczesna wiosna, to zwierzęta, które zimą mają białe futro i potem zmieniają je na szare, nadal są białe. I wczoraj widziałam białego zająca. I on jest bardzo widoczny w tym terenie. Także z całym szacunkiem dla orłów, trzymajmy kciuki, żeby one go nie dopadły. Dobrego dnia i do usłyszenia za tydzień.
0: Z całym szacunkiem dla orłów.
1: Z całym szacunkiem, rzecz jasna. Z całym szacunkiem i radością wysyłamy Ilonie moc takich wirtualnych uścisków. I cieszymy się, że mogę chyba tak powiedzieć, że mamy swojego człowieka tak daleko.
0: A wiesz, że dokładnie to mi przyszło przed chwilą do głowy, że to jest nasz człowiek na dalekiej północy?
1: To już jest niepokojące,
0: no
1: wiesz?
0: To prawda. Jezu, aż mnie teraz ciarki przeszły.
1: Drodzy Państwo, no takim jesteśmy małżeństwem radiowym, więc już zaczynamy sobie czytać w myślach.
0: No, ono już trwa tak kilka lat.
1: A właśnie trzeba będzie sprawdzać, bo to są jakieś, wiesz, rocznice papierowe, jakieś takie, jak są rocznice małżeńskie.
0: To chyba na pięciolecie byśmy coś musieli. Pięciolecie, czekaj, aż nawet sprawdzę.
1: Piąta rocznica ślubu.
0: Małżeństwa. I to jest, czekaj, co
1: to będzie
0: oznacza,
1: pierwszy, kto będzie pierwszy?
0: Co oznacza drewniana.
1: O,
0: to
1: jakąś ławeczkę taką do siedzenia, oj, mam nadzieję, że nie. Taką ławeczkę do siedzenia i obserwowania rzeczywistości, którą możemy pomalować na żółto lub czerwono, albo zielono.
0: A może na kolorowo?
1: A dobrze, jak najbardziej. Każda deseczka może być, po co się ograniczać.
0: Słuchaj, no po co się ograniczać, oczywiście. W Sobotnim Brzasku jest tyle różnych barw, że wiesz.
1: Drodzy Państwo, no to musimy się dobrze prowadzić, żeby tutaj dotrwać do piątej rocznicy ślubu małżeńskiego. No jest naprawdę, która jest godzina? 7:39.
0: Ale widzę, że ty bez kawy, ja bez kawy, więc jesteśmy usprawiedliwieni. Zawsze wszystko można zrzucić na brak kawy.

0: My tak tutaj o tej naszej miłości radiowej, więc baby, I love you. Nie ma przypadków.
1: Och, jak tutaj pięknie i takie wyznania miłości, nawet ja się zawstydziłam.
0: No patrz, jak daleko od walentynek już odjechaliśmy.
1: No bo my zawsze przecież powtarzamy, że nie trzeba czekać na święto, można sobie je zorganizować w zwykły poniedziałek albo w zwyczajną sobotę, która dzięki temu staje się trochę mniej zwyczajna.
0: To.
1: Robimy przegląd paczek, które przed chwilą otworzyłam. Najpierw coś dla dzieciaków do mnie dotarło i myślę, że to będzie fajna lektura, tym bardziej, że już forma wydania mi się podoba. Wszystko przez mrówki. Znowu, zobacz, ja ostatnio obserwowałam mrowisko. To nie ma przypadków.
0: Nie ma.
1: W starej kamienicy przeciąg zatrzaskuje drzwi mieszkania, w którym zostaje uwięziona mała dziewczynka. Jej mama odważnie puka do ekscentrycznych sąsiadów z prośbą o pomoc. Czy znajdzie ją u zrzędliwego pana dziadka, niezbyt uprzejmej tej od kota, a może u tajemniczego pana Ponurackiego? No i jaką rolę w tej historii odegrały mrówki? Mnie to interesuje, ale od razu zadam państwu pytanie, bo lubię to sformułowanie niezbyt uprzejma ta od kota. Czy mają państwo w swojej okolicy, klatce schodowej, takich sąsiadów, których może nie znacie z imienia i nazwiska, warto to zmienić swoją drogą, i w takim slangu rodzinnym mówicie sobie, no ten od tego Azorka, albo ten od... Proszę powiedzieć, bo bardzo jestem ciekawa, znamy już trochę państwa, ale chcielibyśmy też poznać waszych sąsiadów. Takie najbardziej charakterystyczne, ekscentryczne postaci, z którymi mieszkacie lub mieszkaliście w bloku. Ja na przykład kiedyś miałam taką panią, która w zasadzie słyszała wszystko po drugiej stronie, o czym się dowiedziałam po wielu latach, bo wynajmowałam takie mieszkanie, którego właściciela spotkałam i to było mieszkanie podzielone i podobno to ta ściana była trochę tak jak ściana pokojowa i pamiętam, że jeździłam wtedy na poranki chyba do radia nawet na 6:00 i to była pani, która kiedyś sobie przechowywała na przykład masełko w mojej lodówce, więc jak ja tylko wstawałam ze swojego materaca studenckiego, to nagle było puk, puk, ja po masełko.
0: Masełko.
1: Więc była pani od masełka. Czy ja miałam jeszcze... A, miałam sąsiada takiego, który postanowił zrobić studio nagraniowe nade mną. I to nie była łatwa relacja.
0: Czyli nie wygłuszył?
1: Nie wygłuszył i powiem ci, że nawet nie przeszkadzał sam dźwięk, tylko takie wibracje, które przechodzą przez całą kamienicę. To
0: czyli dobrze ustawione basy były.
1: Oj, tak. No ale może pójdźmy w takie strony takich miłych sąsiadów. Czy ktoś kiedyś państwa na przykład przywitał w nowym bloku, nie wiem, ciastem? Mi się nie zdarzyło, ale cudowną sąsiadkę przecież mam, która pewnego dnia do nas zapukała i powiedziała, że przyniosła taką kurtkę przeciwdeszczową dla łaci, bo na jej psa jest trochę za duża i łacie faktycznie ma tę kurtkę i bardzo dziękujemy, bo to było strasznie miłe, że tak po prostu pani wpadła i pomyślała o łaczce.
0: To u nas bardziej sąsiedzi, ale to pewnie wszyscy ci z państwa, którzy mają psy, no to wiedzą, że są sąsiedzi też z psami, z którymi inni psiarze mają zdecydowanie ułatwiony kontakt i u nas też jest na przykład, nie wiem, mama Rio, albo ta od Bugiego. Kompletnie, znaczy, wielu tych osób nie znamy z imienia i nazwiska, tak. Znamy ich po imieniu ich psa, więc w ten sposób się rozpoznajemy, ale mamy taką jedną sąsiadkę, którą uwielbiamy, chociaż mówimy na nią Cruella. Bo ona naprawdę wygląda, zachowuje się i mówi jak Cruella de Mon. I to było nasze pierwsze skojarzenie, jak wprowadziliśmy się kilka lat temu tutaj na osiedle na Sadybie. To było nasze pierwsze skojarzenie. Ona jest identyczna jak Cruella de Mon, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. W sensie nie jest, nie z charakteru Cruella de Mon, nie taka demoniczna, tylko bardziej z wyglądu, usposobienia, takiego podejścia do życia. Więc no, ona funkcjonuje w naszym życiu po prostu jako Cruella. Spotkaliśmy dzisiaj Cruellę, a widziałeś, co powiedziała Cruella, a Cruella dzisiaj nie przywitała się z Dolores. I to jest tak, Cruella, sąsiadka Cruella, którą jeśli słucha, to bardzo pozdrawiam. Myślę, że wiesz, o niej mówię.
1: A, no właśnie, bo to było moje podstawowe pytanie, czy Cruella wie, że jest Cruellą?
0: Nie wie.
1: Ale teraz jak usłyszała, to się rozpozna w tym, tak?
0: Na pewno. Na pewno, bo to jest jedna, jedyna taka osoba, ale tak jak mówię, mówię to z absolutną miłością i z pełną przyjaźnią. To jest taka dobra Cruella.
1: No to drodzy Państwo, historię o sąsiadach dzisiaj otwieramy. Kto by pomyślał, że przez mrówki? Wszystko przez mrówki, tak jest tytuł tej książki Zuzanny Fruby.
0: Ale wiesz, że jak dzisiaj spotkam Cruellę, to jej powiem, że jest Cruellą?
1: A ciekawa jestem, a Cruella
0: ci powie...
1: Mam nadzieję,
0: że się ucieszy, a nie.
1: A Cruella ci powie, a ty jesteś? I zaraz się dowiesz, jako kto funkcjonujesz. Bo faktycznie to też jest tak, że sąsiedzi... A, ja na przykład dostałam taką kiedyś historię, kiedy się wprowadziłam tam na wieś, że początkowo ktoś powiedział, on to taki fajny, cały czas pracuje w tym ogrodzie. Ona chodzi w tym kapeluszu i fotografuje motyle.

0: Elder Island i fragment naszej nowoświatowej płyty tygodnia, czyli albumu Hello Baby OK.
1: Były uchatki, były uszatki, a teraz Mateuszek.
0: O, ale ci to ładnie wyszło.
2: Mamy 16 maja, co oznacza, że jesteśmy prawie w połowie festiwalu w Cannes i tak się składa, że dziś mija dokładnie 25 lat, od kiedy na rzeczonym festiwalu premierę miał jedyny z najważniejszych filmów w dorobku Davida Lyncha.
3: I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place.
4: This one comes highly recommended.
2: Albo jeden z najważniejszych filmów XXI wieku, jak ustalili krytycy w 2016 roku w głosowaniu organizowanym przez BBC. Na polską premierę tego dzieła wprawdzie musieliśmy poczekać jeszcze pół roku, ale ta oficjalna miała miejsce właśnie 16 maja w 2001. Scenariusz i reżyseria to, jak wiadomo, David Lynch. W rolach głównych wystąpiły Naomi Watts i Laura Haring. I chyba tylko dla formalności dodam, że mowa oczywiście o filmie Mulholland Drive. Ale ponieważ to kalendarium muzyczne, a nie filmowe, to opowiemy kilka słów o muzyce, którą, jak to u Lyncha, skomponował Angelo Badalamenti. Choć nie tylko jego kompozycje tam się znalazły, bo kilkadziesiąt minut muzyki ze ścieżki dźwiękowej wypełniają z jednej strony pełne niepokoju, może nawet grozy, bez wątpienia głębi, mroku, jakiejś tajemnicy, kompozycje Badalamentiego, a z drugiej strony mamy też odbiegające od tego obrazka nieco piosenki, jak choćby The Beast, które w filmie pojawia się w momencie, gdy Adam nakrywa partnerkę na zdradzie. A propos Adama, jest też kultowe nagranie z castingu, gdzie pojawia się I've Told Every Little Star Linda Scott. Mamy więc lata 60. w muzyce, konkretnie rok 61. Jest oczywiście nagranie z klubu Silencio, zaśpiewane a cappella przez Rebeca del Rio, zatytułowane Llorando, czyli hiszpańska wersja piosenki Crying, Roya Orbisona.
5: Yo estaba bien por un tiempo.
2: Rebeca zrobiła na twórcach filmu piorunujące wrażenia. Słowo piorunujące w odniesieniu do jej sceny jest bardzo wymowne. Na nagranie podobno przyjechała do studia z agentem, weszła do środka, założyła słuchawki i zaśpiewała całość. Bez późniejszych znaczących poprawek, bez kompresji, bez korektora, z dodanym pogłosem. To, co słyszymy w filmie, jest zapisem z tej pamiętnej sesji nagraniowej. No i na tej ścieżce dźwiękowej występuje również sam David Lynch. David odpowiada zatem za reżyserię, scenariusz i muzykę również, jako że jest współautorem aż 6 utworów na płycie. Ważne, aby dodać, że sesje nagraniowe odbywały się w Pradze przy udziale praskiej orkiestry symfonicznej i nie był to pierwszy raz, kiedy Lyncha i Badalamentiego można było spotkać w tym miejscu. Bo również w Pradze pracowali nad Blue Velvet i Lost Highway. Oprócz nich wypadałoby wskazać jeszcze przynajmniej jedną arcyważną postać, mianowicie Johna Neffa, który zajął się inżynierią dźwięku i miksem całości. W jednym z wywiadów zapytany o Mulholland Drive opowiadał, że to jego zmora, krzyż i film, który nie chce odejść w zapomnienie. John miksował go więcej niż raz, bo najpierw był wstępny miks, gdy film, jak wiadomo, miał być jeszcze serialem, a Lynch walczył z materią, by zrobić możliwie krótki, pilotażowy odcinek. Wprawdzie udało mu się skrócić go do 88 minut, ale żadna z nich nie została wyemitowana i materiał poszedł w odstawkę. Dopiero po czasie przyszedł pomysł na film, dograno nowe sceny, które, jak przypuszczał Neff, stanowiły pewnie jakieś 40% ostatecznej wersji filmu, potem nagranie ścieżki dźwiękowej w Pradze i 14 tygodni miksowania tych kompozycji. Więc dość powiedzieć, że trochę się John Neff musiał przed tym soundtracku napracować. Jak wspominałem na początku, film miał swoją premierę 16 maja 25 lat temu w Cannes, gdzie dostał Złotą Palmę. Rok później nie dostał Oscara, choć był nominowany, konkretnie David Lynch, w kategorii najlepszy reżyser. Film Web wylicza łącznie 25 nominacji i 26 różnych nagród filmowych, choć w istocie zapewne lepszą miarą niż półka ze statuetkami. Jest to, jak bardzo ta klasyka kina rezonuje z widownią dziś, gdy od premiery minęło ćwierć wieku. Zatem z Davidem Lynchem kończymy to kalendarium i słyszymy się za tydzień po 7.
0: Mateuszek, tak to było? Tak. Mateuszek Andruszkiewicz powróci do Państwa za tydzień.
1: Ale zobacz, Andruszkiewicz, tam też jest uszko.
0: Za dużo, dlatego pracuję w radiu, bo jest dużo...
1: No widzisz, są znaki, trzeba je czytać po prostu.
0: Jest dużo uszek. Szanowni Państwo, jeszcze postscriptum do kalendarium Mateuszka Andruszkiewicza. Janet Jackson dziś świętuje 60. urodziny.

0: czemu w Ludę spłonął ksiądz na stosie oraz dlaczego wyciąganie osobistych lęków w teatrze jest nieciekawe. Już dziś, po 9:00, w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Maja Kleczewska. Jestem reżyserką teatralną i dyrektorką Teatru Powszechnego w Warszawie. I zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam. Adam Stasiak.
2: Sobotni Brzask.
3: Dzień dobry. Weronika Wawrzkowicz,
4: Patryk Rabiega
3: i Franek Wójcicki. Zaczynamy drugą godzinę sobotniego brzasku. Zaczynamy z państwem i z państwa sąsiadami, między innymi z panem Wiele Serdeczności, jak napisała do nas pani Ewa. Moi rodzice mieli sąsiada, którego nazywali Wiele Serdeczności, bo zawsze tak się witał. Nie pamiętam imienia, nie wiem, czy bym go poznała, ale to Wiele Serdeczności utkwiło mi w pamięci. Cudowne. Pan Wiele Serdeczności. No,
4: ja myślę, że trzeba tak żyć, żeby sobie zasłużyć na miano takiego sąsiada lub sąsiadki. Mm-hmm.
3: To zdecydowanie lepsze niż Cruella. Tak sobie myślę. Mamy też, szanowni państwo, a propos naszej dzisiejszej drużyny Easy Lava, mamy też instrukcję obsługi. O co chodzi z tą zabawą w lawę?
5: Dzień dobry. Pozdrowienia z Berlina. Ja bardzo często bawię się z moimi dziewczynami w lawę. Polega to na tym, żeby jak najszybciej opuścić powierzchnię, która została nazwana lawą. U nas najczęściej jest to trawa bądź podłoga. Trawa to lawa i wtedy muszę wejść albo na drzewo lub przytulić się do niego. Ważne, żeby stopy oderwały się od trawy. Bądź podłoga to lawa, no to wtedy musimy wejść, opuścić podłogę. Wejść na fotel lub na sofę lub na inną powierzchnię typu komoda. Ważne, żeby stopy nie stały na tej lawie, bo inaczej się spłonie. Tak to wygląda. Zabawa jest bardzo, bardzo dynamiczna i bardzo dużo nam sprawia przyjemności. Pa!
3: Żeby nie spłonąć.
4: A swoją drogą, pa! Ja jak byłam mała, ale to jest trochę wstydliwe, ale tak było, że jak się czymś stresowałam, to mnie brzuch bolał. I ja bardzo często przed snem zawsze jeszcze tam przez już byłam u siebie w pokoju i tak, nie będzie mnie bolał brzuch? Nie! No to pa! Pa! I dopiero szłam spać. Było to bardzo dziwne, ale tak było.
3: Ale my jeszcze państwu panie mówimy, jeszcze jesteśmy wszyscy razem przez najbliższe 2 godziny. No a muzycznie teraz wydarzy się coś, czego w Radiu Nowy Świat jeszcze nie grali i chyba już nie zagrają poza dzisiejszym sobotnim brzaskiem, coś tak mi się wydaje, ale no nie może być inaczej. A ty tak sobie grzecznie siedzisz, a masz nogi na lawie.
4: Lawa!

0: prosimy nie regulować odbiorników, to wciąż jest Radio Nowy Świat, a tak sprawdziliśmy z Weroniką, ten wielki przebój w przyszłym roku skończy 30 lat.
1: Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu, a po południu możliwe także burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni Celsjusza, nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, bo tu od 19 do 22 stopni.
2: A ja pomyślałam, że sprawdzimy sobie, jak dzisiaj sytuacja wygląda w Danii. I dzisiaj jeszcze deszczowy dzień, bo synoptycy zapowiadają 12 stopni w Kopenhadze, bo tutaj konkretnie chciałabym się zatrzymać. Natomiast od niedzieli aż do środy słońce i tak od 14 do 18 stopni, 14 stopni w niedzielę, w poniedziałek 16, 17 we wtorek i 18 z pięknym słońcem w Kopenhadze.
0: Szaleństwo.
2: A nawet do soboty to nawet do 23 ta temperatura wzrośnie.
0: Wow, no to jeśli ktoś z Państwa akurat wybiera się do Kopenhagi, no to wygrał los na loterii.

0: 13 minut po 8, no to co? Pluszowa zbroja.
1: No to zaczynamy.
0: To zaczynamy. To zacznij, proszę.
1: Bardzo proszę. To zacznę od książki, po którą musiałam sięgnąć. W zasadzie już była nawet zapowiedź tego tydzień temu, kiedy odkryliśmy, że istnieje taka książka jak Głupie robaki i inne takie polski przewodnik świadomego obserwatora. Za tę książkę odpowiada Marek Maruszczak, który z wykształcenia jest dziennikarzem i doktorem językoznawstwa. Mało tego, projektuje też na przykład gry wideo. No ale też Państwo znają na pewno konto facebookowe, które prowadzi i tam regularnie wrzuca informacje o tych przedziwnych stworzeniach, ale też na przykład o ptakach, w ogóle o zwierzętach, o ich zwyczajach. Więc jeżeli Państwo jeszcze Marka Maruszczaka nie znają, to poznacie też jutro w Niezapominajkach, bo to jest taki zachwyt, który będzie miał kontynuację. No i będziemy i podczas lektury, i jutro przyglądać się na przykład różnym żuwaczkom, szczękoczułkom, nogogłaszczkom i na pewno sobie porozmawiamy o entomologach, bo tak jak tutaj z Patrykiem rozmawialiśmy, uznaliśmy, że to musi być fantastyczna grupa zawodowa, bo to są ludzie, którzy potrafią nazywać świat z fantazją. I wczoraj napisałam też do Patryka, że mam nowego faworyta na swojej liście najbardziej ciekawie nazwanych owadów, bo do tej pory na tej liście na przykład był Zyzuś tłuścioch, był śniś na wapnik, ale zobaczyłam też, że istnieje taki stworek jak złodziejaszek rypidełko. Więc o rypidełka też na pewno jutro Marka Maruszczaka zapytam.
0: Naprawdę, jaką trzeba mieć

0: wyobraźnię i też jakieś takie pokłady humoru, żeby te wszystkie nazwy...
1: I czułości
0: nazwy,
1: też,
0: i czułości, oczywiście, tak. Żeby te wszystkie nazwy wymyślać. No, już państwo doskonale wiedzą, że Odorek Zieleniak to jest mój faworyt chyba już po wsze czasy, ale tak, ale ten Złodziejaszek, Rypidełko, myślę, że goni.
1: No to Odorek Zieleniak też jest w książce Marka Maruszczaka. Zresztą jest ona przepięknie zilustrowana. Są tam też, o ilustratorce też będziemy jutro rozmawiać, to mogę państwu obiecać. One mają zresztą taki świetny, równie intensywny zielony kolor, te jajka. O nich też na pewno będziemy opowiadać. Ja sobie zaznaczyłam sporo takich stworków, o których chciałabym porozmawiać. Muszę też państwu powiedzieć, że w pewnym momencie nawet zachorowałam. Wydawało mi się, że już sporo tych owadów poznałam, a tu się okazuje, że ja mam jeszcze tyle robaczków do sfotografowania. No i mogę państwu fragmenty książki rzecz jasna przytoczyć. Głupie robaki i inne takie polski. Przypomnę tytuł, poradnik świadomego obserwatora. Czy mogą mnie użreć? Też jest taki podtytuł, więc z tego państwo się też dowiedzą. Książkę Marek dedykuje robalom maści wszelakiej. Byłyście moimi pokemonami, zanim pokemony stały się moimi pokemonami. No i rodzinie, gdybyście tylko wiedzieli, co ja wam do domu znosiłem w dzieciństwie. I muszę państwu powiedzieć, że z jednej strony poznajemy te wszystkie insekty, owady. Dla mnie to jest kolejny dowód na to, że człowiekowi wydaje się, że on jest takim po prostu na czele tego stworzenia. On jest taki skomplikowany, taki mądry i w ogóle. A kiedy zaczynam śledzić te wszystkie bardzo skomplikowane mechanizmy, które potrafią się zmieścić i działać w tak małym stworzeniu, które ma czasami kilka milimetrów, centymetrów, to sobie myślę, człowieku, więcej pokory, naprawdę więcej pokory. To jest oczywiście też książka przepełniona poczuciem humoru, zresztą to słowo głupie jest już prowokacyjne. Będziemy też zastanawiać się jutro, kto odpowiada za robalo skrzywienie, bo takie sformułowanie w książce się pojawia. Pojawiają się w niej też hipnotyzujące oczy końskiej muchy. Nie wiem, czy kiedykolwiek państwo tak myśleli o końskiej musze, że może mieć hipnotyzujące, hipnotizing oczy.
0: Nigdy nie spojrzałem końskiej musze prosto w oczy, więc trudno powiedzieć.
1: Ale skoro hipnotizing i tapmadl, no to jest też takie stworzonko, które zresztą ostatnio w ogóle bez żadnego wstydu uprawia seks na ścianie mojego domu. Tak. Przepraszam, że to słowo się pojawiło tak rano.
0: Jest 8:17, Weronika, bój się Boga.
1: Koziółka.
0: Koziółka jest taka po prostu perwersyjna.
1: Jest bardzo perwersyjna. I koziółka, jak pisze pan Marek, ma też takie nogi jak z wybiegu, bo faktycznie ona wygląda jak wielki komar, ale to nie jest wielki komar. I to jest właśnie ten moment, kiedy koziółki zapragnęły miłości. I koziółka, jak pisze pan Marek, o czym nie miałam pojęcia, w momencie zagrożenia potrafi odrzucić nogę, jak jaszczurka ogon. No na przykład coś takiego.
0: Ale ta noga jej odrasta?
1: Ja nie wiem, czy ona tylko ją tak odrzuca, że ją jakoś tak, właśnie muszę to skonkretyzować, czy ona tylko ją tak odrzuca, że wiesz, ją odrzuca na bok, czy po nią wraca, nie wiem. Ale wśród innych stworzeń, które na przykład mogą państwo znaleźć na łące, pojawiają się szczerkliny piaskowe. Nie wiem, czy znałeś.
0: Oczywiście, że nie.
1: Jeżeli państwo chcą też poznać język tej książki, to mniej więcej jest też taki fragment. Zawsze, kiedy człowiekowi się wydaje, że nie może już istnieć i nic bardziej obrzydliwego, to natura mówi, potrzymaj mi piwo. I robi na przykład bąka bydlęcego. I nie wiem, czy wiesz, że bąk bydlęcy ma aparat gębowy typu tnąco-liżącego. Bandzior najpierw nacina skórę, potem zlizuje to, co spod niej wypływa. Tak przynajmniej robi samica, bo samiec jest jaroszem i żywi się sokami roślin. Taka zła kobieta była.
0: Czyli wege power nawet w świecie robaków. Bardzo mnie to cieszy.
1: Ale wiesz co, pamiętasz, że tydzień temu wrzucałam nawet państwu zdjęcia chrabąszcza majowego. One są cały czas na naszym fanpage'u Sobotni Brzask na Facebooku. I nie miałam pojęcia, że taki chrabąszcz większość życia spędza w podziemiu i wtedy ma postać różowo-białych, mięsistych glutków z trzema parami odnóży. Fachowo nazywamy je pędrakami. Pędraki po wykluciu się z jajek siedzą pod ziemią na głębokości około 30 cm i przez pierwszy rok życia żywią się wyłącznie próchnicą. ale nie taką, jaką straszyli nas kiedyś dorośli, a teraz człowiek żałuje, że się nie słuchał. Chodzi o martwą materię organiczną z roślin i zwierząt. W drugim roku, i to wszystko jest cały czas pod ziemią, pędraki zaczynają podgryzać korzenie zdrowych roślin, w trzecim przypada apogeum ich pędraczego obżarstwa, które kończy się przepoczwarzaniem, a w czwartym wychodzą na zewnątrz narobić hałasu.
0: Kosmos.
1: No to jest dla mnie kosmos. No i potem mamy te czułki, które autor książki Głupie owady Polski nazywa czułki jak radziecka stacja nadawcza. No i też chrabąszcz, warto wiedzieć, że objada zarówno drzewa liściaste, jak i iglaki. No i dalej mamy między innymi, na przykład ja nie wiedziałam, że taki jest jeszcze podobny osobnik do tego majowego, jak guniak czerwczyk. No więc jeszcze guniaka będę teraz. I on jest jednym z jeźdźców robakowej apokalipsy. Robakalipsy w zasadzie.
0: Robakalipsa.
1: Więc polecam Państwu książkę, szczególnie tych, którzy mają takie robaloskrzywienie, bo to trzeba jednak nazwać i zaakceptować w sobie. Nie bronić się, tylko po prostu pójść za tym głosem. Więc to jest jedna z książek. A druga z książek to jest książka właśnie, że tak, Katarzyny Grocholi. I przy okazji też chciałam Państwu polecić bardzo ciekawy, mądry wywiad, który przeprowadziła z Katarzyną Grocholą Dorota Wodecka. Tydzień temu ten wywiad się pojawił w Wolnej Sobocie, ale spokojnie można zajrzeć do archiwum. No tak, tutaj mam informację, że Łatka zadowolona i szuka kretów. Przepraszam Państwa bardzo.
0: Są pewne priorytety.
1: No, to też muszę Państwu powiedzieć, że pies przywieziony do Warszawy jest obrażony, zawieziony na wieś, odzyskuje wigor i nastrój. Wracam do artykułu z przed tygodnia, rozmowa Doroty Wodeckiej z Katarzyną Grocholą. I powiem Państwu, że to jest bardzo poruszająca rozmowa, bo bardzo szczerze w tym wywiadzie Katarzyna Grochola opowiada o trudnych doświadczeniach, o doświadczeniach małżeństwa, które było wypełnione przemocą, o ucieczce z takiego małżeństwa z małym dzieckiem. I tym bardziej podziwiam, że po tak trudnych doświadczeniach Katarzyna Grochola pisze tak budujące książki. Nawet Dorota Wodecka używa takiego sformułowania, że nawet była trochę zła, że daje się uwodzić tej bajce. A Katarzyna Grochola pisze, a nie lubi pani bajek. I powiedziała, że napisała tę książkę po to, żeby przypomnieć, bo to nam czasami w tym codziennym życiu umyka, że naprawdę wśród takich wartości, o których warto pamiętać, jest miłość, jest przyjaźń, jest dobre sąsiedztwo. Tam jest przecież fantastyczna sąsiadka Ula. No i powiem ci, że lubię i poczucie humoru, i takie sformułowania, które komentują oczywiście gorzko rzeczywistość, bo tam dochodzi do różnego rodzaju perypetii damsko-męskich, bo nie chcę Państwu odbierać przyjemności z odkrywania tej historii, ale są czasem takie powiedzenia, które tak jak wierzymy w jakieś ideały, wygłaszamy, a one się potem brzydko mechacą na przykład. I przyznaję, że sobie jedno z takich zdań schowałam teraz do kieszeni. Mogę tylko na razie zdradzić, że Judyta, którą Państwo znają sprzed 20 lat z książki Nigdy w życiu, prowadzi teraz z aktualnym mężem Adamem biuro matrymonialne. I powiem ci, że jest coś bardzo uroczego w tych czasach pełnych Tindera i programów typu Miłość jest ślepa, że ludzie przychodzą, mają do wypełnienia ankietę, w której jest około, no mnóstwo jest tam pytań, która muszę, i nie najważniejszy właśnie jest wygląd, nie wiem, stan cywilny, wykształcenie. Tylko, nie wiem, czego się najbardziej wstydzisz, jaki najciekawszy prezent komuś podarowałeś, tak żeby móc poczuć konkretnego człowieka. Swoją drogą zastanawiam się, jakie pytanie Państwo by uznali w takim formularzu matrymonialnym za najistotniejsze, bo my często naprawdę wielu pytań sobie nie zadajemy. Mąż Judyty jest już po 60 w tej części. W centrum zainteresowania pojawia się Tosia, która jest już dorosłą kobietą z trójką dzieci i u niej też trochę zawirowań się pojawi. Na szczęście niezmiennie jest Ula, czyli jej przyjaciółka, i myślę, że takiej sąsiadki, przyjaciółki mogłabym życzyć wszystkim. Kiedy masz pewność, że cokolwiek się nie wydarzy w nocy o północy, możesz po prostu na kogoś liczyć. Jest też pies, Lublin, który jest suką, ale jest, nosi imię Lublin po prostu, dlaczego to państwo będą odkrywać. No i też taka opowieść o tym, że świat faktycznie wydaje się bardziej kruchy od tego momentu, kiedy zostaje się babcią. Więcej państwu nie zdradzę. Taka książka, która podnosi na duchu. I życzę wszystkim, żeby, bo myślę, że takie bajkowe historie w postaci Adama, który się tam zjawia, on naprawdę jest no, takim też mężczyzną, którego można życzyć wszystkim, który mało gada, dużo robi. O, i to jest chyba konkret, więc właśnie, że tak, Katarzyna Grochola. No i owady, które państwu przed momentem polecałam, czyli Głupie, jeszcze żebym nie przekręciła tytułu.
0: Głupie robaki
1: tak,
0: polski.
1: Głupie robaki i inne takie polski. Przewodnik świadomego obserwatora Marka Maruszczaka. Sam Marek Maruszczak jutro w Niezapominajkach.
0: Bardzo, bardzo czekam na to spotkanie. Jestem przekonany, że moja botaniczno-przyrodnicza wiedza jutro się po prostu poszerzy o jakieś totalnie nowe planety, więc przyłączam się do tych poleceń. Jakby za mało było poleceń książkowych dla państwa, to jeszcze za chwilę jedno się pojawi.

0: Dwie minuty do w pół do dziewiątej. To jeszcze moja pluszowa zbroja. Tak jak wspomniałem, to też będzie książka i muszę ci powiedzieć, że mam ostatnio dobre rozdanie. W sensie, co sięgam po książkę, to się okazuje naprawdę idealną lekturą.
1: Nawet ci napisałam, jak wrzuciłeś historię instagramową. Tak. Czy mógłbyś łaskawie przeczytać coś kiepskiego, żeby nie musiała dokładać kolejnej książki do czytania?
0: No, czytam też kiepskie rzeczy, ale nie opowiadam o nich wtedy w zbroi. Więc tak to działa. Natomiast na tę książkę bardzo czekałem, na jej polski przekład bardzo czekałem, bo no, chciałem sprawdzić te wszystkie zachwyty, te wszystkie ochy i achy nad tą książką, czy te zachwyty nie są na wyrost, czy może rzeczywiście mamy do czynienia z, jak wielu krytyków twierdzi, literackim objawieniem. A to objawienie to przede wszystkim dlatego, że autor tej książki ma zaledwie 22 lata. Tym autorem jest Nelio Biderman, a książka zatytułowana jest Lazar. To jest jego druga powieść, pierwsza książka, która ukazała się w Polsce. No, przypuszczam, że głównie dlatego, że w krajach, w których już się ukazała, w tym przede wszystkim w rodzinnej Szwajcarii, autora zrobiła furorę. Oczywiście pewnie swoje zrobił młody wiek pisarza i jestem przekonany, że jak państwo usłyszeli 22-latek, to na pewno pomyśleli sobie państwo, czyli literatura niskich lotów. Nie, nic z tych rzeczy, wręcz przeciwnie. Daj Boże, żeby wszyscy 20-kilkulatkowie tak pisali. Lazar to jest opowieść rozpięta na kilka dekad. To jest historia arystokratycznego węgierskiego rodu Lazarów właśnie. To jest powieść biograficzna, rodzinna Nelio Bidermana. On opisuje w książce losy swojej rodziny, swoich dziadków, pradziadków, prapradziadków, bo jego rodzinne korzenie sięgają na Węgry. Oczywiście ta historia jest mocno podkoloryzowana, ale większość z tego, o czym pisze Biderman, wydarzyła się naprawdę. Wszystko zaczyna się w zamku. W zamku, rodzinnym zamku Lazarów, który położony jest na skraju złowrogiego, tajemniczego lasu. I na świat przychodzi Lajosz von Lazar, dziecko o bladoniebieskich oczach i przezroczystej skórze. Także zaczyna się bardzo mrocznie i bardzo tajemniczo. No ale te narodziny dają początek całej tej historii. No i w książce poznajemy trzy pokolenia rodu Lazarów i to, co bardzo mi się podobało, to, że ta rodzinna historia splata się też z historią świata, z różnymi wydarzeniami, które rozgrywają się w XX wieku, bo jest i upadek monarchii Habsburgów, są oczywiście obie wojny światowe, jest Holokaust, jest zbrojny zryw Węgrów przeciwko komunizmowi. No i na tle tego wszystkiego jest ta rodzina Lazarów. Są zdrady, są oczywiście wielkie miłości, jest utrata zmysłów, są rodzinne sekrety. Także naprawdę rodzinna saga, którą czyta się wyśmienicie. I po lekturze mogę z ręką na sercu powiedzieć, że te wszystkie zachwyty nad tą książką i nad Nelio Bidermanem są uzasadnione. Niektórzy czytałem porównują Bidermana do Thomasa Manna albo do Marqueza. Tak, także górna półka. Szczególnie do 100 lat samotności. Myślę, że głównie dlatego, że pewien realizm magiczny w Lazarze też się pojawia. Wspominałem państwu o tym tajemniczym lesie, na skraju którego położony jest rodzinny zamek. Natomiast ja w trakcie lektury miałem zupełnie inne skojarzenie, też z górnej półki, z Olgą Tokarczuk. Bardzo klimatem, atmosferą i takim pewnym napięciem kojarzy mi się ta powieść, więc jeśli lubią państwo Olgę Tokarczuk i takie pewne niedopowiedzenia, też pewną magię, która w tych książkach jest, no to myślę, że Lazar to jest dla Państwa absolutnie wymarzona lektura. Nad młodym wiekiem autora już nie będę się rozwodził, ale to jest oczywiście dodatkowy smaczek, że tak fantastyczną książkę potrafił napisać ktoś tak młody i przygotował też ogromną taką bazę researcherską, bo też wydarzenia, które te historyczne, których opowiadałem, które dzieją się w tle, no to też jest ogromna praca dla pisarza do wykonania, żeby jak najwierniej oddać to, co się wtedy działo. No i jeszcze rzecz błaha, ale też ważna w tym kontekście, okładka. Piękna okładka z siwkiem, białym koniem. Ja wiem, że książek nie ocenia się po okładce, ale jednak okładki mają moc przyciągania, przyznasz sama, prawda?
1: Zdecydowanie tak.
0: Więc już w przeszłości, jak tylko ta książka się ukazała i gdzieś w internecie widziałem, że jest taki młody Szwajcar, który napisał książkę Lazar i ta okładka gdzieś mi mignęła, to już wtedy przykuła moją uwagę i bardzo, bardzo się cieszę, że wydawnictwo Marginesy nie zrezygnowało z oryginalnej okładki, tylko to jest właśnie dokładnie ta sama okładka, która jest w oryginale, w szwajcarskiej wersji, także polecam Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Książka zatytułowana Lazar Nelio Biedermana.

0: 8:38, a to była Abi Sacz.
1: Tak jak obiecałam dzisiaj w poezji, w prozie Brzasku Halina Poświatowska i przypomniałam sobie, że tydzień temu opowiadałam też Państwu, że brat pani Haliny opowiadał o tym, że kiedy był małym chłopcem, to Halina Poświatowska też próbowała go nauczyć ortografii. Mhm. Dzisiaj powiedział, że pewnie miałby odpowiedni papier, że jest dysgrafikiem, no ale siostra się nie poddawała i te dyktanda były przezabawne, bo tam była halabarda, chomik, ale w takich konstrukcjach, że Tarantino tam momentami wjeżdżał. No i Państwo mi uświadomili, że istniały też dyktanda Stanisława Lema, które on przygotowywał dla swojego siostrzeńca. I faktycznie znalazłam w antykwariatach ponad chyba tam 100 z kawałkiem, czy nawet do 200 zł dochodziła ta książka. Po czym, drodzy Państwo, od razu mówię, bo może ktoś chciałby też mieć. Znalazłam e-booka, za którego zapłaciłam, uwaga, 4 zł. I
0: z dyktandami Stanisława Lema?
1: I mogę Państwu fragment, tutaj jest link wbrew pozorom. Halina Poświatowska też robiła takie dyktandy, ale teraz mamy fragment zatytułowany Przepiórzyce Stanisława Lema, który brzmi następująco. Przeleciały 3 pstre przepiórzyce przez 3 pstre kamienice, po czym zjadły 50 deka rzeżuchy. W tym samym czasie chrząszcz brzmiał w trzcinie. Brzmiał tak górnie i chmurnie, że nawet zadżumione makolągwy wielce się dziwowały. Pod płotem siedziała Sójka i gdakała, ponieważ uczyła się obcych języków. Wtem coś huknęło w chaszczach i w dachu chałupy chyżo otwarła się charakterystyczna przestrzelina. Bur zaś szumiał, a siedzący w kucki borowik był łechtany po kapeluszu przez liczne ślimaki, które chowały się hendogo w swoich muszelkach. Rodzina złożona z 6 skrzatów skrzętnie krzesała ogień przy pomocy chupki i krzesiwa. Iskry padały na chrust, lecz ten opornie jeno hałaśliwie trzaskał, zamiast wybuchnąć płomieniem. Nic z tego nie będzie, rzekł najstarszy z krasnoludków i krzesiwem przyłożył rodzince. To teraz, był Stanisław Lem.
0: Teraz jestem jak ta kobieta w memach, która tak myśli. Przed oczami przelatują wszystkie jakieś wzory matematyczne i skomplikowane równania. To jestem właśnie ja.
1: No ale to ja dzięki naszym słuchaczom wiem, że takie dyktanda w ogóle zostały wydane, więc jeżeli ktoś z Państwa przegapił, to będziemy sobie może zaglądać częściej. A zaczęłam tę historię o dyktandach, ponieważ tak jak mówiłam, Halina Poświatowska tworzyła też takie dyktanda dla swojego brata. A ja, szukając różnych historii, i biograficznych, trafiłam też na taki blog Leniwe Poranki sprzed roku i autorka tego bloga, Ania Przybył-Szymaniak, zostawiła wiersz Haliny Poświatowskiej, wiersz dla mnie. I powiem ci, że to jest właśnie ten smutny wiersz, który chciałam Państwu zacytować, bo jest w nim jakaś taka zgoda na to, że naprawdę jesteśmy tutaj na chwilę. Już więcej nie mówię, tylko czytam Halinę Poświatowską. Wiersz dla mnie. Hasiu, Hasieńko, nie bój się, nie. Masz takie ładne usta i takie oczy, wiesz. Zaciśniesz ładne usta, zamkniesz ładne oczy i jeszcze dłoń w niewielką zwiniesz pięść. Hasiu, Hasieńko, miałaś sukienkę w kropki. Miałaś. Lubiłaś dzwonić koralikami. Lubiłaś. I miasto, które przychodzi w nocy, kochałaś. Tak, spójrz, to wcale nie tak daleko. Oni mówią... niebo. Spójrz, to całkiem blisko. Oni mówią noc, a ty wrócisz do miasta, wykwitniesz imieniem na ustach. Hasiu, Hasieńko, już trzeba iść. No chodź. I to jest jeden z tych wierszy o śmierci, który jakoś bardzo mocno mnie przejmuje. Są też takie fragmenty, zapiski, kiedy ona napisała: mój kochany zapytał mnie, czy wierzysz w życie po śmierci. Odpowiedziałam: uwierzę, ale tylko wtedy, jeśli róża, która tego wieczoru zakwitła w naszym ogrodzie, pachnieć będzie po zgonie wszystkich swoich płatków. Mój kochany zapytał mnie, czy chcesz pójść do nieba. Zechcę, odpowiedziałam, ale tylko wtedy, jeśli niebo jest ciepłe jak twoje ramiona, przestronne jak twój oddech i dzikie jak pocałunek.

0: Czas na sprawy związane z ochroną przyrody, z klimatem. Tak jak Państwu zapowiadałem, dziś polityka bardzo rzadko pojawia się w sobotnim Brzasku, rzadko pojawia się w kącikach klimatycznych, no ale czasami są takie momenty, że musi się pojawić. Karol Nawrocki skierował właśnie do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ten wniosek przewiduje, że pytanie referendalne miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Pytanie zupełnie nie sugerujące odpowiedzi i mówię to oczywiście z dużą, dużą ironią. O ten pomysł zapytałem eksperta, naukowca, bo na wiedzy właśnie takich ludzi moim zdaniem powinniśmy przede wszystkim bazować. Proszę posłuchać opinii profesora Zbigniewa Karaczuna z Katedry Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i eksperta Koalicji Klimatycznej.
1: Znaczy myśmy jednoznacznie negatywnie ocenili tę propozycję, dlatego że to jest już abstrahując od pytania, które brzmi, czy jesteś za tym, żeby obciąć jedną nogę czy dwie nogi, bo to mniej więcej tak to pytanie pan prezydent sformułował, ale jesteśmy także negatywnie nastawieni z dwóch powodów, czy z trzech powodów. Znaczy, po pierwsze, dlatego, że ta polityka klimatyczna jest nam potrzebna. To bardzo dobrze pokazują w tej chwili to, co się dzieje w Polsce, czyli ta ogromna susza, katastrofalna wręcz susza, czy te pożary, które trawią lasy, to są jednak bezpośrednie czy pośrednie skutki zmiany klimatu, więc to nie jest tak, że ta zmiana klimatu nam nie zagraża, nie musimy działać w tym zakresie. Ale dla mnie to przede wszystkim, czy dla nas to jest przede wszystkim także osłabianie polskiej gospodarki i taka chęć wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, dlatego że nie da się być w Unii Europejskiej, nie będąc częścią europejskiej polityki klimatycznej, zwłaszcza systemu ETS, dlatego że to są przepisy horyzontalne, przepisy gospodarcze, które mają doprowadzić do tego, że wszystkie podmioty gospodarcze działające, czy te największe podmioty gospodarcze działające w Unii Europejskiej, które w największym stopniu emitują gazy cieplarniane, mają mieć po prostu takie same warunki konkurencji. I to jest ten element wspólnego rynku. Ale z drugiej strony tak naprawdę wyjście z polityki klimatycznej Unii Europejskiej oznacza to, że bardzo wiele polskich firm nie będzie mogło uczestniczyć w łańcuchu dostaw w Unii Europejskiej. To znaczy mamy w tej chwili wymogi dotyczące raportowania ESG, mamy 40-letnią już niemalże politykę klimatyczną Unii Europejskiej i po prostu firmy już nie tylko same, europejskie firmy już nie tylko same redukują emisję gazów cieplarnianych, ale także domagają się czy wymagają tego od swoich dostawców. I polskie firmy są dostawcami i do sieci handlowych i do przedsiębiorstw w innych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli dzisiaj byśmy wyszli z tej polityki, powiedzieli, że my tego nie będziemy robili, że polskie firmy tego nie muszą robić, to albo będą dalej to i tak robiły i będą musiały to robić, albo po prostu wypadną z tego łańcucha dostaw w ramach Unii Europejskiej.
0: Ale nie ma pan trochę takiego wrażenia, że polityka klimatyczna jest wciąż przedstawiana trochę jako coś w rodzaju ideologii, jako taki niepotrzebny, narzucony nam przez Unię koszt?
1: Znaczy ja mam takie wrażenie, znaczy to jest rzeczywiście coś, co no, głównie prawicowe partie tak naprawdę uprawiają od wielu lat, chociaż w dużym stopniu niestety to także obciąża pozostałe polityków w Polsce czy pozostałe partie polityczne, trochę się podchodzi do wyników badań naukowych i do tego, co widać na zewnątrz gołym okiem, jak do ideologii, że to nie jest coś, co jest faktem potwierdzonym naukowo, że zmiany klimatu następują, że zmiana klimatu jest spowodowana działalnością człowieka, że zmiana klimatu uderza w każdy sektor gospodarki polskiej, europejskiej, światowej, w każdego człowieka i w nasze bezpieczeństwo. Tylko właśnie tak, jak pan redaktor powiedział, często polscy politycy podchodzą do tego, że to jest ideologia, że to jest coś, co Unia Europejska nam narzuca. Nie, nie narzuca nam tego. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Ja bym też panu prezydentowi przypomniał, że bardzo wiele tych rozwiązań, które dzisiaj on atakuje, czy on krytykuje, czy krytykują partie prawicowe, zostały wprowadzone w ciągu 8 lat rządów koalicji właśnie partii prawicowych i przy pełnej akceptacji partii prawicowych. Myślę tutaj o porozumieniu paryskim, myślę tutaj o podwyższeniu celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej z 40 na 55% w 2030 roku. Więc to są rzeczy, które politycy sami zaakceptowali, sami wynegocjowali rozwiązania, które temu służą w Unii Europejskiej i dzisiaj zaczynają opowiadać o tym, że to jest złe, tak? Tak jakby oni tego nie wynegocjowali, jakby oni przy tworzeniu tego nie brali udziału.
0: A na czym powinna polegać, albo na czym już polega taka dobra, ambitna polityka klimatyczna?
1: Polityka klimatyczna, czy w ogóle ochrona klimatu i jakby ten kwestia zmiany klimatu, to jest gra o sumie zerowej, tak? Znaczy tu są tylko dwa rozwiązania. Albo nie robimy nic i nie działamy na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i porzucamy to i uważamy, że to tak naprawdę nie jest nasza sprawa. Wtedy to jest prosta droga do katastrofy. Oczywiście ta katastrofa nie nastąpi w ciągu 3, 5 czy nawet 15 lat, ale to by oznacza stałe pogarszanie się warunków życia, bezpieczeństwa, zwłaszcza tych, którzy przychodzą po nas, czyli tych czy naszych dzieci, czy naszych wnuków. Natomiast dla mnie ta ambitna i ta właściwa polityka klimatyczna powinna polegać na tym, przede wszystkim, że rozwijamy odnawialne źródła energii, bo to jest z jednej strony, to służy ochronie klimatu, bo to jest ta droga do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale to jest również rozwiązanie, które pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, bo wiatru, słońca, ruchu wody nikt nam nie odbierze. To będzie nasza, możemy budować suwerenność energetyczną, bezpieczeństwo energetyczne od dołu właśnie w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów odnawialnych i budowanie tej energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym i budowanie też takiego bezpieczeństwa, czyli wzajemne wzmacnianie tego systemu i gwarantowanie sobie tej niezależności energetycznej na tym poziomie lokalnym, czyli poziomie gospodarstwa domowego, poziomie gminy czy poziomie powiatowym i wojewódzkim. Tworzenie takiej oddolnej obywatelskiej energetyki. Druga rzecz, którą wydaje mi się niezwykle istotna, to jest efektywność energetyczna. My ciągle mamy ogromny potencjał poprawy efektywności energetycznej we wszystkich w zasadzie dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, czyli w przemyśle, w transporcie, w rolnictwie, w gospodarce komunalnej. Tu są ogromny jest potencjał. No dość powiedzieć, że w tej chwili współcześnie budowany dom to jest mniej więcej zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie mniej więcej 70 kWh na metr kwadratowy na rok, jeśli chodzi o energię cieplną, a możemy budować tak naprawdę i to nie będą znacząco wyższe koszty inwestycyjne na poziomie 15-20 kWh na metr kwadratowy na rok, czyli 3 lub 4-krotnie mniej, gdzie w zasadzie przy tych bardzo oszczędnych czy bardzo efektywnych rozwiązaniach termomodernizacyjnych nie będziemy potrzebowali żadnego źródła ciepła, dlatego że przy rekuperacji, czyli przy odzysku ciepła własnego tego pomieszczenia nie będzie trzeba tam stawiać dodatkowych urządzeń grzewczych. Więc to jest także ogromny potencjał, który powinniśmy rozwijać. Natomiast ja chciałbym też powiedzieć jedną rzecz, o której w Polsce w ogóle się mało mówi, czyli o roli rolnictwa w ochronie klimatu. bo rolnictwo z jednej strony jest źródłem emisji gazów cieplarnianych, jest dużym źródłem zmiany klimatu, znaczy szacuje się, że sam sektor rolniczy to jest 12-14% emisji antropogennej, ale w całym łańcuchu produkcja żywności to jest 25-35%. Natomiast rolnictwo dysponuje i gospodaruje glebą, a gleba jest po ocenach drugim magazynem węgla w biosferze. Dopiero trzecim jest atmosfera. Czyli im więcej w glebie zwiążemy węgla, a mamy takie techniki rolnicze, że moglibyśmy wiązać i magazynować węgiel w glebie, tym mniej go będzie się odkładało w atmosferze, tym będziemy bezpieczniejsi. I wydaje mi się, że to, że właśnie pójście w tych trzech kierunkach to jest najważniejsze. Natomiast na pewno czwartym kierunkiem musi być edukacja, musi być też tłumaczenie ludziom, po co to jest robione i jak można to robić, żeby to nie generowało nierówności społecznej, czyli żeby to były działania społeczne, żeby żadna grupa nie odnosiła z tego tytułu zbyt dużych korzyści, a inne grupy, żeby nie na tym zbyt nie traciły i zbyt dużych kosztów nie ponosiły.
0: I o tym wszystkim opowiadał Państwu profesor Zbigniew Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i ekspert Koalicji Klimatycznej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.

0: Już dziś po godzinie 10 w koncercie życzeń przywitają się z Państwem Piotr Bukartyk i Kuba Ferlin.
1: To najfajniejsza patologia, jaką znam. PS. Serdeczności dla fajnych prowadzących z koncertu życzeń. Czyli zobacz, jeszcze nie zaczęliśmy, a już komplementy.
2: Od nas dla Was. Dzień dobry.
0: Co dzieje się w studiu, podejrzeć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia. Sobotni Brzask.
3: Dzień dobry. Weronika Wawrzkowicz.
4: Patryk Rabieka.
3: I Franek Wójcicki. Jesteśmy z Państwem do 10, a razem z nami jest też pan Adam.
5: Zagadka dźwiękowa. Zgadnijcie Państwo, co teraz robię.
4: To była ta niespodzianka, czy coś poszło nie tak?
3: Coś poszło ewidentnie nie tak. Bardzo ciekawe co, bo to nie był pan Adam.
4: Znaczy, bardzo lubię twoje niespodzianki.
3: Był pan Adam, ale nie takiego pana Adama nam chodziło, więc może zagrajmy piosenkę, a wrócimy do tego.

0: Pogoda.
1: W dzień zachmurzy.
2: Nie, stop.
1: Nie, żartuję oczywiście.
2: Żartujemy, że być może będzie już jakieś żądanie okupu, że za chwilę po programie Patryk Rabiega zostanie uprowadzony, jeżeli nie będzie większej ilości patronatów. O, może o to chodzi. Magda Jeton byłaby z nas dumna teraz.
1: O właśnie. Szanowni Państwo, tak, to było żądanie okupu, to co przed chwilą pojawiło się na antenie i my z Weroniką zostaniemy uprowadzeni, jak się nie zwiększą patronaty, także do dzieła.
2: Co za szantaż emocjonalny, jedziemy z tą prognozą pogody.
1: W dzień zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich, na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady deszczu, a po południu możliwe także burze. No i temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni Celsjusza, na krańcach południowo-wschodnich zdecydowanie cieplej tu, do 22 stopni.
2: A za chwilę, drodzy Państwo, człowiek po prostu do zjedzenia. Paweł Ochman.

0: No to jak człowiek do zjedzenia, to zaczynamy jedzenie w takim razie. Paweł Ochman, autor książki Ziemniaki w roślinnej kuchni regionalnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
2: Muszę Państwu powiedzieć, że zaczęliśmy spotkanie z Pawłem od skonsumowania marcepanu z ziemniaków w kształcie serca. Jak to jest możliwe, że to smakuje jak marcepan?
1: No, to jest magia kuchni, a zastosowanie ziemniaków w formie marcepana było po prostu odpowiedzią na drogie migdały, ponieważ ten przepis jest z końca XIX wieku.

0: forma właśnie, to jest ziemniaki i cukier puder, które te dwie stałe substancje po wymieszaniu stają się płynną cieczą, taką brunatną, żółtą. Natomiast z czasem gotowania około 15 minut stają się pięknie perłowe, a później możemy je formować.
1: To brzmi bardzo nieskomplikowanie. Naprawdę nie ma tam żadnej pułapki?
0: Nie, absolutnie nie ma pułapki. Tutaj tylko czas się liczy tego gotowania na wolnym ogniu. 15 minut. Dodam tylko, że bardzo podobny sposób jest robiony marcypan ziemniaczany wielkanocny na Śląsku Opolskim. Tylko ten pomorski dodatkowo ma jeszcze wodę różaną.
1: A tutaj też jest bardzo fajne przełamanie smaku, bo teraz dopiero jak tak wszystko tu mi się przenika, w moje kubki smakowe pracują, to ta malina też jest taka kwaskowata, więc ta słodycz jest tak przecięta świetnie.
0: Dokładnie. No, tak naprawdę, jeżeli chodzi o serduszka, to one w tej chwili, ponieważ one kiedyś nie stosowano, po prostu były zwykłe, takie wycinane specjalną maszynką, zresztą ona do niedzielszego jest z tej miejscowości, czyli ponad 100 lat. Z czasem zaczęto je lukrować, powlekać właśnie czekoladą, galaretką, żeby przełamywać ten słodki smak i nadawać jeszcze większego wymiaru smakowego.
2: To jest w ogóle niesamowite, o tym też już rozmawialiśmy, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pracy badawczo-dziennikarskiej, którą wykonałeś, żeby stworzyć tę ziemniaczaną książkę. Popraw mnie, jeśli źle mówię, ponad 100 kg ziemniaków poszło, żeby przetestować te wszystkie przepisy?
0: Tak, ja myślę, że tam jest nawet ponad 200 tak naprawdę, bo wielokrotnie próbowane i testowane praktycznie co tydzień te 5 kilo to szło, a książka się tworzyła prawie 3 lata, więc można łatwo policzyć, że tego było dużo więcej.
2: Ale nie masz jeszcze dość ziemniaków?
0: Absolutnie nie. To jest jedyne warzywo, które w moim domu nie może zabraknąć. Chociażby ze dwa zawsze są.
1: Chcieliśmy zgłosić przy okazji akces, jeżeli będziesz potrzebował jakichś testerów, to my będziemy w stanie przejeść każdą ilość ziemniaków. Jasne. Ziemniaki w roślinnej kuchni regionalnej. Ta książka dzisiaj też trafi w Państwa ręce. Ja byłam też zachwycona samymi nazwami i zastanawia mnie, czy taka osoba, która siedzi tak głęboko w kulinariach jak ty, też była zaskoczona, bo wynotowałam sobie lepiuchy, sytocha, w ogóle tak mi się kojarzy, że od razu chcę jeść, męcybuły, tłukawica, kantoraki. Czy było coś, co cię zaskoczyło?
0: Tak, oczywiście. No, te nazwy regionalne, bo to są nazwy regionalne wielu potraw, bo mamy bardzo często potrawę, która jest praktycznie taka sama w regionach, ale inaczej się nazywa. Te nazwy są właśnie gwarowe i naprawdę wielokrotnie te nazwy wywołują u mnie uśmiech na twarzy. Właśnie poprzez te takie niesamowite określenia, które bardzo często mają odzwierciedlenie, te nazwy mają odzwierciedlenie nie tylko w samej gwarze, ale też coś znaczą w tych językach. I to jest niesamowite, że jedna potrawa może się nazywać nawet, mieć, nie wiem, 15-20 nazw. Tu przykładem może być babka ziemniaczana. Wszyscy znamy babkę ziemniaczaną, ale nie wiemy, że w różnych regionach się ona nazywa inaczej. Tutaj akurat w tej książce jest jedna babka ziemniaczana, jest dość wyjątkowa. Jest to babka wojenna z Gromca, którą się kompletnie inaczej przygotowuje niż resztę, bo robi się ją z obierek ziemniaczanych. Jak sama nazwa wskazuje, ona powstała w okresie II wojny światowej. W tej chwili trochę jest ulepszona, to znaczy może nie ulepszona. Ściera się całe ziemniaki. Kiedyś to była tylko i wyłącznie skórka.
2: No ty stworzyłeś w tej książce naprawdę taki ziemniaczany raj, bo są i zupy, i kluski, i dania zapiekane, i pierogi, i kotlety, nawet ziemniaki na słodko, od czego zaczęliśmy. Także jeśli myśleli państwo, że gotowane ziemniaki jako dodatek do obiadu to już wszystko, to nic bardziej mylnego. Czy ty masz takie poczucie, że my trochę tego ziemniaka traktujemy stereotypowo, jako taki właśnie po prostu dodatek?
0: Znaczy, patrząc ogólnopolsko, myślę, że tak. Mhm. Natomiast kiedy wybierzemy się do regionów, do województw, regionów, subregionów, a nawet miejscowości, ponieważ niektóre potrawy w tej książce są tylko z jednej miejscowości, gdzie mieszkańcy właśnie kultywują od wielu, wielu lat konkretną potrawę, to patrzymy, że ziemniaki są inne, inaczej traktowane, bardziej właśnie po regionalnemu, trochę inaczej przetwarzane. No, chociażby właśnie to to na słodko, gdzie z ziemniaków wykonuje się ciastka, ale też są i pierniki kujawskie. I dodajemy ziemniaki do serników, jak na Podkarpaciu, Pomorzu czy na Lubelszczyźnie. Ale też ziemniak służył w tym okresie takim bardzo trudnym, kiedy nawet jajka były towarem

0: deficytowym, albo jeżeli były, to były towarem na sprzedaż, a nie do konsumowania. Ziemniaka dodawano właśnie do ciast różnego rodzaju, czy racuchów, po to, żeby wiązać składniki. I tak naprawdę wybierając się właśnie w te regiony, poszukując tych przepisów, okazało się, że ziemniak mnie zaskoczył naprawdę po stokroć, czyli prawie tyle, ile tam jest tych przepisów, bo jest on wyjątkowy. Wyjątkowość polega chyba tak naprawdę na to, że jest cały rok dostępny, jest tani, nie ma swojego jakiegoś wybitnego smaku, więc idealnie łączy się ze smakami, z którymi jest przetwarzany. To jest taka fajna właściwość właśnie ziemniaka, że z czym go połączymy, z tym nabiera smaku. I to chyba jest właśnie to, że ten ziemniak jest taki powszechny w naszym kraju od wielu, wielu lat, a jednocześnie w takim ujęciu ogólnopolskim nie jest tak bardzo dobrze traktowany. Dodatek do obiadu, ewentualnie frytki, plaski ziemniaczane, kluski i to było na tyle, a jest tego dużo więcej.
1: Mięsko zjedz, ale ziemniaki możesz zostawić.
0: Tak, dokładnie.
2: Ja po twojej książce teraz mówię, że idę po tartofle, bo dowiedziałam się, że najpierw na ziemniaczane bulwy mówiono tartofle, no ale też piszesz, że one mają przeróżne nazwy, w zależności też od czasu sadzenia, wykopywania są na przykład pośpiechy, a ja cię chciałam zapytać o taką odmianę ziemniaka, którą najbardziej cenisz ze względów kulinarnych. Umówmy się, w mieście, kiedy żyjemy, zazwyczaj mówimy idź po ziemniaki, nawet nie wiesz czasem, z czym przychodzisz, więc zacznijmy zwracać uwagę, po co idziemy i czego szukać w takim razie.
0: No, przede wszystkim mamy trzy podstawowe rodzaje ziemniaków. Klasę A, B i C i te pośrednie. A, B, BC, ta klasa BC jest najpowszechniejsza w tych wszystkich rodzajów ziemniaków, które mamy u nas. Ja uwielbiam jeden rodzaj ziemniaków, który jest idealny do właśnie takich mącznych rzeczy. To jest odmiana Catania i ona jest dość powszechnie dostępna. I tak naprawdę klasa A idealna do zup, do sałatek, ponieważ na ziemniak podczas gotowania się nie rozpada. Klasa B, BC i C to są te już bardziej takie mączne, idealne do właśnie klusek, placków, idealne do frytek, ponieważ no, frytka też musi mieć tę mączną strukturę wewnętrzną i idealnie się przypiekać na zewnątrz, tak jak właśnie chociażby placki, babki i tego typu różne rzeczy. I tak naprawdę idąc do sklepu i kupując ziemniaki, mamy albo oznaczenia, albo pytamy się osoby sprzedającej i ona nam podpowiada, które są najlepsze. Jeżeli byśmy trafili gdzieś, nie wiem, ktoś by nam przyniósł ziemniaki, sam by nie wiedział, warto przeciąć tego ziemniaka na pół i zacząć pocierać jedno o drugie. Jeżeli zobaczymy białą pianę taką, to znaczy, że jest dużo w niej skrobi.
2: I wtedy najlepszy jest do czego, jak taki jest spieniony?
0: No idealny jest właśnie do klusek, do babek, tam gdzie tej skrobi potrzeba najwięcej, no i między innymi do tych ciastek, które tu leżą.
2: A oberiba, też zmieniam teraz nazwę, już nie idę po... No właśnie, po co nie idę?
0: Oberiba nie jest ziemniakiem, dokładnie, ale jest kalarepą. Tak. No, my kalarepę też traktujemy bardzo po macoszemu. W zasadzie jemy ją tylko na surowo. Natomiast oberiba jest znana pod tą nazwą na Śląsku Opolskim i Górnym Śląsku, z którą przygotowuje się potrawy tak jak oberiba na gęsto, czyli właśnie siekana w kostkę z dużą ilością kopru, śmietaną. Smakuje jak młoda kapusta przez cały rok. Jest naprawdę cudowna, a oprócz tego jeszcze właśnie mieszana z dużą ilością ziemniaków i jest to właśnie ziemniaczana oberiba na Śląsku.
1: A co ciebie najbardziej zaskoczyło podczas pracy nad tą ziemniaczaną książką? Było coś takiego, czego o ziemniakach nie wiedziałeś, co było dla ciebie naprawdę takim odkryciem, no, wręcz kosmicznym?
0: No to właśnie był ten marcepan ziemniaczany. Marcepan. Tak, tak. Ja go spotkałem kilka lat temu, kiedy byłem na konkursie na Śląsku Opolskim i trochę wydawało mi się dziwne, patrząc na stoły, gdzie były prezentowane potrawy, gdzie pani stoi z rękodziełem. No coś mi tutaj nie pasowało. Piękne były baranki, kurczaczki, pisanki z takiego właśnie kremowego, barwy kremowej kształty. I spytam się pani, co to jest? No bo konkurs kulinarny, a tu rękodzieło. No więc pani powiedziała, że jest to marcepan. No więc mówię, coś dla mnie, ponieważ jest on marcepana uzależniony. Spróbowałem, mówię pani co, powiem pani szczerze, nawet lepiej mi smakuje niż ten kupowany w sklepach, bo jest taki fajny, gładki, nie jest taki chropowaty i nie jest aż tak bardzo słodki. Nawet pani mówi, a niech pan zgadnie, z czego jest marcepan. Ja mówię, no z migdałów, a pani mówi, no właśnie nie. długo się zastanawiałem, przez myśl mi nie przyszło. Ja wiedziałem, że jest z fasoli, dlatego że kiedy pisałem poprzednią książkę roślinną kuchnię kresową, odnalazłem przepis z kuchni profesora Tarnowskiego, z Kosowa Huculskiego i tam wiedziałem, że z fasoli robiony był, ale nie przyszło mi przez myśl, że to może być ziemniak. No i pani oczywiście mi podpowiedziała, że to jest ziemniak. Było moje ogromne zaskoczenie, bo to był smak, który po prostu znałem z tego klasycznego marcepanu, a nawet lepszy.
2: Zdecydowanie tak. To teraz przenieśmy się na chwilę do twojego rodzinnego urzecza, bo to właśnie z tego miejsca pochodzi ta zupa, której nazwa od razu mi się spodobała, czyli sytocha. Jak ją przygotować?
0: Sytocha jest bardzo prosta w wykonaniu, dlatego że ziemniaki trzemy tak jak na placki ziemniaczane. Następnie przemywamy trochę wodą, wyrzucamy do garnka, zalewamy wodą i gotujemy. Gotujemy około 15-20 minut, aż te ziemniaki przestaną być po prostu surowe. Trzeba często mieszać, ponieważ lubi się przypalać. No i podajemy ją w różnych formach. Z białym serem, z jakąś okrasą najczęściej. W tym okresie takim wiosennym, kiedy przednówkowym, kiedy ziemniaki jeszcze były. No i powiedzmy, że mamy teraz je cały rok, ale one przecież kiedyś nie było, także były cały rok. Siekano z takimi wczesnymi ziołami. Bluszczy kurdybanek wybitnie pasuje do ziemniaków, ale też i lebioda, czy szczypior, jeżeli by gdzieś tam cebula była włożona i na parapecie stała. Te właśnie składniki idealnie odzwierciedlają zresztą kuchnię właśnie urzecza. Kuchnię, która była bogata w ziemniaki, buraki cukrowe między innymi, no i stąd też ta właśnie sytocha, która, dodam tylko, że kilka lat temu zdobyła główną nagrodę Perła w takim konkursie jak nasze kulinarne dziedzictwo smaki regionów.
2: A jeżeli chodzi o lędźwian, ja przyznam, że po raz pierwszy się z tym spotkałam i nie wiem w ogóle, gdzie, czy w Warszawie mogę gdzieś kupić lędźwiana, to co to jest?
0: Możesz kupić poprzez zamówienie, ponieważ pani, która uprawia lędźwiana, przyjeżdża raz w miesiącu do Warszawy i przywozi. Można się umówić jak najbardziej.
2: A jak lędźwian, to smakuje?
0: Lędźwian jest strączkiem. Lędźwian ma kształt podobny do grochu, tylko jest trochę kanciaste. Smakuje no, trochę grochowo, ale też i lekko orzechowo. I to, co ma idealną przewagę nad resztami strączków, to po namoczeniu gotuje się niecałe 10 minut, więc jest, nie wymaga tego siedzenia długiego w kuchni. Świetny jest do zup, do past, do pasztetów i między innymi do, tutaj w tej książce, do tłukawic z Podkarpacia.
1: Widzę w twoich oczach, że będzie szukane dzisiaj, co?
2: Zdecydowanie tak, ale jeszcze jestem ciekawa, bo zaczęliśmy konsumpcję serduszek z piekła rodem, czyli ten marcepan z ziemniaków, ale tam są jeszcze ciasteczka przekładane. No właśnie, co to za ciasteczka i czym przekładane?
0: To są kartoflaczki, to jest jeden z rodzajów ogromnej ilości ciasteczek cieszyńskich, czyli tych, które są wypiekane, ale nie tylko wypiekane, bo są też i wersje surowe, czyli niepieczone. Na Śląsku Cieszyńskim to jest tradycja wielowiekowa. To jest spadek po dynastii habsburskiej, która panowała na tym terenie przez ładnych parę wieków. I to też jest kolejny przykład, gdzie ziemniaki zostały wykorzystane do tego wypieku, dlatego że były tanim produktem. Ponieważ w większości przypadków te ciasteczka cieszyńskie zawierają teraz może dla nas niedrogie składniki, natomiast XVIII czy nawet XIX wiek, wiórki kokosowe, kokos, wanilia, to nie były takie produkty szeroko dostępne i w zasadzie to mogli sobie pozwolić tylko bogaci mieszczanie Cieszyna, między innymi tego po tej stronie polskiej czy czeskiej. Więc zaczęto szukać innych składników, nadając im kształt, wygląd i smak do tych, które były na bogato, a jednak ze składnikami takimi prostymi, bo te ciastka zawierają tylko i wyłącznie tłuszcz, cukier, puder jest na wierzchu, nie ma go w środku, ziemniaki i mąka. I tyle wystarczy. I to, co jest właśnie fajne, że one jak dłużej, im dłużej leżą, tym mają smak taki trochę ciasta francuskiego, faworkowego, można powiedzieć. No i przekładane są obowiązkowo albo powidłami, albo dżemem malinowym.
2: Pytanie, czy będą w stanie dłużej poleżeć.
0: No tak.
1: To ja jeszcze na finał muszę cię zapytać, jak smakują kiszone ziemniaki?
0: No to też było ogromne zaskoczenie dla mnie. Pamiętam kilka lat temu na jednym z festiwali smaku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Oglądając różne potrawy i zacząłem się zastanawiać, co to znaczy kapusta dębowa, która nie była kapustą, bo to było widać, że to nie jest kapusta. Pani powiedziała, że to są ziemniaki kiszone, no bo ogromnie zaskoczony, bo ja wiem, że można wiele rzeczy kisić, natomiast nie przypuszczam, że ziemniaki można. Dostałam od razu pełną historię, co to jest, jak to się wykonuje, że do dużego garnka wrzuca się ziemniaki, następnie bierze się taki nóż w kształcie litery S, który jest zamocowany na takim długim pałąku i w tym garze się sieka tym nożem na bardzo, bardzo drobno. Następnie zalewa się solanką. Czasami pani powiedziała, że może być maślanka, ale solanka jest najczęściej taka typowa do ogórków kiszonych. Mm-hmm. No i pozostawia się na 1-2 do 3 dni. Te ziemniaki się kiszą, następnie się je gotuje. I to, co jest właśnie fajne, ponieważ ukiszone ziemniaki nie gotują się tak jak klasyczne, czyli nie gotują się szybko, tylko gotują się wolniej. One pozostają lekko twardawe, dosłownie lekko, to nie są surowe ziemniaki, one mają taką lekką twardość, no i podaje się bardzo często je ze strączkami, z grochem albo z fasolą ubitą, z dużą ilości smażonej cebulki, jakimiś innymi dodatkami, majeranku i spożywa się to jako po prostu danie takie jednogarnkowe. Jest to potrawa znana zarówno z województwa mazowieckiego, szczególnie okolice Kozienic, Lubelszczyzna, no i Podkarpacie, szczególnie tutaj Kolbuszowa. Jest to potrawa kuchni lasowiackiej też, także jak najbardziej w tych regionach.
2: Kolbuszowa bardzo blisko mojego rodzinnego Rzeszowa, więc od razu tak nastawiłam ucho. Paweł, to dziękujemy też wszystkim członkom i członkiniom kół gospodyń i gospodarzy wiejskich, bo to są ludzie, którzy cię nakarmili. Powiedz jeszcze na finał, bo to mnie zawsze fascynuje dla słuchaczy, gdzie cię można spotkać, kiedy nie siedzisz w kuchni, bo zawsze nas zachwyca tutaj z Patrykiem, jak łączysz te kulinarne zainteresowania z też bardzo poważną pracą naukową.
0: Z zawodu jestem i tutaj będzie pewnie dla wielu osób zaskoczenie. Pierwszy człon jestem powiązany z wami, czyli radio, ale nie pracuję w radio, tylko jestem radiofarmaceutą. Przygotowuję leki izotopowe do diagnozowania i terapii chorób onkologicznych. Zajmuję się też terapiami genowymi, czyli coś, co jest bardzo nowe, ale przynoszące bardzo pozytywne efekty w leczeniu szczególnie takich nowotworów jak czerniaki skóry. No i jestem też wykładowcą akademickim, także bardzo szeroko.
1: Radio, dlatego głos taki radiowy. Tak sobie teraz pomyślałem.
0: Wykładowcy trochę się tak wyrobił.
2: Paweł, powiem ci szczerze, zawsze powtarzam, że dobrze, że mamy serce, które się składa z dwóch komór i przedsionka, bo wielu wspaniałych ludzi może się tam rozgościć. Wyznaję ci tu publicznie miłość, jesteś człowiekiem do zjedzenia, bo to
0: bardzo
2: w jaki sposób piszesz o jedzeniu, tam czuć po prostu pasję. I to jest karmienie słowem, więc za to ci dziękujemy i mamy dla państwa książkę. Patryk, jak my ją rozdamy teraz?
1: No chyba niestety kto pierwszy, ten lepszy. Wiem, że to jest bardzo brutalne, ale no nie ma
2: innego wyjścia.
1: A
2: może dajmy szansę na falstart, bo niech Paweł powie swoją ulubioną liczbę na przykład i wtedy sprawdzimy, kto w takiej kolejności wpadnie i...
0: 7.
2: O, szczęśliwa siódemka. Paweł Ochman był razem z nami. Polecamy z całego serca jego ziemniaki w roślinnej kuchni regionalnej. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.

0: pani Urszula napisała, alleluja, dzięki tej rozmowie moja obariba wylądowała właśnie w zupie, bo inaczej smutna leżałaby w lodówce kolejny dzień. Cieszymy się, że uratowaliśmy obaribę.
1: Szanujcie oberiby, oberiby szanujcie zdecydowanie, bo to jest coś, ja kiedyś też niechcący to wrzuciłam do piekarnika i też upiekłam i to kompletnie zmienia smak, więc oberiba, niech będzie moc z wami.
0: Szanowni Państwo, za chwilę krótkie zwierzenia, Adam Stasiak i Maja Kleczewska.

0: Krótkie zwierzenia.
1: Wracamy do rozmowy z reżyserką Mają Kleczewską. Dlaczego wyciąganie osobistych lęków w teatrze jest nieciekawe?
2: Ja wiem, że to jest takie modne.
1: Dzisiaj jest z nami Maja Kleczewska. Dzień dobry, jak się pani dzisiaj czuje?
2: No, dziękuję bardzo, dobrze.
1: Proszę mi powiedzieć, dlaczego w Ludeę płonął ksiądz na stosie?
2: Przekroczył cienką czerwoną linię, poszedł za daleko. To jest ciekawa sprawa, że na ile można sobie pozwolić, a na ile społeczeństwo właśnie wyznacza takie granice, po przekroczeniu których, no akurat w Ludę trzeba było płonąć na stosie. Teraz jest inaczej, ale też wydaje mi się, że my wytyczamy takie pola, gdzie można się poruszać, a poza którym już się robi niebezpiecznie.
1: Na co nie ma miejsca w szkole teatralnej, a jest w teatrze powszechnym?
2: W szkole teatralnej to mi się wydaje ostatnio, że jest miejsce na wszystko. Naprawdę nie widzę tutaj żadnej różnicy w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o takie pole. No jest jedna taka obiektywna rzecz, po prostu w szkole teatralnej nie można budować scenografii, a w powszechnym można. I są mniejsze sale, a tu są większe i budżety na scenografię są większe, no także po prostu tylko może budżet jest tym. Ale szkoła teatralna nie ogranicza wyobraźni studentów i my też nie.
1: W takim razie proszę mi powiedzieć, jak postrzega pani to nowe pokolenie twórców i czy zjawił się już ktoś, nie wiem, na reżyserii jakiś czas temu, albo być może się zjawi za parę lat, jak pani obserwuje cały ten wydział, ktoś, kto po prostu wchodzi razem z drzwiami i będzie następną Mają Kleczewską?
2: Obserwuję nowe pokolenie i czekamy na nich, na tych, którzy wejdą razem z drzwiami. Kamil Białaszek przygotowuje u nas premierę Hamleta i jest właśnie z tego pokolenia, które właśnie teraz niedawno skończyło szkołę teatralną. Wcześniej zrobiła Aola Bielewicz Trojanki, zaczyna pracę Ewa Galica. To są wszystko studenci, z którymi ja współpracowałam w szkole teatralnej i z ciekawością obserwowałam, jak się rozwijają. I też Kamil, zwłaszcza w Hamlecie, podsumowuje właściwie to pokolenie Z, Gen Z, bo ciągle się zastanawiamy, co jest z tym pokoleniem nie tak. Już jest mem, że to jest takie pokolenie bardzo trudno zrozumiałe dla mojego pokolenia i też nie rozumiemy, dlaczego ono jest jakieś takie nieszczęśliwe, mówiąc bardzo ogólnie. I Kamil to próbuje zdiagnozować, to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja też mam właśnie studentów z tego pokolenia. To jest pokolenie, które wchodzi teraz na rynek pracy. To są ludzie, z którymi my będziemy zaraz się spotykać właśnie zawodowo. Im więcej o nich wiemy i rozumiemy, dlaczego są po prostu w przeciwieństwie do innych pokoleń jacyś tacy... No właśnie mam poczucie, że pesymizm i depresja są tak silne, że odbierają taką wiarę w moc zmieniania rzeczywistości, bo każde jednak pokolenie, które wchodzi, przed moje wchodziło w życie na początku 2000 roku i nam się wydawało, że my jesteśmy bogami, że będzie tak jak chcemy i stworzymy taki świat, jaki nam się podoba i że nikt nas nie może powstrzymać. I teraz mam wrażenie, że jak patrzę na nich, borykają się ze stanami depresyjnymi, ze stanami nerwicowymi, z zaburzeniami odżywiania, z lękiem ogromnym, bo wojny, bo zagrożenie klimatyczne, bo jest silne poczucie jakiejś takiej niepewności, braku stabilizacji, że ta rzeczywistość jest płynna, nieprzewidywalna, w związku z tym nie ma co jej zmieniać, bo nie mamy jakby siły. Po prostu brak wiary w jakąś taką własną możliwość wzięcia sprawy jakby w swoje ręce. Szkoda wielka, bo to jest też moim zdaniem każde pokolenie powinno wchodzić jakby z przytupem. No trudno, to się potem weryfikuje, potem się okazuje, że to nie jest takie proste, ale to marzenie, to wielkie marzenie zmiany wydaje mi się, że jest potrzebne każdemu pokoleniu.
1: Ale teraz zrozumiałem, dlaczego Koza zajmuje się właśnie Hamletem, bo to, co pani powiedziała, idealnie pasuje do akurat Hamleta.
2: Tak, tak, tak, bo też mnie ciekawiło ten Hamlet, który powstał w Teatrze Narodowym, Hamlet, że Jan Englert żegnał się z Teatrem Narodowym właśnie tym tekstem, a ja sobie pomyślałam, a co by było, gdyby młode pokolenie przywitało się z teatrem tym tekstem i jak czytania się będą w sobie przeglądać. I oczywiście, że Hamlet Kamila Białaszka jest Hamletem Gen Z, jest tym, któremu się nie udało.
1: Proszę mi powiedzieć, jak pani myśli, trochę kontrowersyjnie teraz zapytam, ale czy polski teatr jest najlepszy na świecie? Bo mam wrażenie, że gdziekolwiek bym nie pojechał i nie próbował rozmawiać z kimś o teatrze, to zazwyczaj słyszę polskie nazwiska, a z drugiej strony my chyba takiego poczucia potęgi teatralnej w Polsce nie mamy. Jak pani czuje?
2: Dokładnie czuję to, co pan mówi, że my jesteśmy potęgą teatralną, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. I to jest paradoks. Ja też tego nie rozumiem, bo na przykład Teatr Litewski, nie wiem, rok czy dwa lata temu jest ogłoszony najlepszym teatrem świata. Dlaczego? Bo ma dwie premiery Twarkowskiego i Krystiana Lupy. Ja myślę, no to świetnie, nie, że najlepszym spektaklem w Niemczech jest spektakl Eweliny Marciniak, że operę w wielkich teatrach robi Barbara Wysocka i i Ewelina Marciniak. I sobie człowiek myśli, no dobrze, ale jakby nie umiemy się tym ucieszyć, nie? Czy nie umiemy tego pokazać, czy nie umiemy powiedzieć, że tak, po prostu jesteśmy bardzo, bardzo mocni.
1: Czy widziała pani może coś Julien Gosselin, francuskiego reżysera?
2: Obecnego dyrektora Odeonu. No będzie miał premierę w Awinionie, teraz najbliższą, chciałabym bardzo zobaczyć, jeszcze nie widziałam, ale to jest jeden z najciekawszych twórców młodych europejskich w tej chwili.
1: Ja widziałem ten dyplom, który on zrobił w zeszłym roku w konserwatorium aktorskim, ten 12-godzinny i bałem się trochę na to iść ze względu na czas, ale szczerze mówiąc, no to była rzecz, która zrobiła na mnie największe wrażenie w teatrze kiedykolwiek, więc zachęcam serdecznie. Proszę mi powiedzieć, czy łatwiej jest zrobić operę i balet niż na przykład spektakl, gdzie zapisujemy scenariusz od samego początku i zajmujemy się kreowaniem narracji, reżyserią i tak dalej, czy łatwiej wejść w jakieś narzucone kilkusetletnie ramy niż zacząć pracę powiedzmy od zera?
2: Łatwiej. Wydaje mi się, ja też nie jestem wielką specjalistką od oper, no umówmy się, zrobiłam ich kilka w życiu, ale bardzo lubię, ale wydaje mi się, że to co daje partytura, właśnie ramy, o których pan mówi, bardzo określa sposób pracy, poza tym śpiewacy nie zadają pytań, bo oni po prostu przychodzą na pierwszą próbę przygotowani, więc pracuje się bardzo szybko. Praca w operze wydaje mi się, że po prostu jest szukaniem obrazu i złączenia obrazu z muzyką tak, żeby jakaś struna wewnętrzna u widza, u słuchacza drgnęła. To jest jakby wielka sztuka kreowania obrazu. A w teatrze no jest po prostu przede wszystkim praca z aktorem. Ja wielokrotnie pytam śpiewaków, czy macie jakieś wątpliwości. I tak na mnie patrzą, że o co ja pytam? Jakie wątpliwości? No, zaśpiewali to, co jest w nutach. W intencji, tak jak się umawialiśmy, więc tam nie ma po prostu monologu wewnętrznego, bo z kolei aktor dysponuje czasem, panuje nad czasem. Może zrobić pauzę, jaką chce, może zwalniać i przyspieszać. Śpiewak nie, nie wolno mu. Że wszystkie tempa są zaplanowane. Inne właśnie poczucie mi się wydaje, że głównie czas, ale też to, co pan mówi, dramaturgia. Jaka jest dramaturgia w teatrze, zależy od nas, zależy od reżysera, dramaturga, aktorów, wszystkich współtwórców, że to dopiero się tworzy. W operze dostajemy to w prezencie.
1: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Dzikie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z reżyserką Mają Kleczewską. Dlaczego wyciąganie osobistych lęków w teatrze jest nieciekawe?
2: Ja wiem, że to jest takie modne przez ostatnią dekadę było mówienie o tym moje osobiste, a jestem chory na to, a boję się tego, a śniło mi się wczoraj coś tam. I sobie myślę, no dobrze, no to ja rozumiem ten zwrot, okej, okay, taki ku osobistemu, ale ile można? Ja po prostu już nie chcę słyszeć, że aktor się nazywa tak i tak i mówi mi prywatnie i potem mi wmawia, że on prywatnie myśli to i tamto, bo to po prostu już mnie nie dotyka, mnie nie interesuje to po prostu. Teatr to nie jest miejsce terapii osobistej, bo ja też no, nie rozumiem tego, że to my mamy traktować teatr jako takie terytorium, że ja teraz przychodzę z problemami i będę opowiadał widzom, którzy kupują bilet, o moich problemach. To jest ekshibicjonizm, zupełnie niepotrzebny i on nas oddala też od sztuki i też oddala nas od patrzenia na świat, bo wydaje mi się, że ten wzrok skierowany nieustannie do wewnątrz, u twórcy, ta introspekcja permanentna, ona no, jest może potrzebna czasem, ale 100% uwagi nie można poświęcać introspekcji, trzeba patrzeć na świat, trzeba obserwować, widzieć ludzi, widzieć rzeczywistość i na tym styku jakby wewnętrznego i zewnętrznego tworzy się sztuka, że można postawić jakąś hipotezę, nie, czy można coś próbować zrozumieć, ale dopiero jak się otworzy oczy i się rozejrzy, jak się cały czas myśli o swoich lękach, to się nic nie da zrobić.
1: Proszę mi w takim razie powiedzieć, jak to się ma na przykład do twórczości pana Krzysztofa Garbaczewskiego i okularów VR i czy może w Teatrze Powszechnym przed spektaklami właśnie Krzysztofa Garbaczewskiego będą rozdawane okulary VR?
2: Cały czas fantazjujemy na ten temat, że oczywiście byłoby super, gdyby były takie stanowiska w Powszechnym, że można by było wejść, każdy mógłby wejść, niekoniecznie ten, co idzie na spektakl, a ten, co rano idzie na kawę, że mógł sobie założyć okulary VR i podróżować po scenografiach różnych spektakli albo podróżować po budynku teatralnym, żeby takie doświadczenie było dostępne, łatwe i właśnie dostępne dla każdego, marzy nam się to. Bo teatr nie może udawać, że nie ma tych nowych technologii. No one są. Krzysztof teraz bada różne możliwości przetwarzania obrazu przez AI w czasie rzeczywistym. Mnie to bardzo ciekawie, nic z tego nie rozumiem, ale to jest fascynujące, jak promptując na żywo obraz, który widzimy, on morfuje w zaskakujący dla nas sposób i jakie są różne i ciekawe narzędzia i wciąż nowe. To jest inne doświadczenie niż VR, to co ja mówię, bo to jest kamera live i przetworzona przez AI, to pewnie Krzysztof Garbaczewski by to lepiej opowiedział niż ja, ale to jest takie doświadczenie, które wydaje mi się dla młodego pokolenia jest powszechne, dostępne, normalne, no wszyscy to mają po prostu w smartfonach. Ja też nie widzę powodu, że tego ma nie być w teatrze. Musi być.
1: To był pani pomysł czy Krzysztofa Garbaczewskiego?
2: Nie, to ja, co ja mówię, to ja bym tego przecież nie wymyśliła. To jest oczywiście pomysł Krzysztofa.
1: Ja tak pytam, bo pamiętam doskonale, jak rozmawiałem z panią pierwszy raz i spytałem o niebezpieczeństwa, jakie mogą płynąć ze stosowania AI w teatrze. I pamiętam, że pani stwierdziła, że AI w teatrze to absolutnie żadne niebezpieczeństwo i tylko może nam pomóc. I właśnie poprzez wykorzystywanie nagrań live i sztuczna inteligencja mogłaby na bieżąco zczytywać reakcje z twarzy publiczności i wtedy my moglibyśmy stwarzać lepsze spektakle.
2: A tak, to jest jeszcze inne, to jeszcze tego nie robiliśmy, ale to bardzo jest tak, oczywiście, to jest świetne, ale też podoba mi się ten robot, który chodzi po Warszawie. Chciałabym takiego robota zatrudnić na etat, bo mógłby się uczyć wszystkich tekstów, mógłby wchodzić w zastępstwa, mógłby sprawdzać bilety. Miałbym pracy dla takiego robota, bardzo dużo.
1: Ciekawe, co na to aktorzy, którzy czekają ewentualnie na taki etat, ale jestem jeszcze ciekawy, co to znaczy, że teatr powinien gryźć.
2: Wydaje mi się, że najgorszy stan widza w czasie spektaklu i po to jest obojętność. To jest takie poczucie letniości, że mógłbym zobaczyć, mogłam, ale właściwie no byłam, no i nic z tego nie wynika. No to jest dramat. To już lepiej, jak on jest zły, smutny, no jakiś, nawet rozwścieczony niech będzie. I mówi, co ja widziałem za koszmar? I krzyczy wewnętrznie, że coś się wydarzyło między tym, co widzę i tym, co czuję, zachodzi jakaś reakcja. Jeżeli jest szyba i nic nie zachodzi, no to wydaje mi się, że jesteśmy w przestrzeni jakiejś niebezpiecznej dla sztuki, nie? Bo wtedy sztuka jest niepotrzebna, jeżeli nikogo nie dotyka. My nie możemy jako twórcy też zmapować każdego widza wrażliwości, bo wrażliwość to jest tyle spraw, po prostu to jest ilość doświadczeń, przeżyć. No nie da się w ogóle właściwie opisać tych światów, z którymi każdy z widzów przychodzi. I dlatego każdy zareaguje inaczej, ale chodzi o to, żeby po prostu w jakimś spektrum, w jakimś obszarze próbować z nim się komunikować, a komunikować to znaczy poruszyć go.
1: Kiedy premiera Hamleta i co po premierze Hamleta?
2: 16 maja zapraszamy na premierę Hamleta w reżyserii Kamila Białaszka, a już w czerwcu jest następna premiera. Ewa Galica i Anna Mazurek stworzyły tekst pod tytułem Adrenalina. Dotyczyć będzie młodzieży praskiej i różnych tutaj praskich tajemnic i spraw. Jolanta Janiczak i Wiktor Żubin pracują nad tekstem Lisa. To jest autorski tekst, nie zdradzę jeszcze o czym. W lipcu premiera.
1: Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Naszą gościnią była dyrektorka Teatru Powszechnego, reżyserka Maja Kleczewska.
2: Do zobaczenia w Teatrze Powszechnym.
1: Do usłyszenia.

0: 7 minut zostało do 10, a to oznacza, że my już powoli, powoli się z Państwem żegnamy. No ale mieliśmy mały falstart na początku tej godziny, ale chyba już wszystko jest dobrze. Tak, Franek kiwał głową, że tak, w razie czego będzie na Franka.
1: Zagadka dźwiękowa, zgadnijcie Państwo, co teraz robię. No a odnośnie sąsiadów, to mamy sąsiada, którego nazywamy pies też człowiek. Z racji jego piesków, które załatwiają się gdzie bądź, a na zwróconą uwagę on odpowiada pies też człowiek. Mamy sąsiada, którego nazywamy Harry Potter, który jest po prostu genialnie ubrany i wygląda może nie jak Harry Potter, ale jak jakaś postać z tego uniwersum. No i mamy też takiego mało przyjemnego sąsiada, na którego z racji aparycji mówimy mutant.
0: Każdy ma takich sąsiadów, na jakich zasłużył.
2: Tak można to, strzał to był.
0: Można to podsumować, ale, no, ale
2: ta
0: co?
2: Ta zagadka dźwiękowa, no. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia.
0: Nie strzelisz nic?
2: Nie, nic mi naprawdę nie przychodzi do głowy.
0: To ja mam rozwiązanie tej zagadki. To dźwięk deskorolki obrzasku.
2: A, dźwięk deskorolki obrzasku. To ja muszę więcej z moim siostrzeńcem porozmawiać i ponagrywać jego akrobacje.
0: Także widzisz, od 7 byliśmy tutaj w studiu przy Ostrej, a przy okazji też już mamy jazdę na deskorolce zaliczoną.
2: No i też złamałam postanowienie dietetyczne, no ale jak lądują na stole kartoflaczki cieszyńskie i marcepan z ziemniaka, nie żałuję. Zjadłam i nie żałuję. Mam ochotę na więcej.
0: No ten marcepan z ziemniaka to jest naprawdę coś, co się nie mieści w głowie.
2: Paweł Ochman, dla tych, którzy przegapili, autor książki o ziemniakach, w której tej przepis znajdziecie, więc jeżeli ktoś przegapił, chce zrobić w domu sobie marcepan z piekła, bo to jest z miejscowości Piekło, to naprawdę piekło zamarznie.
0: A szczęśliwą siódemką okazała się Pyra Poznańska, czyli książka wędruje do pana Grzegorza z Poznania. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za wspólne 3 godziny. Za chwilę koncert życzeń i Piotr Bukartek i Kuba Ferlin, Weronika Wawrzkowicz,
2: Patryk Rabiega
0: i Franek Wójcicki. Dobrego, spokojnego weekendu.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Rząd przesuwa pieniądze w budżecie, by z funduszu SAFE skorzystały też służby mundurowe. Środki z unijnego programu w całości wykorzysta wojsko, wyjaśnia wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne, na rzecz formacji mundurowych MSWiA i na mobilność militarną w Ministerstwie Infrastruktury.
0: A jak dodał szef MSWiA, uda się kupić śmigłowce dla służby granicznej i rozbudować policyjne systemy antydronowe współpracujące ze sprzętem należącym do wojska. Prezydent USA nie wykluczył, że pozwoli Iranowi na tymczasowe zawieszenie wzbogacania uranu na 20 lat. Sytuacja na Bliskim Wschodzie była jednym z tematów rozmów Donalda Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. 20 lat to wystarczająco, ale poziom gwarancji, jaki dają Irańczycy, nie jest wystarczający. Nad ranem prezydent USA oświadczył, że w nocy wojska amerykańskie i nigeryjskie zabiły zastępcę dowódcy organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Abu Bilal al-Minuki od 3 lat był na amerykańskiej liście najbardziej poszukiwanych terrorystów. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Mimo bardzo trudnych warunków pogodowych, silnego wiatru i opadów, udało się dotrzeć śmigłowcem na przełęcz Kondracką, skąd ratownicy pieszo udali się na miejsce zdarzenia. Tak w TVP Info mówił Jerzy Siodłak z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Jest też niestety grono osób, dla których środowisko górskie jest środowiskiem zupełnie nieznanym, wręcz obcym. Wyobrażam sobie często, bywając w naszych górskich miejscowościach, że to tak jakby wybrali się na wycieczkę do parku. No tak nie jest. I to nie dotyczy tylko tych najwyższych polskich gór, jak Tatry, Karkonosze czy Babia Góra w masywie Beskidu, ale nawet w tych niższych górach jesteśmy narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, więc...
0: W górach, tak jak w całej Polsce, dziś pochmurno i deszczowo, w Zakopanem teraz 8 stopni. W ciągu dnia w Polsce zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym, a wschodzie kraju okresami opady deszczu, przejściowo umiarkowane, po południu możliwe lokalne burze, mówi Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW.
3: Temperatury wyniosą 14-15 stopni na zachodzie, 16-19 w centrum, około 20-21 stopni na południowym wschodzie.
0: Wiatr będzie słaby i umiarkowany. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy. Koncert życzeń.

0: You.
1: Bardzo ładnie zaczęliśmy z Frankiem Sinatrą nasz dzisiejszy dwugodzinny koncert życzeń, a tenże dziś poprowadzi patrzący mi głęboko w oczy Piotr Bukartyk
2: i patrzący mi jeszcze głębiej w oczy Kuba Ferlin.
1: Wyda go nie patrzący nikomu w oczy, a jednak spoglądający raz po raz Mikołaj Tyczyński, zrealizuje Franek Wójcicki. Telefony odbiera, podejrzewam, że Marta Boroń, tak jak jest. Zwykle. Nasza zaufana, wierna telefonistka. I oczywiście zapraszamy Państwa, jak zwykle, do tego, żeby Państwo dzwonili, żeby Państwo pisali. Numer telefonu poda Piotr.
2: Ach tak, numer telefonu. Proszę Państwa, oczekujemy na Państwa telefony pod numerem 224 280 280. A ja przy okazji przyznam, że przeżyłem chwilę wzruszenia, bo kiedy powiedziałeś o naszej wiernej telefonistce, to od razu przypomnieli mi się czterej pancerni.
1: Tak, no tak można sobie skojarzyć. E-mail listki nie mamy, czterej pancerni chyba też nie mieli,
2: Litka.
1: Z tego co wiem.
2: Piosenka. Ona była nie tylko telefonistką, była też telegrafistką. A nawet...
1: Czyli trochę od maili też była jedna.
2: Też.
1: Ale my maile obsługujemy sami. koncert.życzeń@nowyświat.online. To jest ten adres. I piszą Państwo do nas już przed audycją. Niektórzy się zdecydowali na taki krok. To sprytne jest, bo wtedy zapewniają sobie Państwo miejsce w kolejce. No... Kilkanaście godzin przed. No i tak pan Krzysztof napisał: szanowna redakcjo, bardzo proszę o życzenia dla żony Renaty. Renato, jesteś najważniejszą osobą w moim życiu i najpiękniejszą melodią każdego mojego dnia. Przy tobie nawet zwykła codzienność staje się tak magiczna, jak lot na księżyc z piosenki Franka Sinatry. Dziękuję, że po prostu jesteś i życzę ci, aby świat każdego dnia przynosił ci tyle samo wewnętrznego piękna i ciepła, ile ty dajesz mnie. Jak szanowna redakcja się domyśla, proszę o piosenkę Franka Sinatry Fly Me to the Moon. Z poważaniem, pan Krzysztof, my tym życzeniem właśnie rozpoczęliśmy.
2: Tak.
1: A teraz...
2: A tymczasem napisała też pani Aleksandra i napisała tak. Jak pięknie napisała. Mój najukochańszy Arulo. Dziękuję ci za każdą wspólną podróż, za każdy zdobyty szczyt i każdą kolejną odznakę górskich pasm, które razem kolekcjonujemy. Dziękuję za wszystkie czeskie krainy, które dzięki tobie mogłam poznać, za te miejsca, smaki, ludzi i przyjaźnie, które zostaną z nami już na całe życie. Kocham cię za twoją pasję, za twoje serce i za to, że zawsze jesteś przy mnie bez względu na wszystko. Jesteś nie tylko moim mężem, ale też najlepszym przyjacielem i najwspanialszym towarzyszem każdej drogi. Dzięki tobie świat jest piękniejszy, a każdy szlak ma sens. Życzę ci zdrowia, spełnienia marzeń i nieskończonej ilości wspólnych wypraw, a gdy tylko wrócę do pełni sił, ruszamy dalej przed siebie na kolejne szlaki, po nowe widoki, wspomnienia i przygody. Tu serduszko, następnie taki podpis. Kocham cię całym sercem, twoja Oleńka. Jeśli mogę prosić o piosenkę, to proszę o The Tisky Brothers, Forever You and Me lub Pan Mus Marii Rotrowa. Ojejku, jakoś mi się oczy przymgliły. Pan Mus? Tak, pan mórz, aha, to ten taki fifulek nad Z, to jest po czesku chyba, tak? Pan mórz, panie mężu, no pięknie. No to właśnie,

0: No tak, mail od pani Joanny. To kto teraz czyta?
1: Teraz chyba ja. Tak. A chciałem powiedzieć, że bardzo ładnie wybrzmiało to Teski Brothers jeszcze z taką czystą pogodą za oknem, jak sobie tak plumkali i płynęli. Mm-hmm.
0: Ale to jest właśnie kwestia takiego oszczędnego aranżu, od tego się odchodzi. Teraz zrobił się produkcyjny barok i głównie produkują takie rzeczy ludzie, którzy sami niewiele w życiu ugrali, ale za to mają dostęp do wielu ścieżek i mogą przekombinować. I to jest takie ciasto, które jest jednocześnie się robi czekoladowe, waniliowe, truskawkowe i marchewkowe. Właśnie, a można tak po prostu.
1: A można zrobić marcepan z ziemniaków?
0: A można. I to dobre jest, proszę państwa, ja spróbowałem. Nawiązujemy do audycji poprzedzającej koncert życzeń. Rzeczywiście kolega, który twierdził, że zrobił to z ziemniaka, zrobił to dobrze. Ten ziemniak stał się migdałem. Tak. Muszę zmienić swój stosunek do ziemniaka i odnosić się do niego z większym szacunkiem.
1: I do marcepanu, bo ja na przykład marcepanu to nie lubię specjalnie, ale ten z ziemniaka...
0: Dużo lepszy.
1: Dużo lepszy, oczywiście. Dużo lepszy. Myślę, że musimy więcej rzeczy z ziemniaków robić.
0: Więcej robić z ziemniaków. Tak. Zegarki.
1: Pieczątki, to tak. Już wiadomo. Zegarki, aparaty fotograficzne być może.
0: Głównie.
1: Tak. Pani Joanna tymczasem pisze. Dzień dobry, kochane radio i cała redakcja. Z tej strony Joachim. Zwrot akcji. Już niedługo wybieram się z ekipą w daleką podróż do Radomia. Jest to tajny projekt, dlatego też całkiem możliwym jest, że kierunkiem podróży niekoniecznie jest Radom, a moje imię to niekoniecznie Joachim. Kurczę, chyba zdradziliśmy coś, przepraszamy. To przypadkiem, przysięgamy, że to przypadkiem. Domyślam się, że część uczestników tej wyprawy słucha dzisiejszego koncertu życzeń, dlatego też zwracam się do was, droga redakcja, z prośbą, aby przekazać naszej grupie życzenia. Kochani, życzę nam, abyśmy przeżyli prawdziwie piękną przygodę, którą będziemy wspominać do końca życia, aby kalosze nas nie obcierały, kiedy będziemy wdrapywać się na błotny wulkan i żeby żelki Haribo okazały się skuteczną ochroną. Pamiętajcie, że łatwiej ucieka się przed lwem, kiedy rower posiada stopkę. Pozdrawiam ciepło ekipę RNS i proszę o utwór Toto

0: Africa. Patron Joachim jednak, jak się okazuje. Tak, no ewidentnie stopka pomaga przy ucieczce i przy tym, że jak chcemy się już pogodzić z tym lwem, no to nie trzeba roweru na ziemię rzucać. Tylko.
1: To prawda. Kiedyś było dużo takich opowieści, na przykład o człowieku, który niósł ze sobą szynę tramwajową i zapytany o celowość właśnie takiego zachowania powiedział, że to na wypadek, gdyby go miał gonić lew, to on wtedy rzuci tę szynę i będzie mu łatwiej uciekać.

0: I oto nasz pierwszy rozmówca. Dzień dobry, Franku.
1: Dzień dobry. Jak pan miał weekend, a właściwie to panom?
0: No, nie wiem jak koledze. Koledzy są uśmiechnięci, więc zapewne weekend mija im radośnie, a mi pracowicie. Bo zaraz jadę do dalszych prac polegających na brzdąkaniu i opowiadaniu wesołych historyjek. Ale to tak czy inaczej jest bardzo miłe zajęcie, więc dziękuję bardzo. Weekend mija nam wspaniale.
2: A tobie, Franku?
1: Moja siostra wczoraj miała imieninki.
0: O.
1: I mam dla niej piosenkę Darii Zawiałow. Hej, hej.
0: Wspaniale. Czy czegoś siostrze chciałbyś życzyć?
1: Zdrowia, szczęścia i radości, a ona jeszcze śpi, bo odsypia niewyspane noce. Chociaż nie wiem czemu.
2: To budź ją szybko. A jak siostra ma na imię, skoro świętujemy imieniny?
1: Zofia.
0: Zofia.
2: Zofia. No tak,
0: pewnie. Zimna Zośka wczoraj. Zimna Zośka była, tak, tak.
2: Tak. No to budź siostrę szybko, żeby usłyszała.
0: Tak, budź siostrę, bo oto już dla niej wraz z twoimi wspaniałymi życzeniami wspaniała piosenka Darii Zawiałow.

0: To była ta zagadkowa piosenka z refrenem, który bardzo przemawia wizualnie do mojej wyobraźni. Najpierw to spostrzeżenie, że krótkie są momenty. To,
1: z natury.
0: To jest odkrywcze i bardzo się cieszę, że tak zostało to wyeksponowane w tym utworze, bo cała grupa ludzi niesłusznie sądzących, że momenty są długie, no dostała argument, że tak.
1: I to twardy.
0: Do zmiany argument. Swoich tak. poglądów. Tak. Natomiast druga historia, za chwilę potem, że łzy są długie. I wyobraziłem sobie długą łzę. Tak się ciągnie za człowiekiem. Długa łza, długie łzy.
1: A to akurat ładne. Tak?
0: Tak.
1: Tak. Tak. Mhm.
0: Przez krótki moment widziałem długą łzę, słuchając utworu. Dobrze, no tam, tak sobie pogadałem. Przepraszam bardzo. To teraz poczytam, bo mamy maile. Przychodzą cały czas maile i przyszedł mail od osoby, która przybrała taki przydomek Ziolek. 1975.
2: Ale to jest pan Rafał, bo on się podpisuje na końcu maila.
0: Ach, jest! Pan Rafał jest Ziolkiem.
1: Nie zdradzaj zakończenia.
0: No patrz, no
2: ale
0: właśnie.
2: Ale wiesz, już mi żal było Piotra, który tak próbował, główkował, kim no, może być tajemnicza
0: słuchacz. A tutaj tak, rzeczywiście, wystarczyłoby przesunąć, żeby zobaczyć, że to pan Rafał. I brzmi tak ten mail. Kochanie, nie przejmuj się niczym. Dbaj o synka i o siebie. Kocham was. Poproszę o utwór pana Kleksa. Biegać, skakać, latać, pływać. Dziękuję, Rafał Mieczkowski.
1: Lapidarny mail. Tak. Mówiliśmy na początku tego
0: ale
1: koncertu
0: wszystko,
1: o tym.
0: Ale wszystko, miało być przekazane, zostało przekazane.
1: Tak, że przerost formy nad treścią nie tak. jest mile widziany.
0: Oczywiście.
1: I tutaj pan Rafał bardzo ładnie wszedł w tę konwencję, że forma minimalistyczna, ale treści zdecydowanie...
0: Zwięźle konkretnie i wiadomo, o co chodzi. To jest najważniejsze.
1: No i wiadomo, że trzeba biegać, skakać, latać, pływać.
0: Pływać, przede wszystkim pływać.
1: A ja latać.
0: Młodość.

0: wypoczywać. No i okazuje się wypoczywać,
1: że z numeru 224 280 280 postanowił skorzystać. I udało się, dodzwonił się do nas pan Adam. Dzień dobry, panie Adamie.
2: Witam, witam. Znowu się udało. Chyba już trzeci raz się znowu dodzwoniam. Dzwonię z Luksemburga. Właśnie jestem na spacerze z Marianem.
1: Aha.
2: To jest pies.
1: Marian jest pieskiem.
2: Marian. Jest, tak. Marian.
1: Proszę
2: jest
1: serdecznie Mariana od nas pozdrowić.
2: No, on byś tu się szwenda, więc jak tylko przyjdzie, to go pozdrowię. Dzwonię w nietypowej sprawie. Mój syn najmłodszy w przyszłym tygodniu zaczyna pisanie matur.
1: Oho.
2: On pewnie nie będzie, on pewnie teraz jeszcze śpi, a poza tym on raczej nie słucha radia, ale na pewno będę mógł mu te życzenia odtworzyć z podcastu, a ostatnim razem jak dzwoniłem, to składałem życzenia żonie, a jego akurat pominąłem, tych życzeń miał mi to darły, więc teraz nagradzam zaległości. Przy okazji pozdrawiam dwóch moich pozostałych synów, Tymoteusza i Konstantego, którzy matury już mają ze sobą dawno. Każdy jest na jakimś innym etapie swojej edukacji. No i cóż, piosenka jest, to jest Chwaliny Frontkorak, idę dalej. O tyle ciekawa, że to właśnie, ja nie znałem tej piosenki, a to Julian mi gdzieś ją wynalazł i mi polecił. To jest dosyć niecodzienną sytuacją, bo on raczej nie słucha polskiej muzyki, nie mieszkamy w Polsce, a poza tym to jest piosenka z 70 lat, więc... Raczej to nie jest coś, czego młodzież współcześnie słucha, a bardzo interesujący
1: to jest
2: kawałek.
1: Coś niesamowitego, bo mi ostatnio mój syn, który maturę ma dopiero przed sobą, w przyszłym roku będzie miał, stanie przed tym wyzwaniem. Przepraszam, tak się wtrąciłem, ale że mój z kolei przyniósł mi piosenkę, twierdząc, że to znakomity amerykański numer. Jak się nazywa ta pani? Violette Villas.
2: O,
1: tak, i też no, nie miał, taka, nie wiem skąd to wytrzasnął. Także ten świat dla naszych synów jest o wiele bardziej dostępny niż dla nas. TikTok.
2: Panie proszę, my mamy więcej wspólnego ze sobą, aha, tak przy okazji powiem. Bo obydwaj wchodziliśmy do szkół w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Ale numer. Nie wiem, czy no dwa były wtedy licea, prawda? Pierwsze i drugie,
2: właśnie.
1: Tak.
2: No właśnie, to pan jest tym pierwszym.
1: Pan był w tym pierwszym, a ja w tym drugim.
2: Nie, ja byłem... Ja też byłem w tym drugim.
1: A, no to obaj byliśmy, czyli Zawartą.
2: To jest. Tak.
1: No, to była ulica Przemysłowa?
2: Tak. Dalej jest Przemysłowa, tak?
1: Tak.
2: Nie wiem, czy to było, to była dwójka już wtedy. Ona wcześniej to była w ogóle dziewiętnastka za dawnych czasów, ale od któregoś momentu to było drugie elo Marii Skłodowskiej-Curie.
1: Tak, tak.
2: Marian!
1: Jak tak, miło także... się... spotkać z kolegą szkolnym.
2: Bardzo mały, tak. Tak, właśnie. Pewnie nie dzieliliśmy wspólnie ławy szkolnej, ale chodziliśmy po tych samych korytarzach.
1: No tak, serdecznie pozdrawiam. I chodziliśmy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pamiętam, że deszczowe dni kazano nam spacerować tak troszeczkę na modłę więzienną, prawda? Były takie czasy.
2: Nie. Ja wchodziłem pod koniec lat 80.
1: A to ja dużo...
2: No, to już wtedy trochę te restrykcje były chyba trochę mniejsze.
1: Ja w 83 skończyłem tę szkołę. No tak, w bólach, ale zawsze.
2: Pierwszy. Tak. Na pewno na tablo gdzieś jesteśmy do... A one cały czas wiszą tam, no, wszystkie tablo ze wszystkich roczników. Także można sobie zrobić wycieczkę historyczną i poprzeglądać i poprzypominać sobie stare, dawne czasy.
1: Mnie to mógłby pan tam nie znaleźć, ale to już inna historia. Ale też zabawna. Słyszałem, że jestem, ale jeżeli jestem, to niezgodnie z przepisami, bo to ja uzupełniałem, końcówkę miałem zaocznie, już miałem kłopoty z frekwencją.
2: No, bywa i tak. W każdym razie bardzo dziękuję za to, że się mogłem dzwonić, że mogłem złożyć życzenia i mam nadzieję, nie wiem jak długi, jak dużo puścicie tego utworu, bo on jest dosyć długi, chyba około 6 minut trwa.
3: 5:18.
1: Stać nas na to!
3: Mamy gest.
2: Ja już w takim razie, tak, a ja nie będę w takim razie zbytecznie przedłużał. Pozdrawiam was serdecznie. No i do usłyszenia.
1: Odwzajemniamy. Do usłyszenia.
2: Akurat do was dzwonić dzisiaj. Do widzenia.
1: Super, do widzenia.

0: Halina Frąckowiak już za nami. My jeszcze tak bardzo subtelnie sugerujemy, podając numer telefonu, żeby do nas dzwonić. 224-280-280. Subtelna taka sugestia, aluzja. Może warto. Ci, którzy dzwonią, zawsze dobrze wypadają tutaj w naszych dyskusjach co do tego, komu teraz poświęcić nasz czas. Ale jednak maile też czytamy. Pan Paweł już kilkadziesiąt minut czeka w kolejce i odnosi się do tematu, który poruszyliśmy na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ pisze tak. Dzień dobry. Jeśli mówimy o radiotelegrafistce, czy też telefonistce, którą pozdrawialiśmy na początku, telefonistce Marcie, którą pozdrawialiśmy na początku, no to pan Paweł chciałby zamówić właśnie dla naszej radiowej telefonistki piosenkę radiotelegrafistki, piosenkę w wykonaniu Sławy Przybylskiej. Pozdrawia pan Paweł. No i my pozdrawiamy Martę. Marta, podejrzewam, że może mieć problemy ze słuchaniem, ponieważ słucha państwa i państwa telefonów i nasłuchuje, czy ten telefon dzwoni.
1: Ale zaśpiewamy jej po audycji tę piosenkę. Ja znam na pamięć.
0: Wiesz? Otóż to. Tak. Pozdrawiamy tak czy tak. Marto, dziękujemy za to, co dla nas robisz. Dziękujemy, że łączysz nas z naszymi słuchaczami, patronami, życzącymi i dedykującymi. I gramy właśnie dla ciebie piosenkę radiotelegrafistki.

0: Niech sobie wybrzmi ta pieśń do końca, a tymczasem mamy na łączach Zjednoczone Królestwo. Dzień dobry, pani Kasiu.
1: Dzień dobry, pozdrawiam.
0: Ze Zjednoczonego Królestwa?
1: Tak, mieszkam w takiej małej miejscowości w hrabstwie Dorset od ponad 20 lat. Mieszkam, pracuję tutaj jako oficer w więzieniu.
0: Coś podobnego. To wspaniale, no, że tak się spotkaliśmy, gdyż jest pani, nie ukrywam, pierwszą kobietą oficerem więziennictwa.
2: W hrabstwie Dorset.
0: I to z hrabstwa Dorset, jaką udało nam się spotkać chyba wszystkim, prawda, koledzy?
2: Tak, bo ja potwierdzę. Tak. Z Devon znam kilka, ale z Dorset.
1: Miło mi bardzo, z tego powodu.
0: Bardzo się cieszymy. Cóż panią do nas sprowadza?
1: Otóż mieszkam tutaj od tylu lat, a moje serce jest chyba nadal w Polsce i przede wszystkim w Toruniu, z miasta, z którego pochodzę. I tak naprawdę chciałam po prostu pozdrowić cały Toruń i wszystkich moich znajomych z Torunia, a przede wszystkim wszystkich fanów black metalu i metalu w ogóle, którego słucham całe moje dorosłe życie. Za 3 tygodnie wybieram się na Mystic Festival do Gdańska.
0: Wspaniale.
1: Ale ogólnie po prostu pozdrowienia dla całego Torunia, dla wszystkich moich znajomych i wszystkich, którzy kochają Toruń, tak jak ja. I chciałam jakąkolwiek piosenkę Kobra Nocki, z którą jestem bardzo związana i ma dla mnie specjalne znaczenie w moim sercu, a po prostu też jest z Torunia. Więc dla wszystkich kochających Toruń pozdrawiam.
2: Pani Kasiu, to ja od razu powiem, że być może jestem teraz na ulicy Ostrej w Warszawie i być może nawet teraz mieszkam w Warszawie, ale pierwsze 21 lat mojego życia przeżyłem w Toruniu.
0: Na wieś o pani toruńskich korzeniach.
2: Faktycznie ci, którzy nas oglądają, bo przypominam, że można, mogli zobaczyć to, że kiedy tylko usłyszałem, że pani pozdrawia Toruń, że pani jest z Torunia, po prostu prawie, że wyskoczyłem z fotela. I ja oczywiście się przyłączam do tych życzeń wszelkich miłośników Torunia.
1: Ja jeszcze krótko tylko taką historię. Ostatnio poszłam na badanie wzroku tutaj i okazało się, że lekarz, który mnie badał, jest z Torunia. I my po prostu zamiast robić badanie wzroku gadaliśmy przez ponad pół godziny o Toruniu, że aż ktoś się zainteresował, czy coś tam się nie stało po prostu.
0: Spory procent populacji brytyjskiej pochodzi z Torunia, jak się okazuje.
1: No nie, właśnie. Niewiele tak naprawdę osób z Torunia tutaj spotykam.
0: A wie pani, parę dni temu z redaktorem Wojciechem Manem mieliśmy zaszczyt i przyjemność wystąpić w auli waszego toruńskiego uniwersytetu, ale tego większego, tego co był wcześniej.
2: Jedynego uniwersytetu.
0: Aha, jedynego. A to drugie to nie jest? Nie. To dobrze, odetchnąłem.
1: Bardzo się cieszę.
0: Tak.
1: Ja uwielbiam wasze radio, jestem wielkim fanem i tym bardziej jest mi niesamowicie miło, że udało mi się oddzwonić. Naprawdę, zrobiliście mi dzień po prostu.
0: Bardzo się cieszymy. Nie wiemy, jakie oddziały więzienne w tym hrabstwie pani obsługuje, ale ja myślę, że wszyscy pani podopieczni męskie, to chłopaki już się cieszą, bo myślę, że będzie pani dla nich wyrozumiała teraz. Po
1: na
0: takich
1: pewno
0: wzruszeniach,
1: dzisiaj,
0: prawda?
1: Dzisiaj na pewno. Dziękuję bardzo.
0: Wspaniale.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: Serdecznie pozdrawiamy i spełniamy pani życzenie. Przekazujemy życzenia Toruniowi i Torunianom i słuchamy Kobra Nocki. Najlepszego.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia.

0: Ahoj kochani, pisze patronka Urszula, w tamtym tygodniu się nie udało, może w tym, 8 maja, najlepszy kapitan świata, Adaś, obchodzi 55. urodziny. Kapitanie mój kochany, życzę, aby ci twoje marzenie spełniło się w tym roku. Wszystkich słuchaczy proszę o pomoc w zaklinaniu pogody, aby Adaś mógł w tym roku popływać żaglówką, a konkretnie Omegą, na naszym kochanym jeziorze Grodzkim. Zaklinanie proszę zacząć 25 lipca.
1: To zapisujemy w kalendarzu.
0: Tak jest i zaklinamy.
1: Dzień zaklinania 25 lipca. No i już państwo słyszą w tle, czego sobie zażyczyła pani Urszula dla kapitana Adasia. A my słyszymy się po tym utworze i po serwisie oczywiście w drugiej godzinie. Cały czas 224-280-280. No i mail jak zwykle.
0: Tak, proszę nie odchodzić od radia za daleko.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Do 3 razy krypto. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Przepisy zakładają, że rynek krypto znajdzie się pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
1: Nasza ustawa to ustawa, która w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów. Oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
0: Przeciwko projektowi głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Demokracji Bezpośredniej, Konfederacji Korony Polskiej oraz Marek Jakubiak i Janusz Kowalski spośród posłów niezrzeszonych. Teraz ustawą zajmie się Senat. Przypomnę, prezydent zawetował 2 poprzednie ustawy w tej sprawie. Stany Zjednoczone. Na forum Izby Reprezentantów amerykański dowódca sił lądowych tłumaczył się z decyzji, by nie wysyłać do Polski brygady pancernej. Generał Christopher Leniw przyznał, że decyzja zapadła w ostatnich dniach. Szef dowództwa bojowego generał Alexis Grinkiewicz i ja otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił w ten rejon. Polska jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i przeznacza 4,8% PKB na obronność, podkreślał kongresmen partii demokratycznej Joe Courtney. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec, przepraszam, uważam, że to okropny sygnał. Nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę. Minister Obrony Narodowej powtórzył, że nie ma decyzji ograniczających obecność sił i środków amerykańskich w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby inna przyjechała na jej miejsce. W środę minister spotka się z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Po 2 dniach negocjacji w Waszyngtonie jest zgoda Izraela i Libanu na przedłużenie zawieszenia broni o kolejnych 45 dni. Wojska izraelskie prowadzą ataki wymierzone we wspierający Iran Hezbollah. Przed nami Noc Muzeów. To okazja, by zajrzeć tam, gdzie na co dzień wejść się nie da. Jedną z najbardziej nietypowych atrakcji przygotował po raz trzeci warszawski Dom Pogrzebowy Służew. Mówi nam jeden z właścicieli domu, Jan Szczuciński.
2: Chcemy powiedzieć, że rozumiemy po spotkaniach z naszymi odbiorcami, że nawet celebracja w życiu jest najważniejszym elementem, bo kiedy spotykamy się z osobami, które rozstają się z najbliższymi, to czujemy taki niedosyt, że było za mało uśmiechów, za mało takich zwykłych stwierdzeń: proszę, dziękuję.
0: W programie zwiedzanie pomieszczeń, domu i spektakl performatywny. Dodam, że w całym kraju atrakcje szykuje kilkaset muzeów, domów kultury, instytucji, a nawet ośrodków sportowych. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Rammstein.
1: Na początek drugiej godziny cały czas niezmiennie Piotr Bukartyk.
0: Tak jest, i Kuba Ferlin, proszę państwa.
1: Mikołaj Tyczyński, Franek Wójcicki, Marta Boroń, cały skład jest dla państwa jeszcze przez godzinę, a Rammstein to życzenie pani Agnieszki, która jeszcze pół godziny temu prawie dokładnie napisała: kochani, 20 lat temu zostałam mamą Igora. Rozpoczęła się najbardziej szalona i najtrudniejsza przygoda. Teraz jako mama dorosłego syna uczę się stać obok. Dlatego chciałabym życzyć ci, synu, dróg prostych, ludzi dobrych w koło i całej pewności świata w podejmowaniu decyzji. A jeśli coś się wywróci, pamiętaj, jesteśmy obok. Kochamy mama Aga, tata Jarek, brat Borys, babcia Marysia, dziadek Janek z babcią Stasią. Panów pozdrawiam serdecznie. Aga, dziękujemy. Przekazujemy życzenia oczywiście synowi Igorowi. Wszystkiego dobrego na te okrągłe dwie dekady życia. Pamiętasz, jak miałeś 20 lat?
0: Jak miałem 20 lat? Wiesz, 20 lat miałem kilka razy, także już 3 razy. Tak, pamiętam, to było coś fantastycznego, ale cieszę się, że jest to już za mną. Szczerze mówiąc, nie chciałbym być młodszy ani trochę. Nie, czasy były gorsze. Fajnie jest, wiesz, dostosować się jednak do aktualnej sytuacji wiekowej też. W głębi duszy mam 20 lat do tej pory. W pewnych sytuacjach oczywiście.
1: I to jest najważniejsze.
0: Tak. No, ale mam jeszcze tutaj taki mail piękny, majowy, z pięknym zdjęciem ilustrującym sytuację meteorologiczną w okolicy, z której pisze nadawca. Dzień dobry. Nie wiemy, o co chodzi z tą prognozowaną pogodą, bo u nas słonko i dowód w załączeniu. Piękny, zielony ogródeczek. Coś wspaniałego. Żeby było lapidarnie, Grenheitczykom i naszym super sąsiadom Stasiom życzymy zawsze słonka na przekór deszczowym chmurom i odlotowych dni mimo i wbrew. Aniu, trzymamy kciuki za assessment?
1: Assessment.
0: Dobrze, assessment. No właśnie, wiedziałem, że będę miał kłopot z akcentem. Ściskamy i najsłoneczniej.

0: Myślę, że powinieneś to do swojego repertuaru koncertowego włączyć.
1: Pierwszy. Ten numer?
0: Tak.
1: No dalibyśmy radę, łatwo zagrać, ale musiałbym być, wiesz, to o tyle jest trudne do osiągnięcia taki efekt, że trzeba by być takim przystojnym, atrakcyjnym wokalistą, jak ten pan.
0: Jak Leny? Nie, no proszę cię, nie doceniasz, wiesz, się, nie doceniasz się.
1: Nie, a raczej...
0: Ubierzesz obcisłe, ubierzesz slim fit.
1: No właśnie z tym mam największy problem, że nie wyglądam w tym najlepiej.
2: Piotrze, ale ty masz charyzmę, której Leny Krawic nie ma.
1: No właśnie, ja się tego trzymam. Tak. Ja wolę na krzesełku. Raczej jestem sit-downerem, jeśli chodzi o ruch sceniczny. To bardzo umiarkowanie go dawkuję. Zresztą nikt się po mnie, szczerze mówiąc, nie spodziewa. Jak już ktoś kupuje bilet na twój występ, to nie spodziewa się, że będziesz połykał noże albo...
0: Ale jakbyś na bis tak wyszedł, wiesz,
1: ja
0: po metamorfozie.
1: Ja na bis robię inne rzeczy... To mnie troszeczkę... Czułbym się poniżony, będąc zmuszonym do eksponowania swoich walorów fizycznych. To jednak nie. Są konkurencje wybiegowe, w których świadomie nie wziąłem udziału i myślę, że już za późno, żeby wziąć ten udział i liczyć na przejście do

0: kolejnego etapu eliminacji. Także ewentualnie jeszcze na starość można sobie kupić gdzieś, bo są takie historie. Są gazety, w których można było za określoną kwotę kupić tytuł najatrakcyjniejszy w takiej czy innej dziedzinie.
1: Ale nie jak chcesz, to ci się złożymy na urodziny.
0: No bardzo bym wam wdzięczny był, bo to już jutro. Także nie wiem, ile masz przy sobie, nie wiem, ile taki tytuł kosztuje, ale jakbyście się...
1: Zadzwonimy zaraz do pani redaktor, nadredaktor Jeton i zobaczymy, czy może chociaż najprzystojniejszy człowiek radia na świat.
0: Panie, dostanę tego tytułu. Nie? Nie no, znam Tymczasem... Mateo od lat, nie sądzę, żeby aż tak
1: Mail.
0: Dobra, czytajmy.
1: Czytajmy maila, tak. Przypominamy, że koncert.życzeń@panowyświat.online cały czas jest aktualny ten mail. 224-280-280 to numer telefonu, a tymczasem pisze do nas jeden z naszych patronów, który prosi o piosenkę Lecha Janerki pod tytułem Wieje. I tutaj już mi się znów oczy zaświeciły niczym na hasło Toruń, bo to jest bodaj moja ulubiona piosenka polska wszechczasów. Właśnie dokładnie Wieje.
0: Tak.
1: Dzisiaj spotykamy się z przyjaciółmi na projekcji filmu Śpi, śpi inteligencie. Po filmie spotkanie z bohaterem filmu, czyli z Lechem Janerką i z reżyserem tego filmu. Pozdrawiamy pana Piotra i pana Kubę. PS, Gosiu, Danielu, niech was nie odstraszy pogoda. Pisze tak patron Pudzian. I oprócz tego, że to jest jedna z moich ulubionych piosenek w ogóle wszechczasów i na pewno ta ulubiona polska, to będę dzisiaj na tym filmie i na tym spotkaniu, więc podwójnie mi miło to czytać i być może jeszcze z panem patronem Pudzianem się dziś zobaczymy. No ale piękna piosenka, no i na taki deszczowy dzień idealna.
0: Ale powiem ci, że ja miałem swego czasu zaszczyt i przyjemność prowadzić koncert, którego jednym dla mnie kluczowym uczestnikiem, jednym z wielu, ale dla mnie najważniejszym był właśnie Lech Janerka. I powiem ci, że w nawiązaniu do wcześniejszej sugestii dotyczącej możliwości wzbogacenia ruchu scenicznego, to właśnie Lech jest przykładem oszczędności w ruchach, a jednocześnie nie przeszkadzało mu to, zwłaszcza w tak to zapamiętałem z tego koncertu, że on praktycznie no pozostając, nie licząc tego, co robiła jego ręka na basie, zachowując absolutną powagę i oszczędność w ruchach, wykazał dużo więcej energii i połknął swoją osobowością tych, którzy byli przed nim i po nim, a były to, z litości nie wymienię, naprawdę tuzy polskiej sceny. On swoją energią, nie biegając po scenie i tylko śpiewając o tym, że można się ubrać w obcisłe, nie, bo nie był ubrany w obcisłe, miał więcej tej dynamiki, chociaż wcale nie był najgłośniej, bo pamiętam, że poprzedzał go zespół Illusion, dużo głośniejszy. A Lech wyszedł, był i starszy, i oszczędniejszy w środkach, i tej energii było dużo więcej. Wystarczyło rozejrzeć się, bo to było w Krakowie, po polu, żeby zobaczyć, kto tu ma największego kopa.
1: I swoją drogą od kilku lat Lech Janerka też jest sit-downerem.
0: Jest sit-downerem i to szanuję. I nie powiem, żebym się wzorował, ale bardzo to doceniam i podziwiam.
1: No to wyprowadzamy się, jeszcze się nie wyprowadzamy na górę. Chciałem powiedzieć,
0: no,
1: że się wyprowadzamy, ale nie, jeszcze nie.
0: Posiedźmy, tak.
1: Ale posłuchajmy Lecha Janerki.

0: Legionerka, Fiu Fiu, rok bodaj 2002 i wieje, wieje i wieje. Kiedyś miałem taką myśl, że Legionerka od zawsze w zasadzie śpiewa z wielkim namaszczeniem o śmierci i odchodzeniu, no bo to i była linijka o tym, że kiedyś kupi parasol i w szarym płaszczu, tak jak wszyscy, znikiem w mgle, potem wyprowadzał się na górę, a jakoś tak się szczęśliwie składa, że cały czas na scenie jest, chociaż w tej jesieni ostatnia trasa koncertowa Legionerki, pożegnalna.
1: Ja myślę, że w tym wszystkim jest jednak bardzo dużo dystansu do zagadnienia i nie należy brać tego zbyt dosłownie ani na poważnie. To jest człowiek, którego podstawową cechą na scenie i w twórczości jest autoironia, więc nie ma się co obawiać. Myślę, że wszystko u Lecha Janerki jest w porządku i nie obawiałbym się o jego zdrowie, bo generalnie tak myślę, że to głowa generuje wszystkie pozostałe stany, wpływa na nią. A tutaj akurat nie ma żadnych problemów.
0: Mamy telefon na linii.
1: Mamy?
0: Z nim jest trochę problemów.
1: Jest, widzę. Pani Joanno, dzień dobry, pani Joanno.
0: Halo?
1: Pani Joanno, czy pani nas słyszy? Bo my pani Joanny nie słyszymy. Ze światełek wynika, że jesteśmy połączeni, czy...
0: Wynika, że jesteśmy połączeni, tak. Natomiast...
2: Mamy mail w pogotowiu.
1: Przepraszamy, tak. Pani Joanno.
0: Pani Joanno, jeśli pani będzie, tak, to niech pani się po prostu odezwie.
1: Może uda nam się za chwileczkę.
0: Ale tymczasem będziemy czytać maila.
1: W takim razie
0: czy ty masz przed sobą maila, Piotrze?
1: Nie, to ty.
0: Dobrze, to ja mam przed sobą maila. Pani Renata pisze. Kochani panowie, za waszym pośrednictwem chciałabym przekazać najserdeczniejsze życzenia urodzinowe mojej długoletniej koleżance Beacie z Wrocławia. Niech wszystkie ścieżki w twoim życiu się wyprostują. Życzę ci dużo zdrowia, miłości i samych dobrych ludzi wokół. Dużo radości, uśmiechu i momentów, które sprawiają, że życie będzie piękne. Proszę o piosenkę Wojciecha Młynarskiego, Jeszcze w zielone gramy. Koleżanka Renata z Wojszyc.
3: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na turszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach.

0: teraz chyba się udało. Dzień dobry, pani Joanno.
1: Dzień dobry.
0: Fantastycznie.
1: Chyba
0: słyszymy
1: się udało.
0: Wspaniale. Dzień dobry, super. Bardzo się cieszymy.
1: Pozdrawiam z Trójmiasta. Tak pięknie panowie mówiliście o swoich synach, że pomyślałam, że ja też chcę zadedykować piosenkę mojemu synowi, który rozpoczął mocno dorosłe życie sam. I jesteśmy bardzo dumni z jego tatą, z tego, jak sobie radzi jako dorosły. I chciałabym, żeby to był kwiat jabłoni, cokolwiek.
0: No to piękne życzenia i bardzo się cieszymy. No trudno powiedzieć, żebyśmy też byli dumni z państwa syna, ale
2: nie,
0: cieszymy się waszym szczęściem.
2: Ja jestem. Ja swojego syna jeszcze nie mam, więc ja po prostu będę dumny z czyichś synów.
0: No właśnie. I ty możesz sobie też wyobrażać, że też byłoby dać dobrze powód do dumy swoim rodzicom.
2: No. Dobrze by było, tak, oczywiście.
0: Tak. Wspaniale. Gratulujemy w takim razie latorośli. I coś mamy? Coś kwiatu jabłoni?
2: Mamy.
0: Na syna? No to zamieniamy się w słuch. Pozdrawiamy Trójmiasto. Trzymamy kciuki za pogodę u was. Jak tam macie u siebie teraz? Bo u nas brzydko.
1: 13 stopni, ale jest słońce. Jest słońce.
0: Ach,
1: także to jest słońce. I ludzie biegają po ulicach.
2: Ale w Warszawie też biegają.
0: To dopóki nikt ich nie goni, to fajnie. Jak biegają z radości, to dobrze.
2: Jadąc dziś do radia, widziałem grupę biegających ludzi w krótkich rękawkach, a w Warszawie 13 stopni i rzęsisty deszcz. Widziałem też dwóch panów na rowerach, bez kurteczek i było mi trochę głupio, jadąc w samochodzie, w suchości kokpitu.
0: Ja tak sobie jadę z tym samochodem, to nigdy mi nie jest głupio. Jak widzę kogoś na rowerze w podkoszulku, to ja mam takie poczucie ulgi. No właśnie.
1: Ja siedzę w samochodzie i też mnie jest głupio.
0: Ja sobie wymyśliłem takie zdanie, wie pani, jeśli chodzi o sport, że od czasu, kiedy po domu chodzę w dresie, to wszystko liczy mi się jako trening. Pozdrawiamy was serdecznie i z najlepszymi życzeniami dla syna. Słuchamy kwiatu jabłoni.
1: Dziękuję.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Piękna piosenka, a tu piękny mail. Najpierw myślałem, że to pan Artur, ale sprawa się wyjaśniła już po chwili. Kochane radyjko, szanowni redaktorzy, mam na imię Łucja i piszę z adresu mailowego mojego taty. 14 maja pożegnaliśmy wieloletniego członka naszej rodziny, kota Brunona. Obyś po drugiej stronie tęczowego mostu znalazł, kochany Brunonku, koci spokój i stoły pełne szyneczki, którą można podkradać bezkarnie, co tak bardzo lubiłeś. Na pocieszenie dla naszej rodziny i na pożegnanie Brunona poproszę o piosenkę Melisa, Que bona fide. To
1: que.
0: Artysta, tak? To dobrze przeczytałem?
1: Que
0: bona fide. Życzę wszystkim słuchaczom i redaktorom miłej soboty. Pozdrawiam, wasza wierna słuchaczka od najmłodszych lat, Łucja.
1: Pozdrawiamy również.
0: Pozdrawiamy.
1: Mamy tę piosenkę. Zastanawiałem się tak, czy to była taka ulubiona piosenka kota Brunona.
0: To mogła być ulubiona piosenka kota Brunona. On sobie jadł przy tym tę szyneczkę, którą zbędził
1: tak.
0: ze stołu.
1: Od Melisy do Kocimiętki pewnie nie jest
0: nie
1: aż tak daleko.
0: To mały, jest mały, tak. Kocimiętka jest
1: Więc
0: super.
1: No nic dziwnego, że mu się to dobrze kojarzyło. Też miałem kiedyś kotka, który lubił szyneczkę podkradać. Też jest tam, gdzie Brunon teraz, także wiem, co czujecie. I tym bardziej bardzo pozdrawiam Łucjo, rodzinę Łucji i Brunonie. Dla was wszystkich, que bona fide.
2: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
3: Czy twój menadżer kogoś od Babczaka zna?
4: Czy mógłbyś wysłać nam przecież karetę do Dymnego?
5: Bo chcemy uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
6: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam? Na imieniny, zaślubiny i rozwody? Film krótkometrażowy też podeślę wam. Coś we mnie pęka, przecież miało być w poziomie. A okazuje się, że teraz ma być pion. Jeszcze z dzieciakiem bez ramienia skleję pionę i dla głuchego nagram jakiś piękny song.

Ona ma szpilki sięgające pod sam sufit. On już na całe życie zrobił biznes plan. Mówi, że skuter elektryczny muszę kupić, a w garażu 10 spalinowych aut.

0: No żywa właśnie. Dyskusja o lakrosie.
1: Tak, kto to widział tego lakrosa, rozgrywki, czy ktoś z was na przykład widział cały mecz lakrosa, wie jak, na czym polega punktacja, bo to boiskowe jest, tak? To,
2: bramki. Wiesz, to masz takie dwie małe bramki, aha. Masz zawodników, zawodniczki w polu i one mają taki kij, no jak do łapania motyli.
1: To widziałem, te takie siatki.
2: I to jest tak w ogóle, że zakręcasz tę siatkę w taki sposób, żeby ci piłka nie wypadła z tego kija i potem podajesz do swojego kolegi albo swojej koleżanki i tak jak trochę w piłce nożnej, piłce ręcznej rozgrywasz atak pozycyjny.
1: Ale jak to można odebrać komuś, jak ktoś ma zakręconą piłkę w siatce? Wiesz, jak jest podanie,
2: to musisz to swoim, chyba tak.
0: A ciekawe, właśnie. Czy na przykład uderzenie swoim kijem czyjegoś kija to jest właśnie. Faul?
1: I czy jest tam spalony? O, mój ulubiony.
2: Spalone mogą być. Spalone. Czekaj, zaraz sprawdzę, być może jakie są zasady lakrosa.
0: Jeszcze w redakcji studenckiej w Poznaniu nawet rozmawiałem z kilkoma poznańskimi zawodniczkami drużyny lacrosse. I to też jest dosyć niebezpieczny sport, bo ta piłka jest dosyć ciężka i bardzo szybko lata, więc jak się dostanie, za przeproszeniem, w szczenę piłką, to można ucierpieć mocno. Dlatego
1: ale
0: one są dosyć
1: jak
0: mocno...
1: w futbolu amerykańskim jakieś zabudowane...
0: Wydaje mi się, że są dosyć zabudowane, tak. Przynajmniej twarzoczaszka jest chroniona. Natomiast to jest chyba jeden z najstarszych sportów w Stanach Zjednoczonych.
1: A widzisz, do tego nie wiedziałem. A tam jest dużo takich pancernych sportów. No już sam hokej popularny, najlepsze ligi przecież kanadyjsko-amerykańskie, tak? To już samo to takie uderzenie krążkiem, to poważna historia. Bramkarze z tymi parkanami o zabudowani cali, bo to rzeczywiście najtrudniej jest chyba przełamać sobie ten moment takiego naturalnego próby naturalnego odruchu uchylenia się przed uderzeniem, a to coś na to wystarczy. Stawić chyba. Dziwne ten. To ciekawe. Nie grałem w lacrosa. Może to się
2: zawodnicy muszą mieć na sobie kask, ochraniacze oraz rękawice. Tutaj patrzę i zaraz dokończymy tylko...
0: Ale a propos naturalnych odruchów, to naszym naturalnym odruchem jest właśnie odbieranie telefonów i mówienie do państwa.
1: Odbierzmy telefon pani Urszuli w sposób zupełnie naturalny. Dzień dobry pani Urszulo.
3: Dzień dobry, ja dzwonię z Katowic i państwo mówią o takich tutaj trudnych tematach, jakieś sporty dziwne, a ja chcę powiedzieć o tym, że wczoraj wieczorem spędziłam piękny czas w Katowicach właśnie, w takim fajnym Oldtimers Garage był, który pan Bukartyk zna.
1: Znam, tak, oczywiście, pozdrawiam serdecznie.
3: I tam był pokaz filmu Wielka Majówka i oczywiście gościem był nie kto inny, jak pan Zbigniew Zamachowski, z którym po filmie było spotkanie, rozmowa bardzo interesująca i mogli widzowie zadawać pytania. Oczywiście ja zadałam jako pierwsza, nie byłabym sobą, ale nawiązałam, powiedziałam, że uwielbiam jego głos, powiedziałam o piosenkach, bo głównie rozmowa była o rolach filmowych, a ja powiedziałam o piosenkach, wspomniałam tam jego jakieś różne inne dawne występy, programy. I powiedziałam mogę taką krótką historię powiedzieć. Sprzed 20 paru lat, jeszcze to chyba w tamtym tysiącleciu było, taka piosenka mnie zauroczyła. Kiedyś przypadkowo usłyszałam w radiu w programie, pierwszym nocnym programie, jakiś dziwny młody głos, nie rozpoznałam tego głosu i bardzo za mną to chodziło, kto to śpiewał. Dotarłam po kilku dniach do redaktorki programu radiowego, że to śpiewał pan Zbigniew Zamachowski. Po jakimś czasie udało mi się kupić płytę z piosenkami pana Zamachowskiego i tam piosenka. Piosenka nazywa się Kołysanka, napisana przez młodego pana Zbigniewa w roku 80. I z tą piosenką był w Opolu na debiutach. To wczoraj dopiero powiedział później. Ja nie wiedziałam, że to właśnie z tą piosenką był na debiutach. I właściwie tam go dostrzeżono. Od tego chyba się zaczęła jego kariera już później, taka aktorska. Ale jeszcze tylko powiem, że pan Zamachowski, bo wspomniałam też, że jest głosem Radia Nowy Świat oczywiście. No i na audycję. I zaprosił Katowice na razie na wasze urodziny. Już jesteśmy zaproszeni.
0: Czyli państwo już coś wiedzą zakulisowo. Niezwykłe.
3: Może nie powiem tego.
0: No właśnie, my tutaj jeszcze parę niespodzianek przed państwem mamy. Oczywiście te urodziny się zbliżają. 10 lipca, 6 urodziny już, ale będziemy odkrywać karty powoli. No, może się pani czuć jedną z wybranych i wybranek, które wiedzą nieco więcej.
3: Tak, ale to było dzięki temu, że właśnie wczoraj się spotkaliśmy z panem Zamachowskim. Także bardzo bym prosiła, jeśli można, o tę piosenkę, Kołysankę. Taka nastrojowa, Roman. Powiedział, że ją chyba napisał, jak pewnie był zakochany jako młody chłopak.
1: Ja pamiętam pierwsze piosenki Zbyszka, bo poznaliśmy się tak dawno, że to było w czasach, kiedy nikt nie miał pojęcia, co będzie robił w przyszłości. Zbyszek nie wiedział wtedy jeszcze, że kiedyś będzie aktorem, to było...
3: Tak, on bardziej chciał iść w muzykę, prawda?
1: Bardziej chciał i pisał piosenki, tak, pisał piosenki, kilka z nich do tej pory, pamiętam ich fragmenty, jedna z nich kończyła się słowami, że kupię pani czekoladę. Tak, tak, to była piosenka taka trochę uwodzicielska, no, skierowana... No, to artysta wyjątkowo podatny też na piękno, otaczające nas oby jak najciaśniej. No właśnie.
3: To prawda.
1: Wspaniałe wspomnienia i te pani wczorajsze spotkania ze Zbyszkiem. Przeżycia, Zbyszek, to też wspaniałe przeżycia. W takim razie co? Czy my jesteśmy w stanie spełnić pani życzenie?
0: Jesteśmy oczywiście.
3: Ja myślę, że tak.
0: Kołysanka już czeka.
3: Tak. W takim razie... Dziękuję bardzo serdecznie panu. Pozdrawiam i wszystkich słuchaczy.
1: Odwzajemniamy pozdrowienia i zamieniamy się w słuchać. Śpiewa nasz kolega Zbyszek.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

znikną tematy naszych snów. Zrobisz śniadanie, przy rozmowie braknie słów. Ty pójdziesz gdzieś, więc trudno, pal cię sześć. Ja idę też coś zjeść. No to cześć. Lecz dziś, dziś noc liryczna, romantyczna, a ty śpisz.

Znów niedziela za dwa dni. Pośpimy dłużej, a tam w górze księżyc lśni. Nawet on chyba śpi już dawno. Idę spać. Dobranoc. Jutro trzeba

0: Dobranoc.
1: Jeszcze nie mówimy dobranoc, chociaż bardzo mało czasu nam zostało, ale mamy jeszcze przed sobą dwie dedykacje. Jedna mailowa od pana Wojciecha. To przeczytam.
2: Tak.
1: Dobrze.
2: A to ja miałem przeczytać?
1: Nie, ojej, ale... Nie, no taka była subtelna sugestia. Nie, w ogóle się nie przejmuję, ale absolutnie, ale gdzie?
2: Ale to już mamy, no to ja go przeczytam. Słuchamy z córką koncertu życzeń, czytamy, układamy pucle i gotujemy w małej kuchni i nagle AC/DC, które z inicjatywy małej, całe przetańczone. Chcemy więcej. Na rozchmurzenie nieba prosimy o Waiting on a Sunny Day Bruce'a Springsteena. Pozdrawiamy patron Wojtek i 3-letnia Ala. To na pewno Ala najbardziej naciskała na ten właśnie tytuł.
1: Na bossa.
2: No. Tak.
3: I bardzo dobrze.

0: rezydentem. Oj, ale dyskusja była polityczna, proszę państwa. Ta piosenka to przez ostatnie piosenki Bruce'a też.
1: Tak.
0: Te fajne piosenki, te w słusznej sprawie, te, o których pewien nieudany deweloper, który ma pod ręką guzik atomowy, to on mówił o Bruce'ie, że to jest nic nieznaczący, jakiś grajek. Dużo rzeczy mówił.
2: A wyprzedaje
1: ważne rzeczy to są. Ważne rzeczy to są.
0: Tak, przepraszamy bardzo, to jest koncert życzeń przecież. W ogóle nie powinno tu być miejsca na takie dyskusje, które sam prowokuję. Ja bardzo przepraszam. Kajam się niniejszym.
1: Przed chwilą byłem na górze. Tam jest już duży pomarańczowy płaszcz w holu, a to oznacza, że jest też Beata Grabarczyk, która zaraz po serwisie będzie chciała przeprowadzić deliberację w
0: i
1: swoim deliberatorium.
0: I będzie miejsce na tego rodzaju tematy.
1: Być może, ale to też oznacza, że my musimy kończyć już. Ostatni mail jest w zasadzie zadedykowany tobie, bo pani Magdalena pisze tak. Tydzień temu jechaliśmy już do Gdańska, dziś możemy tylko wspominać. Dlatego najlepsze życzenia i podziękowania za niezapomniany wieczór należą się wspaniałemu chłopakowi z gitarą ze zdjęcia. Na zdjęciu ty, Piotrze, proszę, żeby wyżej wymienione, niżej pokazany, wybrał sobie piękną piosenkę, najlepiej swoją. Może ją oczywiście komuś zadedykować. Pozdrowienia od patronów z Kluczborka, Magdy i Aleksandra. No to teraz najszybciej jak się da możesz powiedzieć, co to będzie za piosenka i komu ją dedykujesz. A ja się już pożegnam. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Do usłyszenia następnym razem.
0: No to w takim razie bardzo dziękuję za życzenia i Magdzie i Aleksandrowi zadedykuję piosenkę, która nawiązuje do wspomnień, trochę zmyślonych wspomnień z dawnych czasów.
1: Nagranej
0: bez metronomu. Piosenka dla Rudej. Taka zwariowana balladka.
1: Piotr Bukartyk, Mikołaj Tyczyński, Franek Wójcicki, Marta Boroń, to był ten skład.
0: Kuba Ferli.
1: I Kuba Ferli, tak to
2: i
1: ja.
2: I życzymy ci, Piotrze, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
0: Piękne, dzięki.
3: W łazience przesiedziałem cały dzień.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
1: Minęła 12:00, tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Na ostatecznej liście znalazł się m.in. zgłoszony przez PiS sędzia Łukasz Piebiak. To były wiceminister sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy, co tak komentowali w Sejmie obecny szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek i poseł PiSu Michał Woś.
2: Jest pewien paradoks, że Platforma Obywatelska właśnie wybiera Łukasza Piebiaka głosami Platformy Koalicji do Krajowej Rady Sądownictwa, ale robią nielegalnie ten wybór z uwagi na zabezpieczenie Trybunału i z uwagi na ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, która jednoznacznie przesądza, że po ustaleniu listy kandydatów wybór powinien być na najbliższym posiedzeniu, czyli następnym.
3: Taką osobę Prawo i Sprawiedliwość wskazuje jako swojego kandydata, licząc na to, że upadnie cały projekt odbudowy KRS-u, ale jest takie polskie przysłowie: nie szkoda róż, gdy płonie las. Więc my musimy wybierać mniejsze zło. Taka formuła Krajowej Rady Sądownictwa jest dopuszczalna. Gremia międzynarodowe akceptują takie rozwiązania. To jest zgodne z naszą konstytucją.
1: Trybunał Konstytucyjny nakazał posłom powstrzymać się z wyborem sędziów do czasu rozpatrzenia skargi na procedurę. W lutym Krajowa Rada Sądownictwa zaskarżyła uchwalone za rządów PiSu przepisy, na podstawie których poprzednio wybrano członków KRS-u. Do tematu wrócimy w rozpoczynającej się za chwilę audycji Deliberatorium. Zaprasza Beata Grabarczyk. Prezydent Ukrainy ujawnia dane wywiadu. Ten miał dotrzeć do rozmów władz Rosji i Białorusi. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, Kreml chce wykorzystać reżim Aleksandra Łukaszenki. Chcą wciągnąć Białoruś do wojny w znacznie większym stopniu i rozpocząć dodatkowe agresywne działania z terytorium Białorusi, albo przeciwko odcinkowi Czernichów-Kijów, albo przeciwko któremuś z sąsiadujących z Białorusią państw NATO. W nocy Rosjanie zaatakowali infrastrukturę cywilną z 5 ukraińskich obwodów. Zginęła co najmniej jedna osoba. Armia Ukrainy uderzyła w 2 rosyjskie fabryki. Teraz ostrzeżenia synoptyków. Będzie lało w 4 województwach południowo-wschodniej Polski, a dokładniej w województwach śląskim, małopolskim, lubelskim i podkarpackim. Ostrzeżenia obowiązują od 14 do 21. Możliwe będą gwałtowne wzrosty stany wody. Czytamy w komunikacie IMGW. Na koniec piłka nożna. Zawodnicy Lecha Poznań mogą dziś zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. Warunek jest jeden: wygrana wieczorem w Radomiu z Radomiakiem. Trener Lecha Nils Frederiksen nie liczy na łatwą końcówkę sezonu. Spodziewam się dwóch trudnych ostatnich meczów. Nie możemy się jednak skupiać na przeciwnikach, lecz na tym, co my musimy zrobić i starać się grać na najwyższym poziomie, a następnie wygrać każdy mecz. Inny wynik sprawi, że piłkarze Kolejorza będą musieli poczekać na jutrzejszy mecz drugiej w tabeli Jagiellonii. W tabeli Ekstraklasy Lech ma 56 punktów, ekipa z Białegostoku 4 punkty mniej. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu. Jest sobota, 16 maja. Podkreślam, że 16 maja, bo jak się za okno patrzy, to właściwie trudno uwierzyć, czy szczególnie o temperaturę chodzi. Jest godzina 12.07, Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. Witamy Państwa w Deliberatorium. Był Sejm w tym tygodniu, więc na bogato było z informacjami różnej maści. Więc będziemy o tym za chwilę mówić. Tylko przypomnę Państwu, że można do nas pisać pod hashtagiem Deliberatorium na Blue Sky. Właśnie muszę się dokopać do tego naszego postu i do tego naszego hashtaga, żeby sobie tutaj podglądać, co się dzieje. Można też pisać do mnie pod mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. Pani Marzeno, dzień dobry. Widziałam, że już pani coś napisała. No i nasi goście. Nasi goście są na razie w niepełnym składzie, to znaczy naprzeciwko mnie stoi i kawa, i leżą ciasteczka, i do kawy i ciasteczek dołączy Karolina Opolska. No ale to za chwil parę, ponieważ biedactwo utknęło w zadeszczonym mieście, a to nie jest łatwe przebić się przez pochmurną i zadeszczoną Warszawę, bo wtedy nagle wszyscy przestają umieć prowadzić samochody i robi się jakoś tak nerwowo dosyć. A poza tym mamy na łączach Magdalenę Chrzczonowicz, redaktor naczelną OKO.press. Cześć Magda. No, jest Magda. O, teraz cię słyszałam.
2: Słyszycie mnie?
1: Tak, tak. Słyszymy cię. Cześć.
2: Jestem.
1: I jest jeszcze Radosław Machel, dziennikarz gospodarczy. Cześć Radku.
3: Dzień dobry Państwu. Cześć Bata. U mnie nie tylko, jeżeli chodzi o deszcz, pogoda nie wskazuje na to, że jest maj. I temperatura, i to, co pada z nieba, wskazuje, że mamy raczej połowę października.
1: No tak mniej więcej właśnie to wygląda. Ja znowu przyjechałam do pracy w rękawiczkach. 16 maja miałam rękawiczki. Muszę Państwu powiedzieć, że moje doświadczenie z zimnymi majami jest wieloletnie i już kiedyś mi się zdarzyło jeździć w rękawiczkach, ale do początku maja, a do 16 maja to jeszcze nie. To
2: taka... A czy nie jest teraz zimna Zośka? To nie jest
1: ten już
2: moment?
1: Jest po zimnej Zośce.
2: Znaczy
1: zimna...
2: Wczoraj była.
1: Tak, wczoraj była zimna Zośka. No i fakt, że jak patrzyłam na prognozy na przyszły tydzień, to wygląda to dużo lepiej. Będzie ciepło i deszcz, więc roślinność będzie po prostu szalona. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, proszę Państwa. Przechodzimy do tak zwanych naszych baranów, czyli do tego, co się dzieje. Albo nie. Zaczniemy od dobrej informacji. Zaczniemy od dobrej informacji, która jest odpowiedzią na złą informację, czyli od zbiórki, którą organizuje OKO.press. Zbiórki na Ukraińców przebywających w Polsce, którzy stracili pomoc naszego państwa. Jak uchwalana była ta ustawa, to już miałam takiego ząka w głowie, jak to jest możliwe, że odbiera się pomoc ludziom, którzy są starsi, nie mogą pracować, są chorzy, są, nie wiem, straumatyzowani, są samotnymi matkami z dziećmi i zabiera im się wszystkie zasiłki, bo właśnie nie pracują, w związku z czym nie dokładają się do naszego PKB. No i w ten sposób państwo populistycznie postanowiło zadziałać. No ja bym się nie zdziwiła, jakby tym pracującym coś zabrano, no bo jak ktoś pracuje, to sobie jakoś poradzi, ale taki człowiek, który jest inwalidą i nie może pracować, za nic w świecie sobie nie poradzi. Ja jeszcze jak nie zna języka, to w ogóle jest...

0: W ciągu tych 5 dni wpłaciło na tę zbiórkę już prawie 11 tysięcy osób, 10 900 z czymś. I byliśmy niesamowicie zaskoczeni tym, jaki jest odbiór pozytywny tej zbiórki, bo sami wiecie, jak wygląda dzisiaj w infosferze, że tak
1: Tak
0: powiem,
1: jest.
0: komentowanie, jak bardzo powinniśmy pomagać Ukraińcom. Aczkolwiek wrócę jeszcze do tej ustawy z 5 marca, o której powiedziałaś, Beato, ta ustawy tak zwanej wygaszającej, to też jest jakąś okropną nazwą. I jest to, no, rzeczywiście od pomocy zostali odcięci ludzie, którzy najbardziej, absolutnie najbardziej jej potrzebują. Ja rozumiem, że nie są to ludzie, którzy będą w sposób energiczny i nie wiadomo jaki budować naszego PKB. Natomiast, no, jak rozumiem, i w prawach człowieka, i w innych kwestiach takich po prostu etycznych, nie o to chodzi. Są to osoby, które na przykład musiały przerwać swoje leczenie onkologiczne.
1: No właśnie.
0: Są to osoby, które ja może przeczytam, znaczy powiem właściwie. No mamy pana Wołodymyra, 71 lat, który właśnie nie ma jak nawet wrócić sam do Ukrainy, żeby tam się dalej leczyć. Jest właśnie chory onkologicznie. Jest pani Nadia, 74 lata, po wycięciu tarczycy, węzłów chłonnych, również chora onkologicznie. Są to sytuacje tragiczne, w których część tych osób musi zostać odwieziona na przykład z DPS-ów, w których do tej pory mieszkali i byli zaopiekowani jakoś. No to teraz na przykład pracownicy DPS-u, mamy też rozmowę z taką właśnie pracowniczką, muszą te osoby odesłać do noclegowni właściwie. No wyobrażacie sobie państwo, co to jest za
1: Nie, no to jest
0: sytuacja.
1: jakiś
0: Więc
1: obłęd po
0: to
1: prostu.
0: jest obłęd. No i dlatego zorganizowaliśmy tę zbiórkę z takiej właśnie potrzeby. To, co mnie bardzo jakoś podnosi na duchu, to są komentarze, które się pojawiają pod tą zbiórką, bo oczywiście pod tekstami komentarze są bardzo różne, ale pod tą zbiórką, gdy wejdziecie państwo na pomagam.pl, pomóżmy Ukraińcom. Są tam komentarze, od których rośnie serce, więc bardzo zachęcam do wpłacania.
1: Tak jest. Radyka, co ty o tej ustawie sądzisz?
2: Wiesz, to, szanowni państwo, ten potencjalny uzysk Skarbu Państwa czy oszczędności na poziomie wydatków budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, wydatków samorządów na opiekę nad właśnie tą grupą uchodźców z Ukrainy, która nie pracuje, to nie są kolosalne środki. To jest rząd wielkości, bo nikt tego do końca nie policzył, setek milionów złotych. I z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z niedoborem pieniędzy w systemie opieki zdrowotnej, w samorządy, sytuacja budżetów, czyli były dane o deficycie, to wszystko nie napawa optymizmem. Natomiast no, uważam, że to nie jest kwota, która waży na sytuacji budżetowej państwa. Ja ustawę tą tak zwaną wygaszającą odczytuję po prostu jako ukłon prezydenta, no bo tak naprawdę to prezydent jakby zainicjował zmianę tych przepisów, jako ukłon wobec tej grupy społeczeństwa, która jest wrażliwa na rosyjską dezinformację. Ja się bardzo cieszę, że pod zbiórką, którą prowadzi OKO.press, jest dużo pozytywnych wpisów, ciepłych i że jednak ludzi dobrej woli jest nadal dużo. Natomiast z bólem patrzę na to, co się dzieje w mediach społecznościowych, na zalew bardzo negatywnych komentarzy. Zwłaszcza w mediach lokalnych, czy w tej części rynku medialnego, czy w tej części mediów społecznościowych, które jakby oddziałują na to, co się dzieje na ścianie wschodniej, na Podkarpaciu, na Podlasiu i Lubelszczyźnie, gdzie wyjątkowo intensywna jest antyukraińska narracja realizowana sponsorowane przez Kreml. Ośrodki troli i botów, które próbują nadawać ton. Ja tylko jako przykład podam ostatnie dwa drobne święta, które były w Polsce, święta Unii Europejskiej.
1: Zniknąłeś.
0: Zniknął Radosław
1: O,
0: Sander.
1: jest już Radek. O, jest.
2: I święta flagi. Tak, te drobne sytuacje państwowe, gdzie.
1: Braciu, masz
2: W
1: niestabilnie.
2: mediach.

0: lokalnych pod neutralnymi pod kątem sprawy ukraińskiej. Zdarzeń jest zalew po prostu wpisów wyraźnie antyukraińskich. Wszystkie te wpisy są bardzo podobne i ja nadal jestem zdumiony, że państwo nic z tym nie robi. Efekty są takie właśnie, że teraz organizacje pozarządowe, NGOsy muszą zbierać pieniądze na to, żeby finansować leczenie ludzi, dla których wojna wygnała z domów i nie mają się gdzie podzieć.
1: Tak, to jest i to skutkuje też takimi historiami, jak ta ostatnia na moście w Warszawie, kiedy to nastolatkowie próbowali ukraińskich nastolatków jednego zrzucić z mostu do Wisły, a jednego pobili tak, że trafił do szpitala, ma połamaną szczękę. No całe szczęście, że policja tych ludzi złapała. Jeżeli państwo byliby tak mili i chcieli wesprzeć tę zbiórkę Okopres, to link jest zrzucony pod nasz post na Blue Sky. Mogą tam państwo po prostu kliknąć i przenieść się do tej zbiórki. No i mamy wpisy naszych słuchaczy. Tredwe pisze: odebranie pomocy społecznej komuś tylko ze względu na obywatelstwo przypomina mi takie hasło z obozu w Gułagu. Kto nie pracuje, ten nie je. I Wero, no tu będę musiała ten wpis troszkę tłumaczyć, tak jak u nas się filmy tłumaczy. To państwo się zorientują. Klasyk. Zwykli Polacy dali światu przykład wielkiego serca w chwili ataku Rosji na Ukrainę. Przyszli politycy i nie tylko wszystko zepsuli, ale jeszcze wstyd nam robią. Chwała Okopres, ale kurka wodna, że taka zbiórka w ogóle jest potrzebna. Denerwuje mnie to bardzo. To mniej więcej tak napisała Wero. Przyszła, słuchajcie, proszę państwa, Karolina Opolska. Spocznij sobie, weź sobie ciasteczko, tam masz kaweczkę. Przygotuj się do zadań. Słuchaj, usiądź, gdzie ci pasuje, wiesz, wszystko jest gotowe. I jeszcze wpis...
0: Czy ja mogę jeszcze dosłownie jedno słówko?
1: Tak, bardzo proszę.
0: Bo to jest ważna rzecz, która nam mimo wszystko umyka, bo było w ciągu ostatnich półtora roku publikowanych dużo szczegółowych raportów na temat wkładu uchodźców z Ukrainy do polskiego PKB i do polskich finansów publicznych. Więc ten wkład jest ewidentnie dodatni, nawet jeżeli uwzględni się to właśnie, że Ukraińcy mieszkający w Polsce korzystają z sektora edukacyjnego siłą rzeczy, bo przecież są dzieci, które się w Polsce uczą, czy korzystają z administracji publicznej, którą też trzeba utrzymywać. Natomiast oni płacą za te usługi, płacą w podatkach. W podatkach dochodowych, w podatkach pośrednich, robiąc zakupy w polskich sklepach, oni płacą i jeszcze nam zostaje, więc to jest dosyć istotna rzecz, którą warto przypominać ludziom, że my nie tracimy na tym, że w ujęciu finansowym na to, że Ukraińcy...
2: Nie, nawet mieliśmy niedawno też wokół taki artykuł, tym razem Agaty Kołodziej, która wyliczyła, ile dostajemy, mówiąc tak potocznie, ile dostajemy z tego wkładu Ukrainek i Ukraińców pracujących, którzy po prostu płacą podatki i w związku z tym też składkę zdrowotną. I tak naprawdę, i potem ile oni wyjmują z tego jako chorzy, korzystając ze służby zdrowia, i wychodzi na to, że zostawiają tam więcej niż wykorzystują. W związku z czym jesteśmy na plusie. A przy okazji tylko powiem, że w czasie naszej rozmowy pyknęło już 11 tysięcy osób.
1: Cudownie. Bardzo się cieszę i bardzo pyknęło. Państwu dziękuję. Za dobre serce. Karolina Opolska, Kolegium Uniwersytet Civitas, Telewizja Publiczna, czyli TVP i Segielski Brothers Studio. Cześć Karolina.
3: Cześć, dzień dobry Państwu, przepraszam za spóźnienie.
1: Rozmawiamy o tej zbiórce, którą Okopres zorganizowało na rzecz czy Ukraińców, które...
2: I Polskie Forum Migracyjne,
1: tak, zbiórkę, która jest na osoby potrzebujące pomocy z Ukrainy, tutaj mieszkające, ponieważ no, państwo zabrało im świadczenia. No i tak się zastanawiam, jak to jest możliwe, że wiesz, że odbiera się pomoc ludziom, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. To nie jest jakaś wydumana fantazja, tylko mówimy, jesteś niepełnosprawny, no to nie dostaniesz pomocy.
3: To ja może zacznę bardziej optymistycznie, bo to, że ta zbiórka jest i tak jak mówiła Magda, 11 tysięcy, tak?
1: Tak, przed chwilą, osób.
3: Osób, 11 tak, tysięcy osób. I powstają takie zbiórki i one się cieszą powodzeniem. Pokazuje, że jednak jesteśmy odporni na tą tępą propagandę polityczną, która szukając wroga, który to wróg miałby nas przekonać do poparcia tejże innej partii, wskazuje na te grupy najbardziej wrażliwe, które mają najmniejsze szanse, żeby się bronić i które są łatwym celem do ataku i mimo to wciąż wiele osób nie kupuje tego, mówiąc wprost. I to cieszy, a martwi bardzo to, że rzeczywiście ofiarami takiej populistycznej, partykularnej polityki padają na przykład uchodźcy z Ukrainy, tak jak słyszałam przed chwilą końcówkę waszej rozmowy. Osoby, które wnoszą więcej do naszego wspólnego worka, jakim jest państwo polskie, niż z niego zabierają i które są nam potrzebne, o tym mówią eksperci na przykład od rynku pracy. Nie chcę się powtarzać, tak bo jest. Nie wiem, co mówiliście wcześniej, ale dlatego krótko. Eksperci od rynku pracy mówią bez imigrantów z Ukrainy, bez uchodźców z Ukrainy wiele gałęzi naszej gospodarki byłoby zagrożonych. Ale mimo to oczywiście taka polityka antyimigracyjna jest łatwa do formułowania, łatwa do wygłaszania, trafiająca na pewne podatne grupy odbiorców i dlatego będziemy się z tym regularnie spotykać i obawiam się, że im bliżej wyborów w 2027 roku, tym więcej takich haseł będzie się pojawiało, zwłaszcza, że na prawicy dzieje się dużo, zwłaszcza, że prawica się kłóci między sobą i będzie szukała sposobów ku temu, żeby jak największą pulę z tego zbioru wyborców prawicowych przyciągnąć na własną stronę, bo tam tych formacji, frontów jest coraz więcej z każdym tygodniem.
1: Tak, to prawda. A zaraz do tego przejdziemy, tylko jeszcze Rysiek Lewak pisze, z ksenofobią to walczę w pracy. Tam na serio większość jest antyukraińska. Nieroby zabierają pracę mężów i tym podobne. Podobno też zabierają kobietom z dziećmi 800+. Nie, to nie żart. To te ksenofoby faktycznie tak myślą. Kurczę blade zapakowałbym na lawetę i na jeden dzień wysłałbym do Chersonia. I pani Marzena też napisała do nas w tej sprawie, bo u nas wszystko stoi na głowie, zabiera się tym, którzy najbardziej potrzebują i pani Elżbieta. Ja też z bólem patrzę na to, jak nasze społeczeństwo daje się manipulować rosyjskim propagatorom. Taki wzrost poparcia ma partia Brauna. Niedawno przypadkiem w internecie zauważyłam wywiad z jakimś panem, który miał mnóstwo odsłon i na pytanie, co pan sądzi o Ukraińcach, padła odpowiedź: mój dziadek pochodził z Wołynia, mam określone zdanie o nich. To, co się dzieje teraz, oceniać przez pryzmat tego, co było 80 lat temu. Straszne.
0: Ja jeżeli mogę jeszcze słówko, bo oczywiście szanując ludzi, którzy pochodzą z Wołynia, bo mają pewnie inną perspektywę na duże rzeczy. Natomiast a propos tego wpływu czysto gospodarczego, to ja bym chętnie sprawdził, jakby to było przez miesiąc, kiedy wszyscy uchodźcy z Ukrainy by wyjechali na przykład z Polski. Wszyscy pracownicy z Ukrainy pojechaliby do siebie, albo po prostu przez miesiąc nie chodziliby do pracy. Więc jestem ciekaw, co ci ludzie, którzy tak pioczą na tych Ukraińców, gdzie robiliby zakupy, kto by im sprzątał mieszkania, kto by ich woził do pracy w autobusach. I nagle by się okazało, że sytuacja finansów publicznych nie jest lepsza po wyjeździe Ukraińców, tylko jeszcze gorsza, a w dodatku gospodarka staje, bo jesteśmy uzależnieni w tej chwili od ukraińskich rąk do pracy, czy nam się to podoba, czy nie.
1: No dobrze, słuchajcie, to porozmawiajmy teraz o polskiej polityce i tak się zastanawiam, od czego zacząć. To może krótko o wojsku. Myślałam, że będziemy mówili długo o wojsku, no ale sytuacja jest cokolwiek zabawna, ponieważ w nocy ze środy na czwartek albo z czwartku na piątek, nieważne. Minister obrony, czyli wicepremier Kośniak-Kamysz dzwonił do prezydenta, że jest straszna historia, bo nam tutaj Amerykanie chcą zabrać wojska. 4000 żołnierzy miałoby nie przyjechać do Polski. No, zrobiła się z tego straszliwa awantura. Rząd mętnie tłumaczy, że to chodzi o rotację i że to ma związek z z tym, co się dzieje, czyli z wycofywaniem żołnierzy z Niemiec, no, że tu ma być jakaś relokacja, no po prostu cudawianki, że to jest jakiś logistyczny problem, no ale że dowiedzieliśmy się z prasy amerykańskiej o tym. I nagle dzisiaj rachciach Onet pisze, że no, wiedzielibyśmy wcześniej, gdyby szef sztabu generał Kukuła odebrał maila, który przyszedł we wtorek. No i troszkę się zrobiło dziwnie, Magda.
2: No ja, że tak powiem, nadrabiałam te informacje, bo one z minuty na minutę się zmieniają. Zostałam uspokojona komunikatem, zawierzyłam ministrowi obrony narodowej tam w środę czy w czwartek, że wszystko jest okej. I uznałam, że być może to właśnie tak jest, że media trochę tutaj niektóre przeszacowują wagę tej informacji, po czym nagle się okazuje, że jest to katastrofa za katastrofą pod każdym względem. Znaczy raz oczywiście nie chcemy, żeby było mniej wojsk amerykańskich w Polsce, to jest jedna kwestia i nie wiemy do końca, dlaczego to się stało, tak? Bo jak rozumiem, no nie było, oczywiście Trump straszył co jakiś czas, ale no nie było takich informacji, że akurat ma to zrobić teraz. I też no przy tej okazji warto powiedzieć, że lakoniczna, nie broniąc poczty generała Kukuły, że informacja akurat pod tytułem wysłaliśmy krótkiego maila, że będzie, no przecież wysłaliśmy maila, leży na twojej skrzynce, nie wiem o co chodzi, to jest oczywiście generał Kukuła nie odebrał maila, czy tam coś, jakieś było zamieszanie z jego mailem, to jest głupie, ale równie głupie jest informowanie sojuszników za pomocą takiego maila.
1: To prawda.
2: To jest jakieś, w ogóle się w głowie to nie mieści.
1: Odlotno.
2: W związku z czym...
3: Dobrze, nie wpisem na X na przykład.
2: Dokładnie. Zapomnieliśmy wam powiedzieć, że
3: był SMS, nie doszedł?
2: Dokładnie. No słuchajcie, to jest jakby w ogóle jakaś... Nie wiem, no to jest... Więc obie tutaj strony... No, ja się też, szczerze mówiąc, być może polska strona też zrobiła jakiś błąd, zapewne z tą pocztą, ale no... Szczerze mówiąc, ja bym na miejscu polskiej strony nie spodziewała się, że taka informacja przyjdzie mailem.
1: To prawda.
0: Problem polegał na tym, że nawet żołnierze, także żołnierze amerykańscy, którzy mieli być relokowani, byli już po szkoleniach, odebrali sztandar na 1 maja w Stanach Zjednoczonych i byli gotowi do przyjazdu i dowiedzieli się nagle, że tak nie przyjeżdżają. I jeżeli można, to dwie uwagi na ten temat. Znaczy, po pierwsze, to chyba dramatu nie ma o tyle, że tak przynajmniej jak ja rozumiem tą całą sytuację, że to jest tak, że poziom, liczba żołnierzy amerykańskich w ramach rotacji pozostaje w Polsce ta sama. To znaczy, to jest tak, że to jest grupa, która po prostu będzie relokowana do nas z Niemiec prawdopodobnie albo z innych krajów NATO. Więc ten bilans na koniec dnia wyjdzie na zero. Natomiast ważniejsze jest moim zdaniem coś innego. Bardzo ciekawą rzecz powiedział doradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko, który temu powiedział, że tak naprawdę to może byłoby dobrze, gdyby w ogóle amerykańskie wojska, ja wiem, że to jest niepopularne pewnie w Polsce, taka opinia, gdyby wojsk amerykańskich w ogóle nie było, bo byłoby to trzeźwiące dla Europy, która cały czas gdzieś tam łudzi się, roi sobie, że jak w razie czego to przyjdą Amerykanie i będą nas wspierać. A przypomnę, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance powiedział niedawno, że największym sukcesem administracji Trumpa w polityce międzynarodowej jest całkowite wstrzymanie pomocy dla Ukrainy w 2025 roku. Więc jeżeli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że to jest największy sukces administracji rządzącej, że amerykańskiego rządu w polityce międzynarodowej, no to my powinniśmy wyciągać z tego wnioski. Może rzeczywiście zamiast czas zrewidować trochę to podejście i zapatrzenie w wujka sama, który w razie czego przyjdzie i będzie nas bronił. I zamiast kupować broń w Stanach Zjednoczonych, która w moim przekonaniu w sporej mierze, biorąc pod uwagę to, co kupujemy, niekoniecznie odzwierciedla potrzeby nowoczesnego pola walki i przykłady z Ukrainy, frontu ukraińskiego, to jest jedno, i dwa przykłady manewrów natowsko-ukraińskich, gdzie oddziały natowskie wyposażone między innymi w broń amerykańską zostały rozgromione przez, są już dwa przykłady i to bardzo ważne z ostatnich miesięcy, zostały rozgromione przez Ukraińców korzystających przede wszystkim z produkowanej u siebie prostej, taniej, ale produkowanej masowo broni, że to są argumenty, które powinniśmy brać pod uwagę i że im szybciej my się otrząśniemy z tej wizji NATO jako twardego, wiarygodnego bloku, gdzie gwarantem bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone, im szybciej staniemy na nogi i trzeźwo będziemy patrzeć na swoją sytuację, na bezpieczeństwo Europy, tym będzie lepiej dla nas. Więc ja bym nie przekreślał sensu tych słów właśnie pana Hieraszczenko.
1: Karolina.
3: Ja myślę, że poniekąd to najważniejsze pytanie postawił właśnie Radek przed chwilą, czyli czy my naprawdę wierzymy, że gdyby tfu odpukać w niemalowane i czyniąc wszystkie inne magiczne zastrzeżenia, które możemy poczynić, wierzymy w to, że gdyby doszło do najgorszego, to Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa nam pomogą?
1: No
3: ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Ja nie chcę powiedzieć, że nie, ale nie jestem w stanie powiedzieć, że tak. I oczywiście cała ta sytuacja wygląda dość groteskowo, zwłaszcza jeśli pamiętamy, że bierzemy pod uwagę sprawy najważniejsze dotyczące bezpieczeństwa i obronności i Stany Zjednoczone, które przecież cały czas roszczą sobie prawa do tego, żeby być szeryfem świata. No ta informacja przesłana mailem, no tak, dobrze, że nie SMS-em, dobrze, że Donald Trump nie poinformował na swojej platformie Truth Social, tak. Nie zdziwił się, że my o tym nie wiemy. To jest moim zdaniem kompromitujące także dla strony amerykańskiej, że swojego sojusznika, przecież bliskiego sojusznika, to jest podkreślane wielokrotnie w ten sposób, informuje, ale to jest kolejny przykład, który pokazuje, że my naprawdę nie możemy liczyć na Stany Zjednoczone, w 100% przynajmniej. I to, że podpisana została tydzień temu umowa dotycząca programu SAFE, tego unijnego, i to, że Europa chce wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo, to jest jak najbardziej słuszne, więc te wszystkie pomrukiwania, które pojawiają się ze strony opozycyjnej dotyczące tego, że no, ta pożyczka SAFE unijny zadłuża nas na lata i nasze dzieci, wnuki i prawnuki będą ją spłacać i nie wiemy, jakie to są warunki i przecież powinniśmy kupować sprzęt od Amerykanów za... No właśnie, nie wiadomo do końca skąd te pieniądze wziąć, bo wiemy już, że tego zysku Narodowego Banku Polskiego nie ma. I jeśli jakiś będzie, to ewentualnie w przyszłym roku, o czym mówi prezes Glapiński, ale nie mamy podstaw podejrzewać, że taki będzie. Że to wszystko należy włożyć między bajki i trzeba o bezpieczeństwie naszym jako Europy myśleć o bezpieczeństwie, które sami musimy sobie zapewnić. I oczywiście, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest strategicznie istotna i żaden polityk nie powie, że nie, bo sama obecność amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego sprzętu sprawia, że ten potencjał do tego, żeby Amerykanie stanęli w naszej obronie, jest większy i należy tego pilnować i dobrze, że ta obecność jest, ale z drugiej strony należy myśleć samodzielnie, myślę samodzielnie jako Europa oczywiście, o tym, w jaki sposób zbroić się, modernizować armię, nie oglądając się na tego szeryfa zza oceanu, który zupełnie w inną stronę teraz patrzy i zupełnie inne przykłada kwantyfikatory, jeśli chodzi o to, które rejony świata są dla niego ważne.
1: To kilka wpisów naszych słuchaczy, tylko to są wpisy, w których będzie się mieszać i sprawa wojska, i sprawa Ukrainy. Lord Moore pisze tak, ten bandytyzm na moście w Warszawie jest jakoś komentowany publicznie, czy też as usual politycy nic nie słyszeli, nic nie widzieli. No to powiem panu, że no, politycy koalicji, owszem, komentują. Minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że dla bandytyzmu nie ma żadnego pobłażania. Ci wszyscy młodzi ludzie, którzy bili Ukraińców, zostali zatrzymani i część z nich już trafiła do pogotowia opiekuńczego. Część no, ma 17 lat, więc oni pewnie zostaną zatrzymani przez sąd. I sąd będzie decydował, co z nimi dalej, no ale wygląda na to, że to w ogóle jakieś osoby, które były znane policji. No i dalej to, co pisze Lord Moore. Niestety widzę oczami wyobraźni tutaj posła Kaniusza Jowalskiego, zachwycającego się nad oznaką patriotyzmu. Oby się ten obraz nie spełnił. Rysiek Lewak, to jest chore, że nasze bezpieczeństwo opieramy o wojska amerykańskie w Rzeczpospolitej. Pamiętacie, jak cała Europa nagle sobie żałośnie zdała sprawę, jak bardzo uzależniła się od rosyjskiego gazu. A tu proszę, padło stwierdzenie, mniej Amerykanów rezygnują i zaczyna brakować stoperanu. Wero, ja to bym chciała, żebyśmy nie byli tak uzależnieni od obecności wojsk amerykańskich. Od lat wojna, a od lat niespecjalny sojusznik, a my ciągle w D. A co do maila, a taką żałosną pozycję sobie wypracowaliśmy, tak to nas teraz traktują. Pan Wiesław, jeżeli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, to pośród polityków nadal dominuje myślenie życzeniowe, realna ocena sytuacji. Najwyraźniej ich przerasta. Walnięcie o ziemię będzie bolesne niestety również dla nas. Tredwe, drodzy państwo, ufajmy, wierzmy, że Amerykanie pod przewództwem zgniłej pomarańczy nie pomogą nam. Lepiej unikać rozczarowania la rok 39. No i Matthews Leszna, a za 50 lat będziemy opowiadać wnukom, jak to cały naród pomagał Ukraińcom, a każda próba opisania, jak faktycznie wyglądało traktowanie uchodźców przez niektórych, będzie się spotykało z zagłuszaniem. Iwero, która napisała, że nie zwalajmy wszystkiego na ruską propagandę, niektórzy ludzie są po prostu docna źli i jedyną wartością dla nich jest kasa. A argument wychodzenia z Wołynia mnie osłabia, ja ze Śląska i co? Wyskakuję z tematami, jak to dziadka do Wehrmachtu wzięli, a innego na Sybir wysłali. Jezu. No i jeszcze maile przychodzą, matko jedyna. Pan Marcin, przerażająca jest przemiana społeczna w narodzie imigrantów rozproszonym po całym świecie. To w mojej opinii bezpośredni efekt upadku autorytetów i schamienia kultury masowej. Mamy do czynienia z przemianą ludzi w słynnego balcerowiczowskiego homo economicus. Wygodnie stało się patrzeć wyłącznie na czubek własnego nosa. Politycy zatracili już nawet namiastki empatii, a liczy się dla nich ich tylko partyjny interes. Oby to nie była kalka lat 30. w Rzeszy. Pani Elżbieta, ja też uważam, że może lepiej by było, gdybyśmy przestali wierzyć Amerykanom, przynajmniej w zakresie obronności. Nie jestem pewna, czy by nam pomogli i też nie jestem pewna, czy potrafiliby. Dzisiaj najlepiej wyszkoloną i nowoczesną armią jest armia ukraińska i to od nich powinniśmy się uczyć. Pan Damian, i tutaj oczywiście, proszę państwa, z szacunkiem dla osób z chorobami psychicznymi, nie chcemy tutaj nikogo oczywiście się naśmiewać, nikogo, ale to takie jest, taki wpis, powiedziałabym, no taki popularny i raczej żartobliwie traktujący po prostu rzeczywistość. To wszystko jest do ogarnięcia. Trzeba tylko mieć lekką schizofrenię i być wariatem. Wtedy wszystko staje się logiczne. I pan Marek, byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Katolicy polskiej Polski, łączcie się, pisze właśnie pan Marek. No dobrze, kochani, wybrani zostali sędziowie do KRS, wybrani zostali sędziowie oraz sędzia Piebiak, który znany jest przede wszystkim z afery hejterskiej, no ale on ma jeszcze kilka rzeczy za uszami, chciałaby prokuratura mu postawić zarzuty, bo on tam sfałszował dokumenty, żeby, znaczy konkretnie testament, żeby wejść, znaczy żeby zostać właścicielem mieszkania jakiejś chrzestnej czy ciotki. No dużo jakichś takich historii się z tym panem łączy. Było głosowanie sędziów, sędziowie, ponad 5000 osób wzięło udział w tym głosowaniu. Pan Piebiak zdobył głosów, uwaga, 39. No ale dzięki PiS-owi został wybrany do KRS, że było jeszcze śmieszniej, to PiS nie wziął udziału w tym głosowaniu. To w ogóle no po prostu jakiś kuriozum. A jeszcze do tego wszystkiego Trybunał Konstytucyjny zastanawia się, czy te wybory, które zostały przeprowadzone na podstawie PiS-owskiej umowy, ustawy, to one są oby zgodne z Konstytucją. Znaczy tu wszystko stoi na głowie.
3: Trybunał twierdzi, że nie.
1: Trybunał na razie zabezpieczenie wprowadził, no tak, bo tak, oni tak, we własnej sprawie, czy w sprawie Trybunału też orzekli, że prezydent to właściwie może nie przyjmować za przysiężenia, przysięgi od kogo chce. To ja czekam na taki moment, kiedy trzeba będzie zaprzysiąc jakiegoś nominata pana prezydenta i wtedy rząd powie nie. No i co to będzie? Znowu Trybunał Konstytucyjny. Ja wiem, to w sprawie NBP się stało, ale no, to trochę inna historia, tak? Tu jest jeszcze tu się coś nakłada. No ale wracając do tego KRS, sądzicie, że to jest krok do tego, żebyśmy wreszcie zaczęli normalnie wybierać sędziów i mieli normalne sądownictwo? Czy też znowu tutaj pan prezydent hamulcowy stanie na wątrobie i powie, a ja tych sędziów powoływać nie będę, Karolina?
3: Gdybyśmy wszystkie te węzły, które tutaj zawiązałaś, mieli rozplątać, to potrzebowalibyśmy pewnie jeszcze przynajmniej z 5 godzin.
1: No tak, to prawda.
3: Więc zastanawiam się, który wątek poruszyć. No ewidentnie Prawo i Sprawiedliwość postanowiło tutaj wykonać pewną prowokację, bo wskazywanie, tym się różni wybór nowego składu KRS od
1: przykład...
3: Ale teraz mówię o procedurze głosowania. Mm-hmm. Tu była głosowana cała lista, mówiąc najprościej. Tak. W porównaniu na przykład z wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gdzie głosuje się po kolei na każdego sędziego, tutaj była lista, więc można było albo zagłosować na całą listę, albo nie zagłosować na całą listę. I dlatego Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wykonać taką oto prowokację, czyli wsadzić tam nazwisko Łukasza Piebiaka. Gdyby bardzo poszukać uważnie, nie wiem, czy znalazłoby się inne nazwisko równie polaryzujące i kontrowersyjne, i to delikatnych słów używam, co Łukasz Piebiak, więc niewątpliwie to była akcja z pełną premedytacją wykonana po to, żeby koalicja rządowa musiała zagłosować za Łukaszem Piebiakiem. I tak się rzeczywiście stało. A następnie Prawo i Sprawiedliwość, powołując się między innymi na Trybunał Konstytucyjny, w ogóle w tym głosowaniu nie wzięło udziału. To wszystko brzmi kuriozalnie i nie mam wątpliwości, że na końcu stanie pan prezydent Karol Nawrocki, który powie, że w związku z zabezpieczeniem Trybunału Konstytucyjnego i wszystkich innych rzeczami, które działy się po drodze, on w ogóle nie będzie uznawał tej nowej KRS i będzie będziemy mieć cały czas tak samo zagmatwaną sytuację, jak mieliśmy do tej pory.
1: Tak jest.
3: Nie jestem tu optymistką, przepraszam. No, nie mam żadnych powodów do tego, żeby optymistycznie do tego podchodzić, bo już samo wskazanie przez Prawo i Sprawiedliwość Łukasza Piebiaka po to, żeby właśnie zrobić po prostu jak dzieci w piaskownicy psikusa i na złość koalicji, żeby musiała zagłosować na Łukasza Piebiaka, wskazuje na to, jaka będzie dalsza narracja i postępowanie opozycji i związanym z Prawem i Sprawiedliwością prezydentem Karolem Nawrockim.
1: Tak, to wybitny żart jest, Radek.
0: Tak, znaczy mi się bardzo podoba to porównanie do piaskownicy, bo to jest rzeczywiście ten poziom całkowitego lekceważenia interesów państwa i interesów ludzi, którzy są klientami wymiaru sprawiedliwości, a też pracownikami, bo ja rozmawiam trochę z sędziami, którzy pracują w wymiarze sprawiedliwości i tam rzeczywiście są problemy, tak samo jak w ochronie zdrowia strukturalne, którymi się nikt nie zajmuje. Natomiast politycy siedzą sobie w piaskownicy i podrzucają sobie jakieś zatrute kawałki. Brakuje mi powagi i takiego propaństwowego myślenia w tym całym procesie i aż wstyd słuchać.
1: Tego, co oni opowiadają.
0: Jestem zniesmaczony po prostu tym, co się dzieje wokół KRS.
1: Magda?
2: Jedno to jest oczywiście Łukasz Piebiak, to jest jedna sprawa. No rzeczywiście, no nie wiem, znaczy rozumiem, jak można było wpaść na ten pomysł, ale no bo właśnie z tego dokładnie powodu, o którym powiedzieliście przed chwilą, żeby podrzucić problem koalicji. Natomiast no, rzeczywiście jest to człowiek, który się absolutnie tam nie powinien znaleźć, nie dlatego, że czy nie tylko dlatego, że był, nie wiem, że jest związany z PiS-em, to nie o to chodzi, tylko o tym, co ma na swoim koncie, jakby jakie afery ma na swoim koncie, naprawdę, naprawdę straszne. I to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, która mnie z tym wymiarem sprawiedliwości niezwykle smuci za każdym razem, kiedy o tym myślę, to jest, abstrahując od KRS-u na chwilę, to jest Trybunał Konstytucyjny. Bo to jest ten sąd, który nam, obywatelom i obywatelkom, szczególnie powinien służyć. Być może w tym momencie bardziej niż KRS, dlatego że on, przypomnę Państwu, bo być może Państwo już nie pamiętają, do czego służy Trybunał Konstytucyjny, służy do tego, żeby niezależnie od polityków powiedzieć, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, czy też nie. I teraz z jednej strony politycy się bez przerwy okładają tymi stwierdzeniami czy zarzutami o to, że coś jest złamaniem konstytucji, łamiecie konstytucję, nie, to wy łamiecie konstytucję i tak dalej. I tego nie jesteśmy w stanie w tej chwili w żaden sposób sprawdzić, bo nikt nie powie, okej, dobrze, skoro mówisz, że łamie konstytucję, chodźmy z tym do Trybunału, czy tam z tą ustawą, no tak, do Trybunału. I nie możemy tego zrobić, dlatego że on po prostu w żaden sposób nie działa. Jego działanie i to no, zaorał, mówiąc potocznie, ten Trybunał jeszcze PiS. I co więcej, ja jestem głęboko przekonana, że również, że to nawet nie jest tak, że temu Trybunałowi w tym składzie pod wodzą Święczkowskiego w tej chwili ufają na przykład obywatele głosujący na PiS, że oni uznają, okej, on jest bezstronny, możemy się z nimi nie zgadzać, ale ja nie sądzę, żeby oni tak uważali. Ja myślę, że nikt nie uważa w tej chwili, że jakikolwiek wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny jest w jakikolwiek sposób niezależny. Myślę, że po prostu ewentualnie strony tego konfliktu się cieszą, że wyrok został wydany po ich myśli, ale jestem przekonana, że nikt nie ma cienia wątpliwości, że żaden z tych wyroków nie jest bezstronny i żaden z tych wyroków nie ma nic wspólnego z rzeczywistą analizą prawa i tego, czy coś jest konstytucyjne, czy niekonstytucyjne. I to mnie zawsze głęboko smuci, bo tracimy na tym my, obywatele i obywatelki, nie wiedząc po prostu, czy ustawy... I w ten sposób politycy sobie biegają po wolności, uchwalając różne ustawy, o których nie możemy nawet stwierdzić, czy są konstytucyjne, czy nie.
1: No niestety, tak to właśnie wygląda. Kilka wpisów, znowu C-60, amerykańska broń ma taką cechę, że można jej używać tylko za pozwoleniem USA, a można ją zdalnie wyłączyć, na przykład myśliwce. Dlatego poleganie na tym sprzęcie to pomyłka. Wiele krajów z takich zakupów już się nie wycofało. Pani Opolska to te dwie pisze, zadaje pytanie, czy w razie wojny Amerykanie nam pomogą. Nie, to my będziemy im pomagać w bezpiecznym odwrocie. No, oni się sami odwrócą bardzo szybko. Matthews Leszna, jaką mamy pewność, że po podpisaniu kontraktu ze Stanami Zjednoczonymi i wpłaceniu zaliczek pomarańczowy nie powie, że coś mu się w Polsce nie podoba i nie wyda zamówionego sprzętu? I kto mu co zrobi? No, przypominam, że na razie nam nie wydaje sprzętu, bo potrzebny mu jest gdzie indziej, więc mamy mieć... przesunięcie i to zdaje się w okolicach 7 lat ma być to opóźnienie, także...
3: No bo priorytety się zmieniły i to jest właśnie to ryzyko, właśnie, że Stany Zjednoczone nie patrzą już na Europę, patrzą na Chiny, patrzą tak na jest. Bliski Wschód i
1: mają swoje pomysły i na wykorzystanie tych pieniędzy, które dali im sojusznicy, też mają swoje pomysły. Enco, Stany właśnie przestały być jedynym supermocarstwem, zaczyna się dwubiegunowy świat, co nie jest dla nas dobre. Rysiek Lewak, wiecie dlaczego pisiory postawiły na Piebiaka, nie mieli innego wyjścia. Ich najlepszy kandydat uciekł do Stanów i wygląda na to, że za szybko nie wróci. No to połączyły nam się dwa tematy, czyli amerykański i ucieczka Zbigniewa Ziobry. No i ja powiem tak, dla mnie to jest straszliwa porażka polskich służb, które mają oficera łącznikowego policja ma konkretnie na Węgrzech. On miał mieć pieczę nad tym, gdzie są Ziobro i Romanowski. Romanowski się rozpłynął, na razie nadaje z toalety, bo tak mniej więcej brzmiało to miejsce, z którego nadawał ostatnio na X-a i opowiadał tam kocopały kompletne, a Ziobro znowu nie, on nie ucieka, on po prostu wyjechał do Stanów.
3: On nigdy nie ucieka, nigdy na Węgry też nie uciekał, oczywiście, tylko po prostu nie wracał.
1: Nie wracał, no i teraz po prostu wyjechał. No więc Ziobro jest w Stanach, nie wiadomo też do końca na jakiej zasadzie. Słuchajcie, czy wy wierzycie jeszcze w to, że jakiekolwiek rozliczenie czasów PiSu, tego pisowskiego złodziejstwa, tego pisowskiego łamania prawa, łamania konstytucji. Czy to się uda kiedykolwiek rozliczyć? I teraz Radek pierwszy.
0: Wiesz, pierwsza rzecz to pozostawienie po wyborach w 2023 roku. pozostawienie na czele CBA osoby, która była powiązana z ekipą Prawa i Sprawiedliwości. Teraz dowiadujemy się przez Tomasza Siemaniaka, najbliższego współpracownika, czy jednego z najbliższych współpracowników premiera Tuska. Teraz dowiadujemy się, że gdzieś w okolicach służb funkcjonowała tajna komórka, która umożliwiała Ziobrze kontaktowanie się z polskimi pełnomocnikami, czyli z prawnikami, tutaj ze środowiskiem w Polsce i ta tajna komórka w tajnych służbach działała poza nadzorem Tomasza Siemoniaka nadal. Czy człowiek, który nadzoruje służby, nie wie, co się w tych służbach dzieje. Jest sporo postępowań prawnych. Jest komisja, były komisje sejmowe przecież powoływane do badania nadużyć z czasów Prawa i Sprawiedliwości i jakby no konstatacji aktów oskarżenia nadal nie ma. Jestem dalece sceptyczny co do tego, że państwo będzie w stanie wyegzekwować za przeproszeniem Prawo i Sprawiedliwość od Zbigniewa Ziobry.
1: Magda?
2: Nie wiem, jak to zacząć. Tak się zadumałam nad tym, co mówił Radek przed chwilą. Ja też, ja doceniam, że coś się w tych różnych sprawach dzieje, w takim sensie, że nie mówię, że to wygląda idealnie, ale doceniam, że są próby. Oczywiście tu w wielu miejscach wymiar sprawiedliwości jakoś też zawalił, chociażby jeżeli chodzi o decyzję o tymczasowym areszcie Zbigniewa Ziobry. To akurat nie politycy, tylko sądy. Natomiast ja w porównaniu z poprzednią kadencją, PiS-u, no to jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywiście kroki zostały powzięte w przeciwieństwie. Natomiast było w kilka momentów tych kroków, które ośmieszyły wymiar sprawiedliwości, więc ośmieszyły to może za mocne słowo, no ale w każdym razie wskazały na jej niedomagania. Więc ja z jednej strony doceniam, a z drugiej strony boję się takiej sytuacji, że na koniec się okaże, że poniosą konsekwencje to chyba Dominika Wielowiejska o tym ostatnio pisała,
1: tak,
2: że poniosą konsekwencje głównie urzędnicy i urzędniczki, którzy się podpisywali pod różnymi decyzjami, teraz na przykład
1: musieli wykonywać też zlecenia swoich przełożonych.
2: Dokładnie, które ja jakoś bardzo, bardzo ten argument Dominiki bardzo mi się podoba, to znaczy jakoś jest mi do niego blisko, to znaczy, że ja nie mówię, że ci urzędnicy czy urzędniczki że ich nie krytykuję za to, że to podpisali, ale nie chciałabym, żeby tylko oni i one ponosiły konsekwencje, bo decyzje były polityczne. Ja myślę tutaj Zbigniew Ziobro i Fundusz Sprawiedliwości to jest jedno, ale dla mnie na przykład, myśmy to bardzo uważnie śledzili w OKO.press, sprawa wyborów kopertowych, to jest po prostu, to jest skandal na skandalu. Tam się odbywał. To znaczy każdy po prostu podpis to był skandal. I chciałabym bardzo, żeby za to również poniesiono konsekwencje. No ale też gdzieś mam w sobie, mam nadzieję, że te sprawy będą się ciągnęły, znaczy nie, że właśnie będą się ciągnęły długo, tylko że będą kontynuowane. Natomiast mam też w sobie taki rodzaj sceptycyzmu, co będzie, gdy już do tego, jeżeli będzie miało dojść do wymierzenia kary na przykład, czy kolejni urzędnicy nie stchórzą, czy wymiar sprawiedliwości nie stchórzy jednak przed politykami. Mam nadzieję, że nie, ale gdzieś mam wątpliwość.
1: No właśnie, ja też. Karolina.
3: No niestety tutaj sprawdza się stara maksyma, że prawo ma to do siebie, że potrafi być silne wobec słabych i słabe wobec silnych, dlatego że Zbigniew Ziobro i jego pełnomocnik, pan Lewandowski, wykorzystywali wszystkie kruczki po to, żeby postępowania przedłużać, odwlekać. I to jest prawo pełnomocnika, żeby tak się zachowywać. I faktycznie tutaj tak naprawdę największa przewlekłość wystąpiła ze strony sądu. No chyba ta kolejna rozprawa dotycząca Zbigniewa Ziobry została zaplanowana na 8 września i sędzia nie widzi tutaj powodów, żeby przyspieszyć tę sprawę. Tam też była kwestia udziału w telewizji, której to Zbigniew Ziobro teraz jest komentatorem. to wszystko jest znowu strasznie absurdalne i trudne do rozwikłania. I tak, faktycznie trudno zrozumieć sytuację, w której służby de facto z mediów dowiadują się, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, że musiał opuścić Europę, musiał opuścić strefę Schengen i musiał w jakiś sposób do Stanów Zjednoczonych się dostać. Przypomnijmy, Stany Zjednoczone za czasów administracji Donalda Trumpa politykę migracyjną mają dużo bardziej restrykcyjną. To znaczy, że nie jest wcale łatwo do Stanów Zjednoczonych się dostać. Ale za Zbigniewem Ziobrą jest list gończy w Polsce. Międzynarodowo Zbigniew Ziobro ścigany nie jest. I to jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu, dużo bardziej bulwersująca, jest taka, że podkreślmy, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, osoba, która przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości kreowała wymiar sprawiedliwości, kiedy dochodzi do tego, że sam miałby przed tym wymiarem sprawiedliwości się stawić, wybiera ucieczkę. I oczywiście Zbigniew Ziobro teraz będzie mówił, ja nie uciekam, oczywiście, ja wyjechałem, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, przecież on miał prawo, wjechał legalnie do Stanów Zjednoczonych, ma paszport genewski, być może wizę dziennikarską. Tu do końca nie wiadomo, bo jak się okazało, że prokuratura zaczyna badać, kto ewentualnie miałby pomóc Zbigniewowi Ziobrze w dostaniu się do Stanów Zjednoczonych, to szef Telewizji Republika mówi, właściwie to komentuje, ale tak nie odpowiada wprost na pytanie, bo chyba tutaj jest pewna obawa, że mogłyby być za to jakieś konsekwencje. Natomiast jeśli spojrzymy na badania opinii publicznej, no to Polacy jednoznacznie oceniają, a co za tym idzie także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, że Zbigniew Ziobro powinien być w Polsce, bo każdy z nas, gdyby dostał mandat, gdyby nie zapłacił 2 rat kredytu, gdyby cokolwiek przeskrobał na poziomie dużo niższych, wymiar sprawiedliwości ostatecznie nie miałby żadnej litości. Komornik wszedłby na konto, byłaby rozprawa. A tymczasem jak w grę wchodzą grube miliony, to były minister sprawiedliwości najpierw dostaje azyl polityczny na Węgrzech, a następnie udaje się do Stanów Zjednoczonych. I tu chyba, oczywiście my musimy tu postawić znak zapytania, bo nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, ale chyba nie powinniśmy mieć wątpliwości, że było jakieś wsparcie ze strony administracji amerykańskiej, bo inaczej by się po prostu to nie udało. A to, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości ma dobre relacje z tym obozem MAGA związanym z Donaldem Trumpem, to wiemy i wiemy, że tam się odbywały rozmowy, wycieczki i mimo, że w połowie kwietnia ambasador Stanów Zjednoczonych Thomas Rose miał powiedzieć Radosławowi Sikorskiemu, że nie ma takich planów, żeby Zbigniew Ziobro jakiś azyl w Stanach otrzymał, no to się okazało, że się jednak udało. Bardziej skomplikowana jest sytuacja z Marcinem Romanowskim. Co prawda na początku tego tygodnia jedno z mediów związane z PiS-em przekonywało, że on jest w Stanach Zjednoczonych.
1: No tak, ale tylko to jedno medium.
3: Ale my nie mamy tego potwierdzenia, mamy to nagranie na tle białej ściany. Niektórzy mówią, że on może nadal jest na Węgrzech, może w ogóle jest na przykład w Serbii, nie wiadomo gdzie, ale to też świadczy o Zbigniewie Ziobrze jako człowieku. Sytuacja, w której jego bo Zbigniew Ziobro był na czele, na górze.
1: I dobrał sobie takich współpracowników.
3: Ale faktycznie, jeśli ktoś ponosi konsekwencje, to ci, którzy wykonywali polecenia. Marcin Romanowski też wykonywał przecież polecenia swojego szefa. I nie wiemy, czy jest w Stanach Zjednoczonych, ale jeśli nie jest i patrzy teraz na Zbigniewa Ziobrę, który po prostu poleciał do Stanów Zjednoczonych i faktycznie, jeśli rozpocznie się proces ekstradycyjny, on będzie długotrwały i pewnie liczony w miesiącach, a nie latach, a ostatecznie decyzja i tak jest polityczna, więc Zbigniew Ziobro na pewno do Stanów nie wróci, to też zastanawiam się, co może sobie w takiej sytuacji myśleć. Czy to Marcin Romanowski, czy inni współpracownicy Zbigniewa Ziobry, którzy takich możliwości nie mają. I kończąc tą moją przydługą wypowiedź, tak czy siak nie jest to sytuacja do pozazdroszczenia, bo nawet jeśli Zbigniew Ziobro jest teraz w Stanach Zjednoczonych, no to rzeczywiście póki co on musi uciekać. Tak. Mówiąc wprost, on musi uciekać.
1: I jeszcze tam z 2 wpisy zdążę przeczytać. MB, pamiętajmy, że w Polsce nadal demokratów jest więcej. Nie możemy się zniechęcać, tylko iść na wybory, zacisnąć zęby i głosować na demokratów oraz żądać rozliczeń, a także pilnować liczenia głosów w wyborach. Jacek Nieplacek, niech Ziobro zostanie w tych Stanach. W Polsce i tak dostanie po wielu latach rozprawy, ewentualnie zawiasy. Kasy nie odzyskamy, a tylko koszty ścigania i rozpraw będą. PiS też się cieszy, bo mają ciężar z głowy, a jak rak wróci, nie życzę mu tego, ale kto pokryje koszty leczenia? Zbigniew Zbieg będzie teraz uczył węgierskiego w Stanach Zjednoczonych, pisze Tredwe. Matthews Lesner, trzeba mieć łeb, żeby będąc tak podobno poważnie chorym, wyjechać na długo do kraju z najdroższą opieką zdrowotną w świecie. I więcej już nie przeczytam, proszę Państwa, bo czas nam się kończy. Bardzo dziękuję moim gościom. Karolina Opolska, Magdalena Chrzczonowicz, Radosław Omachel.
2: Przepraszam, to ja tylko dwa słowa powiem, że jest, że mamy 1 428 złotych i 11 083 osoby wpłaciły. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy i bardzo prosimy Państwa o pomoc dla Ukraińców. Beata Grabarczyk się żegna, a Kuba Strączyński z Państwem zostaje. Do usłyszenia.
4: Radio Nowy Świat.
5: Pion i poziom.
6: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Lublin trwają obchody Święta Straży Granicznej. W uroczystości bierze udział prezydent. Mija 35 lat od powołania Służby Granicznej, mówi komendant główny generał Robert Bagan.
7: To nie tylko moment refleksji nad historią i dorobkiem formacji, ale przede wszystkim okazja, aby podkreślić znaczenie Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Od 35 lat stoimy na straży nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej, a od ponad 2 dekad także na straży granic Unii Europejskiej.
6: Apelowi towarzyszy promocja na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. Wystąpią też kompania reprezentacyjna i orkiestra straży. Uroczystość zakończy defilada pododdziałów. Zakupy dla Straży Granicznej i innych służb mundurowych zapowiedział szef MSWiA. Zdaniem Marcina Kierwińskiego, dzięki środkom z unijnego mechanizmu pożyczkowego SAFE dla wojska uda się przesunąć środki w krajowym budżecie.
8: Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne. Więc to są pieniądze niezmiernie ważne.
6: Unijny program SAFE ma być według rządu uzupełnieniem programu modernizacji służb mundurowych. Policja zatrzymała 5 osób, które brały udział w brutalnym pobiciu Ukraińców na Moście Świętokrzyskim w Warszawie, mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej.
9: Mowa jest o 10 osobach, które były w tym tłumie. Pamiętajmy, że ich rola także jest przedmiotem policyjnych ustaleń.
6: 2 osoby pełnoletnie usłyszały zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Śledczy domagają się aresztu. W sprawie 3 pozostałych niepełnoletnich uczestników zajścia sąd zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku młodzieżowym. Przed nami półfinały siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem 2 polskich drużyn. W Turynie Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa zagrają w półfinałach. Rywalem stołecznej ekipy będzie o 17:00 broniąca tytułu Sersikoma Perugia, a Zawiercianie zagrają o 20:30 z Ziratem Ankara. Mecz o 3. miejsce oraz finał jutro. To był serwis Radia Nowy Świat.

A witają się z Państwem Olga Bobienko i ta pani od tych Jacksonów, od tych Outcastów.

Będzie w dzisiejszym Serca Bitam kilka takich brzmieniowo mocnych momentów. Jeden za chwilę, ale oczywiście Miss Jackson od Outcastów to jest taka potęga, że ja na to nie mam w sumie ani słów, ani nie mam żadnych pytań i zawsze chciałam rozpocząć tym utworem nasze sobotnie spotkanie, ale dopiero teraz to siadło. I tak jak siadło, jak siedli Outcasti, tak samo 11 lat temu, ale i teraz siedzi ten utwór od The Internet.

A ten album ma tytuł Ego Death i wydany był w 2015 roku i jest tak świetny, że to nie jest ostatni utwór z tego wydawnictwa.

i internet i Ego Def. Świetne, świetne, świetne album. Trzeci w dorobku tego bandu i tu nie ma żadnych potknięć, nie ma lepszych ani gorszych singli, są właściwie wszystkie wspaniałe i mogłabym tak i mogłabym teraz przez całą godzinę nawet z tym albumem gdzieś orbitować, ale rok później, bo w 2016 roku, w 2015 wyszło Ego Def, a w 2016 Kali Uchis wypuściła singiel z Vincem Staplesem i Steve'em Lacym, którego to nigdy za wiele. I to jest właśnie ich moment.

0: what's really going on. But anyway, just give me a chance. I just want to come back to you.
1: 2016 rok i Only Girl, które w warstwie muzycznej nawiązuje do takiego hasła Only Good Vibes, które się jeszcze tutaj w tej audycji pojawi. Ale na razie perełka brytyjskiej sceny elektro, czyli Subtract, który to za niecałe 3 tygodnie pojawi się w Katowicach, a że debiutował 15 lat temu, to aż mnie zgięło, gdy pomyślałam o tym, że to było aż 15 lat temu, bo ten album się naprawdę nie starzeje.

Współpraca Subtractu z Samfą sięga właśnie debiutu tego pierwszego, czyli 2011 roku. I od tamtej pory panowie regularnie spotykają się w studiu. Na kilku krążkach, już poza tym, że na tym samym debiucie Samfa pojawia się w 7 utworach, tak we wszystkich wydawnictwach Subtractu jest kilkanaście razy, 15, jeżeli się nie mylę, to tym bardziej pokazuje, że nie rzuca słów na wiatr ten, kto mówi, że Samfa jest nadzwyczaj zapracowanym artystą. Rok temu wypuścił też świetny singiel swoją drogą z Little Sims, no a teraz wydała epkę Sugar Girl i choć Samfy tu nie ma, to jest między innymi Dilla i są to naprawdę świetne rzeczy.

Mam takie poczucie, że za co Little Sims się nie weźmie, to zamieni w mistrzostwo i robi to w niesamowicie lekki sposób, jak w Heart on Fire.

No i właśnie to serce jest w tym ogniu, a sposób podania trudnych tematów w wydaniu Simbi jest właśnie lekki, a jednak czuć tę moc, czuć powagę i takie porządne sieknięcie. I ona to potrafi też zrobić na żywo i to jeszcze bardziej niż na nagraniach. I tu się zatrzymam, bo o jednym koncercie wspomniałam, ale w tym roku mamy wysyp gigów rewelacyjnych artystów i bandów, więc o pewnych moich koncertowych radościach będę w kolejnych tygodniach mówiła. No a że za niecałe trzy w Katowicach będzie Jameson?

Levi otwiera album Velvet z 2018 roku, który chyba jest najlepszym albumem w dorobku Jamesona, ale podkreślam to chyba, bo przy innej porze roku i przy innej porze dnia może to być inny album, ale jest to naprawdę typowe i dzięki temu też wspaniałe dla Jamesona. Może inaczej, to jest typowe dla Jamesona i dlatego jest wspaniałe, że nawet te sensualne kawałki nie są takie wygładzone, a Jameson trzyma się tego typowego dla siebie samego brudu i surowości. No i niektóre utwory oczywiście mniej się tej surowości trzymają, a inne zdecydowanie bardziej.

0: Clickbait to singiel z nowego albumu Jamesona, więc spodziewam się, że usłyszymy go 5 czerwca w Katowicach na Tauronie. Jameson, co jest niezwykle ważne i niewykluczone, że już o tym wspominałam i to pewnie kilka razy, ale sam produkuje, sam miksuje, nagrywa i jeszcze wydaje swoją muzykę przez te White Room Records i to bardzo słychać, bo jego albumy mają taki niezwykle spójny i taki zamknięty świat brzmieniowy, ale jednak to nie są takie produkty playlistowe, a bardziej pełne autorskie utwory i zresztą Jameson często mówi o tym w wywiadach, że jego filozofią jest ta ciągła zmiana i niepowtarzanie się, dlatego też te płyty nie są do siebie podobne, chociaż kiedy romansował z romansem i sensualnością, to trochę tego się trzymał. No ale wracając, występ Jamesona 5 czerwca w Katowicach i jeżeli będzie to choć w połowie tak dobry występ jak jakiś czas temu w Niebie w Warszawie, no to powiem Państwu, że będzie to wspaniałe muzyczne doznanie i niekoniecznie tylko mroczne i surowe jak ten ostatni album Jamesona. Może to być po prostu piękna rzecz do odczuwania razem i na żywo, tym bardziej, że no, to powinien być język miłości, wspólne jaranie się muzyką i doświadczanie jej także wspólne. Ale przechodząc, a właściwie nie przechodząc, tylko zostając w tym klimacie mrocznych opowieści i może trochę bardziej surowych dźwięków, no to polskie podwórko sprzed 2 lat i 6 dni. Rozjazd.
1: Uwaga, uwaga!

wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

0: Grawitacja. To jest tytuł tego utworu Lordofonu, czyli utworu z długogrającego debiutu chłopaków pod tytułem Koło, wypuszczonego zresztą bardzo oldschoolowo, bo singiel został wypuszczony po premierze albumu w 2020 roku. W tych klimatach romansowania z różnymi, nazwijmy to, epokami, gatunkami, chłopaki się świetnie odnajdują, czego rewelacyjnym przykładem jest zeszłoroczna niesamowita trupa pana Hiroshime, a mnie jeszcze niesamowicie ujmuje ten tytuł, bo przypomina o holistycznej agencji detektywistycznej Dirka Gently'ego, którego to serialu mogłabym o nim mówić i polecać go i polecać. Ale trupa Lordofonu jest jednym z nadzwyczaj często odtwarzanych i wracanych przeze mnie do wracanych albumów w tym moim zestawie, ale w ostatnich tygodniach bardzo mocno zdetronizowała Lordofon strefa dyskomfortu od Rała.
1: Stary polski rap. Już nie blanty, antydepresanty, zakwas buraczany, a nie Chianti. 3 litry muszynianki, mikroplastik, intermittent fasting, enough is enough. Wystarczy to wystarczy, już nie blanty, antydepresanty, zakwas buraczany, a nie Chianti. 3 litry muszynianki, mikroplastik, intermittent fasting, enough is enough. Wystarczy to wystarczy. No i skończyły się wakajki, skończyły się żarty, koniec prokrastynacji, bunt na statku Bounty, już nie żyję jak wampir. Biorę się za workouty, teraz multitasking, sprawy oraz sprawki, wielkie 2 dla psychiatry. Za te tapsy, latam po lekarzach, wracam z rehabilitacji. Nie kupuję trawki, nie dzwonię po samarki, wieczorem nie daję w palnik, nawet

0: like enough is enough. Wystarczy to wystarczy.
1: Oh my darling, będę pretensjonalny, ale te chude barki niosły za wiele traumy. Wspomnienia to nie bajki, koszmarz z ulicy Kajki. Narodziny córki, zamknięte drzwi otwarły, demony mnie dopadły. Autodestruction, za dużo alienacji i zakładania maski. Srałem na zarobki, bo miałem na wydatki, a w życiu za zajksy, wszędzie czają się zasadzki.

Idea póki co rebranding, ten numer to katarzys. Już nie blanty, antydepresanty, zakwas buraczany, a nie Chianti. 3 litry muszynianki, mikroplastik, intermittent fasting.

Raw Performance i Blanty Depresanty, a ostatnio na jakieś moje polecenie, że ej, mam dobre polecenie, usłyszałam, że co, znowu Raw Performance, więc nie wiem, czy nie będę już kończyć tego zachwycania się, ale też jednocześnie daję Państwu znać, że naprawdę uważam, że jest to świetny album i bardzo wielowarstwowy. No i warty sprawdzenia nie tylko na słuchawkach, ale i na żywo, bo Raw Performance jest w trasie. Spora część jest wyprzedana, ale może akurat coś Państwo trafią. W Warszawie, jeżeli ktoś się wybiera, to na pewno do zobaczenia. A do usłyszenia w Serce Bitem za 2 tygodnie i na koniec Folsi w remiksie Lake Turner. Albatros to utwór z albumu What Went Down, który rok temu obchodził 10-lecie. No a że Janis jak zwykle magnetyzująco tu śpiewa, no to ja się kłaniam. Olga Bobienko, dzięki wielkie za tą godzinę i dobrego dnia.

0: Minęła 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Piłka nożna. Na początek tego serwisu Robert Lewandowski ogłosił odejście z Barcelony. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. Misja dobiegła końca, oświadczył piłkarz. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką otrzymałem od kibiców od samego początku. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te piękne 4 lata. Napastnik reprezentacji Polski bronił barw FC Barcelony od 22 roku. Wcześniej grał w Bayernie Monachium. Media spekulują, że Robert Lewandowski przejdzie teraz do jednego z klubów w Stanach Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Ceny benzyny w przyszłym tygodniu powinny pozostać zbliżone do obecnych, tak wynika z komentarza epetrol.pl. Analityk portalu Jakub Bogucki prognozuje jednocześnie spadki ceny diesla i autogazu.
1: Spodziewamy się, że benzyna 95-oktanowa znajdzie nam się w przedziale między 6,24 a 6,35. Natomiast dla oleju napędowego ceny z przedziału 6,74, 6,85 to będzie ten poziom, którego spodziewamy się w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedzieliśmy również możliwość spadków dla autogazu, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w półhurcie i w hurcie tego paliwa. Możliwe jest zejście nawet na poziomy poniżej 3,70 zł.
0: Wahania ceny na stacjach ma ograniczać decyzja o przedłużeniu rządowego pakietu ceny paliwa niżej do końca maja. Peru ponad miesiąc zajęło liczenie głosów oddanych w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z przedłużającym się liczeniem usłyszał jeden z urzędników wyborczych. Ostatecznie do drugiej tury wyborów przeszli Keiko Fujimori z prawicowej partii Siła Ludowa i Roberto Sanchez z centrolewicowego ugrupowania Razem dla Peru. Druga tura wyborów 7 czerwca. Jagiellonia na pewno zagra w eliminacjach do europejskich pucharów, a Pogoń Szczecin utrzymuje się w lidze. Takie rozstrzygnięcia dały nam piątkowe mecze w piłkarskiej ekstraklasie. I o tym na koniec serwisu. Przedostatnia kolejka rozpoczęła się od wygranej Portowców na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 1-0. Takim samym stosunkiem bramek triumfowała Korona Kielce nad Widzewem Łódź. Dziś piłkarskie zmagania otworzy Motor Lublin, który pod wodzą trenera Mateusza Stolarskiego podejmie Krakowie.
2: To jest dobry mecz dla nas, aby po tym trudnym, chylącym się ku końcowi sezonie podziękować kibicom za wsparcie. To był, jest sezon dużych skoków emocjonalnych, a nie odczuwamy tego z trybun. Odczuwamy tylko i wyłącznie wsparcie, odczuwamy tylko i wyłącznie dobre słowo i taką postawę zagrzewającą nas do walki.
0: Pierwszy gwizdek za 42 minuty. Na zakończenie dnia ważne spotkanie w kontekście Mistrzostwa Polski. Radomiak zagra u siebie z Lechem Poznań. Kolejosz ma już tylko 4 punkty przewagi nad drugą w tabeli Ekstraklasy Jagiellonią. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dawno nie byłem tak podekscytowany wiadomością o współpracy dwojga artystów znanych ze swoich solowych karier. Elado Tropical, tak brzmi nazwa duetu, którego twórczość wybrzmiała przed chwilą, i nie są to tylko dobrze kojarzące się słowa oznaczające tropikalne lody, ale łatwa do rozszyfrowania wskazówka, z kim mamy tutaj do czynienia. Elado Negro i Reina Tropical, obydwoje to artyści, którzy w programie już się pojawiali. Obydwoje to również postacie, które od zawsze stały w opozycji do tego, jak postrzegana jest muzyka latynoska, podważając zresztą już nawet samą zasadność używania takiego generalizującego sformułowania, jak właśnie muzyka latynoska, i być może dlatego ta współpraca przyszła im tak naturalnie. Po raz pierwszy spotkali się w roku 2024 i nie mieli w planach wcale stworzenia wspólnego albumu. Po prostu ich znajomy zaprosił ich do swojego studia i spotkanie, które miało być krótką sesją nagraniową, zamieniło się w kilkudniową intensywną muzyczną burzę mózgów, której efektem jest nie tylko słyszany przed chwilą singiel Tocando, ale również cała płyta, której premiera zaplanowana jest na połowę lipca. Jeżeli ktoś z Państwa szuka płyty na leniwe, słoneczne, wakacyjne dni, to wydaje mi się, że to na pewno będzie jedna z takich pozycji. To jest muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, a do wydania dłuższego wydawnictwa szykuje się też inny duet, duet niemiecko-gański, czyli Jemba Groove, chociaż w ich przypadku będziemy musieli czekać aż do 18 września, bo właśnie wtedy w całości ukaże się ich mini album Be a Lover, a na tą chwilę pozostaje nam cieszyć się pierwszym singlem, czyli utworem No Pain, No Gain.

Wiele zmian nastąpiło w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o skład Jemba Groove. Po dwóch bardzo dobrze przyjętych albumach i intensywnym koncertowaniu zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych, grupa uszczupliła się do dwuosobowego założycielskiego rdzenia, czyli niemieckiego producenta Janika Noltinga i gańskiego perkusisty oraz wokalisty Erika Ousu, co nie oznacza, że panowie kompletnie zarzucili podejmowanie współpracy z innymi artystami, a wręcz przeciwnie, nadchodzące wydawnictwo to szereg wspaniałych gości, wśród których jest nawet postać tak wybitna jak malijska wokalistka Fatoumata Diawara. Kilka tygodni temu mówiłem o tym, jak intensywnym rokiem dla tej artystki jest rok obecny, jeżeli chodzi o ilość nowej muzyki, w nagrywaniu której uczestniczyła, i tutaj dopisujemy kolejne wydawnictwo do tej listy, ale wracając do Jemba Groove, te wszystkie zmiany zaowocowały też delikatną zmianą brzmienia. Mini album Be a Lover ma być przede wszystkim skinieniem w stronę Nigerii, tamtejszej sceny muzyki highlife, afrojazz i afrobeats, stąd też na przykład w utworze

Wspominałem przed utworem o dwóch kenijskich projektach niemieckiego perkusisty Svena Kacirka. Z jednej strony jest to współpraca z obecnie 83-letnią wokalistką Ogoją Nengo, a z drugiej duet Od Okodo, który tworzy razem z Olitem Ratego, wokalistą i lutnikiem, który gra na własnoręcznie skonstruowanych instrumentach.

instrumentach. Obydwoje ci keniscy artyści specjalizują się w muzyce dodo, co jest o tyle ciekawe, że jest to gatunek muzyczny z wybrzeży jeziora Wiktorii, kojarzony stricte z kobietami, a Olit Ratego jest mężczyzną, z tym, że obdarzony jest bardzo charakterystyczną barwą głosu, która pozwoliła mu odnaleźć się także w tym stylu. A teraz dzięki Svenowi Kacirkowi doszło do jego współpracy z legendą tego gatunku, czyli wspomnianą Ogoją Nengo. Już 5 czerwca to trio wyda swój debiutancki album Palagoma. Za nami tytułowy utwór, który jest również jednym z singli. A pod koniec maja rozpoczyna się również trasa koncertowa tego nowego niemiecko-kenijskiego projektu. Zaplanowane są koncerty m.in. w Portugalii, Pradze, Berlinie i szeregu innych niemieckich miast. Jeżeli ktoś z Państwa miałby okazję zobaczyć tę trójkę na żywo, to proszę z takiej szansy skorzystać, bo to na pewno magiczne doświadczenie. A kiedy poprzednim razem mówiłem o przedsięwzięciach Svena Kacirka, było to kilka tygodni temu, powiedziałem nawet, że jego dokonania są jednym z moich ulubionych przykładów współprac artystów z Afryki z producentami ze świata zachodniego. I tak sobie pomyślałem, że skoro wracamy ponownie do tej twórczości, to sięgniemy też po moich innych faworytów z tego obszaru. A tak się składa, że obydwa wydawnictwa, które od razu przyszły mi do głowy, zostały opublikowane prawie dokładnie 10 lat temu.

koniec kwietnia 2016 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy efekty współpracy Jacoba Mafuleniego, zimbabwejskiego mistrza gry Nambirze, jego żony, wokalistki Marty Tom i francuskiego producenta Garego Gritnessa. Rok później ta trójka dołożyła do tego jeszcze cały album, a ja niesamowicie żałuję, że na tym zakończył się ten projekt, bo jak słyszeliśmy przed chwilą, trio stworzyło absolutnie niesamowitą, wciągającą muzykę, jednocześnie bardzo delikatną, ale również wyraźnie rytmiczną i wprowadzającą w trans. To według mnie również jeden ze sztandarowych przykładów tego, jak powinna wyglądać współpraca producentów muzyki elektronicznej ze świata zachodniego z artystami na przykład z Afryki. Gary Gritness podszedł do tego projektu z ogromnym szacunkiem, wyraźnie dając przestrzeń do tego, aby to tradycja wybrzmiała przede wszystkim, a on w tym procesie jedynie asystował. Ciągle łudzę się, że jeszcze kiedyś usłyszymy nowe utwory autorstwa tej trójki, chociaż wydaje mi się, że szanse na to nie są niestety za duże. A drugie z przywoływanych przeze mnie dziś wydawnictw sprzed prawie dokładnie 10 lat to z kolei pierwsze wydawnictwo projektu Condi Band, a więc spotkanie Stanów Zjednoczonych i Sierra Leone.

13 maja 2016 roku, a więc prawie dokładnie co do dnia, 10 lat temu, ukazał się pierwszy singiel zespołu Condi Band. Wiele podobieństw można znaleźć pomiędzy tym projektem, a słyszaną wcześniej współpracą Jacoba Mafuleniego i Garego Gritnessa. Po pierwsze, debiutowali w tym samym czasie, po drugie, to ponownie moim zdaniem przykład bardzo świadomej, wypełnionej szacunkiem międzykontynentalnej współpracy, a po trzecie, tutaj również w centrum stoi instrument biro podobny, w tym przypadku konkretnie Condi, od którego swoją nazwę wziął cały projekt. To jest instrument, który własnoręcznie skonstruował niewidomy artysta ze Sierra Leone, czyli Sorie Konoma, na którego muzykę w internecie natknął się kiedyś mieszkający w Stanach Zjednoczonych DJ i producent Chief Boyma i zafascynowany jego historią postanowił go odnaleźć i rozpocząć z nim współpracę, która zakończyła się nie tylko szeregiem opublikowanych wydawnictw, ale również koncertami na całym świecie, w tym także swego czasu w Polsce. Condi Band wystąpili pod Pałacem Kultury w Warszawie w roku 2017. I skoro już o przeszłości mowa, teraz cofniemy się o jeszcze więcej dekad wstecz. Ponownie zaglądamy do katalogu kultowej benińskiej wytwórni Albarica Store.

Albarica Store była bardzo prężnie działającą benińską wytwórnią, która rozpoczęła swoją działalność już pod koniec lat 60. i funkcjonowała do początku lat 80. Prawdziwym skarbem w ich katalogu wydawniczym bez wątpienia był zespół orkiestry Polirytmo de Cotonou, którego skład przez te lata przechodził przeróżne mutacje, ale w zasadzie nie zmieniało się brzmienie, będące mieszanką lokalnego folkloru z soulem i funkiem. Za nami jeden z takich właśnie przykładów. A w dzisiejszym programie czeka na nas jeszcze jedna pozycja sprzed lat, tym razem rok 1976 i album autorstwa Mariona Browna, wybitnego amerykańskiego saksofonisty i kompozytora jazzowego, który na płycie Awo Fofora połączył funk, reggae, gitary elektryczne i afrokaraibskie rytmy.

kultowa postać nowojorskiej awangardowej sceny jazzowej lat 60., czyli Marion Brown, który oprócz bycia kompozytorem i saksofonistą był również etnomuzykologiem i to zapewne ten obszar jego działalności sprawił, że tak chętnie eksperymentował z przeróżnymi rozwiązaniami rytmicznymi i tak było w przypadku jego albumu z roku 1976, na którym królowały rytmy afro-karaibskie. A my tymczasem wracamy do muzycznych nowości. Przed nami płyta, która miała swoją premierę w pierwszych dniach maja tego roku. Debiutancki album grupy Pigeon, na czele której stoi gwinejski wokalista Fale Nyoke, który wraz ze swoimi brytyjskimi kolegami tworzy energiczne brzmienie spod znaku afro-disco, które zaprowadziło ich nawet na scenę festiwalu Glastonbury.

Outer National, wiele mówiący tytuł debiutanckiego albumu grupy Pigeon. Za nami jeden z utworów, które można znaleźć właśnie na tym wydawnictwie, a tam przed mikrofonem, tak jak wspominałem, gwinejski wokalista Fale Nyoke. A na koniec programu dwa akcenty związane z Ameryką Łacińską. Zaczynamy od albumu autorstwa argentyńskiego muzyka Gregorio Quirosa, który postanowił poeksperymentować z andyjską muzyką Huayno, tworząc utwory z tego nurtu za pomocą elementów, które tradycyjnie nie są kojarzone z tym gatunkiem, i takim przykładem jest kolumbijska marimba, którą usłyszymy w utworze Nubes.

Bardzo ciekawe jest to podejście argentyńskiego artysty Gregorio Quirosa do andyjskiego gatunku huayno, który prezentuje on na swojej najnowszej płycie w zupełnie nowych aranżacjach. A na zamknięcie chyba po raz pierwszy w historii programu artysta węgierski, producent używający pseudonimu Abase, który swój album La Roye nagrał w Brazylii podczas swojej 5-miesięcznej rezydencji w Rio de Janeiro, gdzie współpracował z szeregiem lokalnych artystów, ale ta płyta nie jest na pewno pozycją stricte brazylijską. Wiele tam odniesień również do rytmów z Afryki Zachodniej, a także do hip-hopu czy broken beatu. A ja nazywam się Mikołaj Kierski. To był kolejny odcinek audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

0: Minęła 15. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Lublin i centralne obchody Święta Straży Granicznej. Jak mówił prezydent Karol Nawrocki, Straż Graniczna to nowoczesna służba XXI wieku, będąca jednym z fundamentów bezpieczeństwa i niepodległości naszej ojczyzny.
1: Dziś Straż Graniczna to nowoczesna służba XXI wieku. Służba, która jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa i niepodległości naszej ukochanej ojczyzny.
0: Ochrona granicy wymaga skuteczności i poświęcenia, podkreślał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
2: Od kilku lat Straż Graniczna wzięła na siebie jeden z głównych ciężarów przeciwstawiania się agresji przeciwko naszemu państwu, dbania o bezpieczeństwo. Widzimy to w wielu miejscach, widzimy to na każdej polskiej granicy, na każdej placówce Straży Granicznej. Przede wszystkim widzimy to na granicach zewnętrznych.
0: W Straży Granicznej służbę pełni obecnie blisko 17 tysięcy funkcjonariuszy. Jest nowy ruch władz Iranu w kwestii cieśniny wciąż blokowanej, cieśniny Ormus, jak przekazał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego irańskiego parlamentu. Powstał mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie. Wkrótce mamy poznać trasę, z której skorzystają statki handlowe i firmy współpracujące z władzami w Teheranie. I jeszcze wracamy do informacji ze świata piłki nożnej. Robert Lewandowski ogłosił odejście z klubu FC Barcelona. Piłkarz podziękował kibicom za wsparcie i dodał, po 4 latach pełnych wyzwań przyszedł czas na zmiany. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporte za to, że dał mi szansę przeżycia najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barcelona wróciła na swoje miejsce. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
3: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To komentarz ze strony Barcelony. Dziękujemy za każdego gola, każdą walkę i każdą magiczną chwilę w tych barwach. Czytamy w krótkim oświadczeniu władz klubu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Stulecie dziwów.
1: Dzień dobry Państwu. Po trzytygodniowej przerwie Jerzy Sosnowski przy mikrofonie i Kuba Strączyński za konsoletą porywają Państwa znowu w przeszłość.

0: Wielki amerykański przebój pierwszej połowy roku 52 śpiewała K-Star. Umieśćmy dzisiejszy temat między innymi wydarzeniami, o których mówiliśmy dotąd w audycji. Otóż za dwa dni, 3 maja 1952, odbędzie się inauguracyjna audycja sekcji Polskiej Radia Wolna Europa, o czym opowiadaliśmy w Stuleciu Dziwów w końcu sierpnia roku 2021. Za 10 miesięcy umrze Józef Stalin, czemu poświęcona była audycja w lutym 2024, a od pół roku trwa produkcja samochodu Warszawa M20, o czym mówiliśmy w kwietniu 2024. Podcasty do znalezienia na naszej stronie. Tymczasem z kiosku z gazetami idzie do nas Kacper Siedlecki.
1: Gazeta Zielonogórska z 1 maja 1952 roku całą pierwszą stronę poświęca grafice przedstawiającej sztandar powiewający nad fabryką i sfotografowanymi ludźmi pracy. Na górze strony patronują im Józef Stalin i Bolesław Bierut. Niech żyje 1 maja, Dzień Międzynarodowej Solidarności Mas Pracujących, Dzień Braterstwa Wszystkich Ludów Walczących o Pokój, Demokrację i Socjalizm, woła winieta na drugiej stronie. Wieś Dolnośląska, czytamy poniżej, sprawnie przeprowadza siewy wiosenne, realizując swe zobowiązania podjęte dla uczczenia 60. rocznicy urodzin prezydenta Bieruta i święta 1 maja. Z okazji urodzin prezydenta Bieruta, które przypadały 18 kwietnia, przyszła również opublikowana w ramce depesza od przewodniczącego Komitetu Centralnego Koreańskiej Partii Pracy, Kim Il-sena. Przypomnijmy, że trwa wojna koreańska, sprowokowana atakiem komunistów na Koreę Południową, której w sukurs przyszły, zgodnie z decyzją Rady Bezpieczeństwa ONZ, siły tej organizacji, której zasadniczą część tworzyły oddziały amerykańskie. Rozejm zostanie podpisany za trochę więcej niż rok. Poza tym delegacja Związku Młodzieży Polskiej gościła u Wilhelma Picka, prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a w siedzibie zarządu głównego Związku Literatów Polskich odbyło się spotkanie literatów Warszawy ze znakomitą pisarką laureatką Nagrody Stalinowskiej Wandą Wasilewską. Z kolei prezydium Stołecznej Rady Narodowej wraz z Polskim Komitetem Obrońców Pokoju zorganizowały uroczyste spotkania z uczestnikami 5. Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Pokoju, które odbywa się w roku 1952 na trasie Warszawa-Berlin-Praga. Równocześnie na tej samej stronie czytamy, że prasa paryska donosi o nowych krwawych prowokacjach kolonizatorów francuskich wobec narodu algierskiego, a londyński dziennik Daily Worker zamieścił zdjęcie przedstawiające żołnierza angielskiego trzymającego w ręku odciętą głowę patrioty malajskiego. Zdjęcie to świadczy dobitnie, jak barbarzyński charakter przybrała obecnie wojna na Malajach. Nic dziwnego, że artykuł Kazimierza Myślińskiego, porównując świętowanie 1 maja w Polsce i na Zachodzie, konkluduje, że jest ono tutaj czymś zgoła innym niż w krajach, po których ziemi stąpa but obcego żołnierza, strzegącego z bronią w ręku prawa własnej i obcej burżuazji do wyzysku mas pracujących. Dodajmy, że burżuazji tej wysługiwała się przed wojną Polska Partia Socjalistyczna, której historia to długa lista zdrady interesów klasy robotniczej, w odróżnieniu od rewolucyjnego odłamu ruchu robotniczego. A choć grupa Gomułki chciała wbić klin nieufności między Polską i ZSRR, ale to prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie w szeregach Polskiej Partii Robotniczej zostało na szczęście powstrzymane. W rezultacie szczęśliwe dzieci kraju rad stawiają w pałacach pionierów strzeliste modele wspaniałych wysokościowców, a roześmiane polskie dzieci z zachwytem słuchają opowiadań o powstającym właśnie warszawskim Pałacu Kultury. Fotografie ilustrujące te zdania znajdziemy na stronie 4 w artykule pod tytułem Pozdrawiamy Wielki Związek Radziecki, kraj budowniczych, komunizmu, gwiazdę przewodnią ludzkości. Dziękuję.
0: Mówił Kacper Siedlecki, a ja może przypomnę na wszelki wypadek, że nasz przegląd prasy złożony jest z cytatów i parafraz prasy z epoki, o której mówimy. I często, jak w tym przypadku, Kacper przytacza je ze zgrozą. No, jak tym razem. 1 maja 52 mamy więc w Polsce, jak słyszeliśmy, intensywną stalinowską propagandę. Tymczasem w Londynie odbywa się premierowy pokaz pewnego westernu. Oto piosenka z tego filmu.

0: tekst Ritter śpiewał piosenkę z filmu High Noon, czyli W samo południe, a do stulecia dziwów zgodził się przyjść w sprawie westernów ich miłośnik, pisarz, publicysta i nauczyciel Wojciech Orliński. Witaj.
1: Dziękuję. Dzień dobry. Nie musiałeś mnie bardzo namawiać tego łaskawej zgody. To wielka radość być tutaj.
0: Bardzo dziękuję. Ja też się cieszę, że cię widzę. Wiem, że w sprawie W samo południe się trochę różnimy. Ja bardzo lubię ten film. To chyba mój ulubiony western w ogóle. Ponieważ wiem, że odczuwasz pewną rezerwę od tego filmu, to chciałbym cię na początek poprosić jednak o próbę zrozumienia, co sprawiło, że ten film jednak dość szybko zaczął być wyliczany w takiej dziesiątce czy dwudziestce westernów wszechczasów.
1: Oczywiście, ja w ogóle, znaczy wszelka moja krytyka, jeżeli w ogóle, sprowadza się do krytycznych uwag, które miał na temat tego filmu John Wayne, którego troszeczkę tutaj uważał za autorytet w sprawie, co powinno, czego nie powinno być w westernie. Natomiast zacznę oczywiście od ogromnych osiągnięć, zalet, bo to jest, bo pod wieloma względami rzeczywiście to jest arcydzieło, które ten gatunek właśnie wynosi na wyżyny artystyczne, których jeszcze kilka lat wcześniej nikt z nim nie kojarzył. Czyli przede wszystkim bardzo ważna jego cecha to jest taka, że on się dzieje praktycznie albo w ogóle nawet dosłownie w czasie rzeczywistym, czyli minuta na ekranie odpowiada minucie z życia głównego bohatera. Jest to równocześnie w związku z tym odpowiedź na wszystkie możliwe zarzuty, wlicząc te, które miał John Wayne, ponieważ bohater działa pod ogromnym presją czasu po prostu. W sensie każdy z nas mógł mieć jakiś lepszy pomysł, że mógłby inaczej. On generalnie usiłuje rozpaczliwie znaleźć jakichś sojuszników do tego finalnego pojedynku. Może nie zdradźmy dokładnie zakończenia, bo to jest taki wspaniały zwrot akcji, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze jakimś cudem nie, no, choćby z racji młodego wieku, jeszcze tego nie oglądał, no to proszę sobie urządzić wspaniałą sesję i na pewno Was zaskoczy to, co się tak naprawdę wydarza w zakończeniu.
0: Ale głównym punkt wyjścia możemy powiedzieć, znaczy, tak, że przyjeżdżają bandyci, którzy chcą przywrócić nieład.
1: Nie po prostu bandyta, tylko wiadomo, że w samo południe na stacji kolejowej pojawi się ten bandyta, który tu jest pisany. Wydawało się, że to już jest wszystko przeszłość, cała bandycka historia tego miasteczka. On już jest taki ucywilizowany, no pociąg już dojeżdża, ale okazuje się nagle, że ta wiadomość, że Frank Miller ma się pojawić, w ogóle sprawia, że okazuje się, że ten polor cywilizacji był bardzo powierzchowny i że tamte czasy nie są aż tak daleko, jak wszyscy chcieli udawać, że są, i wszyscy są w panice. Więc to jest też oczywiście fajny zabieg literacki, powrót właśnie jakiegoś upiora z przeszłości, stosowany w ogóle w literaturze od 100 lat, tysięcy lat. Też to fantastycznie Żulczyk wykorzystał w tej swojej serii, że tam właśnie wszystko jest bardzo cywilizowane w tej Warszawie, ale nagle z więzienia ma wychodzić niejaki Dario. I okazuje się, że wiele spraw niezamkniętych jednak wraca. Natomiast też dobry western dla mnie, że będę tutaj bardzo lapidarny, powinien być opowieścią o przeznaczeniu, tak jak właśnie już starożytni Grecy ustalili, że to są najbardziej historie, które lubimy, więc to jest właśnie opowieść o przeznaczeniu. Na samym początku główny bohater, to pytanie zadaje mu jego świeżo poślubiona żona, dlaczego po prostu nie uciekniemy, na co on właśnie odpowiada, że nie można uciekać przed Frankiem, znaczy można, ale to się nigdy nie skończy po prostu, w sensie on i tak mnie będzie dalej gonił, więc już równie dobrze mogę mu stawić czoło tu i teraz, w samo południe, bo jak nie, no to do końca życia będę się obracał przez ramię, co jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo fajnym punktem wyjściowym fabularnie. I to przeznaczenie tak już dwa razy pojawiło się w tej audycji, jeszcze zanim je dopuściłeś do mikrofonu, bo ta pierwsza piosenka Wheel of Fortune ładnie podsumowuje właśnie to, o czym są moim zdaniem wszystkie westerny, a w piosence tej tytułowej tam pada taki ładny dwuwers, który mniej więcej brzmi tak, że I do not know what fate awaits me. All that I know is I must be brave. Nie wiem, jakie mnie czeka przeznaczenie, los, tylko wiem, że muszę być dzielny. Oczywiście u nas w Polsce to zwłaszcza wśród ludzi z naszego pokolenia, to natychmiast przypomina ten fantastyczny dzień właśnie z tego 4 czerwca 89, kiedy młodzież może tego do końca nie rozumieć, ale naprawdę nie wiedzieliśmy, czym to wszystko się skończy. Wszystko, co wiedzieliśmy, to, że musimy być dzielni. Musimy wszyscy pójść i zagłosować, ale że tam zaraz, że to się skończy jakimś happy endem, no to było takie miłe zaskoczenie.
0: Zaskoczenie, a rzeczywiście przypomnę, że wykopiowana postać Gary Coopera z tego filmu była na plakacie, który zresztą chyba tak naprawdę tylko w Warszawie na czas był wydrukowany, ale to jest osobna opowieść.
1: Przepraszam wszystkich słuchaczy za warszawocentryczność, ale dla mnie to jest symbol, ale to jest symbol tego dnia.
0: Też następnego dnia się pojawił i kojarzymy ten plakat chyba jednak rzeczywiście z 4 czerwca 89 roku. Nie uciekniemy od polityki,

0: chociaż wrócimy do 1952 roku, bo właśnie, bo mówi się, że to jest w ogóle zawoalowana reakcja na problem makartyzmu, o którym zresztą była audycja.
1: Nawet niespecjalnie zawoalowana, to znaczy scenarzysta Karl Forman rzeczywiście przeniósł tutaj swoją frustrację, swoją sytuacją, bo on czuł się bardzo niesprawiedliwie potraktowany i chyba słusznie, ponieważ no on właśnie rzeczywiście w młodości miał ten nierozsądny epizod, że zapisał się do partii komunistycznej, więc oczywiście no i jakoś to robił pod koniec lat 30., czyli kiedy tam szalały te wielkie czystki, więc no nie świadczy to dobrze o jego mądrości, ale też no był po prostu wtedy młody i tam wystąpił z niej dosyć szybko, odciął się od tego swojego błędu, przeprosił i uważał, że sprawa jest zamknięta. No ale w latach 40. właśnie, o ile jeszcze ciągle rzeczywiście można było w ten sposób wszystko zamknąć, no to w latach 50. słyszeliśmy, co się działo w obozie komunistycznym, więc to niewielka pociecha, ale oczywiście było dużo gorzej niż w Stanach, ale w Stanach to też robiło się już niewesołe, ponieważ wszystkim ludziom jednak wyciągano myśleli, że sprawa jest zamknięta, to nagle to wszystko wracało, więc on znowu zaczął być wzywany na przesłuchanie, bo już tym razem od niego żądano, żeby inne znane osoby zwłaszcza, żeby dał im jakieś haki na jakichś sławnych ludzi z Hollywood, więc on tego nie chciał zrobić, wyjechał do Wielkiej Brytanii na kilkanaście lat, znaczy wrócił do Stanów, jak to się jakoś uspokoiło, ale czuł się rozgoryczony. Więc w tym filmie również mamy portret z miasteczka, w którym okazuje się, że wszyscy byli tacy sympatyczni, ale nagle wszyscy się odwracają od głównego bohatera, który się czuje bardzo osamotniony i tutaj tak jakoś stąpam ostrożnie, żeby nie zdradzić jednak tego zakończenia. W każdym razie jako właśnie taka gorycz i pokazanie skorumpowanego społeczeństwa, w którym nikomu nie można ufać, to jest w tym bardzo silne
0: przesłanie. W którym działa strach po prostu.
1: Tak, właśnie strach.
0: Przypomnę taką puentę audycji tej o McCarthy'm, że tam się ewidentnie myliło. Bo to oni formalnie szukali ludzi, którzy działają przeciwko Stanom Zjednoczonym, czyli mówiąc wprost agentów. Natomiast nie trzeba było być agentem, nie trzeba było być nawet komunistą, wystarczyło mieć poglądy inne niż partii republikańskiej, żeby obrywać.
1: Ale McCarthy to już naprawdę nikogo nie szukał. On zaczął właśnie od wymachiwania jakąś teczką, w której rzekomo miał jakieś dowody, ale tam w ogóle nigdy je nie pokazał i tak dalej, więc to już się zaczyna zamieniać w bardzo smutną, bardzo niewesołą, ale autoparodią. W sensie, o ile w latach 40. jeszcze jakichś prawdziwych agentów złapano i wsadzono, to już w czasach makartyzmu to już naprawdę dosłownie robi się gonienie króliczka dla samego gonienia.
0: Mówiłeś o reżyserze, o Karlu Formanie.
1: Jest scenarzyście.
0: O scenarzyście, natomiast ja o reżyserze chciałbym dwa słowa powiedzieć, bo reżyser tego filmu, Fred Zinnemann, urodził się w Rzeszowie z rodzicami, którzy na swoje nieszczęście w 1938 roku wrócili do Polski, żeby zginąć w Holokauście. Korespondował po polsku. Przystępując do kręcenia w samo południe, miał już na koncie Oscara i będzie miał jeszcze parę znakomitych filmów przed sobą. Jeśli dobrze pamiętam, to jest Głowa zdrajcy czy Dzień szakala, to przecież też są jego dzieła. Natomiast powiedzmy może więcej o aktorach, bo Gary Cooper robi tutaj rzeczywiście coś nadzwyczajnego, chociaż istnieje hipoteza, że trochę przypadkiem.
1: Ale Grace Kelly też jest wspaniała, więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o czysto i o język filmowy, o kompozycję i tak dalej, to po prostu w tym filmie nie ma słabego punktu. Tam jest jeszcze Lloyd Bridges chyba. Krótko mówiąc właśnie, każdy świetnie się wciela. To jest oczywiście też na swój sposób zabawne, że równocześnie każdy odgrywa jakąś stereotypową postać, ale ja lubię właśnie porównywać, trochę się boję przy tobie, bo jesteś polonistą, ja tu jestem amatorem, ale ja lubię porównywać western do tragedii greckiej, w której też często właśnie występowały postacie, które należały do pewnego kanonu. Mnóstwo tam było ograniczeń i kanonów, ale paradoksalnie pozwalało to na pokazać, właśnie dzięki tym ograniczeniom bardzo dużo można było opowiedzieć, więc tak samo, po pierwsze to jest opowieść o przeznaczeniu i ucieczce, jak ktoś lubowali się w tym Grecy, po drugie jest tu kilka postaci, które są maskami w gruncie rzeczy. W sensie mamy maskę właśnie takiego człowieka władzy, który jednak jest słaby i nie dorósł do tej władzy. Mamy maskę kochającej kobiety, bardzo sympatycznie rozegrano. Mamy łaskę tego wielkiego złego, mamy łaskę jego, maskę, przepraszam, tych jego popleczników, minionków.
0: No mamy maskę też innej zakochanej w nim kobiety, która jest taką, i to nie jest bardzo często, taką mocną kobietą jakby w gruncie rzeczy i która bardzo ostro mówi ukochanej szeryfa, co powinna kochająca kobieta zrobić.
1: No tak.
0: Naprawdę. To jest, nie jestem pewien, jak w Ameryce czytają to nazwisko, bo to jest latynoska aktorka, jedna z pierwszych gwiazd latynoskich, nie wiem, czy nie pierwsza w ogóle w kinie hollywoodzkim, Katie Jurado, nie wiem, jak się to wszystko czyta, ona naprawdę nazywała się Maria Cristina Estella Marcella de Garcia. I rzeczywiście to jest taka rola, która z całą sympatią dla Grace Kelly mnie zapadła w pamięć. A wspomniałem o tym, że Gary Cooper jest tutaj, trochę mu biologia pomogła, bo on miał jakąś, w rozmaitych źródłach się mówi o rozmaitych przypadłościach, ale że tam jakąś uporczywy ból biodra, czy jakąś, nie wiem, atak podagry, coś. I że w związku z tym ta jego mina, z którą przez półtorej godziny chodzi, taka zbolała, to nie jest gra, tylko ale jego po prostu
1: tak,
0: boli.
1: No. Gra osobę, która już w ogóle już ma dosyć tej pracy, to już jest za stary na to wszystko i właściwie już też powinien przejść na emeryturę właściwie. I zresztą, jak wiadomo, no to właściwie w finale zapowiada już bardzo.
0: No, bardzo ostro, tak. Chcę cię zresztą uspokoić, że jeżeli już tak mnie ustawiasz w roli polonisty, który w związku z tym wie więcej, nie jestem przekonany, ale ja mam akurat w przypadku High Noon, w przypadku w samo południe, niezwykle silne skojarzenie z tragediami greckimi.
1: Ale znaczy, ja będę się tutaj upierał, że to jest, no w ogóle, zaczynając w ogóle właśnie takiego filmu, który bardzo przyczynił się do kodyfikowania wszystkiego, co powinno być w westernie, czyli do dyliżansu, który jeszcze był zrobiony przed II wojną światową, przepraszam, przejęzyczyłem się dziwnie, to właśnie, znaczy w ogóle to, ta opowieść, że ludzie wyruszają na to mityczne pogranicze właśnie w podróż tym dyliżansem, właśnie po to, żeby spotkać swoje przeznaczenie. Część oczywiście przed nim ucieka, część właśnie nie wiedząc o tym wyrusza, żeby je spotkać. To jest w ogóle jakiś taki bardzo stały motyw westernu właśnie, że albo ktoś ucieka przez przeznaczeniem, albo nawet nie wie o tym, że zaraz je spotka za tą skałą. Ktoś tam na niego czeka.
0: Dobrze, to skoro już się cofnąłeś do dyliżansu, to tutaj w sprawie High Noon postawimy kropkę. I w następnej rozmowie zobaczymy, co było wcześniej. Ja tylko zasygnalizuję, że westerny bywały rozmaite, także musicalowe. I teraz będzie piosenka z filmu Annie Get Your Gun. Polski tytuł jest, zdaje się, Rekord Annie. Film z roku 1950, i który musicalem był niewątpliwie. The cowboys, the wrestlers, the tumblers, the clowns, the roustabouts that move.

0: Przypominam, że o westernach rozmawiam dzisiaj z Wojciechem Orlińskim.
1: Dzień dobry.
0: To rzucimy teraz, porzucamy teraz samo południe i rzucimy je na tło dziejów gatunku, bo westerny zaczęły powstawać właściwie razem z kinem. No, najwcześniejszy to jakoby Napad na Ekspres z 1903 roku. Wcześniej jeszcze powstawały takie filmy, nazwijmy to dokumentalne, no, nie fabularne w każdym razie, tam pokazujące jeszcze istniejące legendarne postacie Dzikiego Zachodu, no, z kręgu powiedzmy Buffalo Billa i jego cyrku. A gdybyś miał wymienić najważniejsze filmy sprzed w samo południe, to rozumiem, że między innymi
1: Diligence na pewno.
0: Johna Forda.
1: Tak, czyli to jest, zdaje się, w karierze Johna Wayne'a ostatni, w którym jest tylko na drugim miejscu i zarazem pierwszy, na którym jest aż na drugim miejscu w napisach, bo jest gwiazdą, która, znaczy właśnie tylko wspierającą, ale gwiazdą, która kradnie w wszystkim cały show. I rzeczywiście, no, dla mnie to jest taki jakby idealny aktor, który ucieleśnia w sobie, później już nie tylko aktor, później, że wiadomo, sam siebie też reżyserował, znaczy współprodukował i tak dalej, więc tą postać, którą wykreował, pilnował, żeby zawsze była mniej więcej taka sama. I no, jest to postać, do której odczuwam dużo sympatii, bo trudno jest do niej nie odczuwać sympatii. Natomiast no, mam też bardzo dużo sympatii do Diligence'u i tu już właśnie zacznę od wyższości Diligence'u nad w samo południe. Tym, co dla mnie najbardziej zgrzyta w samo południe i właśnie też bardzo to krytykował Wayne, to jest to, że właśnie w tym klasycznym westernie mamy zazwyczaj jednak pokazaną współpracę w obliczu zagrożenia, czyli pasażerowie tego dyliżansu razem muszą stawić czoła różnym strasznym wydarzeniom, które na nich właśnie czyha, przeznaczenie na nich zsyła i w ten sposób właśnie jakby większość z nich staje się nowymi ludźmi na plus, z pewnymi maluteńkimi wyjątkami, których też nie będę zdradzał, bo może kogoś z Państwa właśnie będzie zaskakiwał ten zwrot reakcji. No, w każdym razie przez pewien czas postać grana przez Johna Wayne'a, Ringo Kitt, jedzie w kajdankach, bo formalnie w ogóle jest zasadniczo przestępcą, ale tutaj też właśnie znajduje to swoje odkupienie, właśnie udaje mu się z tym kartę przeznaczenia odwrócić w dobry sposób. W większości postaci się to udaje i moje ulubione westerny są właśnie takie, w których jest jeden samotny, nieskorumpowany szeryf przeciwko złemu miasteczku, tylko takie, w których parę osób razem stawia jak siedmiu wspaniałych, powiedzmy, razem stawia czoło zagrożeniu. Jeszcze tutaj zrobię taką maciupeńką metodologiczną uwagę, że ja będę dla uproszczenia używał słowa szeryf, chociaż bardzo często to nie są szeryfowie. Chyba ani w Diligence, ani w samo południe nie mamy tak naprawdę szeryfa, tylko tak zwanego marszala. I to jest ważne dla tej fabuły, ponieważ klasyczny western powinien się dziać na terytorium, które jeszcze nie jest stanem, więc jeszcze nie ma konstytucji, jeszcze nie można wybrać władz miejskich, a więc jeszcze nie mogą sobie wybrać takiego szeryfa, takiego, który ma taki napis na drzwiach, tylko to są właśnie tymczasowi agenci, natomiast nie wiadomo, jak to tłumaczyć na polski, przeważnie i tak zostaje słowo marszał, tylko najwyżej pisane po polsku, więc ja już dla uproszczenia będę mówił, że szeryf na zasadzie, że ma gwiazdę i kolta.
0: Przyznam, że wprawiłeś mnie w zdumienie wielkie, a wręcz w prostrację, ponieważ oni noszą takie gwiazdy, które...
1: No, też mają gwiazdę, ale tam więcej służb ma, znaczy więcej osób ma prawo do tej gwiazdy, natomiast jakby jest to ważne, że jest to jeden właśnie z elementów kanonicznych w westernie, że to się powinno dziać na takim terytorium, na którym prawo, nie wiadomo, czy w ogóle jakieś obowiązuje, bo to terytorium jest tymczasowo zarządzane przez rząd federalny, który jest tam te 2000 mil stąd, czy jeszcze więcej. Więc oni i oddzielono tam trzy strefy czasowe i tak dalej, więc mieszkańcy muszą sami sobie radzić, albo właśnie ewentualnie pojawia się ten US Marshal, ten federalny agent, ale on niekoniecznie jest ich człowiekiem, on też tu jest przybyszem, więc to też czasami się przekłada na tą obcość. No i trochę jest taka sytuacja w Diligence, to znaczy tam ten facet, który ma tą gwiazdę, nie jest szeryfem, tylko właśnie z tym marszałem. I jednym z jego zadań jest łapanie osób, które uciekły z więzienia i wsadzanie ich do tego więzienia z powrotem, więc łapie biednego Johna Wayne'a, no, ale potem go musi odczepić, bo potrzebuje tych rąk.
0: To, co zresztą mówi, że taki klasyczny western, no, ten z Johnem Wayne'em, no to gołym okiem widać, że to jest... No przepraszam, ale zideologizowany film o tym, jak powstaje społeczeństwo amerykańskie.
1: Tak, ale dokładnie tak, ale ta ideologia jest strasznie fajna i właśnie jest to, znaczy jest to Znaczy, tu jest mnóstwo nieporozumień, bo już właśnie zaczęliśmy mówić o partii republikańskiej, to ja tak właśnie, jak gdybym był wtedy Amerykaninem, to bym głosował na partię republikańską, bo jak się czyta program, z którym Eisenhower startował w wyborach w 1956 roku, to tam jest wyraźnie powiedziane czarno na białym, że chce zwiększać opiekę społeczną na przykład, że chce mieć, wzmacniać rolę związków zawodowych i tam jest bardzo konkretnie takie sformułowanie, że zmierzać, że do równości rozumianej tak, żeby zarobki nie zależało od rasy i płci. To są same fajne rzeczy. To brzmi jak program Partii Razem, a w dodatku w zasadzie jest na lewo od Partii Razem, bo przypomina, że w szczytowym momencie, i to chyba właśnie kiedy jesteśmy w tym roku, o którym mówimy, górna stawka podatku dochodowego to jest 94%. Więc ja bym głosował wtedy dokładnie tak samo jak John Wayne, który w latach 30, aż przed wojną głosował na Roosevelta i na Nowy Ład, a teraz głosuje na ten egalitaryzm Eisenhowera, bo przypomina, że Partia Demokratyczna wystawia wtedy typków, na których ja nie wiem, czy ja bym zagłosował na kogoś takiego, no bo ten kandydat, który przegrywa z Eisenhowerem, to jest ten Adlai Stevenson II, on ma już cyferkę w nazwisku. Ja już trochę takich nie lubię ludzi. On jest dziedzicznym spadkowiercą już któregoś pokolenia polityków. Tak samo Kennedy zresztą. Ja troszeczkę nie lubię takich juniorów. Natomiast Eisenhower jest w porównaniu z self-made manem, który po prostu zrobił karierę przez wojsko, bo to było dostępne dla każdego, więc...
0: Moje brwi są już wysoko nad czołem w tym momencie, ale dobrze, postawmy tu kropkę.
1: No to inaczej wtedy wyglądało po prostu.
0: Tak. No, biorąc pod uwagę, że jeszcze wcześniej Partia Demokratyczna była za segregacją rasową, a Republikanie nie, to tak. W ogóle jest... To się ma nijak do dzisiejszego podziału, który przyjmujemy. Chciałem cię zwierzyć z taką niepokojem, bo mówiłeś o przeznaczeniu, mówiłeś o skojarzeniach Heinuns i w ogóle westernu z tragedią grecką. No Diligence ma wprawdzie reżyser zaprzeczał, ale ma, wydaje się, oczywiste źródła w postaci noweli Guido Passanta Baryłeczka. Tam jest zbyt dużo podobieństw, mimo że rozwija się to w inną stronę, żeby uważać, że to mógł być przypadek. Natomiast w gruncie czym mnie zastanawia, dlaczego western, czyli opowieść o brutalnych stosunkach w czasie kolonizowania Ameryki, dlaczego on się stał w XX wieku tak ważnym składnikiem wyobraźni, chyba jednak przede wszystkim dzieci i młodzieży płci męskiej.
1: No, jest tu oczywiście ten aspekt genderowy, ale wydaje mi się, że kobiety lubią patrzeć na przystojnych mężczyzn, nie wiem. Ale to już zostawmy tutaj tą dygresję, no nie będę się wypowiadał w imieniu. Natomiast no, zacząć trzeba od tego, że Amerykanie w jednej rzeczy są mistrzami, są nimi do dzisiaj, jest w opowiadaniu fałszywych i zmitologizowanych, ale jednak pięknych opowieści o sobie samych. I to się w ogóle, jakby to się jeszcze w ogóle zaczęło, zanim to państwo powstało, bo przecież w ogóle, żeby przyciągać kolonistów, żebym się chciał tam jechać, to trzeba było im powiadać bajeczki, jak to cudownie jest za tym oceanem. Więc oczywiście western jest potwornie zmitologizowany i to, że te filmy nie pokazują historycznej prawdy, no to w ogóle jest, tylko właśnie znowu dla mnie to jest tak samo oczywiste, jak to, że no nie wiem, Hamlet pewnie też nie pokazuje prawdy o nordyckim społeczeństwie w IX stuleciu, ale no nie za to go kochamy. Więc western przez tą swoją prostotę, przez to, że ludzie się z tego śmieją, ale przyjemnie się wtedy ogląda, że już wiemy, że jak ktoś ma czarny kapelusz, to zły, a jak biały, to dobry. I dobrze, no i fajnie, że wiemy, kto jest zły, fajnie, że wiemy, kto jest dobry. Kultura jednak dobrze znosi takie binarności, przynajmniej popkultura. Natomiast właśnie kiedy już uprościmy wszystkie inne wątki, mamy tylko tego samotnego, głównego bohatera z jego wierną strzelbą, wiernym koniem i tak dalej, no to bardzo łatwo właśnie może znowu opowiedzieć tą ulubioną opowieść ludzkości od tysięcy lat, czyli opowieść o przeznaczeniu, że nikt nie wie, co go czeka jutro, nikt nie wie, co go czeka za minutę i to zazwyczaj jest trochę straszne, no ale w typowym westernie wszystko się powinno dobrze kończyć, więc w tym sensie nam powinno przynieść ukojenie.
0: Jak w kryminale źli powinni stać ukarani, a sprawiedliwi powinni wygrać. Mnie uderza i to trochę wzmaga to, co mówisz, to skojarzenia właśnie z mitologizowaniem wszystkiego, że chyba nie tylko jako dzieci, to na pewno, myśmy mieli jako oglądacze westernów no mocno niejasną świadomość, kiedy to wszystko się dzieje. I ja zacząłem sprawdzać przed audycją i na przykład Uncas, ostatni Mohikanin, nie mógłby się spotkać z szeryfem Kane'em w samo południe, bo akcja powieści Coopera i filmu rozgrywa się 100 lat wcześniej. Z kolei szeryf Kane mógłby chyba spotkać Winnetou mniej więcej, ale już nie Tecumsecha, który umarł pół wieku wcześniej. A to tak jest wszystko naraz tam tak naprawdę. Tecumseh, Winnetou, tam Cochise i tak dalej.
1: No często miejscowość w ogóle jest fikcyjna. Co do daty, no to można jakoś ogólnie się domyślać, że na przykład w samo południe wiemy, że no pociąg, nikt go już nie traktuje jako nowość, więc jest to pewnie jakoś, nie wiem, 10-20 lat po Union Pacific, ale z kolei jeszcze nie jest to właśnie stan, więc jeszcze nie jest to szeryf, jeszcze nie mamy nowocześnie rozumianego prawa, więc nie jest to XX wiek, więc w ten sposób możemy strzelić z jakichś 1880 któryś, powiedzmy, ale z ogromną tutaj tolerancją. I oczywiście to jest intencjonalne, ponieważ no właśnie mamy to, na czym się mamy skupić, to bycie dzielnym w obliczu wyzwań, które na nas ciskają, wredne Moiry, czy tam te właśnie jakieś inne symbole losu i przeznaczenia. No i jakby za to zapłaciliśmy za bilet albo za abonament streamingowy, żeby się tym właśnie nacieszyć. Jak przystojny mężczyzna radzi. Bierze na klatę to, co naciska podły los przeciwko niemu.
0: Teraz złamiemy trochę muzyczną konwencję audycji, bo sięgniemy po piosenki z westernów, których 1 maja 1952 w dniu premiery w samo południe jeszcze nie było. To będą utwory z filmów 15:10 do Jumy z 1957 roku i Rio Bravo z roku 1959.
1: Wygram oba.

już 4,5 minuty takiej przerwy muzycznej, ale uznałem, że z perspektywy polskiej ta muzyczna panorama westernów nie byłaby pełna, gdybyśmy pominęli tę minutę muzyki z filmu, który na ekranach pokazał się w roku 1963.

0: Gdyby Państwo nie poznali, to była muzyka z pierwszej części filmu Winnetou, a w studiu jest z nami Wojciech Orliński.
1: Witam ponownie.
0: No bo właśnie, bo western się przenosi w pewnej chwili do kinematografii europejskiej. Przypominam, że filmy o Winnetou nie kręcą Amerykanie, tylko Niemcy z Jugosławianami, właściwie Jugosławianie z Niemcami, częściowo z RFN-em, częściowo z NRD. Potem to zaczynają się włoskie spaghetti westerny. Jak ty oceniasz te, no jakby podróbki europejskie westernu?
1: No, ale jeśli chodzi o spaghetti westerny, czy zwłaszcza Sergio Leone, to i zwłaszcza te wczesne, czyli no przede wszystkim oczywiście te trylogie o dolarach, to o tyle bym ich bronił, że te wszystkie, czy te najważniejsze elementy, z których powinien się składać dobry western, a więc skorumpowane miasteczko, a więc przepiękne pejzaże, a więc akcja umieszczona na jakimś tak zwanym właśnie tym terytorium, gdzie de facto nie ma prawa, to wszystko też tam występuje, więc akurat zwłaszcza, więc akurat no Winnetou jak Winnetou, on był bardziej jednak wydaje mi się dla dzieci, więc nie dotykał tych fascynujących egzystencjalnych tematów, które mi się wydają wyjątkowo ciekawe w westernach, więc jakby nie mówię, że jakiś zły i nie mówię, że nie odświeżyłbym sobie z przyjemnością, ale jednak wróciłbym właśnie do tych moich ukochanych właśnie jakichś, ja rzeczywiście jakoś bardziej od dziecka wzdychałem do Johna Wayne'a albo na przykład do Glenna Forda i jego negatywnych, znaczy nie zawsze pozytywnych postaci, czy tam do Jamesa Stewarta, bo właściwie może takie coś jeszcze trzeba było wspomnieć słuchaczom, którzy są młodzi, że i nie pamiętają tamtych czasów, że rzeczywiście to troszeczkę wyglądało tak, jak to jest żartobliwie pokazane w Brunecie wieczorową porą, gdzie mamy fikcyjny western przez prerię Arizony, na który główny bohater najpierw, tak jak w ogóle całe miasto się nastawia, żeby go oglądać, więc ponieważ wszyscy włączają telewizory w tym samym momencie, to na całym osiedlu wysiada. To już była, powiedzmy, przesada. To nie było aż takie obciążenie, ale rzeczywiście ta wiadomość, że w niedzielę będzie prawdziwy film z prawdziwym właśnie Johnem Wayne'em, czy z prawdziwym Stewartem, czy Garym Cooperem, no to rzeczywiście wszyscy siedzieli, wszyscy się nastawiali, ponieważ nie każdy miał telewizor, to sąsiedzi się zwalali na oglądanie tego westernu. To rzeczywiście było wydarzenie. I ja w ten sposób po raz pierwszy większość tej klasyki oglądałem. No i teraz z wielką przyjemnością do tego wracam jako dorosły, ponieważ różne wątki, które tam są, no na przykład te filmy musiały spełniać tak zwany kodeks Heisa, więc wspomniałeś o tym nawiązaniu do Domo Passanta, tam jednoznacznie mamy wspomniane, że jedna z bohaterek jest, powiedzmy, damą lekkich obyczajów. Nie wolno było tego powiedzieć. Właśnie to jest bardzo jednoznacznie zasugerowane w Dyliżansie, ale nikt tego nigdy nie mówi wprost i właściwie jakieś takie dziecka, kto oglądał jakieś takie niewinne chłopie, którym wtedy byłem, no to mógł nie zrozumieć. No, ja nie do końca rozumiem, dlaczego jej nie lubią te starsze panie z tego miasteczka, które ją wyganiają i też można było to oglądać na takim poziomie. Natomiast teraz właśnie widzę w nim różne jakieś wielkie problemy, przed którym stają dorośli ludzie. Ale poczekaj, bo chyba ty chcesz coś teraz powiedzieć.
0: Nie, ja chcę tylko cię wyciągnąć jeszcze z jednej strony na jakieś uwagi o 15.10 do Jumy i o Rio Bravo, o którym...
1: Bardzo, wiem, no więc no, dobra, to będę dalej trajkotać. Więc te filmy rzeczywiście wszystkie, rzeczywiście one są, były i są zideologizowane, oba te, o których mówimy. Czyli Rio Bravo przede wszystkim jest nieformalną, ale jednak polemiką w samo południe. Czyli mamy sytuację pozornie bardzo podobną, że mamy miasteczko, w którym wszyscy boją się przestępcy i mamy właśnie, obmyślone no zupełnie inaczej, bo właśnie tu już Wayne umieszczał swoją postać i wszystko to chciało powiedzieć po swojemu, czyli to już jest ten moment, w którym on już współtworzy te swoje filmy, chociaż tu nie jest formalnie reżyserem, ale już nie można było wymyślić mu innej roli, niż by chciał. No i jednak podejście jest zupełnie inne, czyli okazuje się, że nawet w takim miasteczku ktoś jednak pomoże temu biednemu szeryfowi. To będzie jakaś dziwnie dobrana grupa, właśnie jakiś tam alkoholik na dnie choroby, właśnie też będzie tu jakaś dama niesłusznej profesji, jakiś starszy pan, który już właściwie jest takie trzy ćwierci do śmierci, ale trudno, tylko z takich ludzi mamy, więc razem będziemy działać. I to przypomina właśnie Diligence. Również jednak w 15.10 do Jumy główny bohater nie jest taki całkowicie samotny. I ja po prostu właśnie, znaczy ja rozumiem powody, dla których tak to jest wymyślone w filmie W samo południe, ale tutaj się wszystko we mnie przewraca przeciwko takiej wizji właśnie miasta, które zasługuje na zagładę, bo jednak zawsze był, to jest, ja trochę przyznaję, kwestia po prostu mojego świata, to poglądów. W każdej Sodomii jednak chciałbym znaleźć tych 10 sprawiedliwych, a 3 sprawiedliwych niech już będzie, to już moje zdanie wystarczy. I właśnie to jest w Diliżansie, to jest w Rio Bravo i to jest 15:10 do Jumy.
0: Jest jeszcze Rzeka bez powrotu. Drugi mój film, który bardzo lubię. Z Marilyn Monroe i no, tam znowu działa przeznaczenie. Oni muszą się przedostać przez rzekę, przez którą się przedostać nie sposób właściwie. A dookoła źli Indianie. I tak. Tutaj się pojawia jednak problem, który mamy. No, że los...
1: No, nie da się ukryć.
0: No, rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej są w większości, akurat nie w Winnetou, ale dla dzieci, ale w większości westernów są pokazani jako
1: ale
0: banda dzikusów.
1: Winnetou jest też z kolei okropny pod tym względem, tylko w drugą stronę, no bo tam jest z kolei ten mit szlachetnego dzikiego, który też jest szkodliwy, więc no, musimy to od razu sobie powiedzieć, że westerny kompletnie fałszują ten obraz i tu nie ma, bo to się miotamy od jednej skrajności do drugiej, czyli jak z kolei bardzo chcemy pokazywać tych pozytywnych rdzennych, no to popadamy właśnie w takie idealizowanie i to też już się zaczyna od jednak właśnie XIX wieku. Ten mit szlachetnego dzikiego, którym pokazujemy ich jako nadludzi obdarzonych jakimiś nadzwyczajnymi możliwościami, to też jest niedobrze i to też miało złe skutki, to znaczy na przykład w rodzaju na przykład zawodów, do których ich kierowano w związku z tym, że zakładano, że im obcy jest powiedzmy lęk wysokości, więc ich się pakuje na tą budowę tych wieżowców, co no, no niby fajnie, żeby mieć taką specjalność, ale jednak prawdopodobnie w większości, no zresztą o tym świadczą te plemiona, które istnieją do dzisiaj, którym udało się wkręcić w ten kapitalistyczny system, bo to jednak przecież też nie jest tak, że wszystkich wzięto i wyrżnięto. Ja z pewną lubością właśnie dałem się właśnie z tą świadomością tego brzemienia, które na mnie czuwa za wszystkie winy białego człowieka, ale dałem się no, metaforycznie oskalpować, w sensie jest tam takie plemię Walapai, które wywalczyło sobie w traktacie, że ono czerpie wszystkie dochody wydawało się wtedy bezwartościowe na południu od Wielkiego Kanionu, ale oni teraz mają monopol w ogóle na wszelkie turystyczne czynności, jest tam, że w ogóle popatrzy na ten kanion.
0: Czyli
1: trzeba...
0: finansowo cię oskalpowali, jak to
1: tak, pojechałeś. Ale właśnie biorąc na siebie, że to za przyjemność oglądania tych wszystkich westernów, które są pokazywani jako te dzikusy, no ale jako się rzekł, bo ja nie oczekuję po westernach prawdziwego obrazu. Właśnie tak jak nie oczekuję tego po wielkich arcydziełach dramatu.
0: Ale westerny w pewnej chwili same zaczęły próbować odkłamywać tę historię i to jest zjawisko antywesternów, na które wiem, że masz alergię.
1: Znaczy w ogóle za nim nie przepadam, ale znaczy... No,
0: mały wielki człowiek, Butch Cassidy i Sundance.
1: Ojej, tego też aktywnie po prostu nie cierpię, bo to już jest w ogóle jakieś takie idealizowanie przestępców, które w ogóle... I to jest dopiero kontrafaktyczne, to znaczy po prostu nie mogą istnieć tacy przestępcy, jak ci główni bohaterowie, że są pokazani jako bardzo inteligentni, sympatyczni i tak dalej.
0: Czy Butch Cassidy i Sundance?
1: Tak, no to dlaczego tacy ludzie w ogóle godzą się na taki los, który zginął w tej wielkiej masakrze? Znaczy, jeżeli ktoś w ogóle wybiera karierę przestępcy zamiast... Znaczy, nawet jeżeli już bardzo chce... żyć z kradzieży, no to pewnie założyć bank, a nie ograbiać banki. Więc w ogóle motywacja głównych bohaterów jest przecież kompletnie fałszywa i właśnie ten film jest, moim zdaniem, dużo bardziej zakłamany niż nawet te najbardziej klasyczne z Johnem Wayne'em. Natomiast no jest takie najważniejsze nieprawda zawarta w westernach, to jest taka, że tam bardzo częstym motywem w tej złotej epoce jest to, że nadchodzi ta jakaś nowoczesność, która sprawi, że te czasy miną, a zabawne jest to, że wszystko to, co jest tym symbolem nowoczesności właśnie w 15:10 do Jumy, ponieważ lubię ten film, więc zrobię sobie kiedyś taką nostalgiczną, taką wyprawę po mniej więcej tej okolicy, więc tam mamy takie symboliczne przenoszenie się w stronę cywilizacji, czyli najpierw jest takie miasteczko kowbojskie Bisbee, potem jest miasteczko górnicze Contention, w której główny bohater siedzi w tym hotelu i czeka na ten tytułowy pociąg. Do Jumy właśnie. No więc przede wszystkim nie ma tego miasta górniczego już, bo kopalnie zamknięto i w ogóle to jest tak zwany ghost town. Tam są jakieś pojedyncze ruiny, ale właściwie nawet bardzo mało spektakularne. Nie ma tego dworca oczywiście, nie ma tego pociągu, znaczy było pasażerskiego, nie ma tego połączenia. Natomiast paradoksalnie kowbojskie miasteczko jest do dzisiaj, ma taki swój pocztówkowy urok, bo to jest właśnie następny element Dzikiego Zachodu, że akurat kowboje często są pokazani jak jakiś świat, który ma zniknąć, ale oni są właśnie do dzisiaj. W sensie, jeżeli ktoś z Państwa na przykład marzy o takiej karierze, jeszcze całe życie ma przed sobą otworem, to rzeczywiście można zawodowo zajmować się tym, że się konno jeździ koło jakiegoś wielkiego stada krów, który się wypasa na ogromnym ranczu. meczu. I nadal to ludzie robią konno, ponieważ koń jest najlepszym samochodem, najlepszym pojazdem terenowym, jaki wymyśliła ludzkość. Czyli jak ktoś ma jechać przez tą prerię, to jednak samochodem w końcu urwie sobie zawieszenie nawet w jakimś takim pick-up. Więc w praktyce koniem jest zwyczajnie wygodniej, szybciej, lepiej, sprawniej i tak dalej. Więc natomiast kariera górnika na Dzikim Zachodzie jest już, powiedzmy, nieco trudniejsza do realizacji. Parę innych tam takich profesji.
0: Czyli nowoczesność nie zabiła miasteczek, chociaż zrobiła z nich skanseny, natomiast zabiła nowoczesność ówczesną, XIX-wieczną.
1: Tak, znaczy właśnie nowoczesność ma to do siebie, przyszłość ma to do siebie, że w ogóle nie jest taka, jaka miała być. I więc ten motyw tam często, że przychodzi cywilizacja, wszystko się zmieni, właśnie on jest taki fundamentalnie fałszywy, powiedzmy.
0: Wspomnijmy jeszcze, że poza tym zjawiskiem przeniesienia się czy podjęcia tematów westernowych przez kinematografię europejskie, to telewizja chwyciła się za westerny. No, szaleństwo Bonanzy to nie było tylko szaleństwo polskie. Ale te telewizyjne filmy chyba nie miały, no nie mogły mieć tej struktury walki z przeznaczeniem, no bo to były przygody tylko w tym krajobrazie.
1: Wtedy telewizja tak, natomiast teraz właśnie mamy wspaniałe, jeden w ogóle z najwybitniejszych dla mnie seriali wszechczasów, taki mój prywatnie najkochańszy, oczywiście między innymi dlatego, że główny bohater jest licealnym nauczycielem chemii, czyli Breaking Bad, no to też jest właśnie w współczesny western, więc, no bo też się dzieje właśnie tam, gdzie, no mniej więcej tam, gdzie się działy akcja tych najbardziej klasycznych, czyli no nie jest to już niby terytorium Nowego Meksyku, tylko po prostu stan Nowego Meksyku, ale co odcinek, to mamy tam sytuację, w której nasi bohaterowie muszą jednak opuścić to miasteczko i wylądować na tej prerii, znaczy bardzo, bardzo niewiele trzeba nią podróżować, żeby na przykład stracić zasięg telefonu komórkowego, co jest wykorzystane w parę razy tam ładnych, że bohaterowie są nagle odcięci od łączności. Tam jest ten wspaniały odcinek Better Call Saul, którym nasz bohater jeszcze przed chwilą był cywilizowanym człowiekiem, który jedzie sobie samochodem z klimatyzacją i tak dalej, a po chwili już walczy o życie. Więc do tych westernów się wraca. Ale ja bym jeszcze powiedział, że ponieważ to jest takie ponadczasowe, ponieważ wszyscy z tej starożytnej Grecji, no to w ogóle tak naprawdę jak zaczął to robić Sergio Leone, no to po prostu wrócił na stary świecie. Właśnie wracamy do antycznego teatru, w którym on akurat czuje się jak ryba w wodzie.
0: Tylko są kolty i kapelusze. Bardzo dziękuję.
1: Ale maski.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę naszym gościem.
1: To ja dziękuję.
0: Był Wojciech Orliński, pisarz, publicysta i nauczyciel chemii. Bardzo dziękuję jeszcze raz. A na zakończenie niech zabrzmi głos Marilyn Monroe z Rzeki Bez Powrotu. Kłaniają się państwo Kacper Siedlecki, Kuba Strączyński i Jerzy Sosnowski.

0: Minęła 16. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Izraelska armia i Hamas potwierdzają śmierć dowódcy wojskowego skrzydła Hamasu w strefie Gazy. Is al-Dina Haddad miał być jednym z organizatorów zamachu na Izrael w październiku 2023 roku. Jak podaje Reuters, w piątkowym izraelskim nalocie na strefę Gazy zginęły co najmniej 3 osoby, a 20 osób zostało rannych. Do ataków na Palestynę dochodzi mimo oficjalnych rozejmu w strefie Gazy. Izrael twierdzi, że celem nalotów są terroryści z Hamasu. Wieczorem w Wiedniu finał 70. konkursu piosenki Eurowizji, w tym roku bez udziału 5 państw. Publiczni nadawcy telewizyjni z Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii i Słowenii zrezygnowali z udziału w wydarzeniu. To na znak protestu przeciwko działaniom władz Izraela na Bliskim Wschodzie. Jak zaznaczył premier Hiszpanii, Europejska Unia Nadawców nie wykluczyła z konkursu Izraela, choć w przeszłości po napaści Rosji na Ukrainę wyrzuciła z Eurowizji Rosję. Pedro Sanchez podkreślił, nie może być podwójnych standardów. W obliczu nielegalnej wojny i ludobójstwa milczenie nie wchodzi w grę. Nie możemy pozostać obojętni na to, co dzieje się w strefie Gazy i Libanie. Nieobecność Hiszpanii jest sprawą konsekwencji odpowiedzialności i człowieczeństwa. Z udziału w konkursie Eurowizji nie zrezygnowało 25 państw, w tym Polska. Nasz kraj będzie reprezentowała wieczorem Alicja Szemplińska z piosenką pod tytułem Pray. Synoptycy zapowiadają ulewy na południu i wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. W pasie od Cieszyna przez Nowy Sącz, Krosno, Porzeszów, Przemyśl, Zamość i Chełm. Drugi rok z rzędu w turnieju finałowym siatkarskiej Ligi Mistrzów zagrają polskie drużyny. Rywalem PGE Projektu Warszawa będzie broniące tytułu Circicoma Perugia, w której gra kadrowicz Kamil Semeniuk, zapowiada Damian Wojtaszek, kapitan PGE Projektu Warszawa.
1: Tutaj same klasowe drużyny przyjechały i każdy chce wygrać. Każdy z tyłu głowy ma na pewno to, żeby po prostu te trofeum jakby przywieźć do swojego kraju, do miasta. My z taką ambicją, z takim założeniem przyjechaliśmy tutaj zrobić swoją robotę. Jak się uda, to przywieźć puchar do Warszawy. Plan mamy taki, żeby podbić Perugię, podbić świat. Wiemy, z kim się mierzymy.
0: Początek spotkania w Turynie za godzinę, a o 20.30 siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zagrają z Ziratem Ankara, którego barwę broni reprezentant Polski Tomasz Fornal. Jutro mecz o trzecie miejsce i finał Ligi Mistrzów Siatkarzy. To był serwis Radia Nowy Świat.

Daria ze Śląska powróciła ze świetną płytą Halo, co jest grane. Odkrywanie jej jest przyjemnością, bo muzycznie jest pięknie zróżnicowana, ale te utwory mają wspólny mianownik. Coś, za co myślę, pokochały Darię tłumy, coś, czego nie da się opisać jednym słowem. Taki rodzaj ciepłego smutku, dystansu, słodkiej nonszalancji, ogromnej wrażliwości przede wszystkim. Ale ja cenię Darię również bardzo za to, że wypełnia taką przestrzeń w muzyce pomiędzy rapem, który bardzo uwielbia, a typową w cudzysłowie piosenką, jest takim pomostem między tymi dwoma światami. Bo jednak nie ma w jej utworach mówienia, jest śpiew, z czego się bardzo cieszę, ale teksty mają charakter pamiętnika, takiego gawędziarstwa, które prawdopodobnie uskuteczniamy codziennie w naszej głowie. Bardzo się cieszę, że ten album jest i jest wartościowy. Przesyłam uściski dla Darii i gratuluję. A co by formalnością stało się zadość, za konsoletą Kuba Strączyński, a za mikrofonem Kinga Krasuska będziemy z Państwem do godziny 18:00.

Już post powitalny znalazł się na mojej facebookowej stronie Kinga Krasuska Bliżej Dźwięku. Jeśli ktoś chciałby się zameldować, napisać słów kilka lub podzielić zdjęciem, to już można. Zapraszam.

I don't wanna talk about it. Piosenkę w oryginale wykonywał zespół Crazy Horse, choć najbardziej znany cover tego utworu wykonuje Rod Stewart. Teraz jednak wyśpiewa swoją piosenkę.

Passion. Myślę, że jeśli się pasji posmakuje choć przez sekundę, to tak jakby się spróbowało najprawdziwszej esencji życia. I jestem zdania, że w każdym wieku można tę pasję znaleźć i warto szukać nawet metodą prób i błędów. Wibracje muzyki sprzed lat znajdziemy na najnowszej płycie zespołu z Belgii, The Haunted Youth.

The Haunted Youth. Słuchanie nowej płyty to bardzo miła przeprawa przez różne odsłony gatunku dream pop. Album nosi tytuł Boys Cry 2. Płacz bywa bardzo zdrowy i oczyszczający, więc popłaczmy sobie dalej.

Ach, bardzo dziękuję za komentarze na Facebooku. Widzę, że pan Zdzisław na rowerze, Beata z Jackiem za kółkiem, więc zakładam, że są słuchacze, którzy podczas tej audycji są w drodze. W takim razie przenieśmy się w świat gatunku folk rock.

Damska odsłona muzyki folkrockowej, czyli przedwczoraj wydana płyta Lucy Clearwater. Czas na wersję męską, a dokładnie duet.

Carbo z wczoraj wydanej płyty. Urzeka mnie w jego twórczości taka wielobarwność. Urodzony w Rio de Janeiro, francusko-włoskich korzeniach, zabiera nas w pełne ciepła podróże, w głąb rozmyślań, które z pewnością nie dociskają do ziemi.

Ileż ciepła, ileż światła w tych dźwiękach mimo wszystko. To teraz czas jeszcze na wczoraj wydaną płytę Where Light Settles, na której Jasmine Myra jawi się nam wraz z 13-osobowym zespołem i snuje swoją delikatną jazzową opowieść o życiu, o emocjach. Jest jak taka wiosenna, ciepła mżawka, przez którą przebijają się promienie słońca. Polecam doświadczyć tego albumu choć raz.

0: Dzień dobry, minęła 17, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z serią fałszywych alarmów w Warszawie. Chodzi m.in. o interwencję policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika, informuje podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
1: To jest mężczyzna 53-letni, mieszkaniec jednego z podwarszawskich powiatów, który może mieć związek z tymi działaniami, o których tutaj mówimy, czyli z fałszywym powiadamianiem. Na tę chwilę mogę Państwu tylko dla dobra sprawy i prowadzonych czynności powiedzieć, że prowadzone są w tej chwili czynności przez policjantów, gromadzenie materiału, który może mieć i będzie miał charakter procesowy.
0: Tę policyjną interwencję w domu Tomasza Sakiewicza relacjonowała jego stacja. Policja wtargnęła siłą, skuła moją asystentkę, twierdząc, że w zagrożeniu znajduje się tu jakieś dziecko, relacjonował Sakiewicz. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji zapewnia, że funkcjonariusze jechali na tę interwencję przekonani, iż pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu.
1: I wszędzie tam, gdzie nadany jest ten priorytet istotności ratowania życia i zdrowia, policjanci postępują tak samo względem osób, których to dotyczy, tak samo względem instytucji, których to dotyczy, bez względu na porę dnia, na imię i nazwisko, na adres. Policjanci mają prawo nie wiedzieć, co to za adres, co to za osoba, ponieważ priorytetem jest ratowanie życia.
0: Politycy prawicy komentowali, że ta akcja policji to przejaw opresji państwa wobec redakcji nieprzychylnej rządowi. 38 milionów forintów, czyli ponad 100 tysięcy euro. Odprawę w takiej wysokości miał otrzymać były premier Węgier. Jego następca przekazał, że zamiast do Viktora Orbana pieniądze te trafią do domu dziecka na zamieszkanym przez mniejszość węgierską Zakarpaciu na Ukrainie. Viktor Orban, który na papierze nie posiada prawie nic, miałby prawo do odprawy na mocy prawa, które sam wprowadził za grabież naszego kraju. Nie otrzyma jej, napisał Peter Modzior na platformie X. Za pół godziny w Płocku rozpocznie się mecz Wisły z Górnikiem Zabrze. Zabrzanie już definitywnie stracili szansę na Mistrzostwo Polski. Wiślanie po prostu mają gwarancję utrzymania w Ekstraklasie. Mimo to trener gospodarzy Mariusz Misiora zapewnia, że odpuszczać nie zamierza i nie wystawi składu rezerwowego, by dać pograć tym, którzy dotąd rzadziej wychodzili na murawę.
2: Na pewno wyjdziemy składem, który ma wygrać spotkanie. Jakby to jest nasz klucz. Na pewno nie będzie sytuacji, że komuś będziemy dawać tak po prostu grać. Będą grali ci, którzy w przygotowaniu do meczu dali sygnał, że na to zasługują.
0: Wisła Płock, Górnik Zabrze o 17.30. Dziś jeszcze w Ekstraklasie o 20.15 spotkanie Radomiak Lech Poznań, a za nami w przedostatniej kolejce rozgrywek starcie Motor Lublin Krakowia. Bardzo zacięte starcie. Wynik to 3-3 i żadna z tych drużyn nie może być wciąż pewna utrzymania w lidze. To był serwis Radia Nowy Świat.

W ubiegły wtorek ten szaman, anioł, twór wspaniały Tori Amos pojawiła się w Warszawie. Nie byłam pewna, czy w Torwarze uda się zachować intymność, tym bardziej, że nagłośnienie pozostawia nierzadko wiele do życzenia, szczególnie z tyłu. Ale udało jej się zamknąć publiczność w jakiejś opowieści, w której ja poczułam się bardzo bezpiecznie. Na tyle, że w tym zmęczeniu tygodnia nie chciałam, żeby ten moment się kończył. Czułam się taka przytulona i odgrodzona od wszelkich zagrożeń, niczym przy ognisku w zimną noc z pięknymi ludźmi wokół, którzy życzą nam dobrze. To, co jest wspaniałe w postawie twórczości Tori, to, że ona udowadnia, że to nie jest tylko muzyka liryczna, pełna szeptów i westchnień pięknych, konkretna, przypisana jakiemuś gatunkowi. Ta muzyka jest po prostu bardzo kobieca, bardzo jej, bardzo intymna, bo tę całą delikatność łączy ze świetną sekcją rytmiczną, pulsującym basem. Jej fortepian czasem nas głaszcze, a czasem jest wyzywający rockowo. I to wszystko sprawia, że ta muzyka jest po prostu także szalenie seksowna.

Wydaje mi się, że do muzyki Tori trzeba dojrzeć, dotrzeć samodzielnie w swoim czasie. Wtedy można odbierać ją najpełniej albo i nie. I to świadczy o jej wielkiej wartości. U mnie to zaczęło się od filmu Wielkie Nadzieje. Przez kilka dni czytałam komentarze ludzi na temat koncertu Tori Amos w Warszawie. Większość pozytywnych oczywiście, ale część osób zarzuca jej unikanie wysokich rejestrów i zakrywanie tego trzyosobowym chórkiem. A mi się chce śmiać, bo zupełnie mi to nie przeszkadza. Pomijam fakt, że ponoć Tori Amos miała infekcję. Ale ta kobieta ma 63 lata i stara się te warunki, które ma aktualnie, jak najlepiej wykorzystać. Dla mnie zawsze to jest najpiękniejsze, że głos obniża się z wiekiem i staje się głębszy i bardziej poruszający według mnie. Więc ja wsłuchiwałam się w ten dźwięk z rozkoszą i uważam, że on brzmi coraz lepiej, więc zupełnie nie rozumiem tych zarzutów. I przyznam, że nie spodziewałam się, że wybrzmi najważniejszy dla mnie utwór i że znów dotknie tak bardzo.

Przepiękna ta koncertowa wersja, pisze pani Aneta na Facebooku. Zgadzam się, moja ulubiona. Kocham tę ekspresję. Ileż to razy słuchałam na cały regulator, w tym tygodniu również, z oczywistych względów. Są takie utwory, drodzy państwo, za które jestem artystą bardzo wdzięczna i to jeden z nich, bo dla mnie zawsze był wsparciem w żegnaniu się z ludźmi, momentami, rzeczami, w pozwalaniu im odejść, a to według mnie jedna z najtrudniejszych umiejętności w życiu. I takie piosenki sprawiają, że można się poczuć zrozumianym, poczuć lżej, spróbować wykrzyczeć to jakoś w sobie, spróbować się pogodzić. Słuchałam go bardzo często w trudnych momentach i kiedy powrócił nagle we wtorek na Torwarze, znów zatrzymał świat i myślę, że nie tylko mój. A dzień później, w środę dokładnie, muzycznym ukojeniem podzielił się z nami ten pan.

Nowa płyta Finka już 5 czerwca, a jeśli ktoś nie może się doczekać i jest spragniony takich uśmierzających, folkrockowych dźwięków, to służę pomocą przed Państwem Anna Tivell.

Taka gitara, taka muzyka mnie uwalnia, a raczej daje takie wrażenie od lat i uwielbiam to niezmiennie. Ten głos koi mnie w ostatnich dniach bardzo często, szczególnie ostatnia płyta Anny, Animal Poem, ale także najnowsze single, które jeszcze bardziej przykuwają uwagę, rozwijają niejako tę opowieść rozpoczętą na Animal Poem bardzo skutecznie. See how the shadows return wearing purple. The day was a good one.

Salt in your laughter and love in your worry. All of that hunger, both skybound and heavy. Sól w twoim śmiechu i miłość w twoich zmartwieniach. Cały ten głód, zarówno sięgający nieba, jak i ciężki. Anna jest bardzo chwalona za świetne, poetyckie, jednocześnie bardzo życiowe teksty przez największych recenzentów na całym świecie. Potwierdzam, wsłuchiwanie się w nie to ogromna przyjemność i wzruszenie. Dzięki możliwości wejścia do czyjegoś tak intymnego świata.

tle utwór Capri Calling, a mnie Cold, chyba najmłodsza słuchaczka i pacjentka, nie najmłodsza, Ola, najpierw zapytała, jak nazywa się ta praca, którą wykonuję w radiu. Odpowiedziałam, że prezenter, bo dziennikarstwa nie kończyłam, ale część osób prześmiewczo nazywa mnie re-doktor. Wtedy Ola stwierdziła, że chce być prezenterką i z tym swoim słodkim spojrzeniem zarekomendowała mi kolejny soundtrack z bajki, ale ten już znałam, co więcej, przypomniał mi moje dzieciństwo. I dlatego z tym większym rozrzewnieniem do niego powrócę.

Ola z rodzicami już tańczą, więc uśmiech mam tym większy. W latach 90. pozostaniemy. No, świat wspomnień dziecięcych wszakże to jest, więc jakże mogłoby być inaczej?

Uwielbiam oglądać nagrania koncertowe. Ten głos jest z innego wymiaru. Płyta Love Deluxe z 1992 roku, w którym na przykład urodziła się Marika Hackman.

To już, znów za szybko. Klamrą spinamy dzisiejszą audycję, bo cieszy mnie niezwykle ta polska premiera. Ciekawa jestem, jak wybrzmi na koncercie we wtorek. Zamierzam tańczyć tak, jak lubię najbardziej, czyli w zwolnionym tempie. Dziękujemy za dziś, dziękujemy za komentarze facebookowe, za maile. Mam nadzieję, że to będzie piękny weekend. Byli z Państwem Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

0: Minęła 18, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Nowy szef BBN ujawnia kulisy wczorajszego spotkania Karola Nawrockiego z ministrem obrony i generałami. Karol Nawrocki oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w sprawie zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce, przekazał Bartosz Grodecki. Do rozmowy z udziałem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa sztabu generalnego generała Wiesława Kukuły doszło po doniesieniach mediów o wstrzymaniu przez Pentagon planowanej rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Prezydent podkreślił, że stacjonowanie w Polsce amerykańskich żołnierzy wzmacnia wschodnią flankę NATO, a także podnosi poziom bezpieczeństwa i odstraszania, przekazał szef BBN. A dziś prezydent i przedstawiciele rządu mówili jednym głosem na obchodach Święta Straży Granicznej w Lublinie. Karol Nawrocki dziękował funkcjonariuszom za służbę i za wierność Rzeczpospolitej.
1: Dzisiaj to nowoczesna służba, w której służy 17 tysięcy blisko funkcjonariuszy. Strzegą 3572 kilometrów polskich granic. Wewnętrznych w ramach Unii Europejskiej, ale też granic zewnętrznych. Wy dziś służycie przede wszystkim Rzeczpospolitej, ale wykonujecie swoje zadania także dla Unii Europejskiej i dla wschodniej flanki NATO.
2: Ochrona granic to najważniejsze zadanie Straży Granicznej. Przeciwdziałanie nielegalnej migracji, które stało się elementem wojny hybrydowej, polityki agresji w stosunku do naszego państwa. I mimo rosnącej presji migracyjnej, rosnącej liczbie nielegalnych prób przekroczenia granicy, przygotowaliśmy się do odpierania tego zagrożenia. Z roku na rok malała liczba osób, które przez naszą granicę się przedostawały, mimo tego, że presja migracyjna wzrastała.
0: To już dodawał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek i podkreślał, od początku tego roku przez granicę białoruską do Polski nie przedostał się nielegalnie nikt. Straż Graniczna obchodzi 35-lecie istnienia. Hiszpańska prasa sportowa przedstawia nowe szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Miesiąc temu polski napastnik otrzymał ofertę z katalońskiego klubu, ofertę pozostania. W niej mowa była o obniżeniu pensji o połowę i o premiach uzależnionych od wyników. Dziś już wiadomo oficjalnie. Lewandowski zdecydował się na rozstanie.
3: After 4 years... full of challenges and hard work. It's time to move on.
0: Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że wypełniłem swoją misję. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę sympatii, jaką czułem od kibiców od samego początku. Katalonia to mój dom. Hiszpańskie media podają, że nowym klubem Lewandowskiego będzie saudyjski Al-Hilal. Nowa umowa będzie zawarta na 2 sezony z roczną pensją netto w wysokości 45 milionów dolarów. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
5: Pamięta do popkultury.
6: Dzień dobry, dobry wieczór. Tu Katarzyna Oklińska i nasza wspólna godzina z kulturą i popkulturą. Dzisiejszy program w dużej mierze poświęcimy Teatrowi Żydowskiemu w Warszawie, gdzie w repertuarze nowy spektakl pod tytułem Pieśń nad pieśniami.
7: Często używano takiej analogii Kościół-Chrystus. Nie? Jakby odzierano trochę ten tekst z tej pierwotnej romantyczności, z tej właśnie takiej czystej fizycznej miłości.
6: Mówi Daniel Czacza-Antoniewicz, aktor, któremu na scenie partneruje Adrianna Kieś. Aktorka opowie nam m.in. o ruchu, bardzo ważnym elemencie tej sztuki.
8: Ten ruch, którym opowiadamy tę historię w naszym spektaklu, jest tak naprawdę metaforą tego, co się wydarza pomiędzy słowami, między tymi bohaterami, no bo ta miłość jest bardzo taka zmysłowa i cielesna.
6: Za ruch odpowiada reżyser i choreograf Kuba Lewandowski, który tak mówi o temacie pieśni nad pieśniami.
9: Miłość dla mnie jest tym, co mnie prowadzi w ogóle w życiu. Bez tego nie ma w ogóle jakiegoś sensu. To ja łączę w ogóle z tym wyobrażeniem piękna. Miłość i piękno jest dla mnie połączone, jest scalone.
6: Więcej aktorzy i reżyser opowiedzą w najbliższej godzinie. Pojawi się także kierownik literacki Teatru Żydowskiego Remigiusz Grzela i będzie to opowieść o poezji, bo tekst pojawia się na scenie w polskim przekładzie Czesława Miłosza. W programie popkulturalnym popkultura też się pojawi. W przeglądzie kulturalnym Olga Bobienko opowie nam o serialu Chętni na seks. Tyle w najbliższej godzinie nas czeka. Zacznijmy więc muzycznie i niech to będzie muzyka wprowadzająca w pierwszy miętowy temat.

0: To Broad Peak, czyli Patrycja Hewczyńska, która pojawia się w Mięcie nieprzypadkowo. Patrycja Hewczyńska jest autorką muzyki do najnowszego spektaklu w Teatrze Żydowskim w Warszawie pod tytułem Pieśń nad pieśniami. To jedna z mądrościowych ksiąg Starego Testamentu i o tej sztuce teraz opowiedzą nam dzisiejsi goście. Oblubieńcem na scenie staje się Daniel Czacza-Antoniewicz.
1: W tym spektaklu przede wszystkim doświadczam niespotykanej dotąd formy pracy, bo pomimo już wielu lat na scenie, pierwszy raz pracuję w dwuosobowym spektaklu, który poza tym nie jest stricte dramatycznym spektaklem, tylko jest bardzo poetycki i mocno ruchowy. Dość powiedzieć, że Kuba Lewandowski, nasz reżyser, jest świetnym choreografem, więc jego język komunikacji, język sceniczny nijak ma się do tego, czego dotychczas doświadczaliśmy w teatrze. A jednocześnie jest to dla mnie fantastyczna podróż, bo pamiętam z czasów jeszcze szkoły w Krakowie. Zajęcia ruchowe były czymś, czego później w zwykłym teatrze mi bardzo brakowało. Więc tutaj doświadczam zupełnie nowego języka aktorskiego.
2: A ten ruch wyraża coś, co jest zawarte w tekście, nad którym pracujecie, czyli chyba moglibyśmy powiedzieć, że miłość.
1: Moglibyśmy tak powiedzieć. I powiedzmy tak, ten ruch wyraża miłość, tak. Podoba mi się odwaga już teraz właściwie całej naszej ekipy, bo wszyscy w to uwierzyli, w podjęciu tematu bez próby wywracania tego jakoś specjalnie na potrzeby nowoczesności, czy bez próby uczynienia tego w jakikolwiek sposób atrakcyjnym. Stwierdziliśmy, że sama literatura Pieśń nad pieśniami jest tak kanoniczna, jest tak głęboka, medytacyjna, jest tak uniwersalna, że jakakolwiek próba przepisywania tego byłaby w moim odczuciu żenująca. Może ciekawa, zależy kto by to zrobił. Więc idziemy w coś, co najbardziej odzwierciedli miłość. A co odzwierciedla miłość w naszym poczuciu? Czas, przestrzeń, brak pośpiechu, to, że ona po prostu jest, że nie musimy jej wzmacniać, żeby w nią uwierzyć. Jak taka miłość w pięknej relacji, która po 30 latach objawia się niekoniecznie fajerwerkami, tylko taką zwykłą obecnością, która się nigdzie nie spieszy. I to szczególnie tutaj w ruchu i w naszej obecności będzie widoczne.
2: Czyli ruch przejawia miłość. No więc jaki to ruch musi być, żeby opowiedzieć tę biblijną w końcu, jakby nie było, historię?
1: Myślę, że przede wszystkim szczery ten ruch musi być. I tutaj ukłony znowu w stronę Kuby. Mam nadzieję, że tego nie będzie słuchał, bo się zapadnie pod ziemię od tych komplementów. To, co scenie u Kuby znowu, to jest to, że on pracując nad choreografią nie tworzy ruchów abstrakcyjnych albo takich stricte musicalowych, które często nam się w teatrze kojarzą właśnie z choreografią. Jego każdy ruch ma znaczenie i pochodzi głęboko z trzewi człowieka. A jednocześnie mając zaufanie do nas, wyznacza nam tylko pewne ramy, ogólne działania ruchowe. Przede wszystkim ten ruch sprowadza się do bliskości, do kontaktu. I w tym ruchu myślę, że bardzo mocno będzie wybrzmiawało zaufanie. To jest spektakl, który wymaga też zaufania.
2: No właśnie, dwoje aktorów na scenie, to jest chyba taka wyjątkowa sytuacja, w której musi wytworzyć się napięcie pomiędzy tymi dwiema osobami. Opowiesz trochę o tej waszej aktorskiej współpracy z Adrianną Kieś?
1: Tak, podobno pani dyrektor Gouda Tänzer wspomniała, że nie zrobiłaby tego spektaklu w żadnej innej obsadzie. Więc tu już chyba znajdujemy się w takim punkcie, gdzie to napięcie, o które pytasz, faktycznie funkcjonuje, bo gdy usłyszałem, w jakiej obsadzie zagramy, i usłyszałem, że nie będzie to, że nie będę grał na przykład z Henrykiem czy z Markiem Węglarskim, z przyjemnością bym z nim zagrał, ale faktycznie do Ady jakoś tak blisko, bo my też prywatnie, to już widać, graliśmy kilka razy i prywatnie ta relacja też jest taka bratersko-siostrzana, więc mam do niej pełne zaufanie, tak samo staram się jej odwdzięczyć pełnym poczuciem bezpieczeństwa. To jest, wiesz, to jest też to tyle delikatna praca, że dla nas obojga to jest również pierwsze spotkanie w takiej tak głębokiej intymności. Graliśmy już różne relacje w spektaklach, ale tu dochodzimy do takiej intymności, która w pewnych wariantach może być zarezerwowana tylko dla najbliższych. Więc otaczamy się tu przede wszystkim czułością. W każdej chwili mamy świadomość, że możemy postawić jakąś granicę. Dlatego to też jest piękne w tym spektaklu, że on nie jest o przekraczaniu granic. Tutaj nic nie dzieje się na siłę. Wszystko, co ludzie zobaczą, wynika ze wspólnego przyzwolenia, także naszych najbliższych. Więc to jest spektakl, który żyje w ogóle także tutaj poza sceną. A ogromną czułością trzeba także otaczać właśnie żonę narzeczonego. Dlatego ta praca też, mam wrażenie, że dzięki temu jeszcze bardziej zyskuje na wartości i staje się jeszcze bardziej wyjątkowa, czymś więcej niż zwykły spektakl. I tu ogromne podziękowania także właśnie dla dla Ady, że zaufała.
2: Bardzo ciekawie, enigmatycznie, ale ciekawie opowiadasz. Powiedziałeś, że między wami aktorsko panują koleżeńskie, przyjazne relacje, no ale właśnie tutaj jest oblubieniec i oblubienica.
1: Tak, nie wiem, czy insynuujesz coś, czy w jakim kierunku zmierza to pytanie, ale historia, dzięki temu też, że ta historia jest tak znana, to mam wrażenie, że wbrew pozorom my tutaj prawie nic nie musimy robić. Poza tym, żeby się zmęczyć, nauczyć się tekstu, także trochę wstawek widysz, ale sam ten podział właśnie, oblubieniec, oblubienica, od razu nas wrzuca w taką narrację, gdzie sądzę, że widzowie nie będą mieli jakichś wielkich oczekiwań, żebyśmy im udowadniali, że się kochamy w tej relacji. To jest coś oczywistego i to jest też właśnie piękne, bo w tym spektaklu pokazujemy, jak miłość potrafi być taka piękna i oczywista i wcale nie trzeba jej tak koniecznie komplikować. Więc tak, prywatnie z Adą bardzo się lubimy. Na scenie lubimy się jeszcze bardziej, ale płacą nam za to.
2: Na tym polega praca aktora, no i z tego, co udaje mi się podglądać waszą pracę na deskach Teatru Żydowskiego, to radzicie sobie absolutnie wyśmienicie. Wspomniałeś o tym, jidysz pojawi się na scenie w połączeniu z językiem polskim.
1: Myślę, że mogę powiedzieć tyle, że będzie moment, gdzie jidysz pojawi się jako bardzo żywy język. Tu i teraz na wyciągnięcie ręki. Będzie też sporo wstawek, gdzie będzie nam towarzyszył z przestrzeni, jako takie piękne nawiązanie do historii, do pierwocin tego tekstu. Wiadomo, że sama pieśna pieśniami była prawdopodobnie w aramejskim spisana, ale żydowski jakby jidysz już leży całkiem niedaleko. To będzie kombinacja ogromnej czułości, będzie kombinacja momentów choreograficznych objawiających się trochę tańcem, pięknym, zbliżonym, w bardzo oryginalnej scenografii. Też takiej kameralnej, ale myślę, że dosyć znaczącej. Kuba wykazał się tutaj z wrażliwością. Kostiumy też sam zaprojektował. Dojdzie do tego

0: wciąż wolny. I zapytałaś o scenografię. Tu już będę ostrożniejszy, bo Kuba miał taki fajny pomysł, że nie chcę go zdradzać.
1: No ale powiedzmy sobie jeszcze trochę o tym biblijnym tekście. To będzie trochę prowokacyjne pytanie, od razu przyznaję, no ale on się nie zestarzał? Ani trochę?
0: Nie. Dużo zależy pewnie od interpretacji. Myślę, że takie poczucie, że mógłby się zestarzeć, nie oczywiście jaka jest twoja perspektywa, ale ta, z którą się często spotykałem i która była traktowana jako jakiś zarzut wobec interpretacji często używanej przez Kościół, który jest mi też bliski, było to, że często używano takiej analogii Kościół-Chrystus. Nie? Jakby odzierano trochę ten tekst z tej pierwotnej romantyczności, z tej właśnie takiej czystej, fizycznej miłości. Ale wracając do korzeni, gdy dotrze się do tej informacji, że prawdopodobnie to zdaje się król Salomon napisał faktycznie to jako totalnie erotyk dla swojej ukochanej z Egiptu, jakiejś kochanki egipskiej, gdy się wróci do tego poziomu, to jest coś ponadczasowego w tym, że taki tekst, taki właśnie traktujący o tym najbliższym zbliżeniu między mężczyzną a kobietą, między kochającymi się dwiema osobami, że taki tekst, taki fizyczny, znalazł swoje miejsce w Biblii, w Piśmie Świętym. To tylko podkreśla moim zdaniem wagę tego, jak ta nasza właśnie cielesność, ta nasza miłość jest unikatowa, wyjątkowa, głęboka, że się ją wynosi do rangi świętości. Myślę, mam nadzieję, że to będzie zawsze aktualne.
1: Mówi aktor Daniel Czacza-Antoniewicz o spektaklu Pieśń nad pieśniami w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Jak powiedzieliśmy właściwie, Danielowi na scenie partneruje Adrianna Kieś i za chwilę spotkanie właśnie z tą aktorką. I niech ciągle towarzyszy nam muzycznie Patrycja Hewczyńska, czyli Broad Peak. Tym razem wysłuchamy utworu Kafka.

0: Wracamy do Warszawskiego Teatru Żydowskiego i do spektaklu Pieśń nad pieśniami w reżyserii i według choreografii Kuby Lewandowskiego. W rolę oblubienicy wciela się Adrianna Kieś.
1: Moją bohaterkę zastaniemy w momencie wyboru. Stoi przed wyborem, czy pójść w tę miłość, czy jej poszukać, czy odnaleźć tego swojego oblubieńca, którego gdzieś tam już w powietrzu czuje, to jak takie powietrze już trochę majowe, które tak trochę zachęca do właśnie do tej miłości, tak ogrzewa te serca i tak się czuje ten powiew wiatru, że coś tam jest dla nas i ona, mam wrażenie, jest właśnie w takim momencie, że czuje ten powiew takiego powietrza miłości już na sobie, ale jeszcze nie wie, w którą stronę iść, gdzie szukać, ale ma przeczucie. Ma przeczucie, ale też trochę obaw. I to, mam wrażenie, ją też troszeczkę tak odciąga od podjęcia decyzji, ale no, pójdzie w tę podróż.
0: To opowieść o miłości mocno inspirowana, no i opowiadana ruchem. Jakiego rodzaju to ruch sceniczny?
1: Myślę, że ten ruch, którym opowiadamy tę historię w naszym spektaklu, jest tak naprawdę metaforą tego, co się wydarza pomiędzy słowami, między tymi bohaterami. No bo ta miłość jest bardzo taka zmysłowa i cielesna. Jest czuła, sensualna często bardzo. Właśnie działa ten ruch poprzez zmysły. Dużo mamy tutaj takiego używania tego zmysłu i dotyku, ale i też węchu bardzo mocno. Mamy też właśnie, tak jak przywoływałam ten wiatr, to od tego węchu poprzez dotyk ten ruch się zmienia i on nie jest po prostu taki bardzo dosłowny, tylko jakąś taką metaforą, żeby móc sobie wejść głębiej w tę historię tego, co się dzieje właśnie pomiędzy, no, kochankami po prostu. Bo nie da się tego trochę inaczej oddać, jak to by była tylko ta warstwa tekstowa. Ona jest przepiękna i to też mamy w przekładzie ją Czesława Miłosza, więc przepiękna poezja. No taka, myślę, uczta dla ducha poprzez właśnie kolejny zmysł, czyli słuch, ale tutaj ten dotyk i ruch, no pięknie nam to dopełnia i właśnie mam wrażenie, że to, co się dzieje właśnie w ciele między ludźmi, którzy się kochają, no to nam to jakoś tam przenosi, obrazuje.
0: Pieśń nad pieśniami stoi u podstaw tego spektaklu, tak w warstwie dramaturgicznej, w warstwie tekstowej. Poezja. Jak poezję przenosi się na scenę? To nie jest najłatwiejsze zadanie.
1: Tak, to nie jest najłatwiejsze zadanie. Tym bardziej, że częściowo spektakl jest w języku jidysz. Więc to jest jeszcze dodatkowa ta warstwa trudności jakieś tam. Nie jest to łatwe, dlatego że poezję, mam wrażenie, można się tak, interpretując ją, można zajść w taki ślepy zaułek takiego poetyckiego bardzo też grania. A mam wrażenie, że też trochę chcemy tego uniknąć, żeby to nie było tak jeden do jeden, tak cukierkowo. No bo w życiu też nie jest tak cukierkowo i między ludźmi, którzy się kochają, też są jakieś, mimo że ta miłość jest piękna, to też właśnie wchodzą takie myśli, takie podszepty w naszej głowie, że a co jeżeli się nie uda, a co jeżeli nie wyjdzie. Więc ten ruch, mam wrażenie, też nam trochę to odpoetyzowywuje. I szukamy jakichś takich rozwiązań, żeby tak bardzo się nie rozpłynąć w tej poezji, no bo jest przepiękna i tak by się chciało tak usiąść po prostu i tylko słuchać. A jeżeli chcemy przeprowadzić historię tych ludzi, to szukamy właśnie rozwiązań poprzez ruch i takich bardziej właśnie zmysłowych.
0: Skoro mowa o ruchu i opowiadaniu historii za pomocą ruchu, to przypomina mi się przepiękny spektakl na scenie Teatru Żydowskiego, tej małej scenie w głównej siedzibie teatru przy ulicy Senatorskiej. Nawiasem mówiąc, podkreślam to przy każdej okazji, czekamy na siedzibę Teatru Żydowskiego, bo ten teatr zasługuje na porządną siedzibę w końcu. W każdym razie pamiętam taki spektakl pod tytułem Podróżnicy. Wcielałaś się w rolę Poli i tam ten ruch był bardzo, bardzo, bardzo obecny. Z tego co pamiętam, pojawił się podest, który się poruszał. Tak, obrotowa scena.
1: Tutaj scenografia tak naprawdę jest jednym organizmem z nami, jest jakby częścią nas. To nawet nie będę zdradzać do końca, o co w tym wszystkim chodzi.
0: No właśnie, Daniel Czacza Antoniewicz też nie chciał, więc intrygujecie coraz bardziej.
1: I słusznie, bo to jest tajemnica. Ale mogę tylko powiedzieć, że scenografia jest całym jednym wielkim organizmem. I mówiąc organizm i ciało, myślę, że już mówię aż nadto. Więc o co chodzi, to myślę, że warto sprawdzić, warto się do nas wybrać i przeżyć to z nami. Tak, tutaj ruch odgrywa jeszcze, mam wrażenie, jeszcze większą rolę nawet niż w Podróżnikach, mimo że tam absolutnie tak, bardzo dużo pracy tam włożyliśmy w ten ruch, tylko on działał troszeczkę w inny sposób, bo tam szukaliśmy takich napięć pomiędzy postaciami, więc patrzyliśmy jak napięcie, jak na linię. Jak jedna osoba trzyma za jeden koniec, druga za jeden koniec i co się wydarza pomiędzy nimi i jak to po prostu można przenieść na tekst potem i na taką, powiedzmy, prawdę sceniczną. Natomiast w spektaklu Pieśni nad pieśniami, tutaj zyskaliśmy taki niesamowity prezent w postaci Kuby Lewandowskiego, który jest reżyserem, ale też jest choreografem po prostu, więc on myśli ciałem, myśli ruchem. I to jest dla mnie fascynująca przygoda, dlatego że mając takiego reżysera, który myśli w taki sposób, to ja nie myślę od razu literami, poezją, tylko myślę o swoim ciele, myślę jak z partnerem w ogóle się w tym odnaleźć, co nam to mówi, gdzie nas to zaprowadzi i jak w takim razie od tego punktu dojść do słowa i czy nam to coś zmienia, gdzie nas to prowadzi. Bo często właśnie dzięki ruchowi odnajdujemy nowe konteksty i nas to prowadzi w bardzo ciekawe rewiry, a czasami nawet trzeba właśnie odpuścić i powiedzieć, ej, to już jest chyba za dużo. Ten świat opowiada się sam właśnie poprzez słowa i na przykład tego ruchu tutaj jest już za dużo. I to jest na przykład takie bardzo, bardzo ciekawe.
0: Brzmi to bardzo ciekawie na pewno. Powiedziałaś o myśleniu ciałem, pięknie powiedziane, ale musicie myśleć ciałem wspólnie, razem z twoim scenicznym partnerem, bo dwoje aktorów na scenie, Daniel Czacza Antoniewicz ci partneruje. Wiem, że prywatnie się bardzo kolegujecie, dogadujecie, lubicie, ale na scenie, w tym spektaklu, ten spektakl wymaga więcej. Jak to więcej osiągnąć, jak zbudować to napięcie z drugim człowiekiem, nie ma żadnych podpowiedzi, kół ratunkowych w postaci osób trzecich. Jesteście tylko aż wy sami.
1: No właśnie, jesteśmy tylko i aż my sami. Jest to praca, która wymaga dużego zaufania. Ja jestem wdzięczna, że mam takiego partnera faktycznie, bo czuję, że takie zaufanie mogę do Daniela mieć i mam poczucie, że on też jakimś tam tym zaufaniem mnie darzy i to bardzo dużo po prostu ułatwia w takiej pracy. Myślę, że tutaj tak naprawdę to wszystko wymaga dużej otwartości, uważności na siebie i to napięcie rodzi się właśnie z uważności. Tego też, że te postaci gdzieś tam one chcą bardzo do siebie, ale czekają na ten odpowiedni moment. Rozumieją, że nie można niczego przyspieszać, że czasem jak coś się przyspieszy, to można coś stracić na przykład. I takie wyczekiwanie na takich granicach już jest właśnie tym napięciem. I jest to dla mnie wyjątkowa na pewno przygoda, doświadczenie. Myślę, że takie pierwsze, aż tak bardzo intymne.
2: Adrianna Kieś jako oblubienica w spektaklu Pieśnie nad pieśniami w Teatrze Żydowskim w Warszawie. To teraz czas na kosa i za chwilę spotkanie z reżyserem sztuki Kubą Lewandowskim.

0: Nico Seabroad-Peak, czyli Patrycja Chewczyńska, która odpowiada za muzykę do spektaklu Pieśń nad pieśniami w Teatrze Żydowskim. To powód, dla którego te piękne utwory towarzyszą nam w tej godzinie. Wprowadzamy się w nastrój tej biblijnej, ale również romantycznej opowieści. A więcej powie nam o niej reżyser i choreograf Jakub Lewandowski.
1: Pieśń nad pieśniami. Można ten tekst interpretować na wiele sposobów, jak miłość do Boga, do człowieka, do duszy, ale jest to miłość cielesna, bezpośrednia kobiety i mężczyzny. I tak na to patrzę i tak to czytam, czyli właśnie dosłowność tego tekstu. I dotykamy takiej sfery życia, która jest bardzo obecna i jest bardzo silna w naszym życiu, czyli po prostu bliskości, dotyku tej miłości, która oczywiście jest ten aspekt duchowości, ale on wychodzi poprzez ten dotyk, poprzez cielesność. I pieśń nad pieśniami jest przepiękną poezją, przepiękną poezją mówiącą o miłości i o miłości w tak poetycki sposób, która dotyka właśnie tego aspektu życia intymnego między w tym przypadku kobietą i mężczyzną.
0: Między oblubieńcem a oblubienicą. No i ta historia opowiada się oczywiście słowem w tłumaczeniu Czesława Miłosza, ale opowiada się również ruchem. I ten poziom intymności również za pomocą ruchu, jak to w teatrze, ale w tym przypadku chyba jeszcze bardziej będzie opowiedziane, prawda?
1: Tak, ten aspekt, jeżeli chodzi o cielesność, o dotyk, jest bardzo ważny i pracujemy, budujemy w ogóle postać, sytuacje, one budowane są od ruchu, od ciała, ale ja bym nie nazywał tego spektaklu spektaklem w obrębie tańca, sztuki tańca, tylko zależy mi bardzo na tym, by te kompetencje, które ma właśnie, czy taneczne, dramatyczne, aktorskie, żeby one się po prostu przenikały. No, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o cielesności, no to mówimy o dotyku, więc mówimy o ruchu, więc można powiedzieć, że tak, dla aktorów może być to na tyle ciekawe i inne, że budujemy cały ten spektakl, zaczynamy go od ruchu, faktycznie, że cała dramaturgia zaczyna się, ona powstaje, ona jest wynikiem, ona jest konsekwencją właśnie tej relacji cielesnej. Tak buduje to i to jest dla mnie coś, co mnie interesuje w ogóle w teatrze, w budowaniu tych światów od takiego obrazu, ruchu, które budują relacje, a później pewnego rodzaju powstaje opowieść, dramaturgia. Oczywiście idziemy tutaj ze scenariuszem, który ma swoją treść, ale to budowanie tego świata, poszczególnych scen jest dla mnie istotne, żeby ona właśnie wychodziła od ciała. Ale nie nazywałbym tego, że to jest spektakl taneczny. Chodzi o to, że bardzo mocno zwracam na to uwagę, bo ta cielesność dla mnie jest istotna i ważna. Ona jest dla mnie ważna w teatrze i w ogóle w budowaniu w ten sposób w ogóle właśnie tych światów.
0: Może bardziej zasadne byłoby po prostu mówienie o choreografii niż o tańcu, chociaż to się oczywiście wszystko ze sobą łączy i przeplata, prawda? Użyłeś takiego słowa budowanie. Aktorzy, z którymi przed chwilą rozmawiałam, powiedzieli dość enigmatycznie o scenografii. Nie chcieli zdradzić szczegółów, no więc ciągnie nas tam, gdzie zakazany owoc leży. Dlatego zapytam ciebie, co z tą scenografią, co w niej tak wyjątkowego? Bo coś organicznego chyba się tam wydarza, co scala tę scenografię z aktorami, z całą opowieścią.
1: Premiera spektaklu jest w Teatrze Żydowskim na ulicy Senatorskiej i to jest scena kameralna. Ona jest dla mnie taką sceną pudełkową i ta intymność, która jest wpisana w tekście i w ogóle w tym spektaklu jest również wpisana w tą przestrzeń. Aktorzy będą bardzo blisko widza, widzowie będą mieli na wyciągnięcie ręki aktorów, więc te wszystkie aspekty intymności są naprawdę w tej przestrzeni zachowane i one są na plus bardzo tego spektaklu. Jak opowiedzieć o tej przestrzeni i o tej scenografii w taki sposób, żeby od razu nie zdradzać, bo myślę, że ważne i piękne jest to, że jak przychodzimy do teatru, jak mamy to pierwsze czucie i jak ono jest właśnie tym jakimś zaskoczeniem. I teraz jak to powiem, co jest tym elementem, który scala wszystko, to już wszyscy przyjdą przygotowani i tak będą po prostu już, no to dobrze, już wiem, no jest to, o czym było to powiedziane. Ale może bym odpowiedział tak, że wiosna, ta pora roku...
0: Już nie mogę się doczekać, co powiesz, naprawdę.
1: Wiosna, ta pora roku ma to do siebie, że wszystko się budzi i rodzi. I wszystko kwitnie. Jak zostanie na przykład jakieś drzewo zapylone, to zrzuca płatki. I no, to chyba tyle.
0: Ciągle bardzo enigmatycznie, ale naprawdę sporo się dowiedziałam i swoje wnioski mogę wyciągnąć. Na koniec powiedz nam zupełnie serio, no bo opowiadać o miłości w taki poetycki sposób, no to jest trudne zadanie. To jest jedno z najtrudniejszych zadań, przed jakimi stoją twórcy teatralni i twórcy w ogóle.
1: Tak. Miłość jest tak naprawdę... Dla mnie jest tym, co mnie prowadzi w ogóle w życiu. Bez tego nie ma w ogóle jakiegoś sensu. Ale to ja łączę w ogóle z tym wyobrażeniem piękna. Miłość i piękno jest dla mnie połączone, jest scalone. I to, co mnie interesuje, to mówienie o pięknie i czym to piękno jest. I wokół tego piękna staram się szukać odpowiedzi pewnych, ale mam takie poczucie i wiarę w to, że jeżeli będziemy się otaczać pięknem, to będziemy szczęśliwi i będziemy dobrzy. Więc jest to wyzwanie dla nas wszystkich, mówić o miłości, ale ten tekst jest tak przepięknie napisany. Wyznanie oblubieńca do oblubienicy, czy oblubienicy do oblubieńca są w tak unikatowy, delikatny, poetycki sposób napisane, że to piękno, ono samo po prostu wychodzi. Tylko trzeba być bardzo czujnym, by niczego nie docisnąć, nie zepsuć, tylko po prostu iść za tą melodią w tym słowie, w tym tekście, w tej treści. Tak, no, jest to wyzwanie duże mówić o miłości, ale no, po prostu jak się tą miłość ma w sercu, to chyba człowiek jest spokojniejszy, że mu po prostu się to uda.
0: Kuba Lewandowski, reżyser i choreograf spektaklu Pieśń nad pieśniami. Powiedzieliśmy już sobie, że w sztuce zostało wykorzystane tłumaczenie Czesława Miłosza i więcej o tym przykładzie i o poezji w ogóle kierownik literacki Teatru Żydowskiego, a także pisarz, poeta Remigiusz Grzela. Za chwilę słów.

0: Jerzyk i Broad, Peak i taka właśnie atmosfera panuje na scenie podczas pokazu Pieśni nad pieśniami najnowszego spektaklu Teatru Żydowskiego w Warszawie na podstawie biblijnego tekstu w tłumaczeniu Czesława Miłosza. Obiecałam, że o tej właśnie poezji opowie nam jeszcze kierownik literacki teatru Remigiusz Grzela i to jest właśnie ten moment. Posłuchajmy, jak poeta opowiada o poecie i poezji.
1: Czas mamy bardzo trudny i to, co się dzieje w tej chwili na rozognionym świecie, wybuchające co chwila konflikty i wojny, nasze lęki, nasze napięcia, nasz stres, właściwie odsuwają nas od poezji. A niedawno ktoś zadał mi takie proste pytanie, poezja czy proza? I właściwie bez wahania odpowiedziałem poezja, dlatego że wydaje mi się, że dzisiaj poezja jest tym, co może nas ochronić i co może nas ratować, że poezja jest tą metaforą, której poszukujemy. Niczego nie gmatwa, tylko stara się wejść w sam rdzeń humanizmu, naszego człowieczeństwa, ale też bardzo krystalicznie w sam rdzeń słowa, starając się wydobyć z języka, z całej kultury, wydobyć to, co jest najprostsze, a równocześnie co jest najbardziej wieloznaczne, czyli to, co możemy odnieść uniwersalnie do świata i do rzeczywistości. I rzeczywiście poezja dzisiaj ratuje. Ja zawsze sobie przypominam ten piękny wiersz Miłosza, piosenka o końcu świata, w którym mowa jest o tym, że tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcia, powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Ja to cytuję w tej chwili z głowy, bo jest to akurat wiersz, do którego bardzo często wracam. Właśnie w takich sytuacjach, w których wydaje nam się, że stoimy na krawędzi, nad jakąś przepaścią, że wszystko jest niewiadome. I wtedy przypominam sobie tego siwego staruszka z wiersza Czesława Miłosza, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem i który mówi, podwiązując pomidory, że innego końca świata nie będzie. Nawiązałem tutaj do Miłosza, bo pieśń nad pieśniami, no przecież tekst, wielki tekst biblijny, tłumaczony przez bardzo wiele postaci, bardzo wiele także poetek i poetów, został przetłumaczony w końcówce lat 70., a ukazał się na początku lat 80. przez naszego noblistę Czesława Miłosza i rzeczywiście przetłumaczony kongenialnie, gdzie ta opowieść o parze, o oblubienicy i oblubieńcu, którzy siebie poszukują, którzy ze sobą są, którzy nieustannie wyznają sobie miłość i wyznając tę miłość już za sobą tęsknią, no to jest wielka uniwersalna historia spotkania. Nikt nie chce być sam, a w poezji i w miłości jest to, co jest najbardziej osobiste, intymne i co rzeczywiście daje nam jakąś ochronę. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście Czesław Miłosz bardzo długo dojrzewał do tego tłumaczenia pieśni nad pieśniami. On przecież przetłumaczył też inne teksty biblijne i to właśnie są lata 70., kiedy tłumaczył Księgę Koheleta i tłumaczył Księgę Psalmów i Księgę Hioba i Księgę Rut i Eklezjastę i Księgę Estery, Ewangelię Marka i Apokalipsę Świętego Jana. I w 89 roku wydaje Księgę Mądrości. A dlaczego myślę, że bardzo długo przygotowywał się do tego przekładu? Znalazłem wiersz, który napisał w Wilnie w 1934 roku. To jest z jego tomu wierszy Trzy Zimy. I to jest właściwie takie nawiązanie, parafrazowanie do Pieśni nad pieśniami. Ten wiersz nazywa się Pieśń i dedykowany jest Gabrieli Kunat. I ona właśnie, ta postać liryczna w tym wierszu wyznaje miłość i podobnie jak w Pieśni nad pieśniami funkcjonuje tam, czy też komentuje chór. I przed chwilą cytowałem ten fragment piosenki o końcu świata, a otworzyłem teraz zbiór wierszy Czesława Miłosza i ten chór mówi, czy też śpiewa tak. Kręcą się kołowroty, ryby trzepocą się w sieciach, pachną pieczone chleby, toczą się jabłka po stołach. Wieczory schodzą po schodach, a schody z żywego ciała. Wszystko jest z ziemi poczęte. Ona jest doskonała. Chylą się ciężkie okręty. Jadą miedziani bratowie. Kołyszą karkami zwierzęta, motyle spadają do mórz. Kosze wędrują o zmierzchu i zorza mieszka w jabłoni. Wszystko jest z ziemi poczęte, wszystko powróci do niej. No to jest ta wielka uniwersalność biblijna i ta wielka uniwersalność pieśni nad pieśniami, a w tym wypadku też wiersza Miłosza pieśń. Ten motyw powracający właśnie, że na tej ziemi wszystko się dzieje, opisany w tych najdrobniejszych szczegółach i ta ziemia będzie rodzić na nowo. To jest dla mnie bardzo kojąca opowieść, dlatego wydaje mi się, że tak dzisiaj potrzebujemy takiej wielkiej literatury i wielkiej poezji jak Pieśń nad pieśniami i zaskakująco fantastyczni, zdolni, młodzi, charyzmatyczni ludzie. Myślę, że w tym spotkaniu właśnie w słowie, w historii miłosnej oblubienicy i oblubieńca, w spotkaniu z Jakubem Lewandowskim i w zderzeniu z naszym bardzo trudnym światem, no, przyniosą nam ukojenie i myślę, że jeżeli teatr może dać także to, a czasem może przede wszystkim to, no to już nie tylko spełnia swoją rolę, bo razem w tym teatrze budujemy wspólnotę. Bardzo Państwa zapraszam na Pieśń nad pieśniami do Teatru Żydowskiego.
0: Zaprasza Remigiusz Grzela, poeta, pisarz, a także kierownik literacki teatru. Na koniec opowieści o Pieśni nad pieśniami jeszcze raz, ostatni dzisiaj raz w Mięcie, zanurzmy się w poezji albumu Przed odlotem Patrycji Hewczyńskiej.

0: I to jest ostatni moment na to, żeby zanurzyć się w popkulturze. Ostatnie minuty miętowego spotkania. Olga Bobienko opowie nam o serialu Chętni na seks.
1: Na małym ekranie coraz trudniej o serial, który naprawdę potrafi zaskoczyć. Twórcy mieszają dziś gatunki na wszystkie możliwe sposoby, ale rzadko kiedy robią to z takim wyczuciem jak w najnowszej produkcji Chętni na seks. Ten niepozornie brzmiący tytuł skrywa coś znacznie ciekawszego niż kolejną historię o zdradach i kryzysie wieku średniego. To jednocześnie czarna komedia, kryminał, dramat psychologiczny, ale i opowieść o samotności ludzi, którzy z pozoru mają już poukładane życie. Fabuła Chętnych na seks kręci się wokół dwóch mężczyzn po 50. Clark, lokalny prezenter pogody, i Floyd, tłumacz języka migowego, zaprzyjaźniają się dzięki wspólnemu poczuciu wypalenia i frustracji związanej ze swoimi małżeństwami. Ich relacja szybko wykracza jednak poza zwykłe koleżeństwo. W tle pojawia się aplikacja dla osób szukających dyskretnych romansów, żona Floyda, Carol, i coraz bardziej skomplikowany emocjonalno-seksualny układ między całą trójką. I tak serial zaczyna się jak pikantna obyczajówka, by po chwili zmienić się w zagadkę morderstwa, a finalnie okazać się zaskakująco czułym i empatycznym portretem pogubionych bohaterów. Tylko że tutaj praktycznie nic nie jest tym, czym wydaje się być na początku.
2: So you can spice it without, you know, creating commitments or
3: spice what?
2: Spice your life, spice it up.
1: Największą siłą Chętnych na seks są bohaterowie i sposób, w jaki serial ich prowadzi. Twórcy bardzo łatwo mogli zrobić z tej historii groteskową satyrę o znudzonych życiem mieszkańcach przedmieść, ale zamiast tego stworzyli postacie pełne sprzeczności, słabości i emocji. Świetnie działa też chemia między Davidem Harbourem i Jasonem Batemanem, dzięki której ta dziwna przyjaźń jest sercem całej tej historii.
4: I would like for you to go about your business and do tasks on your phone while you sit on my face.
1: Serial Chętni na seks potrafi być jednocześnie zabawny, niezręczny, smutny i bardzo ciepły. Jedynym minusem, który znajduje, jest to, że początkowo wolne tempo może odstraszać, a później bywa, że twórcy celowo komplikują historię bardziej niż to potrzebne. Ale to takie tylko czepianie się, bo to jest produkcja, która na długo zostaje w głowie i to nie dlatego, że szokuje erotyką czy kryminalną intrygą, ale dlatego, że pod całą tą dziwnością kryje się opowieść o potrzebie bliskości, akceptacji i zwykłym ludzkim pogubieniu. A że jest podana tak, jak jest podana, to jednocześnie potrafi rozbawić, zaskoczyć i trochę ścisnąć gardło. Więc warto dać szansę Chętnym na seks.

tak kończymy to wydanie magazynu. Dziękuję za obecność i liczę na więcej. Słyszymy się w poniedziałek po 9:40 w cyklu Wojna, Kultura, Ukraina, a tymczasem do usłyszenia. Nazywam się Katarzyna Oklińska, a to Florence and the Machine na koniec z nami zostanie i jeden z najpiękniejszych utworów z ostatniego albumu tej wspaniałej wokalistki.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. A zaczynamy go od pogodowych alertów. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Jutro w tej części kraju alert będzie związany z intensywnymi opadami, choć nie tylko tam będzie mocno lało.
2: Nadal możliwe będą burze. Coraz większą rolę zaczną odgrywać wielogodzinne, intensywne opady deszczu. Tutaj najbardziej obciążona pogodowo będzie część południowa, południowo-wschodnia, centralna oraz wschodnia część kraju. I wiele modeli bardzo wyraźnie podkreśla to zwiększone ryzyko tych intensywnych opadów deszczu właśnie na południu i południowym wschodzie oraz częściowo w centrum. Tutaj lokalnie może spaść się do około 30 mm.
1: A to oznacza możliwe podtopienia, mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Mniejsze rzeki mogą wystąpić z brzegów, a w miastach mogą być problemy z odpływem wody. Sporo deszczu ma być także po weekendzie. Dziesiątki tysięcy demonstrantów na ulicach Londynu w dwóch wrogich wobec siebie marszach. Wiec Unite the Kingdom, czyli Zjednoczmy Królestwo, zorganizował skrajnie prawicowy działacz Tommy Robinson, a jedną z gwiazd tej manifestacji był polski polityk Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński, który zdalnie połączył się z uczestnikami protestu.
3: I'm with you, patriots! With your children. And when your
1: jestem z wami, patrioci, jestem z waszymi dziećmi, a kiedy wnuki zapytają was za jakieś 20-30 lat, dziadku, jak zatrzymałeś to szaleństwo, prawdopodobnie odpowiesz, że stałem z Tommym Robinsonem, że wyszedłem na ulicę, walczyłem o chrześcijańską Europę, walczyłem o bezpieczeństwo, walczyłem za ciebie. Podnieś swój głos, pokażcie swoją moc i jedność. Tak mówił Dominik Tarczyński do demonstrantów na ulicach Londynu. Ci demonstranci domagają się m.in. dymisji premiera Keira Starmera. Brytyjska policja podczas tego protestu skrajnej prawicy aresztowała dotąd ponad 30 osób, a drugi wspomniany na początku protest na ulicach Londynu to manifestacja propalestyńska. Noc muzeów trwa w całym kraju. Otwarte dla zwiedzających są także miejsca zazwyczaj niedostępne, na przykład kancelaria premiera.
4: Ciekawy jestem, może okaże się, że niektórzy ze zwiedzających będą przyszłymi ministrami. Zobaczmy.
5: A co tu się dzieje?
6: Cześć.
4: Cześć. Ale mam rząd.
7: Dobrze, premier to rząd.
4: Prawda? Dużo lepiej niż telewizji.
7: Jeszcze 20 lat.
4: Może zrobimy tak, że jak przynajmniej część was usiądzie, to wyjdzie nam bardzo ciekawa rekonstrukcja rządu. Jeśli się nie boicie.
7: To kto za premiera Tuska?
4: Odważnie.
7: Dajesz.
4: Gratuluję.
7: Nie ma czego.
4: Proszę. Może kolega zacząć prowadzić te obrady.
1: To nagranie premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych. Kancelaria premiera będzie otwarta dziś do drugiej w nocy. Zwiedzać można dziś także choćby kancelarię prezydenta oraz Sejm i Senat. To był serwis Radio Nowy Świat.

0: No i jakoś tak się składa, że zawsze albo się zaczyna, albo się kończy w klubie nocnym, proszę państwa. To znaczy na chodzeniu po klubach, czyli na clubbingu, czyli na nightclubbingu. Dzisiaj się akurat od nightclubbingu zaczyna.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Jan Niebudek przy mikrofonie, a to była na początek oczywiście Miss Grace Jones. Od tych słów zawsze zaczyna się każdy jej koncert. Przynajmniej te, które widziałem, dwa bodaj. No oczywiście tam obowiązkowy hula hop, obowiązkowe tańce, no i bardzo, bardzo taki niegrzeczny wizerunek, niezważający na wszelkie społeczne, kulturowe ograniczenia, jakie, a zresztą nie ma co nawet kończyć tego zdania, po prostu Grace Jones to jest Grace Jones. Znamy ją jako Grace Jones między innymi dzięki temu albumowi, dzięki Nightclubbing, 45 lat temu ta płyta wydana. Płyta uznawana za rewolucyjną, pomost pomiędzy erą disco a tą bardziej syntezatorową, tą post-erą nowofalową. Różne brzmienia tutaj, ale właśnie syntezator, ale właśnie nowe pomysły na to, jak ograć choćby brzmienie reggae na tej płycie, płycie nagrywanej na wyspach Bahama, no i pełnej takiej właśnie energii, jak w utworze Pull Up The Bumper. To the bumper oczywiście, nie pull up the bumper, tylko pull up to the bumper. No ale także a propos tego, jak znamy Grace Jones, no to Jean-Paul Good i jego pomysły wizualne na Grace Jones, fotografie Grace Jones, ale też choreografie dla niej, to jest również właśnie ten czas. A 25 lat temu

Tea Time, utwór Smolika z jego pierwszej producenckiej płyty zatytułowanej po prostu Smolik. Utwór, w którym głosowo, wokalnie udziela się oczywiście Kasia Nowicka, czyli Nowika. Pozdrawiamy Nowikę, ale Nowika to nie jedyna artystka, którą na tej płycie usłyszymy. Także Smolik, no i taka właśnie wysmakowana, nieco ze strefy chilloutowej elektronika, to stało się znakiem rozpoznawczym zdecydowanie Andrzeja Smolika. Teraz będzie trochę inna elektronika, taka, która mam wrażenie wybrała się w podróż po świecie i z tego świata, z szacunkiem do tego świata też, różne inspiracje artystów, głosy przywiozła. No i efekt jest właśnie taki, efekt jest bardzo Dreyerowy, bo będziemy mówić teraz o płycie i słuchać płyty Olofa Dreyera, połowy duetu Dreyerów, czyli Fever Ray. Najpierw Akuyuy, a później Makwande, a więc Olof Dreyer i Diva Cruz i Toya the Lazy.

Olaf Dreyer i płyta Loud Bloom. Płyta niełatwa, ponieważ mam wrażenie, że Olaf tak się bawi z rytmem, jak bawi się Angine de Poitrine na scenie mathrockowej. No ale to nie znaczy, że jest mniej zajmująco i że tańczyć się do tego nie da. Wiem to po sobie, ponieważ no, na 3-godzinnym bodaj secie Dreyera przy Jasnej 1 w Warszawie miałem okazję być i to była jedna ze wspanialszych tam nocy, a konkurencja jest spora naprawdę. Teraz, proszę Państwa, trzecia płyta Darii ze Śląska. Daria ledwie wczoraj w audycji w środku dnia u nas była, by o tej płycie opowiadać. Płyta Halo, co jest grane? No właśnie, co jest grane? Bardzo, bardzo urosła ta kariera. Jakoś rozrosły się hale, w których Daria występuje, no ale rozrosła się, to najważniejsza przyczyna tego rozrastania się, też publiczność, bo okazało się, że coś w jej twórczości jest takiego, że trafia w samo serce. No a jednocześnie to nie są smutki dla smutków tylko. Zatem posłuchajmy z płyty Halo, co jest grane, dwóch utworów, Daria ze Śląska i Fish, utwór Len, a później Wariatka. Taka wariatka nie byle jaka, bo jeszcze z wykrzyknikiem.

rośnie Daria ze Śląska, rośnie ta twórczość, zmienia się, ewoluuje, proszę państwa. Więc jakiekolwiek próby sprowadzenia Darii do jakiegoś jednego terminu, czy jakiejś jednej muzycznej półki spełzną na niczym, jak państwo sobie tę płytę włączą. Bardzo gorąco ją polecam. Zresztą te dwa utwory właśnie są na to, mam wrażenie, dowodem. Na tę różnorodność, na te poszukiwania. No i na tym może zakończmy wątek Darii ze Śląska, którą oczywiście gorąco pozdrawiam, bo teraz będziemy znowu, proszę państwa, tańczyć. What You Want, utwór Angèle i duetu Justice. To była mała sensacja na francuskiej scenie, ale teraz jeszcze transatlantycka współpraca, no bo zostali zremiksowani przez inny duet, ale z Nowego Jorku pochodzący duet FC Jukers, chociaż można sobie to, jak ktoś chce, inaczej przeczytać.

No i teraz będzie ten trudny rozdział dla mnie dzisiejszej audycji, ponieważ bardzo chcę zagrać nowy utwór The Strokes, utwór Falling Out of Love. No bo wierzę w ten zespół, no bo jestem jego fanem, coraz większym zresztą, zwłaszcza po ostatnich koncertach na Coachelli. Mam cichą nadzieję, że uda się wybrać na przykład do Berlina na jeden z koncertów w ramach trasy, która niedługo rusza. Nick Valencia, już wiemy, że będzie pauzował przez chwilę z powodów zdrowotnych, ale mamy nadzieję, że szybko wróci. Tak czy inaczej, proszę Państwa, no, przychodzi nowy utwór i znowu w tym utworze artyści wykorzystali autotune. To jest taki środek artystyczny, który się wybacza w muzyce pop, ale jakoś przy gitarach mam wrażenie, że publiczność i fani stają się bardzo pryncypialni i takiego środka artystycznego słyszeć nie chcą. No chociaż ja naprawdę wierzę w to, że Julian Casablancas i koledzy dokładnie wiedzą, co i jak chcą, a jeśli to wszystko być może jest jakąś zabawą, no to też jest zabawą świadomą. Zresztą słyszałem, jak, proszę sobie dla porównania, jeśli mają Państwo ochotę sprawdzić, jak to zabrzmiało w programie Stephena Colbera, zabrzmiało znakomicie. Zresztą Going Shopping na Coachelli też zabrzmiał świetnie jako część tej ich większej całości. Falling Out of Love zatem, no tak opakowałem trochę ten utwór.

Czy ja przed chwilą brzmiałem jak taka mama, która chciałaby, żeby dziecko zjadło warzywka? Dziecko nie chce jeść warzyw, więc trzeba je tak opakować, żeby jednak je zjadło? Być może, proszę państwa. No ale tak jak powiedziałem, wierzę w The Strokes, a są też tacy fani. I ten komentarz, no bo tam głównie prześmiewcze były komentarze wobec tego utworu. Był też i taki, gdzie ktoś napisał, że tytuł płyty Reality Awaits, no to właśnie odnosi się do tego, że te autotuny teraz są na potęgę stosowane w dwóch pierwszych singlach, ale na pewno na płycie ich już nie będzie, no bo to będzie to reality właśnie, które czeka, albo na które my czekamy. No ja nadal na pewno czekam i z The Strokesów nie rezygnuję, czego dowodem było zagranie tego utworu. Ale właśnie, przepraszanie za to, że się coś zagrało, to też jest zła strategia, jeśli się gra muzykę. Teraz będziemy częściowo tańczyć, częściowo będziemy refleksyjni. Myślę, że dotyczy to na pewno tego pierwszego utworu, drugiego częściowo, bo tam bardziej refleksyjnie. No ale w każdym razie Romy i jej wersja utworu Planning to Rock, utworu The One. Planning to Rock to artystka, z którą Romy jest mocno zaprzyjaźniona. No a później nowy singiel Aldous Harding.

No i tak, proszę Państwa, prawie dojechaliśmy do końca już. Coates i Aldous Harding, a wcześniej The One. Romy, oczywiście świetnie nam znana z The XX, zresztą też na Coachelli ten utwór zaprezentowała. Utwór oryginalnie w wykonaniu Planning to Rock, zaprzyjaźnione artystki ze sobą. No a ja jeszcze tak, chcąc chyba dodać jakieś zdanie na koniec, utwór, który pojawił się być może najczęściej w historii muzyki odśrodkowej, Instant Crush, bo tutaj niejaki, proszę Państwa, w utworze Daft Punk Julian Casablancas występuje i też jest autotune i tu nikomu jakoś, no. Także tak na koniec taki akcent. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i się za tydzień słyszymy tutaj, a już we wtorek w środku dnia.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. 8 osób rannych, część w stanie ciężkim. We włoskiej Modenie kierowca Citroena C3 wjechał z dużą prędkością w tłum ludzi, gdy uderzył w witrynę sklepową. Uciekając, jednego z przechodniów ugodził nożem. Został aresztowany, a w jego zatrzymaniu pomogli świadkowie zdarzenia. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych, mówi burmistrz Modeny Massimo Mezzetti. Niestety cztery osoby są poważnie ranne. Wyrażamy pełną solidarność z nimi. Sprawca to mężczyzna z wyglądu po 30. Kiedy uderzył w witrynę, wysiadł z samochodu, próbował uciekać. Chcę podziękować 4 lub 5 obywatelom, którzy go gonili, pomimo tego, że najwyraźniej był uzbrojony w nóż. Rzucili się na niego, powalili go na ziemię i schwytani, przekazani w ręce organów ścigania. Policjanci już go zabrali. Ten kierowca w tym momencie jest już na komisariacie. Składam ogromne podziękowania tym, którzy pomogli, za odwagę i obywatelskie zaangażowanie, jakim się wykazali. Według lokalnych mediów z nagrań monitoringu wynika, że działanie sprawcy było celowe, a mężczyzna samochodem w centrum Modeny wjechał w ludzi z dużą prędkością. Wierzę, że sprawca w pełni odpowie za swoje czyny, tak napisała szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. Przenosimy się do kraju. Teraz polityczna przepychanka w Polsce po doniesieniach z USA. Po wiadomościach, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, Przemysław Czarnek z PiS pytania kieruje nie do Waszyngtonu.
1: Panie Tusk, panie Kosiniak-Kamysz, dość Ciapajewa, dość udawania, że nic się nie dzieje. Prosimy o natychmiastowe odpowiedzi w tym chaosie informacyjnym. Co się stało? Kiedy mieliście informacje? Jakie to są informacje? Co będzie dalej z wojskami amerykańskimi w Polsce?
0: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz natomiast przypomina, co mówił prezydent USA zaledwie parę miesięcy temu, gdy Karol Nawrocki był w Białym Domu.
2: Te zapewnienia są z najwyższego szczebla. Prezydent Trump w obecności prezydenta Nawrockiego powiedział, że nie zmniejsza się obecność amerykańska w Polsce, a możemy nawet rozmawiać o zwiększeniu.
0: Minister obrony zapowiada, że w przyszłym tygodniu spotka się z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Losy tego zwierzęcia śledził chyba cały świat. Nie żyje humbug Timmy, który w marcu utknął na bałtyckiej mieliźnie. Duńskie władze potwierdziły, że znaleziono u brzegu wyspy Anholt zwłoki należały do młodego samca walenia. Walenie kilkakrotnie utykał na płciznach Bałtyku. Na początku maja ratownicy przetransportowali go w kierunku Morza Północnego, ale najwyraźniej humbug powrócił. Tożsamość zwierzęcia potwierdził nadajnik, który został przymocowany podczas akcji ratunkowej. Poznaliśmy kolejną drużynę, która utrzymała się w piłkarskiej ekstraklasie. To Motor Lublin, który zremisował 3-3 z Krakowią. Pasy prowadziły już 3-1, kiedy w końcówce ekipa Mateusza Stolarskiego wyrównała po golach Kacpra Karaska i lidera klasyfikacji strzelców Karola Czubaka.
3: Kurde, fajnie. Zawsze chciałem zagrać taki mecz. No może nie przegrywać tak i grać momentami słabo, ale fajne uczucie, gdzie przegrywamy 3-1 i wracamy do tego meczu w ostatnich minutach, remisujemy jeszcze. Mieliśmy z dwie sytuacje, gdzie wychodziliśmy z kontrą. Niestety się nie udało, ale szanujemy ten remis, bo wiemy w jakich okolicznościach go zdobyliśmy.
0: Spadkiem do pierwszej ligi zagrożonych jest jeszcze 5 ekip. Piast Gliwice, Krakowia, Widzew, Lechia, Gdańsk i Arka Gdynia. Brookbet Termalika Nieciecza jest już pewna spadku, a przed momentem zakończył się mecz Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. Wygrali goście 0-1. To był...
4: To ja powiem, co to było.
0: Co to było? Co to było?
4: To był Rafał Lewandowski, najszybsze walce w mieście.
0: A nie, to ja już machnąłem, a to no właśnie, serwis. Bo się zapatrzyłem na te tabele, bo tu się bardzo dużo dzieje w tych tabelach ekstraklasy. No,
4: kolega tak. Przegląda te tabele cały czas taki zamknięty trochę. Sobie. Proszę się odtabelić teraz.
0: Od tabela myślę.
4: Odpocząć i za godzinę wrócić. Swoją drogą, gdyby mi ktoś powiedział kiedyś, będziesz grał w pierwszej lidze, brałbym w ciemno, a teraz się porobiło.
5: Top. Lista Radia Nowy Świat.
4: Tak, Rafał to już nawet zagłosował na stronie internetowej nowyświat.online. Najszybsze palce w mieście, mówiłem. Gdyby chcieli Państwo swój palec klikalec przetestować, to polecam albo na stronie, albo w aplikacji, bo już od 4, prawie 5 minut kolejna lista czeka na głosy. A tymczasem 216 czas zaczynać. Jan Janczy, Rafał Lewandowski, Michał Porycki. Serdecznie się Państwu kłaniamy i teraz uwaga, statystykę będę prezentował, a to może wstrząsnąć niektórymi. 6 utworów spada, 2 spada. Spadają najbardziej. U nas maksymalny spadek dzisiaj to o 4 w dół. 4 piosenki idą w górę, 4 w tym samym miejscu od tygodnia. No to ile nam zostało? jeśli dobrze policzyłem, 6. Tak, 6 zupełnie nowych kompozycji usłyszą Państwo dziś do godziny 22. Ale zaczniemy od jednej z tych, które zrobiły dzisiaj 4 w dół. To na 20. To Tori Amos. Po raz ostatni zatem słuchać będziemy nagrania Gasoline Girls. Lista @nowyświat.online albo grupa osób patronujących, albo gdzie tam Państwo jeszcze znajdą Radio Nowy Świat. Postaram się i ja pojawić.

Tori Amos, tak, dziewczyna benzyna po raz ostatni, Gasoline Girls, i to było miejsce 20. W notowaniu 216. W notowaniu, na które już teraz nie mają Państwo właściwie żadnego wpływu, chociaż jest mały wyjątek. To, co pojawi się, być może między piosenkami pojawi się z Państwa korespondencji, no to właśnie od Państwa zależy. Zatem bardzo dziękuję już za sygnały od tych, którzy słuchają. To jak zawsze jest na początku bardzo ważna rzecz, bo dzięki temu wiem, że i ja powinienem tu zostać, bo tak, gdybym siedział sam albo sam z Rafałem, to poszlibyśmy sobie do holu, herbatę zaparzyli i porozmawiali o muzyce twarzą w twarz, żeby nie powiedzieć face to face. A tu razem z Państwem to zupełnie inna historia. 6 nowych piosenek. Tak się jakoś zrobiło, tak się poukładało po podliczeniu głosów, że część z nich w strefie nowych kompozycji i to jest właśnie początek tej strefy. Na 19. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

No i teraz już razem, w duecie przynajmniej, razem Paul McCartney, Ringo Starr z nowym nagraniem i z zapowiedzią nowego albumu. I od razu w pierwszej dwudziestce tip-top listy. To o czymś świadczy. Na 19. pierwsza z 6 nowych piosenek. Druga z nich jest na 18. Tylko z tobą to będzie Barbara Wrońska.

i na zwyczajny duet Paul McCartney, Ringo Starr. Nie, tu nic nie jest zwyczajne. Lista 216, strefa piosenek, które dziś po raz pierwszy w pierwszej dwudziestce. Tego pana akurat znamy, bo to Antony Szmierek, ale z tym utworem jeszcze go tu nie mieliśmy. To na 17. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

Tak, ja wiem, że tego typu nagrania tak bardziej raczej przed tip-top listą często albo po 22, albo u redaktora Janka, albo u redaktora Orlika, ale państwo zadecydowało. Anton Szmierek w pierwszej 20, dzisiaj na miejscu 17 to jest kolejny debiut kolejnej piosenki, bo nie artysty przecież. Trzecia nowość, ale to nie koniec. Mamy przecież, a kolega Mateusz bardzo prosił, żebyśmy się tym utworem dobrze opiekowali i państwo rzeczywiście świetnie się opiekują. Mamy artystkę, która choć urodzona w Maroko, Kanada, tak naprawdę Kanada jest jej miejscem, w którym wzrastała i wychowywała się, ale to pewnie czyni te wszystkie dźwięki tym bardziej interesującymi. Fauzia, w zestawie do głosowania jako prezent od słuchaczek i słuchaczy odbierających nas i głosujących czwartki po godzinie 19, czyli ze szczytu. Lost My Mind in Paris. No to bardzo proszę, jest na 16. Opiekujemy się najlepiej jak potrafimy.

pocztówka z Paryża. A gdyby ktoś z Państwa wybierał się w połowie czerwca do Berlina, to między innymi tam, 17 dokładnie w Berlinie, występuje na scenie Fousia. Pani Basia napisała w grupie osób patronujących: szczyt ma moc. Nigdy w to nie wątpiliśmy. Proszę przesłuchać piosenki, które czekają na głosowanie, na kliknięcia, na Państwa reakcje na stronie internetowej Radia Nowy Świat, właśnie w tej zakładce przy okazji głosowania na Tip Top Listę, i mogą Państwo przeżyć spore zaskoczenie. Kto jeszcze tam nie był? Oczywiście, bo starzy bywalcy albo stali bywalcy wiedzą, czego się spodziewać. Jest jeszcze wiadomość od pana Zbigniewa, który napisał, że wszystkich zaprasza do Bogatyni, żartych i nieżartych, gdyż w Bogatyni teraz jest polska stolica żarcia. Zajechały żarciowozy, a ja już nie na żarty. Jestem tak na żarty, że nie będę reagował na wasze żarty. To jakiś żart, panie Zbigniewie. Dobrze, że wysłał pan zdjęcie, bo bym nie uwierzył. Grupa osób patronujących, to właśnie tam mogą państwo spotkać, w pewnym sensie spotkać naszego słuchacza i patrona. Lista 216, za nami miejsce 16, ale 15 pojawi się po krótkiej przerwie, a tę przerwę wypełnimy nagraniem z zestawu do głosowania, które właśnie się pojawiło. A to piosenkarka, to autorka tekstów, autorka muzyki Dua Saleh jest z utworem Breathe i proszę tam też jej poszukać. Zakładka Tip Top Lista na stronie nowyświat.online.

urodzona w Sudanie, obecnie pracująca, nagrywająca, tworząca w Stanach Zjednoczonych. Tak naprawdę wszystko w jej przypadku zaczęło się od pisania tekstów, a właściwie od pisania poezji, jak sama przyznaje. Ale dziś to wszystko tak właśnie się łączy. Dua Saleh i Breathe i zestaw do głosowania. My też jesteśmy w tym momencie już połączeni. Tak to bywa, gdy zaprasza się artystów do zestawu, a państwo głosują do godziny 19 w piątek. Niby dużo czasu, a potem zawsze ktoś zapomni. Wracając na listę, to na 15 U2 In A Life. Szósty tydzień na liście. To jest spadek z 14, ale tu nic się nie dzieje. Przypomnę, największe spadki to dziś spadki o 4 w dół.

15 miejsce w 216 notowaniu Tip Top Listy. Lista przebojów, słuchaczek, słuchaczy, osób głosujących, a przede wszystkim osób wspierających Radio Nowy Świat. Do 22 dzisiaj sobotnie spotkanie. Napisała słuchaczka, iż zmęczyła się, jak napisała, rowerową logistyką. Dokładnie ma na myśli wnoszenie roweru do pociągu i z pociągu, i pomimo remontów w niektórych miejscach, to akurat raport z Trójmiasta, z Gdyni. Nie ma pochylni, nie ma jak wjechać, trzeba to wszystko dźwigać. No w każdym razie słuchaczka Alicja, zmęczona, napisała, że nic nie robi, słucha w pozycji horyzontalnej i bardzo prosi, aby jej nie denerwować spadkami. Pani Alicjo, proszę w takim razie na razie zająć się czymś innym. Bo największych spadków mamy dziś dwa. Dobrze powiedziałem po polsku? No skoro to powiedziałem, to znaczy, że dobrze. Na 20 Tori Amos, a na 14 też 4 w dół z 10. Renata Przemyk, Biegnę po raz ostatni.

No niestety, po raz ostatni. Renata Przemyk drugim największym spadkiem w 216 notowaniu Tip Top Listy. Zadecydowały głosy te oddane i te nieoddane. Mam wrażenie, że te drugie oczywiście jak zawsze nieco bardziej zadecydowały. Pani Alicjo, może pani słuchać? Już może pani być z nami. Pan Sobiesław napisał, że w Krakowie leje, a on musiał z psem wyjść. To niehumanitarne. Ale będzie gorzej, bo wrócę do domu, a dzieci będą Eurowizję oglądać. Co robić? No tak z deszczu pod rynnę. Może pan zrobić głośniej nas. Suzanne Vega na 13. I'm a great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stayed. Clean crumbs from his typewriter.

Chambermaid, po raz 56, to z 13 na 13, czyli pierwsza z czterech piosenek nigdzie nie idących od tygodnia. Pan Krzysztof też wyszedł z psami na spacer, ale tam, gdzie wyszedł, nie leje. Pozdrawia ze stolicy. A to niedaleko, wiem. Widziałem kiedyś na mapie i na zdjęciach. I państwo piszą w grupie osób patronujących, czyli facebookowo, i państwo piszą lista@panowyświat.online. Okazało się, że nie gadam aż tak dużo dzisiaj, w pierwszej godzinie przynajmniej. Nie będę nadrabiał w drugiej. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby więcej muzyki się zmieściło. Dzięki temu i jeszcze jedną propozycję z zestawu do głosowania możemy zaprezentować. Ostatnio opowiadał na naszej antenie o swojej najnowszej płycie, a ta już 9 czerwca, oraz o tym, o czym jest nagranie, które za chwilę państwo usłyszą. Mietek Szcześniak, Everybody and Soul, bo pięknie jest marzyć, bo marzenia napędzają, bo marzenia to taki wiatr pod skrzydłami.

Mietek Szcześniak, gdyby urodził się w Ameryce, tylko tak by śpiewał. No tak, cały album jest jednym wielkim hołdem dla tego, co tam w muzyce powstawało. A że w powstawaniu albumu swoje artystyczne piętno odciskał H.B. Burnham, no to wszystko jasne. A gdyby chcieli Państwo wiedzieć, bo Państwo pewnie nie wiedzą, kim jest, kim był, ja musiałem trochę poszperać, to polecam rozmowę Mietka Szcześniaka z Patrykiem Rabiegą w audycji Wybory Osobiste 14 maja. Przedwczoraj 158. edycja tejże audycji i tam Mieczysław Szcześniak o nowej płycie i o tej piosence też Państwu opowie. A to jest jedna z 10 nowych rzeczy w zestawie do głosowania. No dobra, wracamy na listę, bo czasu coraz mniej, a na 12 jest nowość. Przedostatnia dziś. Szczerze mówiąc, gdy ogłaszaliśmy, że wchodzą do zestawu, myślałem, że to będzie najwyżej notowana nowość. Ale tym razem tak się jednak nie stało. No ale są The Rolling Stones z nowym nagraniem In the Stars.

Już wiem, że na nowej płycie usłyszymy także Paula McCartneya, będzie Robert Smith, będzie Stevie Winwood. Premiera, przypominam, 10 lipca, zatem czekamy urodzinowo, radiowo, nowoświatowo i Rolling Stonesowo też czekamy. I jest już znana cała tracklista, będą różne niespodzianki, a to, że w teledysku wyglądają, jakby płyta powstawała kilkadziesiąt lat temu, a samo wideo było nagrywane na początku ich kariery. Kto bogatemu zabroni używania deepfake'ów i różnych innych AI-owych historii w teledyskach? Najnowsza propozycja The Rolling Stones, piąta nowość dziś w 216 notowaniu Tip Top Listy. Serwis informacyjny niebawem, czyli redaktor Tomasz powróci, a ja zostawiam wszystkich z nagraniem, które poszło w górę. To pierwsza z piosenek, które dziś prezentujemy idących w górę. Z 12 Dead Can Dance.

Minęła 21. To Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone zapewniają, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem wciąż obowiązuje. Tymczasem w ostatnich godzinach izraelskie wojsko dokonało nalotu na Liban. Zginęło co najmniej 6 osób, wśród rannych jest 4 dzieci. Agencja AP rozmawiała z mieszkańcami Bejrutu. To nie jest zawieszenie broni. Przed chwilą pojawiło się ostrzeżenie, że zbliża się ostrzał. O jakim zawieszeniu broni oni mówią? Nie ma żadnego rozejmu. Nie ma dobrych wiadomości. To wszystko jest bardzo skomplikowane. No bo jeśli trwają ataki, to o czym my tu mówimy? A ludzie po prostu chcą w końcu móc wrócić do swoich domów. Departament Stanu USA informował wczoraj o przedłużeniu zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Libanem o 45 dni. Głównym celem izraelskiego ataku było miasto Tyr na południu kraju. W odpowiedzi Hezbollah ostrzelał północne tereny w Izraelu. No to nieco a propos, takie okrzyki dziś było słychać na ulicach Wiednia.

0: Właśnie w tym momencie zaczyna się finał Eurowizji przeciwko udziałowi Izraela w tym konkursie. Kilka tysięcy osób manifestowało dziś na ulicach stolicy Austrii. Wcześniej 5 krajów ogłosiło bojkot tej imprezy. Papież Leon XIV spotkał się z przedstawicielami włoskich banków i wzywał: za liczbami stoją ludzie, nie zostawiajcie ich algorytmom. Banki mogą znacząco wpływać na ewolucję strukturalną społeczeństwa, a nawet na jego rozwój kulturowy. Dlatego wasza obecność jest tak cenna, aby przypomnieć tym, którzy zbyt łatwo uciekają się do wartości czysto materialnych, myląc cele i środki w życiu. Tymczasem nawet w sferze finansowej to człowiek zawsze musi być w centrum uwagi.
1: Bisogna sempre mettere la persona.
0: Na dziś Stolica Apostolska potwierdziła, że Francja będzie celem 5. pielgrzymki Leona XIV. Wizyta papieża Amerykanina planowana jest na wrzesień. Wcześniej w czerwcu papież odwiedzi Hiszpanię. Przypomnę jeszcze informację sprzed godziny z Włoch. Do incydentu doszło w Modenie, do poważnego wypadku w sumie. Samochód uderzył w tłum pieszych. 31-letni mężczyzna wjechał w ludzi w centrum miasta. Rannych jest 8 osób, 4 są ranne ciężko. Mężczyzna ten został aresztowany. A na koniec jeszcze sport. Siatkarze PGE Projektu Warszawa zagrają jutro w Turynie o brązowy medal Ligi Mistrzów. W sobotnim półfinale brązowi medaliści zakończonego kilka dni temu sezonu w Plus Lidze przegrali z mistrzem Włoch Sir Sicoma Monini Perugia 0-3. W ostatniej partii warszawska drużyna miała nawet w górze piłkę setową, ale nie zdołała jej wykorzystać.
2: Nie jest to żaden wstyd tutaj z nimi przegrać. Szkoda, że powalczyliśmy tylko w tym trzecim secie, ale głów na pewno nie zwiesimy. Będziemy jutro walczyć o to, żeby wrócić z medalem. Myślę, że na pewno nie jesteśmy na przegranej pozycji. Po prostu będziemy musieli zagrać swoje i powalczyć z przeciwnikiem, kimkolwiek on będzie.
0: Tak deklarował Jakub Kochanowski, czyli środkowy projektu. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: To wszystko tak właśnie działa. Państwo włączają radio, a my tu jesteśmy. Tomasz Ławnicki, bardzo dziękujemy. 3,5 minuty po 21:00. Jan Janczy, Rafał Lewandowski i Michał Porycki.
4: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Ale zanim my tu sobie zasiedliśmy, zanim rozpoczęło się 216 notowanie przed godziną, to do piątku do 19 głosujący mieli pełne ręce roboty. I teraz właściwie wszystko znowu się zaczyna, bo już od godziny jest zestaw do głosowania. Piosenki czekają, państwo klikają, 217 lista za tydzień, a tymczasem pierwsza dziesiątka dzisiejszego notowania to 3 utwory spadające, 3 utwory w górę idące, 3, które nigdzie, ani w górę, ani w dół, no to zostało nam ile? 1 nam został, tak, jedna nowość, ta najwyżej notowana też jest w pierwszej dziesiątce. Na 10. W dół z 9, 38 tydzień na liście Florence and the Machine, Everybody Scream. Ja tylko przypomnę, że lista @nowyswiat.online to nasz adres i czekam na listy.

Może nie tak, że zaraz wszyscy naraz, ale jak od czasu do czasu przyjdzie Państwu do głowy sobie pokrzyczeć, to można także na tej piosence. Pierwsza dziesiątka 216 notowania Everybody Scream. No i przypominam, że dziś w pierwszej dwudziestce aż dwie najbardziej spadające kompozycje. Tori Amos to na 20, Renata Przemyk to na 14. Ale to już za nami. My na 9 zapraszamy na utwór, który po 30 tygodniach w górę o dwa miejsca znowu wskakuje do pierwszej dziesiątki. Moja krew, Kasia Linz.

Moja krew. Czasem przypominamy Państwu, prezentując utwory w pierwszej dwudziestce, w sobotę po 20, że coś jest jeszcze bez kliknięcia, to znaczy jeszcze jakiegoś utworu Państwo nie wspierali, a czasem jest tak, że prezentujemy utwór, a ja dostaję wiadomość, jak ja mogłam o tym zapomnieć, a już nie mam głosów. I co teraz? Każdy ma głos, jeśli ma przyjaciela, który jeszcze nie zagłosował na wszystkie piosenki. Przypominam, osoby patronujące raz w tygodniu 10, a nie patronujące zalogowane w systemie raz mogą kliknąć. Także jeśli ktoś ma jeszcze jakieś wolne głosy, to Kasia Linz, Moja Krew. Są tacy, którzy bardzo by się ucieszyli. No a na ósmym... Są tacy, którzy zawsze się cieszą, gdy Państwo głosują po prostu. Na przykład ja, na przykład Jan Janczy, na przykład Jerzy 2.0, który te wszystkie głosy może nie liczy, bo liczy to system, ale przekierowuje w odpowiednie miejsce. Archive, bo to przecież już słychać. Na 8 z 7, 17 tydzień na liście.

City Walls. Słuchacz napisał, że lista bardzo zaskakująca dzisiaj. No jak się tak przyjrzymy statystykom, 6 utworów spada, 2 spadają najbardziej, 4 w górę, 4 w tym samym miejscu, ale aż 6 nowości. A tej najwyżej notowanej jeszcze nie usłyszeliśmy, to rzeczywiście coś w tym jest. Przy okazji napisał, że należąco słuchanie już mu się znudziło. To teraz, przepraszam, co się wydarzy. Panie Jakubie, proszę nas informować na bieżąco, jeśli możemy jakoś pomóc. Proszę uprzejmie. Grupa osób patronujących, facebookowa grupa Patronek, Patronów i Patroniątek. Przerywamy nasz program, to nasz zwyczaj, to taka tradycja, że podczas słuchania pierwszej dwudziestki zaglądamy też do zestawu, aby zwrócić Państwa uwagę na piosenki, głównie na te, które pojawiły się dopiero dziś. To jest 10 nowości w najnowszym zestawie, a wśród nich takie oto nagranie. Bez oka, Miś, Jędrzej Weiss i Nosowska.

Być może niektórzy przypomnieli sobie inny duet pana Jędrzeja, ale to już sprzed 2 czy nawet 3 lat z Darią ze Śląska, nagranie Dzieciaki z miasta. Wraca Jędrzej Weiss, człowiek z Poznania, którego muzyczna droga wjedzie także przez Wielką Brytanię z Nosowską w utworze Bez oka miś w zestawie do głosowania od dziś. Zobaczymy, co będzie za tydzień. Ale wracając do 216 notowania, jesteśmy na miejscu 7. Wolny wybieg, Deserter z 5.

I w ten oto sposób przechodzimy do strefy jednopiosenkowej, czyli strefki właściwie. Piosenek nowych, których jeszcze nie zaprezentowaliśmy na Tip Top liście. Tak, tak, została nam tylko jedna, czyli na szóstym. Okazuje się, że na szóstym jest to, na co wielu czekało. Tak myślę, gdy zagraliśmy po raz pierwszy to nagranie i gdy po raz pierwszy przeczytałem komentarze, to wiedziałem, że coś ważnego wydarzy się w związku z tą piosenką wokół listy, Tip Top listy Radia Nowy Świat pojawiła się w zestawie do głosowania i od razu tu w pierwszej dziesiątce, na szóstym dziś Gruby Mały, czyli Artur Rojek.

0: pan Artur umówił się z państwem, z nami się umówił na różne spotkania w różnych miejscach z okazji tego tournée, tegorocznego tournée Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Zatem mogą państwo szukać już miejsca, w którym będzie państwu najbardziej pasowało to spotkanie. Tam, gdzie państwu akurat będzie najbliżej albo najlepiej z jakiegoś innego powodu. Artur Rojek, najwyżej notowana nowość w 216 podliczeniu, odliczaniu, tip-top lista, Radio Nowy Świat. I w pierwszej piątce w ten oto sposób właśnie się niepostrzeżenie znaleźliśmy. Lista @nowyswiat.online. Gdyby ktoś chciał się podzielić jakimiś emocjami płynącymi z różnych źródeł, zainspirowanymi różnymi wydarzeniami, grupa osób patronujących, tam też jesteśmy. Na piątym ulatam.
1: Więc leć, mówię ci, leć.

Tak, i to właśnie zapląkane WW ulatam. Wiadomość z krainy deszczowców sprzed dosłownie kilku chwil w jednej z sieci handlowych ukazały się albo ujawniły się lub też rozpoczęto sprzedaż. Jabłek z Polski, napisał pan Maciej. Cena dosyć atrakcyjna, 99 pensów. Pozdrawia i załącza zdjęcie. I tu rzeczywiście napisane, że Made in Bolanda. To znaczy nie jest napisane, tylko jest taki kod specjalny. A nie, jest napisane, że Bolanda. Jest, rzeczywiście. No to bardzo ładna cena, muszę przyznać. Kto wie, czy nawet nie taniej niż u nas. Proszę się cieszyć zatem smakiem rodzinnych stron, panie Macieju. A na miejscu czwartym, z miejsca ósmego... Trzeba przyznać, najbardziej dzisiaj w górę idąca w pierwszej dwudziestce piosenka. To jest ta słynna piosenka, w której jednak nie ma psa, choć jeden z naszych słuchaczy i patronów usłyszał gdzieś szczekanie. Redaktor WW wyjaśnił, że nie ma mowy. Na moment, WW i Daria.

Przy okazji przypominam, że o płycie Halo, co jest grane? Rozmawialiśmy wczoraj, w środku dnia. Zatem jeśli zechcą Państwo przejść do działu z podcastami na chwilę, żeby posłuchać Darii ze Śląska, jak opowiada o swoim nowym materiale, to ja się oczywiście nie obrażę, pod warunkiem, że i zaraz po tej rozmowie przejdą Państwo do działu z podcastami, gdy już się ujawni 216 lista i wysłuchają jej do końca. Bo przecież przed nami jeszcze 18 minut i pierwsza trójka, ale nawet jeszcze jedno dodatkowe nagranie zmieścimy, jak się można domyślać, w zestawie do głosowania nowości i jeszcze jedną Państwu zagramy. To na czwartym WW i Daria na moment z miejsca 8 po 9 tygodniach. Tymczasem nowe piosenki, sztuk 10, czekają, uśmiechają się i właściwie wszystko w Państwa rękach, dłoniach, wszystko zależy od decyzji tych, którzy słuchają nas dzisiaj. Głosują, pan Łukasz słucha, ale nie tylko w sprawie głosowania się odezwał. Otóż jest wyjątkowa okazja, Ania ma urodziny, Klaudia, Lidia, Ewa, Martyna i pan Michał i pan Łukasz życzą dobroci i spokoju Ani. Jak rozumiem, przebywając gdzieś w pobliżu, no to my się dołączamy trochę z daleka. Ale że jesteśmy tutaj dzisiaj nie w tej sprawie, tylko w sprawie piosenek, to wracając do zestawu do głosowania Dirty Rosie, tam jest także Shania Twain.

0: postanowiła wrócić, nagrać nową płytę i opowiedzieć o rzeczach, które są już dawno za nią, ale ukształtowały ją i może śmiało opowiadać o tych wszystkich historiach sprzed lat i to już sprzed kilkudziesięciu lat. Shania Twain z nową piosenką w zestawie do głosowania Tip Top Listy. Bardzo proszę. No to pierwsza trójka przed nami, notowanie 216. Na trzecim z trzeciego Kochana córeczko, złącz nogi.
1: Kochana córeczko, jeszcze

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn przed wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

Matylda z panem Radkiem na miejscu trzecim z miejsca trzeciego. Właściwie to nie będę państwa jakoś specjalnie tutaj czarował. Przecież mówiłem, że trzy piosenki w pierwszej dziesiątce ani w górę, ani w dół. Zatem jeśli ktoś dobrze to wszystko policzy, to już właściwie wie, że skoro na drugim zapalenie przedrostka, a to przecież już brzmi w tle, czyli spięty, to na pierwszym też nic się nie zmieniło. Lista 216, przynajmniej w pierwszej trójce bez niespodzianek. No ale bardzo proszę. Spięty po 13 tygodniach z nami. Gdyby jeszcze chcieli państwo coś dodać, odnieść się albo o coś zapytać mnie, to przez chwilę czekam przy skrzynce.

że żyję, to do tego.

0: albo przynajmniej nieszczęśliwy. Przedrostek i wszystko to, co z nim się łączy. Zapalenie przedrostka spięty na drugim, z drugiego. Ta skrzynka już właściwie się zamyka, chociaż jeszcze zajrzę po 22. Lista @nowyświat.online. Po 22. Jeśli wyślą Państwo jakąś wiadomość, na przykład w grupie osób patronujących, to ona najprawdopodobniej, z całą pewnością dojdzie do redaktora Orlikowskiego, który jest już w studiu. Po kawkę sobie poszedł. Ty już za 4 minuty, mój drogi, tu zaczynasz. Wszystko się wydarzy. O, bardzo proszę, cieszę się. Niezmiernie. Tak, że jesteś. Redaktor Orlikowski za chwilę Państwu Orlikówkę zaprezentuje, a w niej...
1: Same fantastyczne rzeczy, dużo nowości na początku.
0: Ostatnio kolega Rajeksa trochę przedawkował.
1: 10 lat od albumu Dawn. To nie jest przedawkowanie, to nawet było niedodawkowanie, moim zdaniem. Tak, można było całe 2 godziny grać.
0: No dobra, to dzisiaj będzie trochę inaczej, ale zapraszam, znaczy zawsze zapraszam, a dzisiaj zapraszam tym bardziej. Jan Janczy, Rafał Lewandowski, Michał Porycki, Jerzy 2.0 czuwa przy systemie do głosowania. Jest to takie miejsce nieopodal w sumie nawet, jakby tak spojrzeć, to tam, no tak nad rzeczką sobie, jest taka grupa osób, które czekają na informacje, co dzisiaj na pierwszym. No i chyba muszę powiedzieć, że nie zaskoczę. Na pierwszym, z pierwszego, reportaż dźwiękowy o kolażowaniu. Ty się na tym znasz, ty się nie śmiej.
1: Dzisiaj 105 kilometrów.
0: No, to właśnie. Ale a na gitarze umiesz grać?
1: Uczyłem się kiedyś, ale Piotrem Bukartykiem nie będę. Mijałem się z nim w piątek tutaj. Pozdrawiam serdecznie.
2: Na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze. Gdy się jedzie na rowerze, proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. E i A. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnaz kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nuty antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje. Jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnaz kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nuty antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nuty antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła ślinka,

0: Minęła 22, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Motywy sprawcy ataku we włoskiej Modenie pozostają nieznane. Jak informowaliśmy, 31-letni mężczyzna Citroenem C3 wjechał w tłum pieszych w centrum miasta. Według ostatnich danych rannych jest 7 osób, w tym 4 ciężko. Gdy samochód sprawcy uderzył w witrynę sklepową, mężczyzna próbował uciekać. W pościg za nim rzuciło się 5 świadków zdarzenia. Kiedy powalili go na ziemię, napastnik jednego z nich ugodził nożem. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti nie kryje uznania dla tych, którzy zatrzymali napastnika. Składam im najszczersze podziękowania za odwagę, za obywatelskie zaangażowanie. Mamy dramatyczne czasy. Jest za wcześnie, aby spekulować na temat tego, co się stało. Będziemy rozmawiać z prefektem, z policją. Ten mężczyzna jest w tej chwili na komisariacie, jest przesłuchiwany, dochodzenie jest w toku.
1: In questura lo stanno interrogando e ci saranno tutte le indagini del caso.
0: Włoski wicepremier, minister infrastruktury Matteo Salvini już politycznie wykorzystuje ten atak. Lider prawicowej ligi ujawnił pełne dane zatrzymanego, które wskazują na jego arabskie korzenie. 31-latek urodził się we Włoszech. W zbyt wielu włoskich miastach integracja tak zwanych drugich pokoleń zawiodła. Niektórych ludzi absolutnie nie da się zintegrować, tak czytamy w oświadczeniu partii Salviniego. Dziesiątki tysięcy protestujących na ulicach Londynu. Jeden z marszów zorganizował skrajnie prawicowy działacz Tommy Robinson. Żądano dymisji premiera Keira Starmera i zaostrzenia polityki migracyjnej. Nie jesteśmy faszystami, jesteśmy zwykłymi ludźmi. Pracuję w muzeum, jestem wykształcony i nie mam problemu z ludźmi, którzy chcą tu przyjeżdżać, chcą się zintegrować ze wszystkimi innymi, którzy tu żyją. Ale społeczność islamska po prostu nie chce się integrować. Trzyma się tylko razem ze sobą. Wielokulturowość jest w porządku, dopóki nie dominuje nad twoją kulturą. I to jest sedno. Policja miała trudne zadanie, bo jednocześnie w Londynie trwała propalestyńska demonstracja. Ponad 4000 funkcjonariuszy pilnowało, by oba marsze się nie spotkały. Podczas obu protestów aresztowano ponad 40 osób. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z serią fałszywych alarmów w Warszawie. Chodzi m.in. o interwencję policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika, informuje podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
2: To jest mężczyzna 53-letni, mieszkaniec jednego z podwarszawskich powiatów, który może mieć związek z tymi działaniami, o których tutaj mówimy, czyli z fałszywym powiadamianiem. Na tę chwilę mogę Państwu tylko dla dobra sprawy i prowadzonych czynności powiedzieć, że prowadzone są w tej chwili czynności przez policjantów, gromadzenie materiału, który może mieć i będzie miał charakter procesowy.
0: Tę policyjną interwencję w domu Tomasza Sakiewicza relacjonowała jego stacja. Policja wtargnęła siłą, skuła moją asystentkę, twierdząc, że w zagrożeniu znajduje się tu jakieś dziecko, relacjonował Sakiewicz. Politycy prawicy komentowali, że ta akcja to przejaw opresji państwa wobec redakcji nieprzychylnej rządowi. A na koniec serwisu jeszcze rzut oka na to, co dzieje się na boisku w Radomiu. No, wygląda na to, że już znamy mistrza Polski w ekstraklasie. 1-3, taki jest wynik Radomiaka w meczu z Lechem Poznań, a to oznacza, że Lech Poznań najprawdopodobniej, no bo jeszcze parę minut tego spotkania pozostało, że Lech Poznań będzie mistrzem Polski. To był serwis Radia Nowy Świat.

patrona Zbigniewa widzę już chleb z cukrem, no to wszystko na swoim miejscu, prowiant już jest, czas zacząć domówkę, domówka numer 271. Zapraszam, Paweł Orlikowski, audycję realizuje Rafał Lewandowski. Rozumiem, że Eurowizja, ale no bez przesady. To jest domówka i będzie tak do północy. Po północy ma być jazz po polsku, no to cóż, no trudno, będę się ścieśniał, bo trochę zbyt optymistycznie chyba podszedłem do zadania, jeśli chodzi o upakowanie dźwiękowe. Nie podpowiadaj, Rafał, że co tydzień, bo są takie tygodnie, że nawet nie ma jazzu po polsku, a kończymy około północy, a tutaj no człowiek nigdy nie wie, no wstaje człowiek, tak sobie myśli, jak to zaplanować, może tak z 10 minut dłużej, a tu... Ale dobrze, no, to przynajmniej nie będę gadał chyba, szczególnie w drugiej części naszego spotkania, gdy będzie więcej utworów takich ku pamięci, bo czasami warto sięgać po to, co kiedyś gdzieś dawno już było. No a w pierwszej części bardzo dużo nowości. Zaczęliśmy Paraforkuwą. Paraforkuwa jest to producent muzyki elektronicznej, świetnie grający. No i tak się składa, że jeśli chodzi o jego wydawnictwa, no to album Nakar wyszedł dokładnie 15 maja, czyli wczoraj, szanowni państwo, ukazał się pełen album, 12 utworów, prawie 50 minut grania, no i właśnie utwór tytułowy Nakar też znalazł się, rzecz jasna, na tym albumie, a poza Paraforkuwą jeszcze tutaj Nathan Ball, który też uświetnił ten utwór. No i cóż, jak już tak dobrze nam z tym albumem Nakar i z tytułowym utworem było, mam nadzieję, że wszystkim, no to teraz jeszcze jeden utwór z tego albumu, nowego, mającego jeden dzień. Ritual del Rio, posłuchajmy.

Cinci Rej Rej Rej, tak to było mniej więcej w Ritual del Rio i Paraforkuwa. To jeden z utworów, który na albumie Na Krasie znalazł. Były takie utwory, które grałem Państwu jeszcze przed publikacją tego albumu, no bo były wydawane jako single, ale sporo tutaj grania jest z takiego bardzo świeżego, które pojawiło się wraz z albumem. Mogę od razu powiedzieć, że dla najwytrwalszych, którzy może nie do samego końca, ale prawie że do samego końca, jeśli ktoś dotrwa audycji, no to jeszcze do albumu Nakar i Paraforkuwy wrócimy. Ale teraz wracam do albumu równie świeżego prawie, że no tydzień temu graliśmy go jako absolutnego świeżaka, bo to był 9 maja, a 8 maja pojawił się ten album. Myślę sobie o albumie od grupy Elder Island, od tego fantastycznego tria z Bristolu, które uwielbiam. No i oni wydali ten album Hello Baby OK. To właśnie tydzień ma ten album, więc i tak świetnie jest do niego wracać. Tym razem po utwór The Inner Light.

I tyle jeśli chodzi o Elder Island The Inner Light z najnowszego albumu Hello Baby. Okej. Pod koniec kwietnia, a to teraz co będę grał, no właśnie z końca kwietnia, to taka jeszcze nie bardzo nieodkryta rzecz. Artystka słuchana we Francji, w Brazylii, w Niemczech, ale też jak się okazuje kilkanaście osób słuchało i w Polsce łącznie. No to podejrzewam, że, znaczy jestem przekonany, pewien, że nas jest dzisiaj znacznie więcej w ramach domówki niż wszystkich, którzy na całym świecie słuchali tej artystki w skali tego miesiąca, no ale zaczyna dopiero Baby Sharon publikować swoją twórczość. No i teraz po prostu zapowiem singiel Petit Matin.

Baby Sharon i Petit Matin, czyli wczesnym rankiem zdaje się, a to zupełnie odwrotnie jak w domówkach, no bo tutaj późnym wieczorem się spotykamy. Po to, by słuchać różnych dźwięków, między innymi takich jak te, które za chwilę, 7 maja, w ramach projektu Mega Simon, kolejny singiel się ujawił, pokazał. Mega Simon to Pale Jay i Joan Hugo. I oni razem się połączyli, by właśnie w ramach projektu Mega Simon wydawać utwory. No i ten najnowszy z 7 maja to Is This Empathy?

Mega Simon, czyli Pale Jay i John Hugo Is This Empathy. No to teraz przed nami kolejny utwór z 24 kwietnia, także też całkiem świeży singiel. To duet Jacana People, a razem z nimi Wrael w tym najnowszym singlu. I nawet po Wraela chciałem sięgnąć, właściwie nie po niego, tylko po Para for Cover razem z Wraelem, bo na albumie Nakar też taki duet się pojawił. Ale skoro tutaj Wrael, to po tamten utwór sięgnę kiedy indziej, a dziś Jacana People i Wrael z utworem Paper Thin.

Jack and the People i Royal Paper Thin za nami. No to teraz będzie taki artysta, który nazywa się David Potomac. Jak sam twierdzi, trudno mu określić, w jakim konkretnie gatunku tworzy swoją muzykę, bo po prostu lubi tworzyć muzykę, którą sam lubi słuchać. No to takie dość oczywiste, ale z drugiej strony no to dobrze jest poruszać się w takich klimatach, które się lubi, a nie, że robi się tylko coś, żeby robić, albo żeby jakieś tam, nie wiem, zasięgi czy odtworzenia na tym nabijać. No ale to David Potomac, który jest z Australii. Posłuchajmy w takim razie. On od 6 lat już wypuszcza głównie single. Czasami coś tam się uzbiera na jakąś epkę, ale właściwie to single. Jeszcze jakiegoś long playa się nie doczekał, no ale ten jego ostatni, najnowszy utwór to z 1 maja. No i to jest utwór, który za chwilę wybrzmi. No i jest to Acting Dump.

To był David po Thomasie Acting Dump, jego najnowszy singiel. Teraz będzie Bobby Bazzini, francusko-kanadyjski muzyk i piosenkarz, który od początku swojej działalności, co sięgam 17 lat wstecz, był chętnie słuchany, szeroko rozpoznawalny i bardzo nagradzany. Wydał kilka studyjnych albumów, ten ostatni z ubiegłego roku, z jesieni, a teraz 8 maja, czyli nieco ponad tydzień temu, wydał swój najnowszy singiel Bobby Bazzini, to Leonard Cohen Revisited.

Bobby Bazzini, Leonard Cohen Revisited, a to rewizyta dlatego, że tutaj Bobby Bazzini wraca do swojej twórczości sprzed 10 lat, bo właśnie wtedy ukazał się album Summer Is Gone, no i tam ten utwór pierwotnie też się znalazł, Leonard Cohen po prostu, no i podejrzewam, że po takiej dekadzie może wracać do tej twórczości Bobby Bazzini. W swoją drogą ma też bardzo utalentowanego młodszego brata, również piosenkarza, który nawet wygrał kanadyjską wersję programu The Voice. A już teraz przenosimy się do twórczości artysty, który właściwie dopiero zaczyna. Ten singiel, który teraz Państwu zagram, to jest jego pierwszy singiel, który opublikował i to było 17 kwietnia. Tenże artysta stawiający pierwsze kroki to Charles Boutin. On napisał, że no, każdy z nas, ludzi, ma swój jakiś punkt zwrotny, ale większość z nas nigdy go nie osiąga, nie idzie za tym. A on tak, bo przez 32 lata, jak twierdzi, występował, ale czy grał świetnego partnera, założyciela startupu, przyjaciela, który nigdy nie odpuszcza, człowieka, który nie robi sobie przerw, no i różne rzeczy. Koniec 17-letniej relacji i inne rzeczy sprawiły, że właśnie do takiego punktu zwrotnego doszedł, no i postanowił pójść w twórczość muzyczną. No i jego singiel 32 ukazał się właśnie w kwietniu i ja teraz Państwu tenże singiel zaprezentuję.

Do czegoż to może doprowadzić wypalenie osobiste i zawodowe? 32, tak nazywa się ten singiel. 32, no bo jak on już wspomniał, ja to wspominałem, a on to napisał w swojej notce biograficznej, że przez 32 lata zajmował się rzeczami, które doprowadziły go do tego, że no taki piękny wyraz artystyczny na końcu tej drogi, znaczy na końcu początku nowej. Więc ciekawy jestem, co ten Charles Boutin będzie jeszcze dalej publikował. Ciekawe, będę śledził. A teraz już przed nami coś świeżego, bardzo nowego. Też 8 maja pojawił się album Pagan Roman Daydream Deluxe Edition Ashley Ray Simon. Za tym, że stoi, no i tu taki utwór, który za chwilę wybrzmi, to Pagan Roman Daydream właśnie.

Brytyjczyk Ashley Ray Simon, jego Pagan Roman Daydream, to właśnie wybrzmiało, fajne to dźwięki. 8 maja, także tydzień temu pojawiło się to w ramach takiego albumu, jakby kompilacji tych singli, które wcześniej publikował. Nawet już można by było powiedzieć na przestrzeni lata, nie tylko miesięcy, bo na przykład utwór Handok, który z Clarą Popple wydał już 2 lata temu. Sama w sobie Clara Popple też w domówkach się pojawiała i nawet na dziś myślałem, że może jeszcze coś tu od niej wrzucę, ale to, co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mawiają. Zostawmy sobie te staropolskie przysłówka. Teraz epka z końca kwietnia, Better Late Than Never. Stoi za tym Jennifer, taki artysta, który tworzy alternatywną folktronikę, tak określa swoją muzykę właśnie. No i tenże muzyk i producent w ramach tej epki wydał taki utwór jak For the Fire Over Time.

Jennifer for the Fire Over Time za nami, a teraz będzie niejaki Blanco White, który wydał swój najnowszy singiel dokładnie 1 maja. Blanco White bywał oczywiście już w domówkach, szczególnie gdy 3 lata temu wydał album Taryfa, niespełna 3 lata temu, bo we wrześniu, pod koniec września 2023, ale po drodze też pojawiały się inne single. No nieważne, to na chwilę zostawmy z boku. Wraca z najnowszym utworem swoim Blanco White, który no tak naprawdę nazywa się Josh Edwards, a swoje imię sceniczne, swój pseudonim artystyczny wybrał, inspirując się hiszpańskim pisarzem, poetą José Marią Blanco White'em właśnie. No pochodzi z Londynu, ale sporo podróżował po świecie. Posłuchajmy w takim razie jego najnowszego singla Dreamcatcher.

to Blank White Dream Catcher. A teraz sięgam o 2 lata wstecz do albumu Be the Good People, a to projekt w ramach The Mighty Tiny and Many Few. No i właśnie ten jedyny album Be the Good People, 7 utworów, 23 minuty grania. Za tym projektem stoi między innymi Wall Ship Fire. To tak naprawdę Leighton Paul Walsh, ale jako DJ współtwórca grupy Major Lazer, właśnie jako Walshy Fire jest rozpoznawalny, no ale tutaj jeszcze z nim razem mnóstwo innych występuje osób, już wszystkich nie będę wymieniał, bo naprawdę mam dziś za mało czasu, bo jeszcze ten jazz po polsku będziemy musieli Państwu wypuścić, więc nie będę chciał przeciągać zbyt mocno, więc po prostu The Mighty Tiny and the Many Few, Be the Good People, ten album, a tam pojawił się taki utwór jak Life Called River.

The Mighty Tiny and the Many Few, Life Called Triver za nami, a teraz na domknięcie pierwszej części naszego spotkania, bo już prawie 8 minut po 23, no tam 7 z hakiem, no to niesłyszany jakiś czas, znaczy no dobra, tam 20 domówek temu było, ale tak ogólnie to długo nie, a kiedyś dużo częściej. Bongezile Mabandla, afrykański głos wynagradzany, fantastyczny, 15 maja, czyli wczoraj wydał swój najnowszy singiel Walila i on zaraz, a to z takiej okazji, że odliczamy do premiery jego najnowszego albumu Dingubani, który pojawi się 11 czerwca, zostanie opublikowany. W sumie już 3 single z tego albumu, który będzie miał 18 aż utworów, poznaliśmy, 25 dni album się pojawi, no to posłuchajmy najnowszego singla Walila.

Jak już tak nam dobrze poszło z tym Bongeziłem Ambandlą, no to do Felafa. Na początek drugiej części naszego spotkania 271. domówka trwa i teraz będzie, no sięgam daleko, daleko, 2013 rok, Papkulis i Rebecca oraz Tibau Tavares. Album Tibau właśnie to 2013, jak już wspominałem, Juvenal, tam taki utwór się pojawił.

Pump Coolies and Rebecca oraz Tibau Tavares za nami z utworem Juvenile. No to teraz 2015 rok, epka Girl i Island, grupa Island. No i no, to z Londynu, taki alternatywny rok przede wszystkim. No ale Stargazer, po ten utwór wracam w sumie.

Island i Stargazer, ale jak nam dobrze idą wspominki na chwilę, no bo wspominamy sobie dźwięki, które kiedyś już Państwu prezentowałem w tym momencie. Jeszcze na chwilę później z nowościami wrócę, ale teraz celowo sięgam. Na przykład 200 domówek wstecz. Walners i In My Mind.

ilekroć ich gram, to zawsze jakoś mi tak mózg skręca do tego Wolners, ale przecież oni są Austriakami z Wiednia i to rodzeństwo Nino, Max oraz bliźniaki Anna oraz Lorenz, no a że Austria, no to bardziej Walnerowie, prawda? Walners, bo to od nazwiska, ale jakoś tak ten mózg mój zawsze działa. Najczęściej w tę stronę mnie wypycha. No dobrze, w każdym razie In My Mind już za nami, jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów tej ekipy, tego grona, tego rodzeństwa czworga, które wciąż oczywiście jest aktywne, choć ostatnie single to rok temu się pojawiały, no ale miejmy nadzieję, że jeszcze coś będą dalej publikować. W każdym razie teraz przed nami The Lighthouse and the Wailer Venice, ale w innej, nieco zremiksowanej przez nich samych wersji Adam Snow Bootleg.

The Lighthouse and the Wailer i Venice Adams, no bootleg, taka to wersja, ale bardzo lubię ten utwór i wracać do niego również uwielbiam. A teraz przed nami Zoe Polański z utworem Closer. Posłuchajmy.

Zoe Połański, Closer, za nami, z albumu Violent Flowers, 2020 rok, także 6 lat temu album się pojawił, niespełna, no bo w lipcu minie 6, ale żadna to okrągła data. Teraz z kolei sięgam po utwór z 2021 roku, wtedy we wrześniu wydany po prostu jako singiel, a stoi za tym Sylvan Paul, a utwór ten to The Places You Go.

Sylvan, Paul, The Places You Go już za nami, to 100 domówek temu było, a teraz coś sprzed 200 domówek. Harrison Brown i Fill Your Brains.

Harrison Brom i Fill Your Brains sprzed 200 domówek za nami, a teraz wracam do nowości. Czekałem trochę na tę twórczość. To już nie pierwszy z tych nowszych singli, a myślę o duecie Coles. Coles ze Śląska, nawiązujący do tej, no do Węgli. Coles, więc nasze wspaniałe Węgielki wydają nowe single, więc coś się szykuje tu razem z Kasią Lins. A ich najnowszy singiel to 15 maja, czyli ma zaledwie jeden dzień. Posłuchajmy utworu Fanga.

No i Węgielki razem z Kasią Lins, już za nami Fanga, ich najnowszy singiel, bardzo, bardzo, bardzo świeży. No i wspominałem też, że wytrwali, którzy prawie do końca domówki dotrwają, ale to do końca jeszcze trochę mamy. Ale para Forkuwa z albumem Nakar wraca właśnie do dzisiejszej domówki, album z wczoraj, z 15 maja, czyli dokładnie z tego samego dnia, co przed chwilą singiel Out Callsów. No ale stawiam na utwór Hank Glow. I to nie tylko para Forkuwa, jest tu razem z nim niejaka Sile. Posłuchajmy.

No i Paraforkuwa razem z Sile, Hang Glow za nami. No to teraz wracam do wspomnień. Grałem już Państwu ten utwór, ale dawno, dawno, dawno temu. To utwór z 2018 roku, za którym stoi niejaki Rone. No i tenże Rone wydał właśnie swego czasu, czyli te 8 lat temu, utwór Meru.

Ronę Meru za nami z albumu Meridian, to 2018 rok. No to teraz 2014 i album This Is All Yours, Alt J. Tak, to fantastyczne trio. Wielu z Państwa wiem, że uwielbia ich granie, więc chętnie po nich wracam, jeśli są ku temu okazje. Gdzieś tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie ich wstawić do domówki. No to Hunger of the Pine.

I to było kultowe, chyba można już rzec, Hunger of the Pinot Alt J. I był to przedostatni utwór dzisiejszej 271. domówki, więc bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Jeszcze jazz po polsku będzie po domówce, ale jeszcze jeden utwór został. No ale dziękując za dziś, no to po prostu do usłyszenia w ramach domówki. Słyszymy się za tydzień o stałej porze, czyli tuż po 22. Ja nazywam się Paweł Orlikowski. Audycję realizował Rafał Lewandowski. A zakończymy sobie utworem sprzed 6 lat, za którym stoi Halaid. No i razem z Halaidem Patrick Baker, czy taki projekt, taki duet. No i tutaj utwór, właściwie cover, Fade Into You. Wszystkiego wspaniałego, do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu z cyklu Jazz po polsku.

Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Szymon Zawody na saksofonie, Mikołaj Stańko na perkusji, Wojciech Wojna na syntezatorach, Filip Żółwski, kwartet. Cieszę się niezmiernie, że możemy Was tutaj przywitać i zagrać dla Was materiał z naszej najnowszej płyty pod tytułem Bibi. I teraz utwór pod tytułem Bibi. Może rozpoznacie, o czym jest płyta po posłuchaniu utworu. Nie chcę dużo gadać, bo mamy dużo muzyki dla Was dzisiaj. I jest Was dzisiaj tutaj dużo, co bardzo mnie cieszy. Dlatego nie przedłużając, Bibi dla Państwa.

Dzięki wielkie. Jak już usłyszeliście, o czym jest płyta Bibi, to wypadałoby też trochę o niej powiedzieć. Ale tak w skrócie właśnie, bo tak jak wspominałem wcześniej, mamy dużo muzyki dla was dzisiaj. Płyta Bibi jest o emocjach i o odczuwaniu emocji własnych i emocji innych ludzi. W takim sensie, jak mówimy o empatii, to jest coś w ten deseń, czyli ja coś czuję i myślę o tym, co czuje druga osoba. O tym jest płyta Bibi. I o tym też jest kolejny utwór, czyli Viewpoint, czyli punkt widzenia. I właśnie trochę ta płyta jest nawołaniem do tego, żeby czasem zmienić ten punkt widzenia i spojrzeć z perspektywy tej drugiej osoby. Ładnie? Viewpoint.

Dzięki wielkie jeszcze raz. To jest płyta Bibi i utwór, to była płyta Bibi, w sumie nadal jest, ale od niedawna jest, bo premierę mieliśmy trzy dni temu, przepraszam, trochę jesteśmy, ja jestem zakręcony, ale mam nadzieję, że nie zakręci to nam naszego seta koncertowego. Mam tu taką ściągę, więc będzie dobrze. Teraz coś do tańczenia. A nie, jeszcze dla nas przyjemność najpierw, potem dla Państwa coś do tańczenia. Nasz taki utwór, no ta płyta nie składa się tylko z poważnych tematów, emocje, empatia i tak dalej. Mamy też taką przyjemność naszą kwartetową, czyli Foursome. No nie będę nic więcej mówił, tak? Nazwa mówi sama za siebie. Foursome dla Państwa.

Old Spice. Tak jak obiecałem, coś do tańca.

Wielkie dzięki. Jeszcze raz to powiem. Szymon Załony, saksofon, Wojciech Wojda, syntezatory, Mikołaj Stańko, perkusja. No tak, my zagraliśmy walca do tańca, a nikt nie tańczył. Okej. Okay. Rozumiemy przekaz. Zagramy teraz coś spokojniejszego. Tak, do siedzenia. Żartuję oczywiście. Bardzo miło nam tu jest i cieszymy się, że dzięki Fundacji Jazz po Polsku możemy tutaj dzisiaj dla Państwa wystąpić w Jasmine w Warszawie. To jest nasz drugi koncert od premiery płyty, więc można powiedzieć, że dalej premiera, tak? Premiera w Warszawie na pewno. Left Space, czyli wolne miejsca, których dzisiaj tu brak. Chyba.

Mikołaj Stanko na perkusji, Szymon Zawony saksofon, Wojciech Wojna syntezator, Filip Żydowski kwartet i płyta Bibi, którą możecie dostać dzięki naszej wytwórni Alpaka Records, zarówno w postaci CD, jak i na winylu, co było, myślę, że mogę to powiedzieć, naszym takim małym marzeniem, moim na pewno, myślę, że chłopaki się ze mną zgodzą. Po takim utworze przydałoby się coś spokojniejszego. Utwór Complete Me. Życzę wam, żebyście... W ogóle rzadko się odwracam w tamtą stronę. Bardzo przepraszam, bo tak przez większość koncertu stałem tyłem i zorientowałem się numer temu, że kurczę, tak starałem się trochę... Nic personalnego. Utwór Complete Me. Nice.

Powiem to jeszcze raz. Wojciech Wojda, syntezatory. Szymon Zawodny, saksofon. Mikołaj Stańko, perkusja. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy Jazz po polsku. Płyta Bibi. Warszawska premiera. Dzięki wielkie.

No jak moglibyśmy dla takiej publiczności nie zagrać bisu? I będzie to hołd dla was, bo będzie to utwór Multitasking Doesn't Exist, a wy udowodniliście dzisiaj przy nas, że naprawdę nie istnieje, bo widzieliśmy wasze skupienie na waszych twarzach, jak graliśmy koncert. Multitasking Doesn't Exist z naszej pierwszej płyty Humanity.

0: Filip Żółtowski Quartet, Mikołaj Stańko, Szymon Zawodny, Wojciech Wojda, płyta Bibi. Proszę Państwa, dzięki wielkie jeszcze raz. Wielkie dzięki Fundacja Jazz po Polsku. Dobrej nocy.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks.

face a crisis, but not everyone can make it home.

trade.